0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, witam bardzo serdecznie. Moimi gośćmi są dzisiaj pan Remi Dobrzyński, witam.
2: Dzień dobry bardzo.
1: Pani Lidia Szulc.
3: Witam serdecznie.
1: I pan Zdzisław Fabiszewski.
4: Kłaniam się ślicznie.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co dzieje się w Bełchatowie, jak sobie seniorzy radzą w Bełchatowie. A zaczniemy, panie Remigiuszu, od Fundacji Zdrowia Psychicznego Odnaleźć Sens, bo to, tak jak pan wspomniał mi przed wejściem do studia, takie pana dziecko, można powiedzieć, tak?
2: No tak, dokładnie 5 lat temu wspólnie z żoną założyliśmy Fundację Zdrowia Psychicznego Odnaleźć Sens i to jest takie na starość nasze dziecko. Staramy się pieczołowicie dbać o nie, działamy aktywnie, pozyskujemy fundusze, spełniamy się w opiece nad tym dzieckiem.
1: To proszę powiedzieć, co robicie w ramach tej Fundacji Zdrowia Psychicznego i może również dlaczego ona powstała? Dlaczego akurat ta sfera naszego życia jest dla pana ważna?
2: Od bardzo długiego czasu doświadczam depresji, szczególnie depresji dnia krótkiego i wiem, że problem zdrowia psychicznego w Polsce jest mocno zaniedbany, długie kolejki do psychoterapeutów, do psychiatrów i tak dalej, i tak dalej. Sam doświadczam depresji dnia krótkiego, przychodzi jesień, jestem człowiekiem umierającym w ciężkim kryzysie psychicznym. Dlatego postanowiłem pomagać ludziom, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. I początkowo nasza fundacja wykonywała projekty wspomagające ludzi będących w kryzysie psychicznym. No ale to wszystko kosztuje. Pozyskiwaliśmy drobne środki, to było za mało. Z czasem przerzuciliśmy się na założenie klubu pokolenia Bełchatów i również wspieramy psychicznie, ale przede wszystkim integrujemy seniorów. Założyliśmy ten klub pokolenia Bełchatów po to, żeby to była taka przestrzeń do integracji, do wspólnych działań, do angażowania, do wychodzenia z domu i w ten sposób się spełniamy.
1: To powiedzcie, jak to się okazało, że jest taka grupa ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują tego wsparcia? Czy państwo sami odnaleźli fundację i ten klub pokolenia, czy tak zwaną pocztą pantoflową ktoś wam polecił, powiedział, że coś takiego jest, pani Lidio?
3: Częściowo była to poczta pantoflowa, również było notka w internecie, którą też można sobie poszukać.
1: Czyli wy jesteście tymi seniorami, którzy nie są wykluczeni cyfrowo.
3: Naturalnie, że
1: tak?
3: W większości każdy z nas korzysta z tych telefonów, smartfonów i tak dalej, czy z komputerów. I powiem, że spotkania w tym klubie odbywają się raz w tygodniu. Są dla nas odskocznią od codzienności. Nasz PESEL nie zmienia tego, że my się nie angażujemy, nie integrujemy, nie uczestniczymy w życiu publicznym na co dzień.
1: Że nie macie takich potrzeb, no właśnie.
3: Oczywiście. W klubie są zajęcia, które bardzo nas po prostu interesują. Są to różne quizy, zabawy, spotkania z psychoterapeutą, tańce. Organizujemy również wspólne wyjazdy, jak się da.
1: Czyli dzieje się, panie Zdzisławie. Co panu odpowiada najbardziej?
4: Ten klub jest naprawdę dość ciekawą przygodą w moim życiu, bo nigdy mi nie przyszłaby do głowy, że starszy człowiek jeszcze może znaleźć jakieś fajne zajęcie i że może jeszcze spotkać kapitalnych ludzi i spotkać w tym klubie z bardzo ciekawymi po prostu ludźmi. Dzięki troszeczkę Remkowi, który jednak się stara, żeby to nie było tylko takie zwykłe przyjście i pogaduszki tam sobie, prawda?
1: Przy kawie czy przy herbacie, tak?
4: Tak, chociaż to też się zdarza oczywiście, ale jednak spotkaliśmy się z przedstawicielami policji, ZUS-u, z przedstawicielami straży, z przedstawicielami Zakładu Oczyszczania Miasta, spotkaliśmy się z prawnikami, spotkaliśmy się z
2: doradcami podatkowymi,
4: spotkaliśmy się z rzecznikiem praw konsumenta, którzy do nas przychodzą i nam, powiem szczerze, trochę rozjaśniają. To jest bardzo dobre, bardzo praktyczne zresztą, bo my sobie zadajemy pytania, to co nas boli, czy to co potrzebujemy na daną chwilę i jest ta odpowiedź. Ale jest jeszcze coś innego. Nigdy się nie spodziewałem, że ludzi, których tam poznałem, których przedtem na oczy nie widziałem, że to będzie tak fajne grono, że się będziemy wzajemnie rozumieli, w jakimś sensie wspierali jednocześnie razem będziemy w tym wszystkim uczestniczyli. Także jest to bardzo dla mnie kapitalne doświadczenie i bardzo mi pomaga w życiu.
1: To kiedy jest ten dzień, kiedy się spotykacie? To jest zawsze ten sam dzień?
3: Tak, środa. Co środa?
2: W każdą środę tygodnia, w każdą środę o godzinie 17 się spotykamy. Przeważnie to są 2 godziny na takie spotkania, aczkolwiek klub jest czynny cały tydzień, od poniedziałku do soboty. No bo niestety biurokracja, praca w dokumentach, praca nad projektami wymaga tego, żeby siedzieć i te wszystkie dokumenty wypełniać i pracować w fundacji. To nie tylko te 2 godziny. W każdej chwili może każdy przyjść i na zwykłą nawet taką rozmowę, zwierzyć się, poradzić się, poużalać się, aczkolwiek my w klubie mamy swoje określone zasady, że przede wszystkim nie rozmawiamy o polityce. Polityka zostaje za drzwiami.
1: I bardzo dobrze.
2: Nie rozmawiamy na tematy religijne, to też zostaje za drzwiami. Nie plotkujemy jedno o drugim, o sąsiadce, o synowej, o zięciu i tak dalej. Nie użalamy się. No i najważniejsza zasada to jest ta zasada Las Vegas, że to, co jest w klubie, zostaje w klubie i przez te 2 lata działalności Bełchatów nie jest dużym miastem. Nie doszły do nas jakiekolwiek informacje, że ktoś źle wypowiada się o klubie. Wszyscy zawsze pozytywnie się wypowiadają. A to niestety buduje markę i promuje nas wśród tych różnych klubów.
1: To jest PR, tak.
2: Tak, to jak najbardziej. W Bełchatowie jest kilka takich organizacji senioralnych i mimo to jest jeszcze ich za mało. Bo jest około 12-11 klubów seniora, które nie mają osobowości prawnej, ale jest Akademia Seniora działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nasz klub pokolenia Bełchatów ma tą zaletę, że ma osobowość prawną pod parasolem fundacji, że fundacja zdobywa środki na działalność, aczkolwiek to są środki no, bardzo skromne, bo to i otrzymywane według uznania, bo zgłaszamy projekty w ramach konkursów, a jednemu się konkurs podoba, nasza oferta drugiej osobie się nie będzie podobać. No i w ramach konkursu nie są to jakieś dziesiątki tysięcy złotych.
1: Ale otrzymujecie jakieś granty, tak?
2: Otrzymujemy przeważnie ze starostwa, z urzędu wojewódzkiego, z urzędu marszałkowskiego. Utrzymujemy kontakty z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej tutaj w Łodzi, z fundacjami tu, z organizacjami pozarządowymi z Łodzi, Instytut Spraw Obywatelskich, Centrum Inicjatyw Społecznych, Opus, też na Narutowicza, który się mieści. Tak więc no, współpracujemy. Bez nich trudno by było. Tak to jest, od nich płynie jakaś informacja zwrotna, słuchajcie, bo jest jakiś konkurs, jest jakiś mini grant, tak więc staramy się.
1: Napiszcie projekt.
2: Napiszcie projekt, ale już od was zależy, jak wy to napiszecie, co wy napiszecie i na jakie działania. Tak więc my siedzimy, burza mózgów, zastanawiamy się, co to już było. No coś musi być w tym projekcie niekonwencjonalnego, nietypowego, żeby oczarowało sędziów, którzy oceniają.
1: Decydują.
2: Mam taki przykład naturalny, namacalny. Zgłosiliśmy ten sam projekt do 2 różnych grantodawców i w jednym ten projekt dostał 40-50 tam miejsce w rankingu, a w drugim został super oceniony na 1. miejscu, otrzymując największą lokatę. Tak więc to świadczy o tym, jak ludzie oceniają dany projekt. I co oczekują w tym projekcie.
1: Dokładnie. Tak. Ale to pokazuje też, że nie można rezygnować, tylko trzeba te projekty składać w różne miejsca, prawda?
2: Dokładnie. Cieszę się, bo na około 10 projektów, jakie składamy, jak 3-4 są uznane, to jesteśmy happy. Ale to za małe środki. W naszych planach jest w Bełchatowie utworzyć dom dobrego pobytu, czyli takie miejsce takie spotkań całotygodniowych od godziny 8 do godziny.
1: Taki całodzienny, całodzienna
2: świetlica dla seniorów samotnych, żeby przychodzili, dla osób z niepełnosprawnością, dla osób zagubionych, takich wykluczonych. Nie lubię tego słowa wykluczone, bo nie ma człowieka wykluczonego. Jest może tylko przez system zanieczyszczony. zaniedbany. O, tak bym to powiedział. I chcemy stworzyć taką właśnie przestrzeń, taką świetlicę całodzienną z różnymi warsztatami, z inspiracją, z relaksem, z rehabilitacją, wsparciem psychologicznym, z rozrywką.
1: Z jakimś obiadem pewnie.
2: Tak, catering też byłby. Tym bardziej, że utrzymujemy kontakt z dietetyczką, która by te przepisy przygotowywała, aby z firmy cateringowe to dowoziły. No, my chcemy działać, to tylko tyle, że chcemy działać.
1: Ale to macie takie marzenie, czy to myślicie o tym, szukacie o tym pieniędzy, jest to takie...
2: Pieniędzy nie mamy. Ja fundację utrzymuję z tych projektów, które dostaną granty, utrzymuję z drobnych darowizn członków klubu, no i jak brakuje pieniędzy, no to utrzymuję to z własnej emerytury. No niestety tą emeryturkę trzeba, żeby fundacja długów nie miała. W naszych planach jest właśnie uzyskać status organizacji pożytku publicznego.
1: No tak, bo wtedy będziecie mogli...
2: Trochę łatwiej będzie.
1: Prosić o ten, o 1,5%.
2: Tak? Chcemy wejść również w sferę przedsiębiorstw z ekonomii społecznej, bo do opieki nad seniorami, nad osobami niepełnosprawnymi chcemy zatrudnić również osoby, które nie znajdują miejsca na rynku pracy. Długotrwale bezrobotne, z problemami zdrowotnymi, psychicznymi.
1: A to jakieś fundusze Opus ma na takie działania, prawda?
2: Tak, ale to są, no tak, Opus ma. I jesteśmy w stałym kontakcie z Opusem w tym zakresie. Ministerstwo teraz uruchamia kolejne projekty na to, żeby przekształcać fundacje, stowarzyszenia, żeby tworzyć przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, no ale to wymaga czasu. No i liczymy, że przy uruchomieniu ministerstwo uwzględni nasze projekty i otrzymamy właściwe pieniądze, bo rok temu zaproponowali nam taką małą dotację, że nie starczyłoby na zatrudnienie tych ludzi. To są małe pieniądze, a jednak państwo oczekuje od tego, żeby te przedsiębiorstwa ekonomii społecznej się rozwijały i powstawały. No ale jak my nie mamy pieniędzy, no to jak tu zacząć działać?
1: Pani Lidio, panie Zdzisławie, wy też włączacie się w te działania i jakby jesteście gotowi, żeby służyć też pomocą w takich dalekosiężnych planach, żeby robić więcej i też dla większej liczby osób.
3: Jak najbardziej. Wszyscy w klubie zrzeszeni staramy się o to, co tutaj mówił kolega, żeby było jak najlepiej. Dołożymy wszelkich starań, żeby nam się to udało. Co będzie, zobaczymy. Ale chcielibyśmy naprawdę, żeby ten projekt, który tutaj ma kolega, ruszył i będziemy dalej realizować się w tych planach. Oby nam się udało. I mam taką nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
4: Sporo osób z nas, którzy są w klubie, angażuje się bezpośrednio, na co dzień. Sporo osób angażuje się ten raz w tygodniu, bo przecież przychodzimy, wspieramy się i przede wszystkim bierzemy czynny udział w pewnych różnych zadaniach, które nam...
1: Wyznacza Remek, pan tutaj, Remigiusz, tak?
4: Tak, który nam, jak na przykład różnego rodzaju, powiedzmy, takie, może nie badania, ale testy, prawda, różnego rodzaju materiały, które powodują, że te nasze szare komórki no, muszą z powrotem pracować i coś tam na bardzo proste czasami nieraz pytania odpowiedzieć. I są to zabawne czasami historie, także... To jest. Natomiast jeżeli chodzi o te wielkie projekty, no to jest określona liczba ludzi, którzy wspierają i będą wspierali, bo przecież nie wszyscy, to jest jasne.
1: Teraz mała pauza i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu są Remi Dobrzyński, Lidia Szulc i Zdzisław Fabiszewski, klub pokolenia Bełchatów. Ile was jest w ogóle osób w klubie?
1: Ja mam zarejestrowanych 56 osób, chętnych do współpracy. Z tego 20 parę osób jest aktywnych, a około 16-18 bardzo aktywnych, na których można liczyć, czego widać na załączonym obrazku.
0: No właśnie, chciałam was zapytać, jak to jest, bo teraz częściej rozmawiam na potrzeby tego programu z seniorami i okazuje się, że wielu seniorów jest bardzo aktywnych i przeważnie to są tacy seniorzy, którzy przez całe życie byli aktywni. To jakby okazuje się, że to z wiekiem nie przechodzi, że oni ciągle, mimo tego, że na emeryturze, to szukają sobie jakichś nowych, kolejnych wyzwań, działań i właśnie tak robią. Czy wy też tak macie, że potrzebujecie tej aktywności? Czy no, trochę pan Remigiusz musi was ciągnąć za uszy?
2: No uważam, że też potrzebujemy tej aktywności. Rozruszać nawet komórki mózgowe przy tych prostych testach.
0: Żeby się nie rozleniwiać.
2: Oczywiście.
0: A to zadaje wam pracę domową, tak?
2: Oczywiście, że tak. I w klubie rozwiązujemy różne quizy, krzyżówki, różne takie zadania i matematyczne i tak dalej. Chodzimy również na basen, na spacery wspólnie, do kina chodzimy, wyjazdy
1: wycieczki
2: sobie organizujemy.
0: Takie dalsze też.
2: Tak, więc to jest dla nas bardzo budujące, prawda? I wszyscy chętnie w tym uczestniczą. No tak jak powiedział tutaj kolega, no nie wszyscy są na tyle zaangażowani. Być może czas nie pozwala, czy tam są inne problemy, prawda? Ale większość bardzo chętnie we wszystkim uczestniczy.
1: Ale żeby to nie zabrzmiało tak, że my siedzimy w swoim własnym klubie i poza ten klub nie wychodzimy, to tak jak pani tu wspomniała, wycieczki krajoznawcze, wycieczki do Sejmu, do Parlamentu robiliśmy, do Pałacu Prezydenckiego zrobiliśmy wycieczkę, w Dolinę Pilicy, nisko budżetowe.

0: budżetowe wyjazdy, tak więc to było.
1: Czyli wszędzie tam, gdzie jeszcze nie byliście, tak?
0: Wielką atrakcją był wyjazd do parlamentu, poznać Sejm, Senat i Pałac Prezydencki.
1: No niektórzy przez całe życie tam nie byli, no, tak? No, właśnie,
0: ale niektórzy siedzą latami, nie wchodźmy w politykę. No. Teraz tak, i żebyśmy nie byli tylko zamknięci sami sobie, bo tych 18-20 paru osób, które aktywnie uczestniczy w klubie, to przez te 2 lata zżyliśmy się jak jedna rodzina. Najwyższa pora wyjść poza próg naszego klubu i w tym roku złożyłem projekt do utworzenia w województwie łódzkim EUSAS-u. EUSAS to jest łódzka sieć aktywnych seniorów, EUSAS. I planujemy zorganizować wyjazdy studyjne do innych klubów seniora. Czy to w Sieradzu, czy w Tomaszowie, może pieniądze pozwolą również gdzieś tam daleko do Łowicza nawiązać tam współpracę. Na razie to my jako członkowie, my jako prezesi tych klubów nawiązujemy współpracę, organizuję grupę wyjazdową, jedziemy tam, robimy określone warsztaty, albo z folkloru, albo z dietetyki, albo co oni tam jako gospodarze nam zaproponują i w rewanżu zapraszamy ich do siebie, organizując w naszych skromnych progach nasze zajęcia, również zajęć kulinarnych, dietetycznych, może gry planszowe, może jakieś rywalizacje z tych testów, co ja tutaj organizuję, siłownie pamięci, może jakieś rękodzielnicze, ludowe i tak dalej, i tak dalej. Wielką atrakcją jest, seniorzy to bardzo doceniają, regionalne potrawy. Tak więc my również w naszym klubie mieliśmy pogadankę o regionalnych potrawach. Bełchatów jest miastem wyjątkowym w województwie łódzkim, bo 80% to jest ludność napływowa. Wiele osób przyjechało, 80% tej
1: wtedy,
0: ludności.
1: Wtedy, kiedy budowała się kopalnia.
0: Kiedy tak? się rozbudowała. Dzisiaj to już są częściowo zasymilowani, bo niektórzy i tak tęsknią do swoich domów, do swoich regionów, ale wiele osób tutaj przyjechało do Bełchatowa i było zdziwionych taką potrawą. Inni słyszeli, inni nie słyszeli, a my w naszym klubie na jednych zajęciach zorganizowaliśmy pogadanki o naszych regionalnych potrawach, a na drugie spotkanie przygotowałem naszą regionalną taką potrawę, którą inni nie jedli. To była prażucha, prażoki z kapuśniakiem, różnie to psiocha nawet na to mówią. Tak więc to było wielka atrakcja.
1: Czyli są te ziemniaki z mąką, tak? Zapraszamy. Ja tego nie znałam, ja dopiero też
0: zapraszamy
1: tutaj
0: do Bełchatowa, ukrzykujemy, ugotujemy i poczęstujemy. A to śledzie robiliśmy, a to placki kartoflane. A o tym, że zawsze ktoś przyniesie jakieś pierożki, jakieś ciastka, jakieś rogaliki wypieczone w domu specjalnie na klub, to jest to naprawdę budujące i inspirujące innych do brania przykładu z takich zachowań.
2: Tak, trzeba wejdę w słowo, tak? Jeżeli można, to ja tak
1: proszę
2: lubię.
1: Bardzo, proszę
2: remek,
1: bardzo.
2: Remek
0: ja na to czekam.
1: Ja też, proszę panie Zdzisławie.
2: Że to jest, te potrawy, że są smaczne, to świadczy, że jedliśmy i wszyscy żyjemy, prawda? Także nie mieliśmy żadnych chorób, także naprawdę warto przyjechać, zapraszamy.
1: No właśnie.
3: Chociaż, jeszcze dużo przed nami na pewno.
2: Panie redaktor, ale mam nieuzgodniony, autentycznie w tym momencie pomysł. My jesteśmy w stanie, nie tylko w tym gronie, ale w naszym, przygotować bardzo fajną taką, bardzo fajne spotkanie, troszeczkę nawet inne niż do tej pory, tak przygotowane i zapraszamy. Przyjedźcie, kochani, nagrajcie to.
1: Pewnie, że tak. My tam mamy nawet korespondenta naszego, który mieszka w Piotrkowie i obsługuje Bełchatów. To najpierw jego może wyślemy w takim razie, żeby on z mikrofonem do was przyjechał. Tylko ja się tak zastanawiam, jak wy tak dobrze jecie, to też trzeba jakiś umiar zachować, prawda?
0: Dlatego też oprócz zajęć dietetyki, to są zajęcia takie relaksujące.
1: A, czyli potem można to...
3: Ruchowe, tak?
0: Ruchowe, właśnie... Lidka uczestniczyła w zorganizowanych i wymyślonych przeze mnie warsztatach.
1: Czyli co się zje, można spalić potem.
0: Tak, na pewno spalimy, bo taką fajnym ćwiczeniem, jakie myśmy realizowali w ubiegłym roku, to był taniec z szarfami. Nie mylić tańca z szablami. Taniec z szarfami. piękne, czterometrowe, różnokolorowe, tęczowe szarfy na krótkich kijkach i w rytm naszej muzyki z naszych lat młodości, dzieciństwa, czyli te dyskotekowe nagrania z lat 80. myśmy wykonywali różne, różniste ćwiczenia, tak żeby no, rozruszać.
3: Pod okiem instruktora oczywiście.
0: Tak.
3: A jeszcze dodatkowo basen później, nie?
2: Z męskiego punktu widzenia, no to muszę też powiedzieć, że bardzo przyjemne spotkanie było zresztą z naszą koleżanką, która mimo, powiedzmy, wieku tańczy, prawda, to się fachowo nazywa.
0: Taniec na róże.
2: Ale nie, to ma teraz taką fajną nazwę.
0: Pool dance.
2: Tak, dokładnie.
1: Tak, to bardzo jest bardzo modne teraz.
2: Pani.
1: Tak.
2: Byliśmy, mhm. Mogliśmy to zobaczyć i powiem otwarcie, że to robi wrażenie. Nie chodzi już, prawda, o jakieś subtelności, ale fakt, że można tak być wygimnastykowanym.
1: Wyćwiczonym, prawda?
2: Wyćwiczonym.
1: Tak.
2: Mm-hmm. I naprawdę jest to coś też w sensie doznań artystycznych fajnego.
1: Niesamowite, tak, to prawda. Ja odnoszę takie wrażenie, że wy się bardzo dobrze bawicie.
0: Tak, bo na tym to polega. No, trudno jest usiąść w fotelu, wziąć pilot w rękę albo krzyżówkę, okulary założyć i sobie siedzieć i się umartwiać, że o jaki ja jestem biedny, o jak się nikt mną nie interesuje.
1: Tak, wychodzimy. Dzieci zapomniały o mnie, wnuki też nie przychodzą. Tak.
0: Broń Boże, nasze spotkanie zaczyna się od tego, mamy taką żółto-pomarańczową piłeczkę kosmatą, fajną, podajemy sobie z rąk do rąk i pierwsze pytanie na dzień dobry to jest, co dobrego wydarzyło się w ostatnim czasie się u ciebie. Tak więc wszyscy się zwierzają. Mało tego, na tych pierwszych zajęciach, jak ja tu zadałem to pytanie, to każdy był zdziwiony, oczy szeroko otworzył, nic. Nic. A co dobrego? A nic. A dzisiaj ludzie potrafią się chwalić, że dobrą zalewajkę ugotowali. Dostrzegają, Remuś, no sąsiad mi dzień dobry powiedział. No już takie jest.
1: Bo my chyba z natury jesteśmy takimi malkontentami, ciągle właśnie.
0: I wraz
1: lubimy...
0: z wiekiem to narasta. A u nas w klubie nie może to być. To już zostawiamy takie
1: zachowania. Czyli trzeba szukać tych drobnych przyjemności, a podobno całe życie składa się właśnie z takich drobiazgów, tak? I tylko trzeba umieć je dostrzegać, prawda?
0: No właśnie,
2: tylko, że najgorsze jest to, że dostrzegamy to dopiero w tym późniejszym wieku.
3: Ale dobre i to, że w ogóle żeśmy dostrzegli, że jesteśmy tam, integrujemy się wspólnie, prawda?
1: Lepiej późno niż wcale.
3: Oczywiście,
1: tak.
0: No właśnie,
3: tak.
0: To jest przykre właśnie takie, że ludzie w pogoni za wielkim szczęściem potykają się o te małe dobroci, które leżą na drodze. Tak więc to wydaje mi się, że...
1: Przechodzimy taki, nad tym, prawda?
0: Takim naszym celem chyba jest pokazać te dobroci, te wspaniałości, tą sympatię jedną do drugich. No, no musi to jakoś promieniować. A łańcuch ludzi dobrej woli w Bełchatowie coraz większy, coraz dłuższy.
1: No to pięknie.
0: Wspieramy się również w takich chwilach trudności, bo jeżeli któryś tam w szpitalu, to dzwonimy, no jak tam, czy się poprawiło, ile ci możemy pomóc. A no mam dzieci, dam te, dobra, ale będę pamiętała, to się zwrócę do ciebie i tak dalej, no. Tak więc jest coś takiego.
2: Trochę chorowałem i powiem szczerze, że no zostałem zmuszony do szybkiego wyzdrowienia, także...
3: Była determinacja.
2: Także nie było nawet.
1: No bo właśnie, czy wy też zauważacie, że w tym właśnie wieku senioralnym to bardzo często ten główny problem to jest właśnie problem z samotnością. Bardzo wielu osobom to doskwiera, wiele osób się na to uskarża, ale też jak właśnie rozmawiam, to często widzę, że no troszeczkę sami sobie jesteśmy winni, bo jednak sami się zasklepiamy w tym domu i nie chcemy wyjść na zewnątrz.
0: No nie za bardzo tak jest. Coraz bardziej i do społeczeństwa coraz bardziej dociera informacja o więźniach czwartego piętra. Bełchatów był małym miastem.
1: No to jest to wykluczenie.
0: Tak, to wykluczenie. Bełchatów był małym miastem. Nagle, jak grzyby po deszczu, kopalnia, elektrownia, 100 mil zaczęli budować bloki. W Bełchatowie jest kilka wieżowców 11-piętrowych, których są windy. Większość bloków to są czwarte piętra, czteropiętrowce. Na tych trzecich, czwartych piętrach mieszkają ludzie, którzy jako młodzi 30-40 lat temu otrzymywali te mieszkania. Dzisiaj już są staruszkami.
1: I wszystko było okej, a teraz jest trudno.
0: I teraz no niestety jest problem z zejściem, z przyjściem, a jeszcze jak wyjrzy taka osoba przez okno, ślizgawica, śniegi, rozstopy, kopy, wiatrzysko wieje, dobra, siedzę w domu. I włącza ten telewizor, przerzuca z programu na program, siedzi, umartwia się, czeka, kiedy telefon zadzwoni, może sama zaczyna gdzieś tam dzwonić.
1: Panie Remigiuszu, może by się przydał jakiś telefon, taki trochę coś w rodzaju telefonu zaufania, żeby można było pogadać przez telefon.
0: W 24 roku, w tym roku tak jakoś zapomniałem, bo niestety jesień znowuż przyszła do mnie, ale ogłosiłem taki apel właśnie, halo, kto dzwoni, czyli żebyśmy my sami w sezonie jesiennym również do siebie dzwonili i dzwoniliśmy do siebie, no. Ale czasami był problem, w sensie takim utrzymania tej rozmowy, bo ja tak jak dopadała mnie ta depresja jesienna, to tylko
1: no to
0: marzyłem
1: nie
0: o tym,
1: rozmawiać.
0: Żeby...
1: No właśnie.
0: Tak, ale w tym roku jednak wystąpiliśmy przeciwko tej depresji, wywołaliśmy ją na pole walki, otrzymaliśmy od zgierskiej firmy produkującej sprzęt medyczny dwie lampy antydepresyjne
1: super.
0: Na wyposażenie jako formę darowizny, ale myślę, że od września, października te lampy będą udostępniane.
1: Bo chciałam zapytać, jak one działają, ale tego jeszcze nie wiecie, tak?
0: Nie, bo ja kupiłem taką lampę na swoje potrzeby i pomaga bardzo, bardzo pomaga. Czuję się świetnie doświetlony, taki dowartościowany, że tak powiem, przenośni, ale no taki warunek jest, że no, producent tam zaleca, żeby oczy mieć otwarte, bo dużo światła wpada przez oczy, a ja jednak zauważam i chyba, bo lampa jest również u syna Litki, że jak jesteśmy obnażeni i skóra też chłonie to światło? To jesteśmy lepiej tacy, no szybsza ta terapia jest.
1: Działanie jest tak, szybsze, lepsze skutki.
0: No, tak więc no, od przyszłego roku moja jedna prywatna lampa fundacji i dwie darowane, w związku z tym seniorzy będą mogli na jakiś czas sobie wypożyczać i korzystać z tego i doświetlać się.
1: I za chwilę wracamy do rozmowy.

0: studiu są Remi Dobrzyński, Lidia Szulc i Zdzisław Fabiszewski, klub pokolenia Bełchatów. Macie czas dla rodziny przy takich aktywnościach?
1: Ja akurat mam daleko wnuki, także mam ten czas, żeby sobie go jakoś wygospodarować. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to odskocznią dla mnie, bo w domu są swoje obowiązki i tak dalej. Ale kocham po prostu wyjście do tego klubu. Tam mam tyle ludzi, którzy darzą mnie szacunkiem, sympatią, darzą mnie pomocą, kiedy tylko bym nie potrzebowała. Gdy mam jakiś moment załamania, dzwonię tutaj do kolegi, on zawsze służy pomocą, doradzi, gdzie dalej, jak dalej zainspirować się, czym się pokierować. Więc to jest dla mnie inspiracja na kolejne dni.
0: Czyli nie jesteśmy sami, jesteśmy z ludźmi.
1: Nie jesteśmy sami,
0: tak?
1: Bo mam obok siebie wspaniałych ludzi.
2: No przez te dwa lata stworzyliśmy rodzinę, która...
0: Wy jesteście tam. Dla siebie
2: tak, tak, rodziną.
1: My jesteśmy dla siebie rodziną.
2: Dla siebie. I naprawdę zalecam zakładanie takich kół seniora, takich klubów zainteresowań. Nieważne wokół czego. Ważne, żebyśmy się spotykali, mieli kontakty, właściwe relacje, bo w dzisiejszym świecie, świecie cyfrowym, bardziej racje dominują niż relacje, a nam zależy na tym, żeby były relacje. Jedne z warsztatów były poświęcone tym, jak się rodzi plotka. W taki teatralny sposób zobaczyliśmy w gronie 16 osób, jak na naszych oczach powstaje plotka, dlaczego ta plotka powstaje, po co ta plotka powstaje i tak dalej. Inne warsztaty, które zorganizowałem, to w zeszłym tygodniu, nie, w środę teraz zorganizowałem warsztaty. Hejt a krytyka. I również w taki sposób teatralny.
0: No właśnie,
2: teatralny,
0: jaka jest różnica, tak.
2: W sposób teatralny wszyscy uczestniczyliśmy hejtując i wszyscy uczestniczyliśmy krytykując osobę, która występowała na scenie. No. Tak więc, gdy to zobaczymy, otworzymy oczy, o no tak, rzeczywiście, zdajemy sobie sprawę i bardziej to rozumiemy. No w naszym klubie każdy jest ważny i każdy jest potrzebny.
0: Dużo seniorów może mieć problem z dezinformacją, bo mamy chyba wszyscy, nie tylko seniorzy, problem z tym w tej chwili w obecnym świecie. Jest tyle nieprawdziwych informacji, że naprawdę bardzo trudno nawet fachowcom, nam, dziennikarzom niejednokrotnie jest je odróżnić.
2: W najbliższych planach mamy właśnie takie zajęcia z cyfryzacji, czyli zakładanie aplikacji M-Obywatel, która jest potrzebna, profilu zaufanego, internetowego konta pacjenta. Zaprosiliśmy do współpracy ZUS. No, okazuje się, że ZUS już przyjmuje na wizyty u siebie tylko rejestrowane online, ewentualnie przez telefon. Tak więc już seniorzy są przygotowani do tego, żeby wybierać się do ZUS-u.
0: Skorzystać z tej formy, tak?
2: To tylko taka forma rejestracji. Jeszcze to jest teraz hybrydowa, ale już coraz bardziej ZUS, przynajmniej oddział bełchatowski, przechodzi na rejestrację taką online. Do Urzędu Skarbowego również. Tylko po wcześniejszej rejestracji. Tak myślę właśnie zorganizować takie zajęcia z cyfryzacji, a przy okazji również, no bo ta dezinformacja najczęściej występuje w tych mediach internetowych, żeby tutaj uczulić i nauczyć
0: media
2: seniorów.
0: Media społecznościowe.
2: Internet, ten Facebook, Instagram, tak żeby uczulić seniorów, że przed przeczytaniem i zareagowaniem spróbuj to zweryfikować na odpowiednich portalach, wskażę miejsca, gdzie są takie miejsca i sprawdź, czy to jest rzeczywiście prawdziwa wiadomość, czy tylko jakaś bajka wprowadzająca społeczeństwo błąd.
0: Dokładnie. No. Czyli można powiedzieć, że to, co was nurtuje, to jak gdyby sami tak naprawdę możecie zgłosić i zbieracie te tematy i potem właśnie próbujecie zapraszać odpowiednich gości, tak żeby te wszystkie nurtujące sprawy poruszyć.
2: Jedni z zapraszanych gości chętnie przychodzą, bo widzą formę promocji firmy, formę takiego informowania obywateli. Zależy im na kontakcie z obywatelami, ale wysyłam też prośby i zapytania i prośby i zaproszenia do naszego klubu, do różnych spółek komunalnych. Też bardzo ważne, ciekawe tematy. Do różnych instytucji.
0: A policja? Mieliście?
2: Z policją utrzymujemy bardzo dobry kontakt. Mieliśmy już 3 spotkania. 2 na terenie komendy. 3. spotkanie mieliśmy u nas. Właśnie mówiliśmy o bezpieczeństwie cyberprzestrzeństwie, nie tylko w cyberprzestrzeni. Policjanci uświadamiali seniorów o tym, żeby reagować na wyłudzenia, na te różne wyłudzenia telefoniczne, a mało tego, jako chyba jedyni z grup senioralnych zostaliśmy zaproszeni na zwiedzanie komendy powiatowej policji, tak więc od góry do dołka, przysłowiowego dołka, obejrzeliśmy sobie wszystko, wszystkie zakamarki, wszystkie sprzęty, jakie policja wykorzystuje, tak więc no, niskobudżetowa wycieczka. Policja zadowolona, bo ma kontakt ze społeczeństwem, uświadamia, rola prewencyjna,
0: no i pewnie
2: a
0: ma
2: my
0: potem...
2: dla nas atrakcja, bo zobaczyliśmy te magazyny broni.
0: A oni mają mniej potem pracy, jak wy jesteście bardziej uświadomieni,
2: tak? Dokładnie, tak. Tak więc z policją utrzymujemy kontakt. Zaprosiliśmy ekoregion, opowiedzieli nam o śmieciach, dlaczego śmieci drożeją, w jaki sposób segregować i tak dalej. No dużo osób takich zapraszam do tego, tak więc, żeby to były atrakcyjne spotkania, a nie tylko przy herbatce, przy kawce i ploty.
3: Tak a propos tego spotkania właśnie z tym zakładem sprzątającym śmieci. Kapitalną rzeczą było nie tylko, że pani nam to wszystko opowiedziała,
2: dokładnie,
3: ale jeszcze przygotowała fajną zabawę w formie nauki, gdzie dostaliśmy kosze na śmieci, prawda, w formie karteczek, kod i tak dalej, i sobie wrzucaliśmy każdy.
0: Musieliście posegregować, tak?
3: Posegregować właśnie i tak dalej. No, było to wbrew pozorom zabawne, ale jednocześnie człowiek się uczył, no bo było, nie było, nie wszystko się wie na co dzień.
0: To prawda, ja potwierdzam, bo my tutaj też w radiu mamy kosze do segregacji i nieraz widzę w tych koszach, że koledzy czy koleżanki niewłaściwie wrzucają niektóre śmieci, więc myślę, że uczyć się można przez całe życie.
3: Nie wiem, czy
2: pani, która przyjechała do nas, również ona jest wyszkolona w tym i też u siebie w domu ma problemy. Czy dany
0: czy
2: odpad komunalny, do którego pojemnika wrzucić?
3: No, to nie jest z domownikami.
2: Z domownikami również.
0: A, no tak, tak, tak. No.
3: Tutaj jest, jeszcze tak nie poruszaliśmy, ale tu jest, ja to powiem od siebie po prostu. Właściwie ty zostałem zaproszony, przyjdź, wpadnij, zobaczysz. Tak użyję brzydkiego słowa, po jakiego czorta, tak? Po co mi to?
0: Czyli był pan sceptyczny.
3: Byłem sceptyczny, naprawdę byłem sceptyczny. Ja wiedziałem, że działa Remek, że to, że tam słyszałem już na zewnątrz, ale mówię, gdzie tam, mnie tam. Ale przyszedłem. Raz, drugi, trzeci. Zaczęło i to mnie wciągnęło. Później się zacząłem zastanawiać i stwierdziłem, że to mi daje bardzo dużo. Bo nie dosyć, że ja, to jeszcze udało mi się małżonkę zaprosić. Czyli chodzimy od czasu do czasu razem. Prawda? Czyli jeszcze są jakieś wspólne tematy dodatkowe. No. Czyli powiedzmy sobie, to życie
0: towarzyskie,
3: takiego
0: kwitnie,
3: powiedzmy, człowieka zostało wbrew pozorom dla mnie wzbogacone. Ja jestem bardzo zadowolony. I co gorsze powiem, że mimo, że czasami bolą albo kości, albo głowa, albo tam coś jeszcze, mówię, sieroda, idę.
2: I tam bez względu na pogodę.
1: I tam przechodzi.
3: I tam i przechodzi.
0: No właśnie, jak na was patrzę, to tak myślę, że musi być tam dużo dobrej energii. Wszyscy jacyś zadowoleni, jak mówicie o tym wszystkim, uśmiechnięci.
2: Pełni nadziei.
0: I do przodu, pełni tak. Nadziei. To powiedzcie jeszcze w takim razie, co macie w planach. No teraz jest trochę słońca, jakieś działania w najbliższym czasie.
2: Moje najbliższe plany? Kochać. I być kochany.
0: No pięknie.
2: Nie, nadal rozwijać. Z utęsknieniem czekam na pozytywne wyniki konkursu, bo poskładaliśmy.
0: Będziemy trzymać
2: negatywnych
0: kciuki.
2: Też się wszystko może zdarzyć. I tak będziemy działać. Bo
1: mimo
2: jest
1: wszystko,
2: ta energia.
1: Nie? Dalej idziemy do przodu. Wszystko, mimo wszystko.
2: Mimo wszystko i tak będziemy działać. Natomiast no... Gdyby były wyniki pozytywne konkursu, no to byłoby to łatwiejsze działanie i rozszerzanie działalności. Myślimy jeszcze w Bełchatowie wydawać gazetę dla seniorów. Bo jednak jak senior weźmie papier w rękę, bo również widzę po sobie, jak papier wezmę w rękę, to lepiej mi to wchłania i ten zapach druku i to silnienie palców, żeby stronę przewinąć. Tak więc myślimy o tym, żeby wydawać gazetę, bo nie każdy senior potrafi w smartfonie otworzyć, a nie każdy ma laptopa, żeby mieć duży obraz i tak dalej. Jednak do tych seniorów chcemy dotrzeć za pośrednictwem tradycyjnej gazety.
0: Czyli właściwie tak i tak, bo...
2: Dlatego to takie. No i w najbliższych planach, no to właśnie to utworzenie tej EUSAS, czyli Łódzkiej Sieci Aktywnych Seniorów, czy nawiązywanie współpracy z innymi klubami seniora, projekty takie nasze rodzime, czyli zajęcia kulinarne, treningi pamięci albo siłownia pamięci. Ja tu mówię, w tej mojej siłowni pamięci nie ma tam zajęć, takich zadań wymagających wysiłku intelektualnego, bo w tym wieku mamy różne te poziomy wiedzy. Natomiast są takie zwykłe, proste, uzupełnić zdanie, jakieś przysłowia, słowo przeciwstawne do danego, homonimy, kalambury, związki frazeologiczne. Aczkolwiek mówię, że to jakieś takie powiedzenia, żeby to łatwiej było przekonać seniora do tego, żeby to robił. I świetna zabawa jest. I nie ma wygranych, nie ma przegranych, bo się wszyscy świetnie bawimy. No i co? Planujemy wydać, bo również złożyliśmy wniosek, żeby ten senior był aktywny również w terenie, czyli chcemy wydać przewodnik po województwie łódzkim. Województwo łódzkie podzieliliśmy na trzy wielkie rzeki, jakie mamy, czyli na Dorzecze Pilicy, Dorzecze Warty i Bzury. Plus czwarty przewodnik to byłby takie mniejsze rzeki, tak typu Ner, mała rzeczka, ale wielka aglomeracja. Tak więc nie chcemy zrobić spływów kajakowych, ale wycieczki samochodowe, rowerowe, wskazać seniorom miejsca. Tutaj jest dobra wyżerka, tutaj są dobre parkingi, tu możecie zanocować, tu jest tani hotel. Tak więc żebyśmy to wycieczki mieli wzdłuż jedno-dwudniowe takie wypady. To myślimy, tą gazetę myślimy, dom dobrego pobytu myślimy założyć. No wielkie plany. Teatr swój widzę ogromny, zacytuję Wyspiańskiego. No ale no cóż z tego, jak budżet mały. Kupiłby wieś, tylko pieniądze gdzieś, takie mówi przysłowie.
3: Generalnie zastanawiamy się też nad taką zupełnie przyziemną rzeczą, bo wspomnieliśmy, że spotykamy się, prawda, w środy najczęściej. Klub jest otwarty, można w każdej chwili wpaść. Zastanawiamy się, żeby uaktywnić jeszcze, powiedzmy, jeszcze bardziej parę osób wśród nas, zrobić coś jeszcze wśród nas, troszeczkę w innej formie spotkania, bardziej może nie to, że atrakcyjne, tylko o innych trochę celach, żeby to było w inny dzień i chcemy zobaczyć, czy to wypali po prostu.
2: We wtorki byśmy się spotykali na grach planszowych i robimy jakieś gry planszowe. I
3: nie tylko.
2: Tak. Na przykład w innym dzień się spotykamy i oglądamy film i dyskusyjny klub filmowy. Co z tego filmu wynika? Jakaś dyskusja, tak żeby również
0: takie tematyczne spotkania zrobić.
2: A jeszcze tak wrócę do naszych planów, no to takim planem sztandarowym jest opieka asystencka w domu seniora. Napisaliśmy projekt, wystąpiliśmy do PFRON-u o pieniądze na to, bo jest ogłoszony konkurs. Do 10-20 seniorów wyślemy opiekunki współpracujące z naszą fundacją, żeby pełniły taką rolę pomocniczą, asystencką. Lekkie posprzątanie mieszkania, rozmowa przy kawie, herbacie, zainspirowanie do wyjścia, pogadanie, bo dla seniora siedzącego samotnie w domu to też jest bardzo ważne. Minimalne opieki asystenckie, niewielkie, bo no, większość naszych opiekunek nie ma uprawnień medycznych, tak więc leków nie można...
0: Ale już sam
2: fakt, że przyjście do tego seniora i on na to czeka i rozmawiamy i przynosimy ciasteczko i rozmawiamy przy kawie, herbacie, może wspólnie w Chińczyka pogramy, może krzyżówkę rozwiążemy, a może powspominamy stare
0: czasami
2: lata.
0: Czasami to wystarczy. No
2: i tak, tak, i to jest
3: może
2: potrzebne.
3: Może po prostu być.
0: Tak, żeby po prostu.
2: Czuć tą obecność drugiego człowieka.
0: Dokładnie.
2: Tak więc to są nasze działania, to są nasze plany, marzenia, inspiracje, to wszystko.
0: To trzymam kciuki, żeby się wszystko udało, a przynajmniej połowa to już i tak będzie bardzo dużo.
2: Mam nadzieję, że trzyma pani mocno, dlatego nie dziękuję. Niech
0: plany,
2: się sprawdzi.
0: Plany macie ambitne. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Remi Dobrzyński, Fundacja Zdrowia Psychicznego Odnaleźć Sens, a także Lidia Szulc i Zdzisław Fabiszewski, członkowie klubu Pokolenia Bełchatów, byli dzisiaj naszymi gośćmi, a za uwagę dziękuję Agata Zielińska.
3: Dziękujemy za zaproszenie.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa. Jest nim ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk, dr Sebastian Szklarek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak pan widzi to, co się dzieje w okolicach Biłgoraja, to ma pan taką, można powiedzieć, gorzką satysfakcję i mówi, a nie mówiłem, że tak się stanie? Bo pan od dawna ostrzega przed suszą, przed jej konsekwencjami, przed tym, co może się dziać, a umówmy się, że taki pożar w takiej skali, do dawna nie mieliśmy takiego pożaru, jest chyba konsekwencją tego, co się dzieje w pogodzie.
2: Tak, znaczy my przez lata rozbudowywaliśmy, jeżeli chodzi o lasy, dość dobrze system ostrzegania przed pożarami. Dodatkowo OSP dobrze działają w całym kraju, więc oczywiście liczba pożarów rosła, natomiast nigdy nie mieliśmy jeszcze, znaczy w ostatnich latach nie mieliśmy tak wielkoobszarowego pożaru. Chociaż akurat z tego, co zdążyłem wyczytać, tam był problem taki, że jednak tam samemu troszeczkę proszono się o ten pożar, bo jakieś były działania odwodnieniowe terenów podmokłych w tych lasach, więc to zobaczymy, jak to dalej będzie, jak się informacje, jakieś potencjalne śledztwo będzie rozwijało, tak? Natomiast no, to też pokazuje, bo samo wybuchnięcie pożaru to jedno, ale jego rozprzestrzenianie się jednak no, jest już efektem skutków suszy.
1: To widać chociażby w województwie łódzkim, bo jeżeli słuchacze myślą, że rozmawiamy sobie o Biłgoraju tak z przypadku, to są w błędzie, dlatego że no, od początku maja, to jest tydzień raptem, już prawie 70 pożarów wybuchło, 66 pożarów lasów wybuchło w województwie łódzkim i prawie 20 hektarów lasów się spaliło. To też jest konsekwencja tego, że po prostu ściółka leśna jest sucha jak papier, jak rozumiem.
2: Dokładnie. Bo
1: czy tak, nawet niektórzy mówią, że bardziej sucha niż papier.
2: No pewnie już tam jak około 10% chyba jest jak papier, a jak już spada mniej, no to pewnie bardziej. Natomiast no to jednak jest konsekwencja nawet nie tyle tegorocznej suszy, tylko tak naprawdę wieloletniej, bo my cały czas wpadamy taką w spiralę długu wodnego. Od lat to się budowało i w tym roku to dalej trwa. Zima nie pomogła. Kwiecień, marzec był ciepły ponad normę, kwiecień troszeczkę cieplejszy, ale już też kolejny drugi miesiąc praktycznie bez opadów. I jak popatrzymy na klimatyczny bilans wodny, czyli to jeden z takich wskaźników informujący o potencjale rozwoju suszy, to my z metra kwadratowego około 50 litrów straciliśmy w kwietniu właśnie przez połączenie braku.
1: Za chwilę o tym porozmawiamy. Za chwilę porozmawiamy także o tej zimie, o której pan wspomniał. No ale tak sobie pewnie ktoś nas słucha w województwie łódzkim, patrzy za okno, no i co? Pada deszcz, więc chyba pozamiatane. Już nie mamy o czym rozmawiać. Mogłem zadzwonić do pana rano i powiedzieć, nie, no spadł deszcz, chyba już tak sucho nie będzie, więc nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Zgadza się?
2: No to jest taki kolejny kamuflaż, który nam przesłania taką rzeczywistość, bo ta wspomniana przeze mnie klimatyczny bilans wodny i ten dług, który się powiększył w kwietniu o 50 litrów, no rano sprawdzałem, w nocy Lublinek pokazał, że w nocy spadło 2 litry, no teraz może kolejne litry dopada, no ale do 50 litrów długu, który się wykształcił w kwietniu, no to jest jeszcze kropla w morzu potrzeb.
1: To ile by musiało tak padać, żebyśmy
2: no, 50 mieli... litrów no, powinno no... spać, żeby kwiecień wyrównać, tak? A jeszcze poprzednie litry.
1: Czyli miesiące. Tydzień powinno tak siąpić mniej więcej.
2: Najlepiej tak.
1: Nie zapowiada się, jutro jeszcze w nocy ma trochę popadać, chociaż też bywa tak, że w województwie łódzkim, szczególnie Łódź jest na takiej wyspie ciepła i zapowiadane są opady, synoptycy mówią, że może spaść, a w Łodzi jest sucho jak pieprz, ewentualnie spadnie pod Łodzią deszcz. Jest tak zwana wyspa ciepła. To też powoduje, że po prostu w Łodzi jest sucho i w okolicach?
2: Tu nie do końca jest mój obszar, natomiast słyszałem takie opinie, że jak jest wyspa ciepła, no to cieplejsze powietrze szybciej, znaczy przez to, że jest cieplejsze, to idzie bardziej w górę i taki trochę komin blokujący pewne opady się...
1: No dobrze, to będę czepiał się dalej w takim razie. Wspomnieliśmy o zimie. Słyszeliśmy, w ogóle napisał pan w mediach społecznościowych, bodajże przedwczoraj, że media zorientowały się, że mamy suszę. No może wcześniej się nie orientowały, bo mówiliśmy o zimie, mówiliśmy o wyjątkowo mokrej zimie, mówiliśmy o tym, że no w końcu jesteśmy w normie, widzieliśmy śnieg, już niektórzy mieli dość tego śniegu i był mróz, czyli powinno być chyba wszystko w porządku. Skoro ten śnieg był, później topniał, on wolno topniał, no to nie powinniśmy mieć problemów na przykład z niskimi stanami rzek, a jak się okazuje, zresztą to pana informacje z pana bloga, 74% stacji jest w strefie wody niskiej, czyli ta zima nic nie pomogła?
2: Dokładnie, ta zima nic nie pomogła, bo ten dług, który mieliśmy z lat poprzednich, się tej zimy nie odtworzył, nie zniwelował. I tak naprawdę jakby no, patrząc na samo województwo, no tutaj głównie na stacji w Łodzi w Lublinku, to listopad był ostatnim w miarę normalnie mokrym miesiącem, a kolejne wszystkie miesiące byliśmy na deficycie, tak? Czyli owszem, trochę padało, natomiast to nie były te opady, których się należało w tym miesiącu spodziewać. Więc z miesiąca na miesiąc ten dług się budował i ten śnieg stworzył takie złudne nadzieje, bo on rzeczywiście, to co można porównać do poprzednich zim, to że był i długo się utrzymywał. To też w ostatnich latach jest rzadkością i to trochę nam przesłoniło rzeczywistość, bo jeszcze w przypadku łódzkiego to ja też obserwowałem, że najpierw wystąpiły mrozy, czyli zmroziło nam ziemię, później spadł śnieg, więc nawet jak on zaczął topnieć, to nie topniał tak efektywnie do gleby, jakby mógł właśnie przez to zmrożenie. No i też w sumie...
1: I tak źle i tak niedobrze, tak sobie. No, mróz to... niedobrze, za mało śniegu.
2: Tak jest.
1: Generalnie można powiedzieć, że wnioski optymistyczne nie płyną z naszej rozmowy. Będzie źle i będzie jeszcze gorzej.
2: No, ja lubię patrzeć optymistycznie, ale patrząc na to, jak się susza w tym roku rozwija, jak intensywna jest na początku wiosny, bo te wspomniane przez pana stany, że 74% wodowskazów w kraju notuje niskie stany, to jest coś, co powinien się spodziewać na koniec lata, a nie na początku wiosny. Więc biorąc pod uwagę to oraz to, że no lato jest tą ciepłą porą, kiedy wyższe temperatury jeszcze więcej wody zabierają przez parowanie i tego nie rekompensują opady, no to znaczy, że to będzie się raczej rozwijało. Tak? Jeżeli nie trafią nam rzeczywiście kilka mokrych miesięcy z rzędu, no to może być trudna sytuacja.
1: Porozmawiajmy w takim razie o portfelach, bo to najbardziej chyba zawsze elektryzuje wszystkich. No i już mieliśmy informację, że będzie drogo, jeżeli chodzi o na przykład owoce, jeżeli chodzi o owoce miękkie, takie jak truskawki. No wszyscy czekają teraz pewnie na tanie truskawki i chyba mogą się przeliczyć. Z jednej strony mamy przymrozki, z drugiej strony też brak wody. Problem polega na tym, że to nie jest nasza pierwsza rozmowa w Radiu Łódź, ani w ogóle w Radiu Łódź. Wcześniej o wiele mówiliśmy o suszy, informujemy o tym od tak naprawdę lat. Nic się nie zmieniło na przykład w rolnictwie. Polskie rolnictwo nie jest przygotowane na przykład na brak wody, czy na zmieniające się warunki. Tak jak pan wspominał, ten bardzo ciepły marzec i później przymrozki w kwietniu. Nikt się na to nie przygotowuje, tylko co roku narzekamy, że owoce będą coraz droższe, bo to ja sobie przypominam, chyba w zeszłym roku też był taki alarmistyczny ton tych wypowiedzi.
2: Znaczy, no, rolnicy się przygotowują, ci co mają środki i chęci, szykują się, no bo to jest ich zawód i główny środek otrzymania, tak? Natomiast no, nie wszyscy, a no, w mediach społecznościowych to najlepiej widać te narzekania i te negatywne emocje, a nie te pozytywne praktyki.
1: Czyli jak ktoś narzeka, że były właśnie przymrozki, truskawki będą drogie, to lepiej się sprzedaje niż ktoś, kto mówi, no ale ja tu jestem na to przygotowany. I na przykład susza mi nie straszna, bo na przykład nawadniam swoje pola, swoje uprawy. Czyli to się dzieje, można powiedzieć.
2: Tak, to się dzieje, te rzeczywiście dobre praktyki się rozwijają, bo rolnicy sami widzą problemy, jakie oni się od zawsze musieli z kaprysami pogody mierzyć, a dodatkowo zmiany klimatu, przekształcenia krajobrazu, te niektóre problemy jeszcze bardziej wyolbrzymiają i oni to widzą i starają się temu zaradzić.
1: Czy da się na to przygotować? No bo umówmy się, na pożary lasów nie da się przygotować, ale czy na przykład na to, że zmieni się forma uprawy, na to, żebyśmy już nie musieli mówić, że truskawki czy owoce będą co roku droższe?
2: Tak, a czy no da się na pewno, bo to jest tak, że z przyrodą nie wygramy, mimo że cały czas próbujemy. Natomiast no, możemy niwelować skutki tych właśnie najtrudniejszych zjawisk, takie jak susza czy powódź, tak? Bo to oba zjawiska są zjawiskami naturalnymi, one cyklicznie występują. Na to nakłada się nasza działalność, taka pośrednia czy bezpośrednia, ale to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Można robić, żeby ograniczać skutki takich.
1: A co zjawisk można na przykład zrobić? Co rolnicy mogą robić?
2: No, starać się retencjonować wodę, jak już spadnie z nieba.
1: Czyli zatrzymywać
2: ją w glebie, bo to rozwiązuje problemy wszystkich typów suszy. No i jeżeli są jakieś uprawy, no to stosować odpowiednie praktyki rolnicze, zmiana systemu uprawy, efektywniejsze nawadnianie. No, paleta rozwiązań jest spora.
1: Jest duży zasób, ale wróćmy na chwilę do miasta, ze wsi do miasta. Ja pamiętam, w zeszłym roku miasto rozkuwało beton, chociażby w centrum miasta, przy stajni jednorożców. Mówię tutaj o Łodzi. Tam rzeczywiście było sporo przy remoncie betonu wylanych, później ktoś się zreflektował, że jednak być może to wszystko spłynie do kanalizacji i wyprowadzimy to za Łódź. I rzeczywiście zaczęły się pojawiać trawniki, zaczęły pojawiać się przestrzenie, gdzie są rośliny i gdzie to wszystko może wsiąknąć. To pomaga, czy to jest tylko pudrowanie sytuacji hydrologicznej.
2: Znaczy to pomaga, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Patrząc jak gęsto zabudowane jest centrum, to chciałoby się jak najwięcej takiej przestrzeni, a jak nie ma miejsca na takie rozwiązania, to stosować inne, które by te ryzyko powodziowe by ograniczały, jednocześnie poprawiały zdolność retencji.
1: No tak, ale w Łodzi kamienic nie wyburzymy. Jest taka zabudowa, jaka jest, czyli tutaj też nic się nie da zrobić.
2: No to zbiorniki naziemne albo podziemne, tam gdzie jest miejsce, można też stosować, żeby też tą wodę zatrzymać na jakiś czas i wykorzystać.
1: Czyli to stawy, jeziorka na przykład?
2: Beczki, zbiorniki.
1: Wyobrażam sobie jakiś staw albo jeziorko na Manhattanie w Łodzi. To jest rozwiązanie?
2: Może nie staw, jeziorko, bo to rzeczywiście trzeba by wyburzyć pewnie jakieś kamienice, no ale natomiast zbiorniki naziemne, podziemne, takie szczelne beczki, tam gdzie się da zielone dachy wprowadzać na odnawiane budynki, czy na nowo powstawałe. W centrum dużo nowych obiektów się buduje, tak? Stare budynki są wyburzane, nowe i te nowe, w takich nowych łatwiej jest wprowadzić rozwiązania retencyjne.
1: W takim razie, czy ile takich rozkuć, ile takich przestrzeni powinniśmy przerobić na trawniki w Łodzi, żeby to cokolwiek pomogło i cokolwiek rozwiązało?
2: No jak najwięcej, żeby ograniczyło, bo to chodzi o ograniczenie tych negatywnych skutków, a nie, tak jak wspomniałem wcześniej, no nie da się całkowicie wygrać z przyrodą. W przestrzeni miejskiej to jest jeszcze trudniejsze. Dlatego wszystkie takie rozwiązania dają sumę, która ogranicza ryzyko.
1: To wyjmijmy jeszcze na koniec szklaną kulę i postarajmy się powróżyć. Będziemy znowu mieli w lato do czynienia z zalaniami, podtopieniami. Znowu się na przykład spotkamy tutaj w lipcu, sierpniu i ja zapytam pana, jak to jest, że jest susza, tutaj nas zalewa. Chodzi mi na przykład o nawalne deszcze. Mhm. Chodzi mi właśnie o to, że miasta nie będą w stanie odprowadzić tej wody do kanalizacji i będziemy mieli znowu zdjęcia tramwajów na przykład pod wodą albo samochodów przejeżdżających przez ogromne rozlewiska. Tak będzie w tym roku, czy być może pan przewiduje, że jednak coś się tutaj zmieni?
2: Znaczy, zdziwiłbym się, jakby
1: Pytam
2: tak nie było.
1: Oczywiście z udawaną nadzieją.
2: Tak, zdziwiłbym się, jakby tak nie było. W skali kraju na pewno takie przypadki będziemy mieć. W Łodzi to zobaczymy, bo to jest kwestia, no niestety opady burzowe są dość punktowe i nawet w skali Łodzi to może być tak, że w jednym regionie nie pada, a drugi jest zalany, co mieliśmy nieraz już przykład w ostatnich latach. Natomiast no tak, w Polsce na pewno to
1: że nie wspomnę o Brzezinach, które są zawsze regularnie. To może taką kuchnię zdradzę tutaj słuchaczom, że jeżeli są nawalne deszcze i jakiś dziennikarz, reporter zastanawia się, gdzie jechać, gdzie zalało, to na ślepo może jechać oczywiście do Brzezin. Tam też oczywiście samorząd stara się coś z tym zrobić, ale nie jest to aż tak skuteczne. Czyli co, optymistycznych wniosków po naszej rozmowie nie ma, trzeba się przygotować na suszę, trzeba się przygotować na zalania. Niewiele możemy z tym zrobić, możemy tylko o tym mówić i tylko to obserwować.
2: Znaczy, no potrzeba działań wieloletnich i regularnych, żeby te skutki, czy znaczy te ryzyka ograniczyć, tak? A nie takich działań raz w roku, a później 10 lat nic nie robimy.
1: Czyli musimy jak najbardziej wziąć się za myślenie długofalowe. To w takim razie chyba trochę zaspaliśmy.
2: Nie da się odwrócić czegoś, co się robiło przez dziesiątki lat w 2-3 lata, tak? Znaczy teoretycznie się da, ale trzeba odpowiednią kasą sobie.
1: Bo ja próbuję po prostu jakimś optymistycznym akcentem zakończyć tę rozmowę, no to zapytam, no, przynajmniej zaczęliśmy iść w dobrym kierunku?
2: Kierunek, widać, że się świadomość zmienia i to, że dzisiaj pada, też jest trochę optymistyczne, bo jednak ogranicza.
1: Także, szanowni państwo, nie martwmy się tym, że nie będziemy mogli dzisiaj na przykład po południu iść na spacer. Liczmy na to, że właśnie nie będziemy
2: właśnie
1: mogli...
2: Można iść i się tym deszczem cieszyć.
1: Albo można i się tym deszczem cieszyć, tym bardziej, że taki kapuśniaczek, przynajmniej w Łodzi taki pada. Nie wiemy, jak jest w innych miejscowościach województwa łódzkiego. Tym bardziej, że taki kapuśniaczek, jak słyszymy, może być rzadkością, bo następny deszcz to może być burza, to mogą być znowu zalania. Bardzo dziękuję. Ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk dr Sebastian Szklarek był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Nasze domowe psy i koty są z nami przez lata, czasami naprawdę długie lata, a my, zdarza się, trochę nie zauważamy, kiedy zaczynają chodzić wolniej, więcej spać czy inaczej patrzeć. Starość zwierząt to temat kolejnego odcinka magazynu Zwierz się Zwierz. Temat trudny, a w takich tematach niezastąpiona jest Katarzyna Suska, klinika Cztery Łapy. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy tak naprawdę możemy mówić o tym, że nasz pies lub kot staje się seniorem?
1: Tak naprawdę wiek 7-8 lat to jest wiek, kiedy tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że nasze zwierzę zaczyna być seniorem.
0: Jakie są pierwsze objawy tej starości?
1: Tak na początku to tak naprawdę my tego nie widzimy. I przychodzi pacjent do gabinetu i opiekun mówi, że on jest jakiś taki trochę wolniejszy. Tak trochę więcej śpi. Mam wrażenie, że opiekunowie trochę zapominają o tym, albo ten czas tak szybko biegnie, że te małe szkraby, które wkraczają w nasze życie na samym początku swojej drogi, one tak jak my się starzeją. I rzeczywiście w pewnym wieku one potrzebują, tak jak starsi ludzie, trochę więcej snu, trochę więcej odpoczynku, trochę wolniej się ruszają, trochę mniej biegają za myszką.
0: Oj, chociaż tutaj z tym bieganiem to się nie zgodzę, bo nawet w starych psach gdzieś ta potrzeba ruchu, nawet jeżeli już jest taki trochę zniedołężniały. Ja mam 11-letniego owczarka niemieckiego, który za piłeczką zawsze pogoni.
1: Ale ja się zgadzam z tym, w ogóle zwierzęta, które wchodzą w wiek starszy, czy nawet są już seniorami, one powinny mieć zapewniony ruch, bo to jest mimo wszystko gdzieś ruchomość stawów i ich sprawność. Im dłużej będą się ruszały, tak jak ludzie, tym dłużej będą sprawne. Natomiast jest tego troszeczkę mniej i na to zwracają opiekunowie po prostu uwagę.
0: I chyba tak naprawdę te aktywności zwierząt powinny być nieco inne. To my jako właściciele powinniśmy brać pod uwagę fakt, że to zwierzę już ma 7, 8, 10 lat.
1: Ten ruch powinien być bardziej przemyślany, bardziej dłuższy spacer, a nie bieganie i szybkie hamowanie na przykład. Więc ten ruch musi być taki przemyślany, nie za długi, tak jak ze starszą babcią, z którą idziemy na spacer, to nie od razu 10 kilometrów, bo babcia musi się ruszać, tylko na przykład te 10 kilometrów podzielmy na 3 spacery.
0: Krótsze dystanse.
1: Dokładnie.
0: Po prostu jak krótsze, z jak dziadkiem, jest ciepło, z babcią,
1: tak,
0: spacerujemy.
1: Tak, jak jest ciepło, to też z nimi oszczędzamy je. Pamiętamy, że one tak samo jak starsi ludzie potrzebują więcej nawodnienia, bo zapominają o tym, że mają pragnienie, więc muszą pić.
0: A no właśnie, zwierzęta mogą mieć objawy podobne do ludzkiej demencji?
1: Ależ oczywiście, zwierzęta mają demencję starczą. Często się zdarza, że przychodzi ktoś i mówi, albo on tak w dzień śpi, a w nocy chodzi. Albo stoi przed drzwiami w nocy i wyje do drzwi. To jest wszystko gdzieś właśnie demencja starcza. Ja miałam psa, który w swoim 17 roku życia stał pod drzwiami i szczekał. Przez całą noc potrafił szczekać.
0: To może być kłopotliwe. Czy relacje człowieka ze starszym psem czy kotem seniorem zmieniają się?
1: Znaczy my patrzymy na te zwierzęta chyba przez pryzmat trochę starszych ludzi też. To, co wolno starszym ludziom, czyli pomarudzić trochę, powybrzydzać, powiedzieć, że nie pójdą na spacer, bo deszcz pada, to trochę tak podchodzimy do tych zwierząt i dobrze, bo one potrzebują takiej właśnie opieki. Potrzebują odpowiedniej diety,

0: potrzebują odpowiedniej ilości ruchu, potrzebują zaspokojenia swoich takich normalnych potrzeb jak zabawa, okazywanie uczuć, potrzebują oczywiście odpowiednich suplementów czasem. To takie nasze staruszki, kochane.
1: Wspomniałaś o tym, że dieta też powinna się zmienić. W jaki sposób?
0: Powinien się zmienić stosunek białka trochę, bo dochodzi często do zaników mięśni. Nie jest dobrze syntetyzowane białko w organizmie i potrzebują jakiejś stymulacji do tego, żeby jednak to białko w organizmie było i żeby te mięśnie się nie rozpadały.
1: Stare zwierzęta to także choroby, to także ból. Czy ta starość współczesnych psów i kotów różni się od tego, co było lat temu kilkanaście, kilkadziesiąt? Ten komfort życia starego zwierzęcia poprawił się?
0: Ja myślę, że tak. Myślę, że rozwój medycyny weterynaryjnej, farmakoterapii i różnej suplementacji, ale też umiejętność rozpoznawania różnych chorób i diagnostyka ich pokazała, że tak jak ludziom starszym możemy ulżyć w cierpieniu, jak bolą stawy, bo mają chorobę reumatyczną, tak zwierzętom też.
1: A jakie najczęściej choroby towarzyszą starym zwierzętom?
0: Niestety troszeczkę znów musimy popatrzeć tak jak na ludzi właśnie. Często dochodzi do degeneracji na przykład zastawek mięśniowo-sercowych, uszkodzeń stawów, bóli kręgosłupa zwyrodnieniowych. Często jest tak, że zaczynają je boleć zęby. Te zaniki mięśniowe powodują, że one są takie obolałe, takie sztywne. Czasem dochodzi do niewydolności nerek. To taki sygnał, że te zwierzaczki pomału po prostu, te narządy przestają funkcjonować jak trzeba. No ale takie systematyczne badanie tych zwierząt, diagnostyka i umiejętność jakby leczenia tego, co widzimy w badaniach i zapobiegania tym chorobom, pozwala na to, żeby te zwierzaki z nami były naprawdę długi czas.
1: Systematyczne badania tak naprawdę, to są jakieś wyjątkowe pakiety?
0: Tak, bo przy takim zwierzaku młodym to tak wystarczy nam trochę o nim wiedzieć, tak? Nie musimy wiedzieć, jak działa tarczyca od razu, a w tych senioralnych najczęściej właśnie jest na przykład poziom hormonów tarczycy. Mamy cholesterol. W związku z tym jesteśmy w stanie jakby zobaczyć też, jak wygląda gospodarka hormonalna u tego zwierzaka, która często z wiekiem też leci.
1: No, ze zwierzętami mamy jeszcze jeden problem. One nam nie powiedzą, w którym miejscu boli. Cierpią sobie w skrytości. My się trochę musimy domyślać, że coś z takim zwierzakiem dzieje się złego.
0: Zwierzęta faktycznie bardzo dobrze ukrywają ból, maskują, a mistrzami są już koty, naprawdę. Potrafią ze złamaną łapą łazić i nie pokazać, że coś jest nie tak. No, ale to są kosmici, to już wiemy.
1: Powiedziała właścicielka ilu kotów?
0: 5.
1: No to wiesz, no to są, co mówisz.
0: Tak, to są kosmici. Ale jeżeli chodzi o ogólnie tak o zwierzęta, to rzeczywiście no, my jesteśmy w stanie zapobiegać różnym niedoskonałościom powstałym w związku ze starzeniem się organizmu, takim jak na przykład niedoczynność tarczycy u psów, nadczynność tarczycy u kotów, ale musimy wiedzieć o tym trochę wcześniej.
1: Dlatego te badania są wskazane. Raz do roku wystarczy?
0: Tak, myślę, że taki zwierzak powyżej 7 roku życia dobrze by było, żeby raz przynajmniej w roku miał zrobione badanie krwi, echo serca, pomiar ciśnienia krwi, wizytę u okulisty z pomiarem ciśnienia w gałce ocznej, obejrzeniem dna oka, bo częstym też schorzeniem są choroby oczu, o których mało się mówi, a ta dziedzina się rozwija bardzo fajnie i można tym zwierzakom, oczy bolą, bardzo bolą, jeżeli jest nadciśnienie i te zwierzaki cierpią, ale one o tym nie potrafią powiedzieć, więc musimy też przez te lata, kiedy one są z nami od małego, dobrze nauczyć się czytać znaki naszych pupili, żeby później na starość móc się trochę domyślać.
1: Na co szczególnie zwracać uwagę, jakie zachowania zwierząt powinny nas niepokoić, ale i o tym, czy psy i koty na starość potrzebują jeszcze więcej naszej czułości i bliskości. Z Katarzyną Suską porozmawiam już w części internetowej. Zapraszam na portal radiołódź.pl. Monika Czerska, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc. Znów o kilku nieoczywistych słowach porozmawiamy z profesor Joanną Satową-Staśkowiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czasem słyszymy w wiadomościach o dysydentach, o dysydentach, na przykład o rosyjskich dysydentach, ale niektórzy mylą to słowo z innym słowem decydent, a to zupełnie dwie różne osoby są.
2: O tak, to są dwie różne osoby. Myślę, że błąd polega na tym, że te słowa bardzo podobnie brzmią. A jeśli do końca nie wiemy, co one znaczą, jaka jest ich właściwa definicja, no to łatwo je pomylić. To trochę tak jak z tym adaptowaniem i adoptowaniem. To też te słowa bardzo podobnie brzmią, a jednak znaczą zupełnie co innego. Wracając do pani pytania, dysydent nie ma nic wspólnego oczywiście z decydentem, czyli taką osobą, która ma prawo decydować o jakichś sprawach, to wtedy jest decydent. A dysydent, proszę państwa, to właściwie takie słowo historyczne, które pierwotnie oznaczało odstępcę od dogmatów kościoła panującego na jakimś obszarze. Zatem w dawnej, jeszcze przedrozbiorowej Polsce takim określeniem nazywano inowierców. I z czasem oczywiście zmieniło się znaczenie. To słowo zlaicyzowało, rozszerzyło znaczenie. Zaczęło oznaczać takiego człowieka, który czynnie przeciwstawia się jakiejś zasadzie, jakiejś ideologii. Na przykład ideologii komunistycznej, bo z tym kojarzymy też dysydentów. No i człowieka, który naraża się oczywiście na różnego rodzaju represje, bo to jeszcze konotuje dodatkowe znaczenia. Bo jeżeli rozszerzyło się pojęcie, rozszerzyły się też funkcje, które to pojęcie łączy. No ale najczęściej używamy tego słowa w znaczeniu opozycjonista po prostu. I opozycjonista również musi liczyć się z tym, że zostanie na przykład ukarany, jakoś źle potraktowany, prawda?
1: Czasem musi uciekać z kraju.
2: Czasem musi uciec.
1: Mieszka poza ojczyzną.
2: Tak, jest, właśnie. Można powiedzieć, że to ostatnie znaczenie właśnie jest zupełnie już akceptowalne, jeżeli chodzi o normę słownikową, bo też nie zawsze tak było, bo pamiętajmy, jakie jest pochodzenie tego słowa. Dziś jednak dysydent i opozycjonista to są takie, może nie całkowite synonimy, ale jednak synonimy. No i z pewnością te dwa są do siebie podobne, a decydent od nich stoi z daleka.
1: A dysydenci to są osoby, które też często dyskutują na temat stanu świata, stanu kraju. Dyskutowanie i dywagowanie. Zestawmy takie dwa słowa. Dyskutować i dywagować.
2: Dywagować, popularne też w polszczyźnie, ale niestety często używane niezgodnie z jego znaczeniem. To tak sobie dzisiaj kojarzę. Nie wiem, czy pani ma też takie wrażenie, że ludzie mówią, używają tego słowa, nie dywaguj już, albo po co tyle dywagować. Natomiast nie wiem, czy do końca wiedzą, co to dywagowanie znaczy, bo wcale nie znaczy dyskutować, rozważać. To nie jest to. To nawet nie jest to, żeby mówić długo czy obszernie. Bo dywagować to jest mówić, pisać rozlegle i nie na temat. To jest pierwsze znaczenie tego słowa. I odbiegać w ogóle od tego tematu. Czyli ktoś nie tylko mówi długo, nie tylko prowadzi jakiś taki wywód rozwlekły, to jeszcze do tego nie na temat, o którym chcemy porozmawiać.
1: Czyli dywagacje to są takie rozważania, które odbiegają od tematu pierwotnego.
2: Tak, i proszę zauważyć, że to dywagować ma w użyciu raczej negatywną konotację i używa się go wtedy, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z czyjegoś zdania, z czyjejś wypowiedzi. To też tutaj we współczesnym języku zauważamy, że to dywagowanie nie jest tożsame z rozmową, czy też z wypowiedzią po prostu. To są słowa neutralne. Jak ktoś dywaguje, to często mówi, może pan przestać już dywagować, prawda? Czyli nie tyle przynudzać, mówić niezgodnie z prawdą. No różne jeszcze dodatkowe rzeczy sobie tutaj włączamy w nasz proces myślenia. Natomiast pierwsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to jest to, że nie tylko ktoś mówi, może nam się to nie podobać, bo mówi na przykład rozwlekle, to mówi nie na temat. Nie ma związku ta jego wypowiedź z tematem. No właśnie. I nie jest to słowo, które jest tożsame ze słowem dyskutowaliśmy.
1: I dywagacje nie sprzyjają dobrej dyskusji, która ma posuwać naprzód
2: naszą Wspaniała puenta, pani redaktor.
1: A to jest puenta spotkania z profesor Joanną Satową-Staśkowiak. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję pani. Dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwszy o poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Jarosław Turek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W serwisie ścigany do odbycia kary łódzki adwokat zatrzymany. Wciąż patowa sytuacja z sędziami Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedź dużych i uciążliwych remontów drogowych w Łodzi. W regionie pochmurno, na termometrze 8 stopni, w ciągu dnia do plus 14. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik zatrzymany Paweł K., znany z określenia trumna na kółkach, został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Był poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do odbycia kary. Komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że podejrzany w ostatnim czasie często zmieniał miejsce pobytu i był przekonany, że dzięki temu uniknie zatrzymania.
3: Mężczyzna był ścigany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie w celu odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania.
2: Paweł K. ma trafić do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Łódzki adwokat 5 lat temu doprowadził do wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. O zdarzeniu mówił, że to była konfrontacja jego bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. W województwie łódzkim unieważniano już 2 egzaminy maturalne. Powodem było wniesienie na salę telefonów komórkowych. W całym kraju jest już przynajmniej 15 unieważnień egzaminu z polskiego i 20 z matematyki. I o takich właśnie przypadkach, a także możliwościach wycieku pytań egzaminacyjnych będziemy rozmawiać z naszym gościem po godzinie 8, którym będzie przewodniczący Oświatowej Solidarności w Łodzi Roman Laskowski. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani przez prezesa tej instytucji do orzekania, zostali odesłani z kwitkiem. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, aby ta umożliwiła im wykonywanie obowiązków, ale wczoraj nie zastali prezesa Bogdana Święczkowskiego i nie zostali dopuszczeni do pracy. Mówi o tym więcej Sylwia Białek.
4: Sędziowie miesiąc temu złożyli w Sejmie ślubowanie w formule wobec prezydenta. Bogdan Święczkowski tej formuły nie uznał i nie dopuszcza ich do orzekania. Wczoraj z ust zastępcy prezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego usłyszeli, że po decyzji Trybunału w Strasburgu nic się nie zmieniło. Bogdan Święczkowski ma zapoznać się z dokumentami, które sędziowie przynieśli. Zmiany stanowiska spodziewać się jednak nie należy. Decyzji Trybunału nie uznała bowiem Kancelaria Prezydenta. Sędzia Krystian Markiewicz jest tym zaskoczony.
5: Jest to rzecz dość poważna i teraz jest pytanie o reakcję na to, więc dajmy sobie może czas, zaraz zobaczymy.
4: Europejski Trybunał dał polskim władzom czas do 20 maja na złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Premier Donald Tusk mówił, że orzeczenie Europejskiego Trybunału powinno zakończyć sprawę sporu o sędziów. Łódzkich kierowców czeka trudne lato. Pojawią się utrudnienia na 2 ważnych trasach. W drugiej połowie czerwca ma się rozpocząć remont estakady przy dworcu Kaliskim. Planowane jest też rozpoczęcie budowy nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi i wyburzenie wiaduktu tramwajowego na Kopcińskiego. A więcej o tym mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
6: W przypadku estakady przy dworcu Kaliskim zamknięta zostanie nitka w kierunku górnej, a ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na sąsiednią jezdnię w stronę Bałut. Drugim dużym wyzwaniem będzie budowa nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi. Prace mają rozpocząć się w wakacje i konieczne będzie m.in. wyburzenie wiaduktu tramwajowego na Kopcińskiego, mówi Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg Transportu.
7: Kierowcy podczas tych prac będą nadal jeździć. Przejazd po ulicy Kopcińskiego samochodem będzie zachowany, więc też będą mogły kursować autobusy.
6: Nie będą kursować natomiast tramwaje między skrzyżowaniem Marszałków a ulicą Narutowicza. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Miasto tłumaczy, że obu inwestycji nie dało się oddalić w czasie z powodu terminów związanych z unijnym finansowaniem. Do aresztu trafili podejrzani o zorganizowanie nielegalnego wjazdu do Polski ponad 11 tysiącom imigrantów. To 3 osoby, które wykorzystały 130 fikcyjnych spółek założonych na terenie całego kraju. Firmy nie prowadziły żadnej działalności, ale rejestrowały w urzędach oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom. No i dzięki temu imigranci, głównie Białorusini, mogli przekroczyć polską granicę, także uzyskać wizę pracowniczą, co pozwalało na wyjazd do innych krajów Unii Europejskiej. 3 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a grożą im kary do 8 lat więzienia. A w serwisie za godzinę u nas podsumowanie wydarzeń sportowych.
0: Zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Mamy wyraźne ochłodzenie, teraz na termometrach 8 stopni. W ciągu dnia możemy liczyć maksymalnie na temperaturę od 13 do 15 stopni. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby z kierunków północnych.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy piątek, to jest 8 dzień maja. Kuba Janik, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dobrego dnia.

Słuchać zdumionych głosów, szum w porannej prasie. Widzisz codziennie swoją twarz z możnymi tego świata. O wielkie stawki grasz, zamknij na piasku.

Gwiazdką i Lady Punk. No i trochę tekst i nastrój tej piosenki zgrywa nam się z nastrojem naszego słuchacza, stałego słuchacza pana Stefana, który już z nami. No i dziś w mało optymistycznym humorze, mokro, ciemno i roboczy piątek. No i szósta, zestaw zupełnie niezachęcający do niczego, pisze nasz słuchacz. Drogi panie Stefanie, proszę się trzymać. My postaramy się podtrzymać na duchu, także muzycznie. No i co by pan powiedział chociażby na Beatlesów? Jest okazja, 56 lat temu, a więc w roku 1970, grupa The Beatles wydała swój 12 i ostatni album zatytułowany Let It Be. No i jeszcze mała anegdotka. Utwory na tę płytę zostały zarejestrowane w studiu Abbey Road, ale ponieważ muzycy nie byli wówczas zadowoleni z finalnej wersji, nagranie zostały odłożone na półkę, trochę poczekały, zmiksowane ponownie przez Phila Spectora. Ukazały się miesiąc po rozpadzie zespołu. No to właśnie z tego albumu Let It Be piosenka Get Back.

Już prawie 14 minut po godzinie 6 i nie wiem jak państwo, ale moim skromnym zdaniem Get Back to doskonały utwór do biegania. Jakoś tak raźniej i rytmiczniej się robi to przede wszystkim. A propos biegania, to trwają zapisy na nasz bieg z okazji 95-lecia radia. Tak, tak, świętujemy w tym roku. 5 do 100, tak zatytułowaliśmy to wydarzenie. No i co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym biegu, który od razu dodam, 21 czerwca w parku Baden-Powella? No przede wszystkim proszę zajrzeć na nasz portal radiowódź.pl, tam wszystkie szczegóły, no i oczywiście zapisy. A w tych szczegółach między innymi nagrody dla uczestników, między innymi zaproszenia na koncert Lenego Krawica, który w Gdańsku 16 lipca tego roku, ale między innymi uczestnicząc w naszym biegu, dajemy sobie szansę, aby między innymi wybrać się na koncert Mroza, który w październiku w Łodzi. Także mamy zaproszenie na koncert grupy Europe. To w Warszawie 20 października 2026 roku, a więc bardzo atrakcyjne nagrody, no i fantastyczne wydarzenie. 21 dzień czerwca, Park Baden-Powella, bieg Radia Łódź, zapisy na radiołódź.pl. Tam także oczywiście wszystkie szczegóły proszę zaglądać. 15 minut po godzinie 6 teraz.

Piersi, zawsze pisze nasz słuchacz, to a propos naszego muzycznego kalendarium, w którym właśnie ta grupa się pojawiła. Bardzo nas to cieszy i do Beatlesów oczywiście będziemy wracali. Pozdrawiamy serdecznie, no i cieszą nas Państwa reakcje. Teraz jeszcze rzut oka do kalendarza. Wschód słońca dzisiaj 7 minut przed godziną 5, słońce zajdzie 13 minut po godzinie 20. W związku z tym dzień potrwa 15 godzin i 20 minut, no i będzie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 38 minut. Dziś także mamy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, no i to są dwie wiadomości dla naszych słuchaczy. Po pierwsze, po godzinie 12 Monika Borysow-Dudowicz porozmawia w programie To jest temat o tym, jak zmieniają się nasze biblioteki, czym są, a czym nie są. No i tu mogą być zaskakujące odpowiedzi. Już teraz zapraszam serdecznie na ten program. Program z udziałem naszych słuchaczy. To po godzinie 12, no a 15 maja w piątek, a więc za tydzień o godzinie 18 spotkanie w Mediatece Memo przy Moniuszkin 5 z ludźmi radia, z Radia Łódź. Radio to ludzie. Spotkanie i rozmowa wokół książki Mariusza Janika. Ta książka to rozmowy z dziennikarzami Radia Łódź. 15 dzień maja, piątek, za tydzień o godzinie 18. Mediateka Memo, ulica Moniuszkin 5. Polecamy dobrej pamięci, no i mam nadzieję, że także w Mediatece Memo zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Teraz na zegarze już prawie 20 minut po godzinie 6. Bo to nie jest mam

0: 23 minuty po godzinie 6, kilka ciekawych tematów przed nami. To z pewnością, saksy już tak nie kuszą, czytam o poranku w gazetach. Wyjazdy za granicę nie gwarantują takich zarobków jak dekadę temu. Rosnące wynagrodzenia w Polsce sprawiły, że opłacają się saksy dziś głównie fachowcom i mieszkańcom biedniejszych regionów. Ciekawy wątek w porannej prasie. Co jeszcze przed nami? Za talerzyk 250 zł, do tego wynajem sali minimum 1500 zł. Ile kosztuje obecnie organizacja przyjęcia komunijnego?
1: Ludzie zatrudniają sobie fotobudki, DJ-ów. Za dużo. Jeśli chodzi o mnie, to za dużo i za drogo.
2: Przesadzone są, tak. Słyszałam o DJ-ach na takich imprezach. Dla mnie to jest przesada.
0: A jak to wygląda u Państwa? Proszę dać znać. Także u nas ważne informacje dla kierowców. Dla tych z Łodzi zapowiada się najdelikatniej rzecz ujmując wymagające lato. Jeszcze w czerwcu rusza remont estakady przy dworcu Kaliskim. Niebawem ruszyć ma też budowa nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi.
3: Takich inwestycji wprost nie da się zaplanować tak, aby niestety one nie nachodziły na siebie.
4: Nie bardzo można znaleźć rozwiązanie na złagodzenie skutków tych dwóch remontów.
5: Z jednego końca w drugi będzie trudno się przemieszczać.
0: Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie przewodniczący Oświatowej Solidarności w Łódzkiem, Roman Laskowski. Porozmawiamy o maturach, ale także zapytamy o niż demograficzny, który wielkimi krokami zbliża się do polskich szkół. Ta rozmowa po godzinie 8, teraz na zegarze 24 minuty po 6.

0: Reklama. Masz wrażenie, że życie przecieka ci przez palce? Czujesz rozczarowanie i żal, że wszystko co najlepsze jest już za tobą?
1: Nigdy nie jest za późno, by wymyślić siebie na nowo. Skorzystaj z naszego wsparcia. Ułóż plan i zrób pierwszy pewny krok. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź LLL.lodzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla

0: Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
3: Policja zatrzymała poszukiwanego listem gończy-młockiego adwokata, który uchylał się przed więzieniem. Prawnik został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, ale nie stawił się w zakładzie karnym. Policja zatrzymała go w województwie lubelskim. Teraz ma zostać doprowadzony do zakładu karnego. Od początku tegorocznych matur unieważniono już kilkadziesiąt egzaminów. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Dzisiaj dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczaniem zdjęć arkuszy w sieci. My będziemy o tym rozmawiać z naszym gościem po 8:00, Romanem Laskowskim z Oświatowej Solidarności. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie przedłużony. Zapowiedział to wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Program polega na tym, że rząd ustala, jakie mają być najwyższe ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. Obecnie CPN obowiązuje do połowy maja, ale ma zostać przedłużony o kolejny okres. Łódzkich kierowców czeka bardzo trudne lato. Pojawią się utrudnienia na dwóch ważnych trasach. W drugiej połowie czerwca ma się rozpocząć remont estakady przy Dworcu Kaliskim. Planowane jest też rozpoczęcie budowy nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi i wyburzenie wiaduktu tramwajowego na ulicy Kopcińskiego. W regionie łódzkim powstaną nowe żłobki, kluby dziecięce i to jest odpowiedź na duże potrzeby mieszkańców województwa. Jeszcze 2 lata temu ponad połowa wszystkich gmin w regionie nie miała żadnej formy opieki najmłodszych dzieci. Teraz sytuacja się zaczyna zmieniać. Żłobki i kluby dziecięce budują się m.in. w takich gminach jak Brójce, Rogów, Kamieńsk czy Sokolniki. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
2: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody, a w niej spadek temperatury i to wyraźny. Mamy ochłodzenie teraz na termometrach 8 stopni w ciągu dnia. Maksymalnie możemy liczyć o te 13 do 15 stopni. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może popadać słaby deszcz. Wiatr słaby z kierunków północnych.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 28 minut do godziny 7:00 obiegu mówiliśmy, 21 dzień czerwca, Park Baden-Powella, 95-lecie Radia Łódź, no i bieg 5 lat do setki, polecamy. Rejestracja na radiołódź.pl, a jak już będą Państwo na naszym portalu, to oczywiście można z nami się także skomunikować przy pomocy nowej możliwości, a więc nagrań głosowych, które błyskawicznie trafiają na naszą skrzynkę. Wszystko jest bardzo proste i przejrzyste, a więc proszę zaglądać na radiołódź.pl, no i liczymy na Państwa głosy w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie. A niebawem tych spraw będzie więcej, bo zajrzymy do porannej prasy.

0: Na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: I zaczynamy od prasy lokalnej. Rozpoczęły się konsultacje dotyczące rozszerzenia nocnej prohibicji na teren całej Łodzi. Czytamy o poranku w Dzienniku Łódzkim. Ich wynik ma być wiążący przy podejmowaniu decyzji. Zapewniają łódzcy radni. Prohibicja to zakaz sprzedaży alkoholu, w tym przypadku w sklepach i na stacjach benzynowych od godziny 22 do 6. No i ten zakaz miałby obowiązywać na terenie całego miasta. Konsultacje społeczne to efekt wniosku złożonego w marcu przez grupę ponad 20 radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, a ich wynik ma zdecydować o tym, czy nocna prohibicja zostanie faktycznie rozszerzona z obecnych 7 osiedli w centrum na cały teren miasta. Konsultacje potrwają miesiąc, potem na ich podstawie powstanie raport. W lipcu będziemy mieć raport, a po wakacjach będziemy podejmować decyzję. Tak mówi Tomasz Kacprzak, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i jeden z autorów wniosku. Jak zapewnia radny, decyzja wyrażona przez łodzian w konsultacjach będzie dla radnych wiążąca. Także w tej sprawie proszę dać znać, czy to dobry pomysł. Już teraz można się wypowiedzieć w naszych małych radiowych konsultacjach. No to jeszcze rzut oka do Rzeczpospolitej. Tutaj temat, o którym już wspominałem. Wyjazdy za granicę nie gwarantują takich zarobków jak dekadę temu. Rosnące wynagrodzenia w Polsce sprawiły, że opłacają się dziś głównie fachowcom i mieszkańcom biedniejszych części kraju. Jeszcze dekadę temu wyjazd do prostych prac sezonowych w Niemczech, Holandii czy też w Irlandii dawał nawet trzykrotnie wyższe zarobki niż praca w Polsce. Dziś ta przewaga wyraźnie stopniała. W 2026 roku pracując na zachodzie można zwykle zarobić około 2 razy więcej niż w kraju, co jest efektem szybkiego wzrostu wynagrodzeń, w tym zwłaszcza płacy minimalnej nad Wisłą. To już nie te czasy, gdy nawet pracownicy bez żadnych umiejętności mogli zarobić na zachodzie duże pieniądze. Tak mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Maciej Kopaczyński, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i szef Laxo Group. Jak podkreśla, atrakcyjne zarobki nadal czekają na fachowców, takich jak chociażby spawacze, hydraulicy czy elektrycy, którzy mogą liczyć na stawki nawet trzykrotnie wyższe niż w Polsce. Saksy już nie tak kuszące. Ten temat i ten tytuł dzisiaj do odnalezienia w Rzeczpospolitej. A na zegarze 18 minut do godziny 7.

0: Tu Radio Łódź na zegarze 14 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: 8 maja 1896 roku w Łodzi urodziła się Stanisława Leszczyńska, bohaterska położna osadzona w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. W nieludzkich warunkach przyjęła około 3000 porodów. Współwięźniowie mówili o niej anioł życia. 93 lata temu, a więc w roku 1933, urodzony w Warcie nieopodal Sieradza Stanisław Skarżyński ustanowił lotniczy rekord świata, przelatując samotnie samolotem RWD-5 nad południowym Atlantykiem, a więc St. Louis w Senegalu do Maceió w Brazylii. 81 lat temu na żądanie Stalina powtórzono kapitulację Niemiec w Karlhorst na przedmieściach Berlina. Marszałek Georgij Żukow o godzinie 22.30 przyjął bezwarunkową kapitulację niemieckich sił zbrojnych od feldmarszałka Wilhelma Keitla. W Moskwie ze względu na dwugodzinną różnicę czasu był już 9 dzień maja. I jeszcze jedna data z naszego kalendarza, to jest rok 2025, a więc rok temu amerykański kardynał Robert Prevost został wybrany papieżem, przybrał imię Leon XIV. Tu Radio Łódź, audycja poranna, 13 minut do godziny 7 teraz.

8 minut do godziny 7. Za 8 minut u nas najważniejsze informacje, w nich m.in. zatrzymanie łódzkiego adwokata ściganego do odbycia kary więzienia. Powiemy także o podpisaniu umowy SAFE uruchamiającej fundusze na polską obronność. Powiemy także o braku rozstrzygnięcia w sprawie kobiety, która wyjechała na wakacje no i zostawiła w domu psy bez opieki. Te wszystkie sprawy u nas punktualnie o godzinie 7 w naszych wiadomościach. Wcześniej pierwszy raport drogowy, także wiadomości ze świata sportu i prognoza pogody przed nami.

0: autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
3: Czasem tak.
1: Psyk 7, Brainrot, bro, fr, friki.
3: Nie fr, tylko fry.
1: Fry.
3: Mamo, no, to mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty bawian.
5: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
5: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
5: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspirację folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
8: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
9: i Piotr Bielacki.
10: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Zbliża się godzina 7, czas na pierwszy o poranku raport drogowy w Radiu Łódź. W studiu Sebastian Dziuda. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Poranny ruch już ożywia się na łódzkich ulicach. Trzeba uważać na Kopcińskiego, gdzie wolniej jedzie się przy skrzyżowaniu z Narutowicza. Także dojazd do Ronda Solidarności się wydłuża. W centrum gęsto robi się wokół Parku Śledzia. W tym rejonie wolniej pojedziemy na pewno zachodnią i północną. Uwaga też przy stadionie Widzewa. Trochę czasu stracimy w pobliżu skrzyżowania Niciarnianej z Piłsudskiego. Zaglądamy jeszcze na Krajową 91 na wysokości autostrady A2. W tym miejscu tworzy się zator w pobliżu węzła Emilia, tuż przed zjazdem na S14. Warto w tym miejscu zdjąć nogę z gazu. A na drogi wracamy za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Najważniejsze informacje Jarosław Turek.
19: Zatrzymanie łódzkiego adwokata ściganego do odbycia kary więzienia, podpisanie umowy sejw uruchamiającej fundusze na polską obronność i brak rozstrzygnięcia w sprawie kobiety, która wyjechała na wakacje, zostawiając psy bez opieki. W regionie pochmurno, na termometrze mamy teraz około 8 stopni. W ciągu dnia wzrośnie temperatura, ale tylko do 14. Łódzka policja zatrzymała 46-letniego adwokata poszukiwanego listem gończym do odbycia kary więzienia. Został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Prawnik został ujęty na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim, a mówi o tym więcej Mariusz Pieśniewski.
20: Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2021 roku pod Barczewem. Przekroczył wtedy podwójną linię ciągu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem, kierującym kierowca i pasażerka zginęły na miejscu. Adwokat tak tłumaczył się potem w internetowym nagraniu.
9: To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły.
20: Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i został zatrzymany w powiecie chrubieszowskim. Był całkowicie zaskoczony. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
19: Teraz zatrzymany prawnik ma trafić do zakładu karnego. Dzisiaj w Warszawie zostanie podpisana umowa SAFE, która otworzy nowy etap finansowania kontraktów obronnych dla naszego kraju. Jeszcze w maju Polska ma otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być zainwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Na razie bez wyroku na kobietę, która zostawiła psy i wyjechała na wakacje. Przed Zgierskim Sądem odpowiada mieszkanka na Kielnicy pod Aleksandrowem Łódzkim, która zostawiła swoje zwierzęta bez pożywienia. Ciężarna suczka nie przeżyła. Drugi pies został znaleziony w stanie skrajnego wychudzenia. 22-latka usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, ale wczoraj sąd zdecydował o zmianie kwalifikacji czynu. Na razie nie wiadomo na jaką. Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia SOS Zwierz Aleksandrów Łódzki mówi, że oskarżona zgodziła się już wcześniej na karę sugerowaną przez prokuraturę.
21: Oskarżona powinna już w mojej ocenie ponieść karę. Nie wyraziła też żadnej skruchy. Nie wiemy, czy na przykład nie ma następnych zwierząt. Pamiętajmy, oskarżona zgodziła się na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Tak więc ta sprawa już na początku była, można powiedzieć, prosta, a jak się okazuje, no jednak nie jest.
22: Obawiam się, że to może być kwalifikacja łagodniejsza. Mogę być tylko zaskoczony, ale to rozumiem, że dowiemy się za miesiąc, jak będzie wyglądać sytuacja co do meritum sprawy, czyli co do wyroku, wymiaru kary.
19: Tak dodaje burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński. Wyrok ma zapaść 11 czerwca. Rozpoczął się sezon komunijny i związane z tym wydatki, a w tym roku organizacja uroczystości może sporo kosztować. Według badań opinii 40% rodziców planuje wydatki w przedziale od 5 do 10 tysięcy złotych. Zdecydowanie największym wydatkiem jest wynajem sali. Niektórzy nie chcąc wydawać majątku organizują imprezy komunijne w domu.
23: W domu robimy.
24: I dlaczego taka decyzja?
23: Niedużo osób, 20 osób. Rok temu mieliśmy u córki. Komunię pomieściliśmy, wszystko ładnie, pięknie wyszło.
24: Jak to wygląda kosztowo, jak się organizuje komunię w domu?
23: No to my się chyba w 3000 zmieściliśmy.
25: Na sali. Sama sala 1000. No i plus gotowanie, tak? Albo samemu, albo kucharki.
26: W tym roku było 260 zł od osoby za 3 ciepłe posiłki. Dużo chyba jak na komunię.
19: Rozmawiał o tym nasz reporter Kasper Józefowicz. Kolejnym istotnym wydatkiem dla rodziców są stroje dla dzieci. Piszemy o tym więcej na naszym portalu radiołódź.pl. Po godzinie 8 zapraszamy na rozmowę z Romanem Laskowskim z Oświatowej Solidarności o tegorocznych maturach, w tym unieważnionych egzaminach i możliwościach przecieku pytań maturalnych. A teraz już wiadomości sportowe.
17: Które przygotował i przedstawi Robert Zwoliński. Dzień dobry.
27: Dzień dobry. W zaległym meczu 28. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi ŁKS Łódź wygrał na swoim stadionie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-2. Dwa gole dla ŁKS-u strzelił Fabian Piasecki, a trzeciego dołożył Japończyk Koki Hinokio. Obrońca Krzysztof Fałowski przyznał, że to był kolejny trudny mecz.
28: Uważam, że każdy mecz z tych trzech ostatnich domowych miał gdzieś tam swoje wyzwania. Na pewno był to bardzo ciężki mecz ze względu na to, że rywal również się postawił i po prostu najzwyczajniej w świecie nie chciał oddać tego meczu obojętnie. Także zdecydowanie było to duże wyzwanie jak każdy mecz.
27: Łodzianie są na piątej pozycji, która zapewnia występ w barażach o Ekstraklasę, a kolejne spotkanie rozegrają w poniedziałek na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Natomiast fotorelacja z wczorajszego meczu na radioloc.pl. Hokejowa reprezentacja Polski wygrała z Japonią 4-2 w meczu czwartej serii hokejowych Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Ten wynik pozwala biało-czerwonym wciąż realnie myśleć o awansie do elity. Polacy muszą dzisiaj pokonać Litwę i liczyć na korzystne wyniki w innych pojedynkach. Gracze Aston Villa zmierzą się z FC Freiburg w finale piłkarskiej Ligi Europy. Wilansi w półfinale wyeliminowali inny angielski zespół Nottingham Forest, wygrywając w rewanżu 4-0. Niemiecki Freiburg u siebie pokonał portugalską Bragę 3-1, a finał już 20 maja w Stambule. Piłkarze Crystal Palace wygrali natomiast u siebie z ukraińskim Szachtarem Donieck 2-1 w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Konferencji. Dzięki temu awansowali do finału, a rywalem Anglii Polaków będzie hiszpańskie Rayo Vallecano Madryt, które pokonało na wyjeździe francuski Strasbourg 1-0. Finał tych rozgrywek 27 maja w Lipsku. Piłkarze GKS-u Bełchatów ukarani walkowerem za mecz z Olimpią Elbląg. Więcej o tym na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
17: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody, no i mamy wyraźne ochłodzenie. Teraz na termometrach nadal 8 stopni w Łodzi i regionie. W ciągu dnia możemy maksymalnie liczyć na 15 stopni, no ale też nie zdziwmy się, jeśli będzie to około 12-13 stopni. Na to wskazują prognozy pogody. Sporo chmur, także tych przynoszących opady deszczu. Wiatr słaby z kierunków północnych, a na barometrze 993 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Druga godzina programu przed nami, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców, bo mamy utrudnienia na S8. To chodzi o odcinek między węzłem Jakubów a węzłem Piotrków Trybunalski Zachód w kierunku Wrocławia. Tam ruszyły prace drogowe, w związku z tym zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym. Utrudnienia o poranku na S8 w regionie łódzkim. 7 minut po 7 teraz.

11 minut po godzinie 7, zapracowane jak emeryt, tak moglibyśmy powiedzieć. Seniorzy nie rezygnują z pracy, jak się okazuje, coraz więcej. No właśnie, emerytów pozostaje aktywnych zawodowo. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła lawinowo, bo o ponad 52%, prawie o 53%. Tak wynika z najnowszych danych przygotowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No i dla jednych praca jest sposobem na poprawę domowego budżetu, dla innych okazją do utrzymania kontaktów społecznych. Rosnące koszty życia, niskie świadczenia oraz lepszy stan zdrowia seniorów sprawiają, że zjawisko to narasta. Doświadczenie i wiedza starszych pracowników okazują się też cenne dla pracodawców, mówią eksperci. Jest jednak druga strona medalu. Jak mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, emeryci, to praca na emeryturze to przede wszystkim dorabianie doświadczenia, a nie budowanie wyższej emerytury. Krótkoterminowo dorabianie do emerytury wydaje się bardzo atrakcyjne, ponieważ uzyskujemy dochód z dwóch źródeł. Sytuacja materialna takiej osoby staje się więc obiektywnie korzystniejsza. Problem pojawia się w momencie, gdy kończy się możliwość dalszej pracy, bo osiągamy wiek, w którym aktywność zawodowa po prostu przestaje być możliwa. Wtedy zostaje już tylko jeden dochód. Emerytura, no i okazuje się, że zazwyczaj w polskim przypadku i w polskich realiach jest ona dość niska. Seniorzy nie rezygnują z pracy. Co państwo na to? Także w tej sprawie liczymy na państwa komentarze. studio@radiowici.pl 606 78 78 78, to telefonicznie. Także wiadomości głosowe, tutaj przypominamy, można zajrzeć na nasz portal, nagrać krótką wiadomość głosową, która błyskawicznie trafi na naszą skrzynkę pocztową. No i dzięki temu pozostajemy w kontakcie. No i także taką informację można przekazać naszym słuchaczom. 13 minut po godzinie 7 teraz słuchamy Radio Łódź audycji porannej.

20 minut po godzinie 7, no i okazuje się, że mamy wakacyjne Bubna Polskę. Liczba rezerwacji w kraju rośnie w dwucyfrowym tempie, niekiedy o 30-40% w niektórych przypadkach. No ale ktoś zyskuje, ktoś traci. W tym przypadku od zagranicznych wojaży odpycha nas niepewna sytuacja geopolityczna. No i tutaj wielkiego zaskoczenia mnie nie ma. Nie ma też zaskoczenia, jeżeli chodzi o popularność miejsc w Polsce, bo tą największą popularnością cieszy się oczywiście Bałtyk. Na drugim miejscu to też bez zaskoczeń, bo góry. No a na trzecim miejscu Mazury, które odpowiadają już za około 20% krajowego popytu. No i pięknie wszystko się to rozwija. Branża turystyczna wyraźnie zachwycona tymi wzrostami. Niestety sęk w tym, że turyści mogą w tym roku znowu zderzyć się z jeszcze wyższymi cenami niż to było w sezonie 2025. Na zegarze 20 minut po godzinie 7 słuchamy radio u audycji porannej, a niebawem u nas same dobre wiadomości, także kolejne raporty drogowe. Zajrzymy także do prognozy pogody. Proszę koniecznie zostać z nami.

0: to promocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
3: Nie fr, tylko fyry.
1: Fyry.
3: Mamo, no, to mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzej, nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo, w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour.

0: Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
3: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Po reklamie.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Zbliża się 7.30. Czas na raporty drogowe. Sebastian Dziuda.
10: Coraz bardziej odczuwalne są poranne utrudnienia na łódzkich drogach. Dużo dzieje się na Żubardziu. Wolniej pojedziemy tam aleją Włókniarzy przy Lutomierskiej i Limanowskiego. Nieco bardziej na południe stoi odcinek Bandurskiego między Atlas Areną a Estakadą. Zaglądamy jeszcze na Zarzew. Tam sporo czasu zajmuje przejazd przez skrzyżowanie Przybyszewskiego ze Śmigłego Rydza. Zagęszczają się okolice Ronda Solidarności, a najbardziej dojazd od ulicy Palki, Źródłowej i Kopcińskiego. Jak zwykle o tej porze utrudnienia napotkamy również w centrum Sulejowa. Stoi Konecka, zapełnia się też Klasztorna. Warto w tym miejscu zdjąć nogę z gazu i uzbroić się w cierpliwość. A kolejny raport z dróg minutę przed 8.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Na zegarze 7.30.
11: Same dobre wiadomości.
9: I Jarosław Turek.
12: Shakira ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzów świata. Piosenka Daj Daj została oficjalnym hymnem zbliżającego się mundialu i to jest trzecie piłkarskie mistrzostwo po turniejach w RPA i Brazylii, na który ta kolumbijska wokalistka wykona utwór promujący imprezę.
13: Utwór w całości zostanie zaprezentowany 14 maja. Teraz jego fragment jest już dostępny w internecie, mówi krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Melter.
14: Piosenka Daj Daj to najnowszy przebój Shakiry, który zaśpiewa w trakcie otwarcia Mistrzostw Świata. Wystąpi razem z nią Burna Boy, to wokalista z Nigerii.
13: Shakira kojarzona jest z latynoską przebojowością oraz tanecznymi hitami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz rozegrane zostaną w trzech krajach, rozpoczną się 11 czerwca w mieście Meksyk, meczem reprezentacji gospodarzy z Republiką Południowej Afryki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
12: Amerykańskie organizacje prozwierzęce Big Dog Ranch Rescue i Center for Human Economy wynegocjowały zakup 1500 psów rasy Beagle z hodowli w stanie Wisconsin, która dostarcza zwierzęta do testów laboratoryjnych. Jak podkreślają przedstawiciele organizacji, rozmowy trwały od miesięcy, a wykupione psy przebywają obecnie pod opieką organizacji i niedługo trafią już do adopcji. Jeszcze ciekawostka naukowa. Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Łódzkiej odkryli na Podlasiu ślady sfermentowanych napojów alkoholowych przypominających piwo albo tzw. Nordic Grog w naczyniach ceramicznych sprzed 4,5 tysiąca lat. Wyniki tych analiz opublikowano w piśmie Archeometry. Badania rzucają zupełnie nowe światło na praktyki spożywania alkoholu w późnym neolicie i wczesnej epoce brązu w Europie północno-wschodniej. No i warto wiedzieć, czym się interesują naukowcy z Politechniki Łódzkiej.
9: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień, a więc w stosunku do poranka nic nie powinno się zmienić. No może to, że przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 8 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 15 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych, na barometrze 993 hektopaskale.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8, a co przed nami? Między innymi ważne informacje dla kierowców, dla tych z Łodzi przede wszystkim, no bo zapowiada się, może to wyglądać na Armagedon. To zacznie się latem. W czerwcu rusza remont estakady przy dworcu Kaliskim. Niebawem ruszyć ma też budowa nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi. Jak to wszystko będzie wyglądało, no i jakie będzie miało konsekwencje, tutaj pewnie się domyślamy. Szczegóły tak czy inaczej niebawem u nas.

0: powiew optymizmu i grupa Supergrass w Radiu Cię Poranku. 20 minut teraz do godziny 8. I teraz będzie mniej optymistycznie, no bo łódzkich kierowców czeka wymagające lato, to tak najdelikatniej rzecz ujmując. Nadchodzą utrudnienia na dwóch ważnych trasach północ-południe. W drugiej połowie czerwca ma rozpocząć się remont estakady przy dworcu Kaliskim w ciągu Alei Włókniarzy i Jana Pawła II. W najbliższych miesiącach planowane jest także rozpoczęcie budowy nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi i wyburzanie wiaduktu tramwajowego na Kopcińskiego. To oznacza duże zmiany zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Więcej na ten temat Jakub Jędrzejewski.
1: Remont estakady przy dworcu Kaliskim i budowa trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi mają rozpocząć się niemal w tym samym czasie.
2: Takich inwestycji wprost nie da się zaplanować,
1: mówi Radiu Łódź Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
2: Tak, aby niestety one nie nachodziły na siebie.
3: Ruch w kierunku północ-południe utrudniony.
4: Trzeba pokończyć inwestycje, które są pozaczynane. No.
5: Najpierw trzeba posprzątać, żeby było dobrze. Będzie utrudnienie duże, bo to z jednego końca w drugi będzie trudniej. Trudno się przemieszczać.
1: Największe zmiany pojawią się na Alei Włókniarzy i Jana Pawła II, gdzie jedna ze estakad zostanie całkowicie zamknięta.
6: Estakada przy dworcu Kaliskim powstała w połowie lat 90.
1: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
6: Więc to najwyższa pora, abyśmy kompleksowy remont wykonali właśnie na jezdni w ciągu Alei Włókniarzy i Jana Pawła II.
1: Prace rozpoczną się w połowie czerwca i mają potrwać ponad rok.
6: Jest to kompleksowy remont wszystkich elementów estakady, począwszy od filarów, przyczółków, wzmocnienia samego obiektu, położenie nowej nawierzchni czy elementów balustrad, więc naprawdę każdy z tych elementów zostanie wymieniony albo wyremontowany.
2: Musimy też nałożyć do tego nakładkę związaną z budową poszczególnych komór związanych z koleją dużych prędkości, które też również nie sprzyjają organizacji transportu.
6: Estakada w kierunku ulicy Pabianickiej będzie zamknięta, a ruch będzie się odbywał w obu kierunkach drugą estakadą, więc w pewnym momencie przejedziemy na drugą jezdnię i cały czas ten ruch z Włókniarzy na Jana Pawła będzie zachowane.
1: Kolejnym problemem będzie budowa linii tramwajowej do nowego centrum Łodzi. W związku z inwestycją konieczne będzie wyburzenie wiaduktu tramwajowego na Kopcińskiego.
6: Będą poszczególne zajęcia pasa ze względu bezpieczeństwa i tych prac rozbiórkowych, natomiast przejazd po ulicy Kopcińskiego samochodem będzie zachowany, więc też będą mogły kursować autobusy.
1: Nie będą kursować natomiast tramwaje między skrzyżowaniem Marszałków a ulicą Narutowicza.
2: Przy realizacji tak zwanego tramwaju w nowym centrum Łodzi mamy tutaj aspekt dofinansowania unijnych, które uzyskaliśmy. Proces, który teraz jest finalizowany i czekamy tylko i wyłącznie na poszczególne terminy do wypełnienia, aby podpisać umowę. Praktycznie lada dzień upłyną i liczymy, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana i w wakacje zakładane jest właśnie wejście wykonawcy na wiadukt.
1: Profesor Remigiusz Kozłowski z Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego w rozmowie z Radiem Łódź zwraca uwagę, że nałożenie się dwóch dużych inwestycji mocno obciąży układ drogowy miasta.
7: Jak popatrzymy na sieć dróg, to nie bardzo można znaleźć rozwiązanie na złagodzenie skutków tych dwóch remontów. Wszystkich czeka sporo wyzwań i muszą się uzbroić w cierpliwość, stojąc w korkach większych niż dotychczas. Natomiast wniosek, jaki można sformułować na podstawie tego doświadczenia, to jednak jest to, żeby w przyszłości dbać o to, żeby jednak tą sieć dróg w Łodzi rozbudowywać. I za przykład można podać to, że od kilkunastu lat planowane jest wybudowanie drogi Nowotargowej. Gdyby ta droga była zbudowana, to ona stanowiłaby całkiem istotny bypass dla remontu, który odbywałby się na ulicy Kopcińskiego.
2: No niestety, są to takie inwestycje, które muszą być realizowane. Niestety, w jednym czasie, z utrudnieniami, ale wszystkie służby, łącznie z Biurem Inżyniera Miasta Łodzi, będą starały się na bieżąco reagować i wszystkie możliwości zwiększenia udogodnień czy ograniczeń tych uciążliwości wprowadzać.
0: Ja tylko dodam, że nowa trasa tramwajowa ma połączyć ulicę Kopcińskiego z Aleją Rodziny Gromanów i dalej z okolicami dworca Łódź Fabryczna. Według zapowiedzi magistratu pierwsze tramwaje mają pojechać się trasą w 2028 roku. Z kolei wyremontowaną estakadą pierwsze samochody powinny przejechać już w wakacje 2027 roku. Te relacje przygotował Jakub Jędrzejewski. Na zegarze 16 minut do 8.

jest ten kraj, śpiewa Muniek Staszczyk, a w tym kraju komunikacja miejska, jak się okazuje, ta łódzka wypada najgorzej w skali kraju, w ogólnopolskim rankingu, który został właśnie opublikowany. Pasażerowie narzekają na brud, brak bezpieczeństwa i bariery. Łódź jest przykładem miasta, w którym duży potencjał sieci nie przekłada się na równie dobrą wygodę codziennych podróży. To podstawowy wniosek dotyczący raportu o komunikacji miejskiej przygotowanego przez jakdojadę.pl. Jeżeli chodzi o oceny w skali kraju, no to Łódź tutaj wypada najgorzej. W skali od 0 do 10 miasto otrzymało 5,79 punktów. No i Łódź wyprzedziły takie miasta jak chociażby Poznań, Bydgoszcz i Lublin. Najlepiej w tym rankingu wypada Warszawa. Więcej na ten temat także na radiouciek.pl do przeczytania. 11 minut do godziny 8 teraz.

7:07, ósmej tu Radio Łódź, audycja poranna, po godzinie 8 spotkanie z gościem, z którym, będzie dzisiaj przewodniczący Oświatowej Solidarności w Łódzkiem, Roman Laskowski. Sporo pytań, między innymi tych dotyczących matury, a konkretnie przecieków zadań maturalnych. Czy system jest szczelny i czy uczniowie, którzy robią zdjęcia arkuszom egzaminacyjnym telefonami komórkowymi, powinni ponosić o wiele dalej idące konsekwencje? Zapytamy także o niż demograficzny, który wielkimi krokami zbliża się do szkół w naszym kraju. Widać go już chociażby w przedszkolach. Czy likwidacja małych placówek jest nieunikniona? O to także zapytamy po godzinie 8. Proszę zostać z nami.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operalot.com.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Zbliża się ósma, czas na raporty drogowe i Sebastian Dziuda.
15: Coraz wolniej jedzie się po łódzkich ulicach. Na Teofilowie ciasno jest zwłaszcza na przecięciu Aleksandrowskiej ze Szczecińską. Korkuje się też na Rąbieńskiej. Największy zator tworzy się tam od skrzyżowania z Traktorową do ronda przy Parku na Zdrowiu. Sporo czasu stracimy też na Konstantynowskiej tuż przed wiaduktem. Znacznie wydłuża się w tym miejscu przejazd przez skrzyżowanie z Aleją Unii. Zapełniają się także ulice w Zgierzu. Korkuje się Piątkowska tuż przy Parku Kościuszki. Ruch ożywia się również u zbiegu Krótkiej, Łódzkiej i 3 maja. Zatory napotkamy jeszcze w Łasku. Nawet dwie zmiany świateł może zająć przejazd przez skrzyżowanie Warszawskiej z Aleją Niepodległości, a na drogi wracamy za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Czas na najważniejsze informacje. Jarosław Turek.
16: Na serwisie zatrzymania łódzkiego adwokata, który chciał uniknąć więzienia. Propozycje zielonych zmian w prawie łowieckim i zapowiedź dużych i uciążliwych remontów w Łodzi. W regionie dzisiaj pochmurno i może pokropić, na termometrach do 14 stopni. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik zatrzymany. Pawełka został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, ale nie stawił się w zakładzie karnym, dlatego był poszukiwany listem gończym. Komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że gdy przyszli po niego policjanci, był zaskoczony.
17: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Mężczyzna był ścigany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie w celu odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności.
16: Podejrzany w ostatnim czasie często zmieniał miejsce pobytu i był przekonany, że dzięki temu uniknie zatrzymania. Pawełka ma teraz trafić do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Dzisiaj dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmie decyzję w sprawie powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczaniem zdjęć maturalnych arkuszy egzaminacyjnych w sieci. W województwie łódzkim unieważniono 2 egzaminy maturalne. Powodem było wniesienie na salę telefonów komórkowych, ale takich przypadków w kraju jest o wiele więcej i między innymi o tym za chwilę będziemy rozmawiali w Radiu Łódź z przewodniczącym Oświatowej Solidarności w Łodzi Romanem Laskowskim. Działacze Zielonych domagają się zmiany prawa łowieckiego. Argumentują, że w ostatnich 10 latach myśliwi na terenie Polski śmiertelnie postrzelili 28 osób, stąd propozycje zmian. Wśród nich zwiększenie odległości strefy polowania od zabudowań do minimum 700 metrów, mówi łódzka radna z Zielonych Magdalena Gałkiewicz.
5: Wprowadzamy zakazy najbardziej okrutnych, najbardziej nieetycznych metod polowania, czyli na przykład polowanie z naganką, polowania z pojazdów. Dzisiaj można z pojazdów z Łodzi na przykład strzelać do zwierząt. Również polowań w otulinach parków narodowych, w otulinach rezerwatów.
16: Aktywiści chcą też zmiany sposobu informowania mieszkańców o planowanych polowaniach. Obecnie mieszkańcy dowiadują się o tym z obwieszczenia, które nie każdy czyta. Zbierane są podpisy pod projektem ustawy. Aby zajął się tym Sejm, potrzeba 100 tysięcy podpisów. To będzie trudne lato dla łódzkich kierowców. Szykują się zmiany w organizacji ruchu w rejonie dworca Łódź-Kaliska i na ulicy Kopcińskiego. W czerwcu ma ruszyć kompleksowy remont estakady na Alei Włókniarzy i Jana Pawła II w kierunku Górnej. Z kolei w wakacje mają się rozpocząć prace związane z budową trasy tramwajowej do nowego centrum Łodzi. Mówi Marcin Dyguła z Łódzkich Inwestycji, który wyjaśnia, dlaczego nie ma innej możliwości.
18: Takich inwestycji wprost nie da się zaplanować tak, aby niestety one nie nachodziły na siebie.
16: Chodzi także o wykorzystanie unijnego dofinansowania. Remont estakady przy dworcu Kaliskim ma potrwać ponad rok. Na ulicy Kopcińskiego wyburzony zostanie wiadukt tramwajowy, co oznacza zwężenie i przerwę w kursowaniu tramwajów między Narutowicza a Marszałków. I kończymy sportem, bo piłkarze ŁKS-u wygrali 3-2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w zaległym spotkaniu w pierwszej lidze. Łódzki zespół umocnił się w ten sposób na 5. miejscu w tabeli pierwszej ligi i jest coraz bliższy gry w barażach o awans do ekstraklasy, relacjonuje Piotr Andrzejczak.
19: 3. mecz z rzędu rozegrany na stadionie Króla w Łodzi i 3. wygrana piłkarzy łódzkiego klubu sportowego. 3 mecze i 9 punktów dopisują sobie w tabeli piłkarze z Alei Unii. Tym razem pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-2. Wygrali zasłużenie, choć nie bez problemów. Wynik już w 9 minucie otworzył Fabian Piasecki, wykorzystując doskonałą sytuację w polu karnym. Ten sam zawodnik wyprowadził zespół z Łodzi na prowadzenie 2-1, a okazało się, że warto strzelać na bramkę rywala. Zrobił to Japończyk Hinokio, no i strzelił 3. gola. ŁKS-iacy w tabeli zajmują 5. miejsce, a do zakończenia rozgrywek w pierwszej lidze pozostały jeszcze 3 kolejki.
16: W następnym meczu ŁKS zmierzy się na wyjeździe z wiceliderem pierwszej ligi Śląskiem Wrocław. A więcej sportu w serwisach Radia Łódź za godzinę.
14: No to jeszcze rzut oka do prognozy pogody. W ciągu dnia sporo chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz 8 stopni, w ciągu dnia do 15 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych. Na barometrze już sprawdzamy 994 hektopaskola. To oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 8. Przed nami 3. godzina porannego spotkania, a niebawem spotkanie z gościem.
21: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości,

0: gość Radia Łódź.
1: Prawie 9 minut po godzinie 8. Maciej Trojanowski. Słuchają Państwo Radio Łódź, a ja witam w studiu mojego i Państwa gościa. Jest nim Roman Laskowski, sekcja Oświaty Solidarności Ziemi Łódzkiej. Dzień dobry.
2: Kłaniam się wszystkim.
1: Trzymamy kciuki za maturzystów. Dzisiaj co prawda niewielu zdanie zdaje, bo z tego co kojarzę, to jest biologia na poziomie rozszerzonym i filozofia o 14 na poziomie rozszerzonym.
2: Pewnie trzymamy kciuki.
1: Pewnie niewielu maturzystów zdaje filozofię na poziomie rozszerzonym, ale jeżeli tacy się trafią i nas słuchają, to życzymy serdecznie powodzenia. Porozmawiajmy o tych maturach, bo przynajmniej dwie już unieważnione matury w województwie łódzkim. W skali całego kraju jest to o wiele więcej, bo nawet 50 z tego, co sprawdzałem, najnowsze dane. W większości przypadków te unieważnienia wiązały się z tym, że uczeń wniósł na salę telefon komórkowy. Konsekwencje są poważne, dlatego, że nie będzie mógł podchodzić do poprawki, ale Centralna Komisja Egzaminacyjna rozważa nawet dalsze kroki. Na przykład złożenie zawiadomienia do prokuratury w przypadku tych uczniów, którzy zrobili fotografie arkuszy egzaminacyjnych i wrzucili do sieci. Nie za daleko idziemy z tymi konsekwencjami?
2: Trudno jest tak wyrazić jednoznacznie, panie redaktorze, czy daleko, czy niedaleko, ale ja powiem tak, to jest egzamin dojrzałości. A w związku z tym, że to jest egzamin dojrzałości, to i ten młody człowiek powinien mieć tego świadomość. Przypadkowe wniesienie telefonu może powodować i tu powoduje, że przez rok czasu jest blokada. On nie może nic zrobić. Nie może podejść do żadnej poprawki, ale z drugiej strony, no przepraszam, no to jeżeli 18-letni młody człowiek nie wie, co ma zrobić z telefonem przy wejściu.
1: Albo nie orientuje się, że ma go w kieszeni.
2: Otóż to chyba coś nie tak. My doskonale wiemy, że ten telefon jest w tej chwili takim problemem dla młodego człowieka od najmłodszych lat, że to nie bez przyczyny mówi się coraz bardziej, coraz głośniej o tym, żeby telefony w ogóle były zabronione, jeżeli chodzi o używanie w szkole, chociażby podstawowej. Może to już jest jakiś krok ku temu, że zdajemy sobie sprawę wtedy, że coś takiego mamy, posiadamy.
1: No dobrze, a w takim razie wróćmy do tej propozycji, no, do tego rozważania zawiadomienia prokuratury. No, od jakiegoś czasu nie mamy problemu z przeciekami, ale pamiętamy, że przecież kilka lat temu rzeczywiście arkusze egzaminacyjne, czy te zadania egzaminacyjne pojawiały się w sieci przed maturą. No to był duży problem. No. Czy aż takim problemem jest to, kiedy po rozpoczęciu egzaminu arkusz zdjęcie, fotografia arkuszu egzaminacyjnego pojawia się w sieci. Czy no, może to dotrzeć do innych maturzystów?
2: Panie redaktorze, myślę, że w takiej dobie technicznego postępu może być to problem. Bo oczywiście z mojego punktu widzenia już po rozpoczęciu matury wszyscy tematy mają na ławce. Każdy wie, że ma pisać. Dlaczego nie ma to być ogólnie?
1: No ale sztuczna inteligencja może rozwiązać to
2: właśnie.
1: Kilka chwil.
2: I tu zaczyna być ten drugi problem, że nie wiem, jakieś ekrany, monitory takie, które blokowałyby na przykład przekaz, nie wiem, połączenia z internetem.
1: No właśnie, o tym wspominała całkiem niedawno wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Wspominała o tym, że być może w przyszłości, oczywiście nie ma żadnych konkretnych planów, ale być może w przyszłości należałoby się zastanowić, czy egzaminów nie przenieść do miejsc, gdzie internet będzie całkowicie odcięty.
2: No właśnie,
1: kiedy będzie
2: może
1: zagłuszany na przykład sygnał elektroniczny.
2: Zgadza się. Być może jest to jakaś taka potrzeba, którą po prostu współczesna technika powoduje, bo tak na dobrą sprawę no, młody człowiek korzysta z tego dobrobytu z prawej i z lewej strony. Dlaczego miałby nie korzystać w tym momencie?
1: No telefony to PAL 6, ale już są okulary, które spokojnie można.
2: Dokładnie, a jeszcze nie wiadomo.
1: Żyjemy w czasach, które jeszcze całkiem niedawno znaliśmy z filmów science fiction.
2: Panie redaktorze, no niby tak, aczkolwiek zawsze bywały takie różne sytuacje, nie wiem, jakieś kanapki kiedyś wnoszono i w tych kanapkach też jakieś były ściągi, więc to też jest coś takiego, co
1: w maskotkach, bo dawniej, tak powiemy jest tu maturzystom, że można było i kanapki przynosić i pić herbatę, kawę,
2: tak,
1: ale egzamin trwał 6 godzin.
2: O, to prawda.
1: A nie trwał 2 godziny.
2: To prawda, to jest jeszcze ten czas, kiedy właśnie miałem tę przyjemność pisania i wykorzystania całego czasu nawet. Ale mówimy o tym oczywiście.
1: Czyli to jest dobry kierunek. Przeniesienie na przykład do jakichś centrów egzaminacyjnych, do klatek Faradaya.
2: Myślę, że te klatki to jest jakieś rozwiązanie. Jeżeli chodzi o przeniesienie, no to pytam, czy organizacyjnie jesteśmy w stanie to zrobić.
1: No teraz na pewno nie, bo nie ma takich
2: właśnie
1: centrów egzaminacyjnych.
2: Ale z drugiej strony popatrzmy jeszcze na taką sytuację, kiedy jest zespół szkół i jest na przykład szkoła podstawowa i liceum razem, to w zasadzie prawie, że praca szkoły wyłącza się na 2 tygodnie czasu ze względu na matury i potem egzamin, który zdaje 8 klasa.
1: Czyli ci uczniowie, którzy nie są zaangażowani w ten egzamin, po prostu mają
2: wolne. Nie mają
1: prawa
2: wstępu do szkoły. No i to jest 2 tygodnie takiego wolnego, nie wiem jak to nazwać, tak? Też takie wyrzucenie, wyciągnięcie z kalendarza, ze szkoły. Nie wspomnę już o tym, że to jest też taki luz, który uczeń już czuje, że wakacje coraz bliżej.
1: Czyli należy coś z tym zrobić. Dobrze, zostajemy przy sztucznej inteligencji, ale w takim razie zapytam o prace domowe. Tu już trochę na grunt polityczny wkraczamy, dlatego że o przywróceniu prac domowych. Przypomnijmy, że one teraz nie są obowiązkowe, ale o przywróceniu o prac domowych mówi opozycja. Między innymi były minister edukacji Przemysław Czarnek. Czy ma sens przywracanie prac domowych, skoro, tak jak wspominaliśmy, wszystkie zadania, sztuczna inteligencja po zrobieniu zdjęcia może rozwiązać naprawdę w kilka chwil? Czy nauczyciele będą wtedy sprawdzać rzeczywistą pracę ucznia? I to mówimy o darmowych rozwiązaniach. Coś, co mamy absolutnie w telefonie, jest podstawowe dla każdego ucznia. Czy nauczyciele nie będą wtedy sprawdzać, może za pomocą sztucznej inteligencji, pracy uczniów, która była stworzona za pomocą sztucznej inteligencji?
2: Myślę, że mądrość nauczyciela jest jednak taka duża i taka wysoka, że to zamieszanie z zawieszeniem w ogóle chyba było niepotrzebne. Tu trzeba po prostu było świadomie przekazać nauczycielom, czy porozmawiać z nauczycielami, w jaki sposób można by było to robić, żeby dla dziecka też nie było tego zbyt wielkiego obciążenia, ale jednocześnie absolutnie nie zakaz, bo zakaz spowodował to, co spowodował, czyli w tym momencie to dziecko w takim razie nie będzie sobie powtarzało, ugruntowywało tej wiedzy, którą zdobyło w różny sposób, tak? Przy matematyce to jakieś zadania
1: konkretne.
2: Musi
1: w konsekwencji
2: konkretne
1: powtarzać i ugruntowywać tę wiedzę, bo przecież są w szkołach sprawdziane, trzeba wykazać się tą wiedzą. No to owszem, jest do zrobienia w domu. Pytanie, ale czy dodatkowe zadania nie obciążały go na tyle, albo nie miały sensu właśnie przez sztuczną inteligencję.
2: I tu się zgadzam, że to na pewno zależało od nauczyciela, który te zadania dawał ich dużo, może za dużo, może zbyt często, może na przykład za dużo tych zadań przekazywał na tak zwane weekendy, tak? Czyli czy to był dłuższy okres, czy krótszy. Może tu chodziłoby o to, żeby jednak uświadomić, porozmawiać o tym, jak to powinno wyglądać. Z kolei to, że uczeń wykorzystuje jakąś sztuczną inteligencję do tego, żeby rozwiązać. My, nauczyciele, jesteśmy też tego świadomi i też to widzimy. To już są różne, nawet są szkolenia, dzięki którym poznajemy, które zadanie jest w jakiś sposób rozwiązane. Tak? Myślę, że nauczyciel na tyle jest jasne, ma swoje widzenie ucznia, że potrafi rozpoznać, czy ta praca została rozwiązana.
1: Pytanie, czy będzie mógł taki nauczyciel rozpoznać na przykład za rok, półtora roku?
2: Zgadzam się.
1: Algorytmy będą coraz lepsze.
2: Zgadza się. I tutaj
1: to
2: jest
1: nie
2: problemy.
1: Jest już ta sama sztuczna inteligencja, która była rok temu.
2: Tak, absolutnie tak. I może na przykład taki język polski będzie łatwiej rozpoznać niż matematyka, gdzie zadanie rozwiąże sztuczna inteligencja i przepisze po prostu uczeń z głowy.
1: Rozmawiajmy o niżu demograficznym. Wkracza on do łódzkich, nie tylko łódzkich, w całym województwie szkół, do przedszkoli. No, trzeba już likwidować małe szkoły, małe placówki. Mieliśmy tego przykłady. Chociażby Wiączyń, chociaż tam sytuacja jest nieco inna, ponieważ to jest szkoła prywatna, no ale pokazuje jednak, że samorządy muszą podejmować trudne czasami decyzje. To jest nieuniknione? Małe placówki będą znikać? Bo w przedszkolach już widać ten demograficzne. Już jest coraz mniej dzieci. Ja pamiętam kilka lat temu jeszcze miasto Łódź chociażby miało problem z rekrutacją, ponieważ nie było tylu miejsc. Teraz nie ma absolutnie żadnego takiego problemu. Wkrótce to trafi do szkół. 2-3 lata i będziemy mieli w pierwszych klasach szkoły podstawowej niewielu uczniów. Likwidacja jest nieunikniona?
2: To prawda, panie redaktorze, że tych uczniów jest coraz mniej, ale patrząc pod kątem szkoły, to nie można powiedzieć tylko i wyłącznie, bo to jest szkoła prywatna, inna i to jest inna sytuacja. Nie, trzeba spojrzeć trochę szerzej. Trzeba spojrzeć na to, czy ten uczeń jest, bo akurat tam jest i tam jest chętny do tej właśnie szkoły.
1: No tak, ale jeżeli będzie chętny do tamtej szkoły, to inne szkoły będą likwidowane i znowu będą protesty.
2: Myślę, że to trzeba by było również rozważyć. My jako Związek Zawodowy Solidarność już rok temu w Łodzi proponowaliśmy przemyślenie siatki przedszkoli. W tym przemyśleniu była na przykład taka propozycja zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach. Czyli ten przedszkolak nie w 25-osobowej grupie musiałby być, ale na przykład w 23-osobowej.
1: O, to zgadza się pan z przewodniczącym łódzkiego działu ZNP, Markiem Ćwiekiem. Niedawno rozmawiałem z nim w tym samym studiu. On też mówi, że jest propozycja zmniejszenia liczby uczniów właśnie w oddziałach przedszkolnych.
2: Tak jest. Związki zawodowe w Łodzi wspólnie nawet w takich rozmowach uczestnicząc w Wydziale Edukacji potwierdziły, żeby coś takiego zrobić. Ale reakcji niestety w mieście Łódź nie ma. Nie wiemy dlaczego.
1: Czyli nie są zmniejszane.
2: Nie są zmniejszane. Mało tego, rozmawialiśmy o tej właśnie, o tej sytuacji w przedszkolach, bo chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda. Czyli nie zamykać i nie pozwalać na otwarcie kolejnych oddziałów w małych przedszkolach, tylko może w tych przepełnionych przedszkolach.
1: A no właśnie, to o to zapytam w takim razie, bo czytam poranną prasę w Dzienniku Łódzkim, przeczytałem, ale także w Gazecie Wyborczej o sytuacji w przedszkolu numer 100 w Łodzi. Dla tych, którzy, słuchaczy, którzy nie czytali, pokrótce powiem, to jest w samym centrum Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej przedszkole w bardzo dobrej lokalizacji. Było tam wielu chętnych, miało się otworzyć tam 29 miejsc. W trakcie rekrutacji ta liczba została zredukowana do kilku, a resztę uczniów, reszcie potencjalnych przedszkolaków wskazano inne miejsca. No i znowu mamy właśnie taką sytuację, bo ja z jednej strony rozumiem rodziców, którzy są oburzeni. Nie zmienia się reguł w trakcie gry, ale z drugiej strony, jeżeli tam będzie pełne obłożenie, to w innych przedszkolach zabraknie tych uczniów, zabraknie przedszkolaków, trzeba będzie zwalniać nauczycieli i znowu pojawią się protesty.
2: Ale to jest nic innego jak to, co powiedziałem już, panie redaktorze, że my jako związki proponowaliśmy już rozmowy jesienią ubiegłego roku. O tym, żebyśmy porozmawiali, jak to może wyglądać. Nie teraz, w momencie, kiedy już nabór trwa. To jest faktycznie za późno. Druga sprawa to oczywiście my wiemy doskonale o tym, że przedszkole akurat numer 100 przyjmuje dzieci również spoza rejonu, czyli tam nie zgłaszają się tylko rejonowe dzieci. W takim razie to nie jest tak, że rodzic będzie odesłany z kwitkiem z tego przedszkola, a mieszka obok 50 metrów. Być może trzeba by było tutaj się zastanowić, gdzie, w jaki sposób należy tą sieć zostawić.
1: Czyli od początku tam trzeba było przeprowadzić po prostu rekrutację na kilka miejsc?
2: Nie tylko tam.
1: A nie na 29
2: na przykład? Nie tylko tam. Trzeba od razu od samego początku ustalić, które przedszkole, jakie ma możliwości, to jest po pierwsze. Po drugie, jakie ma zapotrzebowanie wokół. My doskonale wiemy, że teraz miasto Łódź się chwali, że nowe przedszkole powstaje na Olechowie. Ja powiem w końcu, bo
1: tam akurat brakuje
2: właśnie,
1: tych miejsc.
2: Bo to była rozmowa już naprawdę bardzo, bardzo dawno, aczkolwiek przygotowano tyle oddziałów, że wszystkich oddziałów nie zapełniono. Czyli to też jest jakiś sygnał, że albo władze nie wiedzą, co robią, albo nie mają wszystkich danych. Naprawdę, to jest trudna bardzo sytuacja, natomiast my jako Związek Zawodowy mówimy jeszcze jedną rzecz, że w takim razie może by miasto pomyślało o tych osobach, które muszą odejść. Bo to, że likwidujemy jeden oddział w jakimś przedszkolu, to jest od razu utrata miejsca pracy dla nauczyciela i dla na przykład pani
1: obsługi. No właśnie, obsługi. Wszystko w końcu sprowadzi się do pieniędzy. Czy samorząd będzie stać na taką siatkę? Na utrzymanie tej siatki? To się wszystko znowu sprowadza do tego, czy któreś przedszkole zostanie na przykład w Łodzi zlikwidowane.
2: Na pewno będzie stać, a jeżeli nie będzie stać, to musi o tym pomyśleć, żeby było stać.
1: Nie likwidować tych przedszkoli, tylko zmniejszać grupy na przykład przedszkolaków i później tak samo postępować w przypadku

0: Życzymy przyjemnego weekendu i trzymamy kciuki za maturzystów.
1: Zdecydowanie cały czas, w dalszym ciągu. Wszystkiego dobrego i bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: I to jest czas do dyskusji. Rezerwujemy go dla Państwa.
3: Ja rozumiem, że jest to zmiana wprowadzona z gruntu ideologicznego pod pewnymi naciskami pewnych środowisk.
4: To jest moje zdanie i to nie znaczy, że każdy musi mieć identyczne.
5: To nie wynika z tego, że ktoś, nie wiem, nie ma kasy. No nie na tych stanowiskach. Po prostu mu się nie chce.
6: Świetnie, że Państwo mówicie, bo to nie jest temat zarezerwowany do Afryki.
2: Nie, to są tematy dla słuchaczy Radia Łódź. 606-78-78-78 studio@radioloc.pl. Czekamy na Państwa codziennie w samo południe.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
9: To jest 21 wiek.
10: A administracja nie pomoże.
11: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
7: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
12: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
13: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
14: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na forum kształcenia.

0: zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Zbliża się 8.30, czas na raporty drogowe i Sebastian Dziuda.
9: Zaczynamy od utrudnień w kursowaniu linii MPK. Zatrzymano ruch tramwajów na Gdańskiej przy ulicy 1 Maja w stronę Legionów. Tramwaje linii 15 i 17 kierowane są objazdem i jadą z opóźnieniem. Uruchomiono też autobusy zastępcze. Szczegóły na stronie MPK Łódź. A jeśli chodzi o korki na łódzkich drogach, to niestety nie maleją. Uwaga na ulicy Pomorskiej. W pobliżu przecięcia z Matejki zderzyły się auta. Ruch w tym miejscu jest utrudniony. Cierpliwość i ostrożność przyda się kierowcom w centrum Radomska. Tuż przy Parku Świętojańskim korkuje się Piastowska i Krakowska. Z uwagi na roboty drogowe wolniej jedzie się też trasą S8 na wysokości Wolborza. Kolejne informacje z dróg minutę przed 9:00.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Na zegarze 8:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
10: Dzisiaj w Warszawie zostanie podpisana umowa SEJ, która umożliwi finansowanie kontraktów obronnych dla naszego kraju. Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne pieniądze będą napływały do Polski w następnych latach. W sumie to prawie 44 miliardy euro, które do 2030 roku możemy wydać na zbrojenia. Program ceny paliw niżej będzie przedłużony, zapowiedział to wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie CPN obowiązuje do połowy maja. Program polega na tym, że rząd ustala, jakie mają być maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw. To ma chronić kierowców przed skutkami kryzysu paliwowego na światowych rynkach. A wczoraj wymiana ognia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi spowodowała natychmiastowy wzrost cen ropy. Sytuacja zaostrzyła się po tym, jak Amerykanie zaatakowali dwa irańskie statki w cieśninie Ormuz i obiekty w portowych miastach nad Zatoką Perską. Amerykanie twierdzą, że były to cele wojskowe, Irańczycy, że cywilne. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczeni przez prezesa tej instytucji do orzekania, znowu zostali odesłani z kwitkiem. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, aby ta umożliwiła im wykonywanie obowiązków, ale wczoraj nie zostali przez prezesa Bogdana Święczkowskiego dopuszczeni do pracy. Podobne stanowisko w tej sprawie prezentuje Kancelaria Prezydenta Nawrockiego. Policja wytropiła i zatrzymała łódzkiego prawnika, który uchylał się od kary więzienia i był poszukiwany listem gończym. Adwokat Paweł K. został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ale nie stawił się w zakładzie karnym i w tym czasie także często zmieniał miejsce pobytu. Udało się jednak go odnaleźć w powiecie chrubieszowskim. A my o samym procesie i skazaniu znanego adwokata sporo piszemy na naszym portalu radiołódź.pl.
8: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Teraz na termometrach nadal mamy 8 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 15. Dzisiaj sporo chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Wiatr słaby z kierunków północnych. Ciśnienie powoli rośnie na barometrze 994 hektopaskale.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 28 minut do godziny 9. No i od razu pytanie do Państwa, jak się Państwu podoba nowa piosenka grupy The Rolling Stones, zapowiadająca nowy album, który już 10 lipca ma się pojawić. Ten tytuł to In The Stars. Co Państwo na to? Nowa muzyka grupy The Rolling Stones przed nami.

0: In the Stars. Tak zatytułowana jest ta piosenka, nowa muzyka od grupy The Rolling Stones, a najnowsza płyta zespołu Foreign Tongues już 10 lipca. Jest na co czekać. Ma pan jakąś ulubioną piosenkę, przy której można pobiegać? Jakąś muzykę do biegania, czy w ciszy
1: proszę
0: raczej?
1: Proszę pana, nie, ja to biegam w ciszy, ale faktycznie swojego czasu, gdy muzyka dość mocno towarzyszyła mojemu bieganiu, to taki najważniejszy był soundtrack z filmu Rocky.
0: A, okej. Faktycznie, to jest także
1: się
0: świetna propozycja.
1: Pozytywnie.
0: Tak jest. I te trąbki. Już nie będę może naśladował tych trąbek następnym razem. Konrad Ciężki, człowiek zajmujący się nowymi mediami w radiu. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Człowiek od nowych mediów, człowiek od biegania. No bo bieg zbliża się coraz większymi krokami. Nomen omen. 21 czerwca, Park Baden-Powella. Szczegóły, zapisy. Jak to teraz wygląda? Czy są jeszcze wolne miejsca?
1: Tak, mamy już kilkanaście sztafet zapisanych. W biegach dziecięcych nie pamiętam, ale też już jest sporo uczestników. Oczywiście są jeszcze miejsca i zachęcamy jak najbardziej do zapisywania się, do wzięcia udziału, bo w minionym tygodniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, to już nawet ogłosiliśmy, bo to było na początku owiane lekką tajemnicą, ogłosiliśmy, jakie będą nagrody trzech najszybszych, tak zwanych najlepszych drużyn sztafetowych. No to co, może zacznę od trzeciego miejsca, że trzecia sztafeta, każdy z uczestników trzeciej sztafety otrzyma podwójny bilet na koncert zespołu Europe. Jeżeli dobrze pamiętam, druga sztafeta, każdy uczestnik z tej sztafety otrzyma podwójny bilet na koncert Mroza. I najszybsza sztafeta, czyli ta, która stanie na najwyższym podium, każdy uczestnik tej sztafety otrzyma podwójny bilet na koncert Lenego Krawica.
0: No to już jest fantastyczna nagroda. Warto
1: radiowa,
0: się zapisać.
1: Muzyczna.
0: Tak jest. 95-lecie Radio Łódź. To jest też bieg związany właśnie z tą rocznicą. 5 lat do setki. Tyle nam brakuje.
1: Tak jest. I stąd też taka jakby przyszywana nazwa tego biegu, że 5 do setki. Żeby to też się w ten sposób kojarzyło. A jeszcze tak propos nagród, to też troszeczkę zapowiem, uchylę rąbka tajemnicy, że pracujemy nad kolejnymi nagrodami, a skoro 95-lecie Radia Łódź, 95 lat rozgłośni, to planujemy też nagrody dla 9. i 5. sztafety. Jakie to będą nagrody, to też niebawem będziemy zdradzać.
0: Będzie się to wszystko powoli wyjaśniało. Konrad Ciężki, bardzo serdecznie ci dziękuję. Rozbiegany człowiek, tak chyba
1: tak,
0: można
1: tak,
0: się zatytułować.
1: Dodam jeszcze szybciutko, że oczywiście wszystkie informacje na temat tego biegu to odsyłamy na stronę radiołódź.pl/bieg albo po prostu na stronę Radio Łódź, gdzie jest duży widoczny baner. Wystarczy kliknąć i tam są wszystkie informacje na temat tego biegu. Zapraszamy do uczestnictwa w charakterze zawodników, ale też bardzo będą potrzebni kibice.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję, Konrad Ciężki. Raz jeszcze teraz na zegarze 20 minut do godziny 9 i myślę, że ta piosenka też jest dobrą propozycją dla biegaczy.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: 12 minut do godziny 9. Jeszcze jedna sprawa została nam do omówienia. Tą sprawą jest pierwsza komunia, która w tym roku może kosztować nawet 10 tysięcy złotych. Tak wynika z najnowszego raportu. Pierwsza komunia 2026. Ponad 40% rodziców deklaruje wydatki w przedziale od 5 do 10 tysięcy. Niemal 1/4 twierdzi, że zmieści się w budżecie od 3 do 5 tysięcy. Największym wydatkiem jest wynajem sali. Za tak zwany talerzyk trzeba zapłacić około 250 zł. Natomiast sam wynajem sali bez jedzenia to koszt około 1500 zł. Niektórzy nie chcą wydawać majątku, więc organizują imprezy po staremu, a więc w domu.
2: W domu robimy.
3: I dlaczego taka decyzja?
2: Niedużo osób, 20 osób. Rok temu mieliśmy u córki. Komunię pomieściliśmy, wszystko ładnie, pięknie wyszło.
3: Jak to wygląda kosztowo, jak się organizuje komunię w domu?
2: No to my się chyba w 3000 zmieściliśmy.
4: Na sali. Sama sala 1000. No i plus gotowanie, tak? Albo samemu, albo kucharki.
5: W tym roku było 260 zł od osoby za 3 ciepłe posiłki. Dużo chyba jak na komunię.
3: A co pani w ogóle uważa teraz o tych imprezach komunijnych? One są przesadzone często, czy jednak to niekoniecznie?
2: Przesadzone są, tak. Słyszałam o DJ-ach na takich imprezach. Dla mnie to jest przesada.
5: Uważam, że tak, ponieważ ludzie zatrudniają sobie fotobudki, DJ-ów, animatorów, zabaw. Rozumiem, że dziecko jest najważniejsze tego dnia, natomiast za dużo. Jeśli chodzi o mnie, to za dużo i za drogo.
6: Innym istotnym wydatkiem, szczególnie w przypadku dziewczynek, jest zakup strojów komunijnych. Alby dla chłopców kosztują około 250 zł, natomiast garnitury zaczynają się od 500 zł. Sukienki, te skromniejsze, kosztują około 350 zł, natomiast te bardziej wystawne nawet i 1000 zł. Jak podkreśla pani Justyna z salonu Impresja, koszty zależą od indywidualnych preferencji i wyborów klientów.
7: Znaczy tak, jeżeli są to zamówienia takie grupowe, tak, że decyduje się cała klasa, powiedzmy na jakiś jeden model, to oni wtedy zazwyczaj biorą takie te skromniejsze wersje, takie może już nawet nie klasyczne alby, bo to już chyba coraz rzadziej bardziej odchodzimy od tego, takie raczej skromniejsze sukienki, natomiast też obserwujemy, że jednak zwiększa się liczba klientów takich indywidualnych, którzy przychodzą już tutaj bezpośrednio do nas, do salonu i oni tutaj zdecydowanie jednak myślę, że idą w tą stronę takich sukienek wystawniejszych, w jakiś tiul, gdzieś jakaś koronka, coś błyszczącego, żeby się coś więcej działo, żeby się bardziej wyróżnić, bo jak to mówią i mamy, i dziewczynki, tak, to jest taki jeden wyjątkowy dzień, więc fajnie byłoby się pokazać i poczuć bardziej wyjątkowo.
6: Jak mówił na antenie Radia Łódź ksiądz Wiesław Kamiński, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, przesada w dniu komunii jest niedobra.
8: Jak to jest w mojej parafii? No, ustalamy, że dzieci idą w jednolitych strojach. Proszę mi wierzyć, że naprawdę mi jest wszystko jedno, czy dziewczynki pójdą w albach, czy pójdą w sukienkach, ale dlaczego tak ustalamy i dlaczego robię z tego jakiś warunek? Kiedyś pamiętam sytuację, kiedy przygotowywałem do dzieci do pierwszej komunii świętej i jedna z dziewczynek została przywieziona limuzyną w krynolinie, fryzjer i tak dalej, a obok niej w tej samej ławce stała dziewczynka w szarej, pożyczonej sukieneczce, tak? I sobie wtedy postanowiłem, że nie, gdzie jak gdzie, ale przy ołtarzu dla Pana Boga wszyscy są równi i tutaj nie może być takiej sytuacji, że jedno dziecko będzie miało kompleks właśnie pożyczonej sukienki czy sukienki po starszej siostrze, a drugie dziecko będzie panną młodą, tak?
3: Co byś chciał dostać na komunię?
9: Na komunię bym chciał dostać na przykład piłkę jakąś, hulajnogę elektryczną.
10: Pacynkę!
3: Serio? O, pacynkę to tak nietypowo, a dlaczego akurat?
10: Bo mi się spodobała wczoraj teatrze.
9: Rower.
3: Okej, jakiś konkretny?
9: O, niebieski taki.
1: Z raportu UC Research wynika także, że na więcej Polaków planuje wręczyć w tym roku w kopercie kwotę między 400 a 600 zł. Kacper Józefowicz zebrał te informacje. Teraz na zegarze 9 minut do godziny 9. Niebawem u nas najważniejsze informacje.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
8: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Zbliża się godzina 9, sprawdzamy, co dzieje się na drogach i Sebastian Dziuda.
11: A zaczynamy od zdarzenia na drodze krajowej numer 60 między Łęczycą a Kutnem. Na wysokości wsi Prądze zderzyły się auta, przyjazd w tym miejscu jest utrudniony. Zaglądamy teraz na łódzkie ulice. Warto omijać Chojny i Broniewskiego, gdzie dzieją się roboty drogowe, a największy zator tworzy się na przecięciu Żgowskiej i Spaderewskiego. Z kolei na Górnej na więcej czasu stracimy przy Rondzie Lotników. Dojazd do tego skrzyżowania wydłuża się zwłaszcza od strony Paderewskiego. Nieco dalej na południe zagęszcza się na przecięciu Pabianickiej i Rudzkiej. Na koniec życzymy kierowcom dobrego weekendu i powodzenia na drogach.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Czas na informacje, Jarosław Turek.
12: A w serwisie skargi na rekrutację do łódzkich przedszkoli. Asfalt zamiast kostki, czyli łódzki pomysł na poprawę psujących się nawierzchni i uruchomienie pieniędzy na zbrojenia z funduszu SAFE. W regionie dzisiaj będzie pochmurno, może pokropić na termometrach do 14 stopni. Rodzice skarżą się na rekrutację do łódzkich przedszkoli. Do kuratorium oświaty miało wpłynąć już kilka skarg na proces przyjmowania dzieci do placówek. Chodzi m.in. o miejskie przedszkole numer 100 w Śródmieściu, gdzie ograniczono liczbę miejsc już po złożeniu przez rodziców dokumentów. W studiu jest Maciej Trajanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z Romanem Laskowskim z Oświatowej Solidarności.
13: Dzień dobry, jestem.
12: Czy zdaniem twojego gościa rodzice słusznie skarżą się na proces rekrutacji?
13: Tak, bo jak mówi Roman Laskowski, nie zmienia się reguł w trakcie gry. Jego zdaniem rodzice mogą czuć się rozgoryczeni. Z drugiej jednak strony trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Niż demograficzny w przedszkolach już widać i miasto powinno myśleć o zmniejszeniu liczby przedszkolaków w placówkach i tworzyć mniejsze grupy.
14: My jako związki proponowaliśmy już rozmowy jesienią ubiegłego roku. O tym, żebyśmy porozmawiali, jak to może wyglądać. Nie teraz, w momencie, kiedy już nabór trwa. To jest faktycznie za późno.
13: A o zmniejszenie liczby przedszkolaków w oddziałach apeluje również Związek Nauczycielstwa Polskiego.
12: Znaczy w przyszłości niż demograficzny może spowodować, że w Łódzkiem trzeba będzie zamykać przedszkola i szkoły. O tym można posłuchać w całej rozmowie z gościem Radia Łódź, która jest już dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.
5: Więcej na radiołódź.pl.
12: Asfalt zamiast kostki i klinkieru. Urząd Miasta Łodzi planuje takie zmiany na ulicach Jaracza i Cmentarnej. Mimo że nawierzchnie tych dróg w ostatnich latach przeszły remonty, to użyte do ich budowy materiały nie sprawdziły się. Efektem są nierówności i ubytki, dlatego miasto rozważa usunięcie kostki, podobnie jak na Placu Wolności, mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
15: Wiadomo już, że zamiast wypadającej kostki na Placu Wolności pojawi się beton. Miasto chce pójść za ciosem i zmienić nawierzchnię także na ulicach Jaracza i Cmentarnej.
16: To jest typowy przykład absurdalnego użycia materiałów, ale my już wiemy, co mamy zrobić i na pewno w najbliższej przyszłości poprawimy tę ulicę.
15: Mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami. Miasto jest już po wstępnych rozmowach z konserwatorem zabytków. Wymiana nawierzchni wymaga jednak wcześniejszych zmian w miejscowym planie zagospodarowania. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Dodajmy, że ulica Jaracza wyremontowana w 2018 roku, ale od tego czasu była już kilka razy poprawiana. Polska rozpoczyna proces podpisywania z Komisją Europejską umów pożyczkowych z funduszu SAFE. To pieniądze, które zostaną wydane na zbrojenia. Druga będzie Litwa, która złoży podpis jutro. Na razie Bruksela nie wyznaczyła terminów podpisania umów dla pozostałych 17 państw, które chcą też skorzystać z funduszu. Mówi o tym Beata Płomecka. Scale
17: and speed. Chodzi o skalę i szybkość. Tak przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen mówi o funduszu dozbrajającym Europę. Do dyspozycji jest 150 miliardów euro na przyspieszenie inwestycji w przemyśle obronnym. Zaawansowana obrona powietrzna, drony, pociski, amunicja, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja. To tylko niektóre z nich. Just to name a few. Fundusz wprawdzie finansuje projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje, ale Polska wywalczyła, że do końca maja może sfinansować własne, już rozpoczęte inwestycje.
18: Mamy wyścig z czasem i zdążymy z kontraktami tymi najistotniejszymi dla Polski.
17: Komentował Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
12: A jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki. Kolejne pieniądze będą napływały do Polski w następnych latach. Ogień w Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia. Strażacy dogaszają pojedyncze zarzewia. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że ważne jest ich ciągłe dogaszanie i monitorowanie. Można powiedzieć, że strażacy walczą z ogniem pod ziemią. Obszar działań gaśniczych to obecnie około 1000 hektarów, ale obszar pogorzeliska szacowany jest na 300 hektarów. W akcji biorą udział setki strażaków z całego kraju, w tym strażacy z naszego regionu, z jednostek w Łodzi i Łowiczu.
10: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
19: Piłkarze GKS Bełchatów ukarani walkowerem za mecze z Olimpią Elbląg. Na boisku bełchatowianie wygrali 3-1, ale przez 2 minuty złamali przepis o grze dwóch młodzieżowców. W związku z tym komisja PZPN musiała zweryfikować wynik spotkania na walkower 3-0 dla Olimpii. Bełchatowiane czeka teraz gorąca walka o utrzymanie w grupie pierwszej trzeciej ligi, a żeby cel osiągnąć, powinni dzisiaj wygrać na wyjeździe z GKS-em Wikielec. Obrońca Jakub Bartosiński spodziewa się jednak bardzo zaciętej walki.
20: Pojedynki z Wikielcem są zawsze bardzo emocjonujące na wyjeździe. To jest taka drużyna grająca mocno fizycznie, są to trudne mecze. I znów, jak rok temu, jest to taki moment sezonu, że będzie to ważny mecz pod kątem właśnie też układu tabeli.
19: A w tamtym sezonie brunatni wygrali w Wikielcu 2-1, początek dzisiejszego meczu o 18:00. Piłkarze UKS Łódź przybliżyli się do gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Łodzianie pokonali w zaległym meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki i umocnili się na 5. miejscu. Fotorelacja z tego meczu na radioloc.pl, a dzisiaj zagrają rezerwy UKS Łódź, które w Bełchatowie podejmą Świt Szczecin. Łodzianie ostatnio przegrali 2 mecze, choć ich gra wyglądała dobrze, ocenia trener Konrad Gerega.
21: Jesteśmy po 2 spotkaniach wyjazdowych i na 4 połowy. 3 gramy bardzo dobre. A mamy tak, że nie strzelamy bramek, a nasz bilans to 0-4. Potrzebujemy trochę paliwa w postaci punktów.
19: A jeśli dzisiaj UKS-iacy nie zdobędą choćby punktu, stracą też matematyczne szanse na utrzymanie się w drugiej lidze. Początek meczu o 17:00, a godzinę później koszykarze UKS-u Kulpa Kłódź rozpoczną już 3. mecz w półfinale play-off ze Spójnią Stargard. Łodzianie wygrali 2 pierwsze wyjazdowe spotkania i są w dobrej formie, ocenia Dominik Grudziński.
22: Cieszy mnie bardzo dyspozycja wszystkich zawodników w naszym zespole. Każdy jest groźny z dystansu, jak i w środku. Ciężko tutaj obronie przeciwnej cokolwiek zdziałać.
19: Początek meczu o godzinie 18:00 w hali Uniwersytetu Medycznego. Jeśli UKS dzisiaj wygra, awansuje już do finału.
10: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Teraz na termometrach 8 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 14-15 stopni. Poza tym przed nami dość pochmurny dzień z szansami na niewielkie przejaśnienia. Przelotnie może padać deszcz. Wiatr słaby z kierunków północnych, na barometrze 994 hektopaskale. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za piątkowy poranek. Kuba Janik, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. No i w studiu Paulina Klimas-Stasiak, witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Staram się uśmiechać, chociaż ta pogoda nie do końca dzisiaj nastraja.
10: Naprawdę? Strasznie mi się ta pogoda podoba.
1: Naprawdę?
10: Naprawdę, wow. Naprawdę.
1: Chciałabym tak mieć. Ja czekam na słońce.
10: Stalowe niebo.
1: Okej, okay. Czyli w taki nastrój
10: uśmiechajmy się, tak jest. Co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Chciałem życzyć wszystkim dobrego weekendu.
1: No ja też.
10: Może tak być?
1: Zwłaszcza, że mam wolny weekend. A. Jadę do Gdańska.
10: No to bardzo się cieszę. To proszę pozdrowić Trójmiasto.
1: Pozdrowię.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.

Ten utwór zdecydowanie na poprawę nastroju dla tych, którzy tęsknią za słońcem, tak jak ja. No ale może trzeba iść tym tropem, co Marcin, i szukać pozytywnych akcentów, nawet w takiej pogodzie jak dzisiaj. No ja zaraz będę sprawdzać te prognozy na najbliższy weekend. Mam nadzieję, że to słońce jednak do nas wyjdzie, że nie będzie padać, że będziemy mogli spacerować i trochę pocieszyć się tym pięknym majem. Zachęcam też Państwa, żebyście zajrzeli na nasz kanał nadawczy na Facebooku, bo ja również będę dzisiaj poprawiać nastroje, oczywiście nagrodami, o których opowiem za chwilę. Jakieś zaproszenia na pewno tutaj dzisiaj dla Państwa będę miała. A co trzeba będzie zrobić, żeby takie zaproszenie ode mnie dostać? No właśnie, o tym opowiem za chwilę tutaj, ale wcześniej zdradzę na naszym kanale nadawczym na Facebooku. Tak tylko podpowiem, że warto mieć telefon pod ręką, warto wejść na naszą stronę radio.pl, bo dzisiejsze zadanie będzie z tym właśnie związane. Także słuchamy dalej muzyki i zaglądamy na kanał nadawczy.

0: Mówiłam, że będą dzisiaj nagrody. No oczywiście, że będą. Odsyłałam już wcześniej na nasz kanał nadawczy na Facebooku. Mam nadzieję, że udało się tam zajrzeć. I już część z Państwa wie, co będzie dzisiaj zadaniem konkursowym. No to zdradzam jeszcze tutaj. Mamy taką nową opcję na naszej stronie radio.łódź.pl. Opcja nazywa się Nagraj głosówkę. Już na pewno Państwo o tym słyszeli. Wystarczy kliknąć w to hasło właśnie na stronie głównej i już można nagrywać. Można to zrobić zarówno przez stronę, ale można to też już zrobić w naszej aplikacji mobilnej. No i takie nagranie jest przesyłane bezpośrednio do naszego studia, a ja mogę zaprezentować te Państwa nagrania tutaj na naszej antenie i będę to dzisiaj robić. Jestem dzisiaj do godziny 12 i mam nadzieję, że takie głosówki tutaj wpadną na skrzynkę i będziemy mogli wspólnie ich posłuchać. A jaki temat? Temat dowolny. Można opowiedzieć o tym, czy taka pogoda ma plusy, czy może tęsknicie za słońcem, a może o planach na nadchodzący weekend, albo w nawiązaniu do świąt, które dzisiaj przypadają, bo 8 maja, no z tego co zaglądałam do kalendarza świąt nietypowych, sporo dzisiaj takich dni przypada, między innymi Dzień Bibliotek i Bibliotekarza, także można na przykład nagrać głosówkę o tym, jakie książki lubicie Państwo najbardziej czytać. Także tak jak wspomniałam, temat dowolny, nagrywamy głosówkę wchodząc na radio.łódź.pl albo do naszej aplikacji mobilnej, a teraz słówko o nagrodach.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No i po pierwsze, wyślę dzisiaj kogoś do kina na dowolny seans. No, z tego co widziałam, ta pogoda w weekend taka różna bardzo, także do kina będzie można spokojnie się wybrać. Ale mam również dwa podwójne zaproszenia do Muzeum Kinematografii na 14 maja na godzinę 17 na film Zmontowane życie Lidii Z i będzie też spotkanie z reżyserem tego filmu. Także proszę nagrywać głosówki, a ja będę nagradzać, ale to pewnie przed 12.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
1: Nie fr, tylko fyry.
3: Fyry.
1: Mamo, no, to mamo, no.
3: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty bawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku, przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny. 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy

0: gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
2: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
3: Przyjrzałam się uważniej tym prognozom na weekend i jednak mam dobre informacje. Będzie słońce, będzie cieplej. No to w tych głosówkach, o które prosiłam, można opowiedzieć o tym, jak wykorzystacie tę przyjemną pogodę. Przypominam, radio.pl albo nasza aplikacja mobilna. Tam znajdą Państwo taką opcję. Nagraj głosówkę i można taką głosówkę dzisiaj do mnie wysłać.

0: No i jeszcze jedna dobra informacja. Dzisiaj też ma wyjść do nas słońce, a jeżeli nie wyjdzie, no to my oczywiście zadbamy o dobrą energię przez cały dzień, no i wieczór również, bo dzisiaj wieczorem kolejna odsłona transmisji z Kamilem Ginglasem, więc na pewno będzie energetycznie i bardzo gorąco. A póki co stały punkt naszego piątkowego programu, magazyn Taki jest świat i Marcin Pośpiech.
1: Taki jest świat.
2: A z nami dziennikarz, znawca Rosji, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości 2026-2036, Marcin Łuniewski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panu i słuchaczom.
2: Władze dokręcają śrubę, o internet w Rosji coraz trudniej. Panie redaktorze, w jakim stopniu Rosjanie mają dostęp do globalnej sieci i stron, z których mogliby dowiedzieć się czegoś, co jest sprzeczne z oficjalną kremlowską narracją, czyli mówiąc wprost, co nie jest propagandą?
3: Wciąż mają, natomiast on jest oczywiście cały czas sukcesywnie ograniczany, albo są takie próby, żeby go ograniczać. Musimy pamiętać, że Rosja dąży do tego modelu, który jest w Chinach, czyli chciałaby stworzyć taki wielką zaporę sieciową, jak to się nazywa w Chinach. Natomiast inna jest trochę specyfika. Chińczycy tak naprawdę, kiedy tylko pojawił się internet w Chinach, to władze zaczęły go już kontrolować. I Chińczycy w sumie nie przywykli do takiego wolnego internetu, swobodnego internetu. Natomiast Rosjanie tak naprawdę do 2019 roku mniej więcej, kiedy Duma przyjęła tą ustawę o suwerennym internecie i zaczęto pierwsze ograniczenia wprowadzać, no to tak naprawdę korzystali z internetu tak swobodnie, jak my tutaj w Polsce korzystamy. I po tym 19 roku też jeszcze cały czas ten internet był, więc przemysł rosyjski, ten prywatny szczególnie, prawda, oparty był w dużej części na internecie, jakiekolwiek usługi, catering, dostawy, restauracje. Rosjanie swobodnie, prawda, surfowali po tym internecie, nawiązywali kontakty z ludźmi z zagranicy, no oczywiście kontaktowali się między sobą, bo Rosja to gigantyczny kraj, więc oczywiście podróże są trochę trudniejsze niż na przykład po Polsce, więc oczywiście te połączenia też internetowe przez WhatsAppa czy przez Telegram, prawda, były bardzo popularne, są cały czas popularne, więc stąd mamy takie rosnące oburzenie, które gdzieś tam widać w internecie, gdzieś tam w sondażach, chociaż oczywiście te sondaże w Rosji wiadomo, że trzeba z dużą dozą ostrożności do nich podchodzić, natomiast widać ewidentnie, że Rosjanie są niezadowoleni. To ich dotyka, nie wojna, prawda, nie oburza ich wojna, zbrodnie rosyjskiej armii, nawet te sankcje jakoś tam są do przeżycia, natomiast faktycznie te ograniczenie internetu, te próby ograniczenia internetu, czyli na początku eliminacja WhatsAppa, teraz ograniczanie coraz większe Telegrama, tak naprawdę ten Telegram w Rosji momentami jeszcze się zdarza, że działa, natomiast no władze oczywiście robią wszystko, co tylko mogą, żeby właśnie Telegram został jak najbardziej spowolniony, żeby było uniemożliwione jakiekolwiek dokonywanie połączeń czy wysyłanie wiadomości przez Telegram. Więc Rosjanie oczywiście to bardzo odczuwają. To jest dla nich jednak coś nowego i to jest właśnie ta różnica z Chinami. No ostatnio władze, prawda, naciskają na dostawców internetu, żeby blokowali użytkowników, którzy próbują używać sieci VPN, no bo to w Rosji był taki ratunek, cały czas jest ratunek, prawda, żeby właśnie chociażby na Telegrama wejść, czy na strony, tak jak pan pytał, prawda, te opozycyjne, czy te takie, które przekazują prawdziwe informacje ze świata, no to dzięki VPN-owi ciągle jeszcze w Rosji można to robić, natomiast władze próbują to ograniczać, coraz więcej portali, stron internetowych, władze wymuszają na nich to, żeby blokowały użytkowników, którzy próbują się dostać na te strony poprzez VPN. Teoretycznie jeszcze VPN-u nie zakazano, natomiast no, zmierza to wszystko w tę stronę, żeby karać po prostu użytkowników sieci VPN, które właśnie pozwalają anonimizować dostęp do stron internetowych. No i mamy te wyłączenia internetu tak naprawdę. W Moskwie przez kilkanaście dni nie było internetu mobilnego. No więc ludzie, mówiąc bardzo kolokwialnie, zgłupieli, bo po prostu no, nie działał nawet, prawda, aplikacje z mapami do poruszania się. Nie działały kurierzy, taksówek nie można było zamawiać, czy różnych tam aplikacji takich taksówkarskich. Ludzie zaczęli masowo wykupywać mapy, takie papierowe mapy. No rzadko się już widzi. Może turyści czasami faktycznie korzystają z map, kiedy prawda, szukają zabytków, czy tych takich najważniejszych miejsc pozaznaczanych. Natomiast no, Moskwiczanie chodzący z mapami, żeby znaleźć jakieś miejsca, no, było to pewne kuriozum i nowum. Pagery zaczęto masowo kupować. Teraz ten internet powrócił w Moskwie, natomiast no, on cały czas jest w całym kraju przerywany i tak naprawdę Rosjanie nie wiedzą, kiedy będzie dostęp do mobilnego internetu, do sieci telefonii, a kiedy nie będzie. Władze oczywiście tłumaczą, że to kwestie bezpieczeństwa, natomiast no, za tym się kryje coś więcej, albo to bezpieczeństwo jest rozumiane przez władze inaczej niż nam by się wydawało. Natomiast no, jest ciągle internet, można się z Rosjanami ciągle skontaktować na przykład przez Telegram, natomiast no, jest to oczywiście coraz bardziej utrudnione, jest to coraz trudniejsze i też dla Rosjan wiąże się z coraz większym wysiłkiem.
2: Mówił autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości 2026-2036 Marcin Łuniewski. Cała nasza rozmowa na radiołódź.pl w zakładce Taki jest świat. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: A ja tradycyjnie dodam, że nie tylko na naszej stronie radiołódź.pl można słuchać rozmów, które słyszeli Państwo na naszej antenie, ale również w naszej aplikacji mobilnej i to najczęściej w dłuższej wersji. Także taki świetny pomysł na wolną chwilę, żeby sobie posłuchać.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i już pierwsze głosówki wpadają na naszą skrzynkę. Za moment, mam nadzieję, uda mi się tutaj zaprezentować te pierwsze nagrania, które do nas przyszły. Muszę troszeczkę powalczyć z tym systemem, bo jak wspominałam, to nowa opcja, także wszyscy jeszcze się uczymy, ale bardzo się cieszę, że zachęciłam Państwa do tego. No i przypominam, na naszej stronie radio.pl lub w aplikacji można kliknąć link Nagraj głosówkę i nagrać właśnie, powiedzmy, o tym, co planujecie na weekend, czy czekacie na lepszą pogodę. Temat dowolny. Pierwsze głosówki właśnie na taki temat, z tego co odsłuchiwałam, zostały nagrane, o planach weekendowych. No myślę, że wszyscy chętnie posłuchamy o tym. Być może zainspirujemy się planami innych słuchaczy. A jeżeli zostajecie Państwo w Łodzi, zresztą czy zostajecie, czy nie, to zachęcam, żeby nas słuchać. Można to robić wygodnie z każdego miejsca w Polsce dzięki naszej aplikacji, bo na przykład w niedzielę mogę zaprosić na kolejną odsłonę programu A ja to widzę inaczej. Tym razem dzieciaki podzielą się tym, co dla nich oznacza szczęście, co znaczy być szczęśliwym. Trochę będzie też o optymizmie rozmowa właśnie. No, ciekawa jestem, co też dzieciaki nam na ten temat powiedzą. Ostatnio rozmawialiśmy o złości, tym razem postanowiłam, że porozmawiamy o szczęściu. Zapraszam w niedzielę o 10:40.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: No to proszę bardzo, udało się, słuchamy pierwszej głosówki.
1: Dzień dobry, mam na imię Dominika i w ten weekend, jutro dokładnie, zamierzamy z moim synkiem pojechać do Torunia i zrobić sobie taką wycieczkę jednodniową. W zeszłym roku byliśmy, pierwszy raz mój synek był, ponieważ przeprowadziliśmy się za granicę do Polski i bardzo nam się spodobało, szczególnie toruńskie pierniczki nam bardzo posmakowały. Także właśnie widziałam, że jutro szykuje się ładniejsza już pogoda. I tutaj z Łodzi mamy bardzo dobre połączenie do Torunia, więc jednodniowa wycieczka i Muzeum Żywego Piernika, które było wspaniałe w zeszłym roku i bardzo fajne doświadczenie dla mojego synka też było, więc zamierzamy wybrać się tam również ponownie. Także takie mamy plany na ten weekend. Dziękuję, pozdrawiam.
0: My również pozdrawiamy panią Dominikę. Dziękujemy, że nagrała dla nas taką głosówkę. Państwo również możecie, wystarczy wejść na radio.pl lub do naszej aplikacji mobilnej, a ja potem właśnie będę prezentować. A o Toruniu dzisiaj z kolegami rano rozmawialiśmy, bo ja akurat wybieram się na weekend do Gdańska, ale tu jeden z kolegów mówił, że właśnie Toruń uwielbia. Także trochę zazdrościmy. Proszę się jeszcze pani Dominiko odezwać do mnie na studio@radiołódź.pl, żebym wiedziała, komu nagrodę mam przyznać. A my zbliżamy się do godziny 10:00, już za chwilę najnowsze wiadomości w Radiu Łódź.

0: Reklama.
1: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
2: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
4: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
3: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
5: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
7: A przecież zatrzymanie podpalacza, który mógł spowodować pożar lasu w okolicach Piotrkowa. Nowe żłobki w regionie, w miejscach, gdzie ich brakuje i zapowiedź kontroli umów o pracę, a także możliwe kary dla pracodawców. W regionie dzisiaj pochmurno, w ciągu dnia może pokropić na termometrach do 14 stopni. Łódzcy policjanci zatrzymali podpalacza, który mógł doprowadzić do poważnego pożaru lasu. Przy współpracy ze strażakami z Piotrkowa ujęto 55-letniego mężczyznę podejrzewanego o podpalenie młodego lasu na prywatnej posesji graniczącej bezpośrednio z kompleksem leśnym o powierzchni około 500 hektarów. Wiadomo, że mieszkaniec powiatu piotrkowskiego był pijany i początkowo sam próbował ugasić wywołany przez siebie pożar. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, grozi mu kara do 10 lat więzienia. Będzie więcej żłobków i klubów dziecięcych w regionie łódzkim i to jest odpowiedź na potrzeby mieszkańców wielu gmin, których dzieci nie mają z kim zostać, gdy rodzice pracują. Budowa większości placówek już się rozpoczęła. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
8: W województwie łódzkim jest 177 gmin. Jeszcze 2 lata temu ponad połowa z nich nie posiadała żadnej formy opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ta sytuacja może się zmienić w ciągu najbliższych miesięcy. Większość nowych placówek otworzy się pod koniec tego lata.
9: Część żłobków kończy już prace wykończeniowe, część żłobków i klubów jest już tak naprawdę gotowa.
8: Mówi Robert Wilczak ze Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Nowa placówka powstaje m.in. w gminie Jeżów.
10: Jesteśmy już faktycznie gotowi do tego, aby zatrudnić kierownika, zatrudniać personel.
8: Dodaje Mariusz Guzicki, burmistrz Jeżowa. Wśród innych gmin z nowymi placówkami dla najmłodszych znalazły się m.in. Przedbórz, Lubochnia czy Ozorków. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: Na żłobki i kluby dziecięce powstają w 56 gminach województwa.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje do pracodawców o dobrowolne przekształcanie wadliwych umów z własnymi pracownikami. Według resortu na rynku jest 450 tysięcy wadliwych umów cywilnoprawnych, chociaż Ministerstwo Finansów mówi z kolei o 160 tysiącach fikcyjnych umów B2B. Z drugiej strony Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ocenia, że tych umów może być nawet więcej.
11: Mam także nadzieję, że pracodawcy sprawdzą, czy przypadkiem nie naruszają prawa i zmienią, doprowadzą do stanu zgodnego z prawem, zaoferują umowę o pracę z własnej, nieprzymuszonej woli. To się im zdecydowanie opłaca, bo będą mogli dzięki temu uniknąć bardzo wysokich kar.
7: A takie kary mogą sięgać nawet 90 tysięcy złotych. Na początku lipca wchodzi w życie znowelizowana ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy i będą kontrole umów. Poprawia się sytuacja pożarowa pod Biłgorajem, chociaż dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu może potrwać jeszcze kilka dni. Mimo padającego tam od wczoraj deszczu wciąż jest bardzo dużo zarzewi ognia. W wielu miejscach wypalone są korzenie pod drzewami, informuje zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
12: Jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni. Ten teren, pomimo iż jest wilgotny, tam cały czas są zarzewie.
7: Pożar w Puszczy Solskiej jest gaszony od wtorku. Obecnie nie ma już zagrożenia dla okolicznych miejscowości. Coraz bardziej kruche jest zawieszenie broni w Iranie. Wymiana ognia ze Stanami Zjednoczonymi spowodowała wczoraj natychmiastowy wzrost cen ropy naftowej. Zjednoczone Emiraty Arabskie zestrzeliwują irańskie rakiety i drony. Władze poleciły mieszkańcom zostać w domach, a więcej o tym mówi Milena Rashid-Szehab.
13: Sytuacja zaostrzyła się w czwartek wieczorem, po tym jak Amerykanie zaatakowali dwa irańskie statki w cieśninie Ormus i obiekty w portowych miastach nad Zatoką Perską. Amerykanie twierdzą, że były to cele wojskowe, Irańczycy, że cywilne. Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych atak nastąpił w geście samoobrony, po tym jak Iran zaatakował amerykańskie okręty w okolicach cieśniny Ormus. W czwartek wieczorem Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie trwającego od miesiąca zawieszenia broni. Według Donalda Trumpa natomiast mimo ataków pozostaje ono w mocy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
7: Inaczej jednak potraktowały to rynki. Wczoraj cena ropy gwałtownie wzrosła o 7,5%, chociaż dzisiaj rano na rynkach azjatyckich cena nieco spadła. A informacje z Łodzi regionu polecam na bieżąco śledzić na naszym portalu radio.łódź.pl.
6: W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, także czekamy na te promienie słońca. Miejscami może jednak przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni, aktualnie około 10 stopni na termometrach. Wiatr słaby, no ale w weekend nieco przyjemniej, nieco więcej słońca. Jutro 14, ale w niedzielę już 19 stopni. Jeżeli ktoś za tym słońcem tęskni, no to już za chwilę, mam nadzieję, będziemy znów się nim cieszyć. Ale nie narzekajmy wtedy, że za gorąco.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
6: A póki co cieszymy się dobrą muzyką i oczywiście dobrą atmosferą, taką zawsze zapewniamy. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik i Dawid Podsiadło na rozgrzewkę, na dobry początek tej godziny.

To nowy utwór Dawida Podsiadło, Sezon. Swoją premierę miał w kwietniu. No ciekawa jestem, czy Państwu się podoba. Można oczywiście pisać studio@radiołódź.pl. A skoro w takiej dobrych nastrojach, w takich dobrych nastrojach jesteśmy, to ja przypomnę o naszym radiościowym biegu. Bieg jubileuszowy 5 do 100 z okazji 95-lecia Radia Łódź. Chyba nie muszę Państwu przypominać, że w tym roku taki jubileusz świętujemy. No i przygotowaliśmy między innymi takie nietypowe wydarzenie, czyli radiowy bieg, bieg sztafetowy dla firm, dla rodzin. Każdy tak naprawdę może się zgłosić. Podczas tej imprezy będzie dużo atrakcji właśnie dla rodzin z dziećmi. No i będą też biegi dla najmłodszych, więc taka rodzinna impreza. 21 czerwca o godzinie 11:30 startujemy z biegami dla dzieci. O godzinie 13:00 bieg główny. 5 kilometrów do pokonania, ale dla 5 osób, czyli dzielimy na 5 i każdy ma do pokonania 1 kilometr. Wydaje mi się, że to jest dystans dla każdego. Udało nam się tutaj kilku naszych radiowców namówić. My już zebraliśmy 4 sztafety, także będzie można przy okazji nas spotkać podczas tego biegu. Zachęcam, zapraszam, radiołódź.pl. Na głównej stronie znajdziecie Państwo informacje o tym naszym biegu. Jeżeli ktoś nie ma ochoty biec, no to oczywiście proszę sobie zapisać tę datę w kalendarzu i przyjść pokibicować.

Ważna informacja dla kierowców. Trzeba przygotować się na zwężenia, zmian organizacji ruchu, no i pewnie większe korki na dwóch ważnych trasach północ-południe. Jeszcze w czerwcu ma rozpocząć się remont estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Jana Pawła II przy dworcu Kaliskim. Z kolei w wakacje planowany jest start budowy nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi, co będzie wiązało się z wyburzaniem wiaduktu tramwajowego na Kopcinie. No będzie się działo. Wczoraj taki filmik zapowiadający te remonty wrzuciliśmy w nasze social media. No i zagotowało się w komentarzach. Nie będzie łatwo podróżować po naszym mieście. Już w zasadzie łatwo nie jest. No ale z drugiej strony, no potem będzie lepiej. Trzeba uzbroić się w cierpliwość po prostu. Takie podsumowanie tego, co Państwa najbardziej zainteresowało i w social mediach, i na naszej stronie radio.pl zrobimy sobie po godzinie 11:30. Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów już w blokach startowych zajrzy tutaj do mnie. No i porozmawiamy sobie o tym, co się najlepiej klika.

0: Autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspirację folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
5: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
6: i Piotr Bielawski.
7: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
8: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja, lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
9: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku, przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny.

0: 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
1: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Po reklamie.
3: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
4: 10:30 dokładnie na zegarze, a u nas męskie granie orkiestra i nareszcie. Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Już za chwilę bardzo ciekawa rozmowa w magazynie Tak to czuję o tym, jak rozmawiać z chorymi na raka. Ale zanim, to jeszcze trochę muzyki w Radiu Łódź.

0: tak to czuję.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie. Kiedy dowiadujemy się, że bliska lub znajoma osoba zmaga się z chorobą nowotworową, najczęściej nie wiemy, jak się zachować. Mamy problem nawet z taką zwyczajną rozmową. Jak sobie z tym poradzić? O tym dziś w rozmowie z psycholog Ewą Witkowską z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, a także związaną ze Stowarzyszeniem Łódzki Klub Amazonka. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Zgodzi się pani z tym moim stwierdzeniem, że kiedy dowiadujemy się, że ktoś bliski nam, ktoś z rodziny, nasz przyjaciel, kolega, znajomy dowiaduje się, że ma raka, to nie bardzo wiemy, jak z nim rozmawiać.
2: Zgadzam się z tym, dlatego że to jest właściwie jedyne schorzenie, które nie jest oswojone. Dlatego, że mając na przykład perspektywę zawału, jak, czy w rodzinie mamy osoby po udarze, to te schorzenia, te zaburzenia funkcjonowania są właśnie tak jak powiedziałam, one są oswojone. Natomiast z rakiem wiąże się olbrzymie odium samych negatywnych emocji, bo wiadomo, że w historii naszych rodzin są osoby, które na tego raka odeszły, które były leczone wiele lat i też odeszły, które się nie leczyły i też odeszły. I to daje takie poczucie totalnego braku kontroli, przynajmniej na początku, kiedy mamy już tą diagnozę. Brak kontroli, wali nam się cały świat i czujemy się zupełnie, totalnie bezsilni. A bezsilność sprawia, że nie wiemy, co robić. Nie wiemy, jak się zachować, nie wiemy, jak mówić. Czujemy się sami zagrożeni tym, że ktoś z naszych bliskich jest zagrożony, czy ma już taką diagnozę.
1: Tutaj w zasadzie mogłybyśmy rozmawiać na dwóch płaszczyznach. Co czuje chory, który dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową, i ta druga płaszczyzna dziś, która będzie naszym tematem, to jest to, w jaki sposób zachować się wobec takiej osoby. Powiedziała pani, że to jest temat zupełnie nieoswojony, dlatego że choroba nowotworowa w naszej świadomości najczęściej...
2: Wyrok.
1: Tak, tak, to jest wyrok, to jest śmierć, chociaż oczywiście lekarze podkreślają, że to wcale nie musi oznaczać śmierci, ale tak to się dzieje w naszej głowie. Tak, takie jest pierwsze myślenie.
2: Tak, kulturowo i obyczajowo, tak jak powiedziałam, wiąże się to z ostatecznością, że na raka się odchodzi, że jeszcze do tej pory pokutują takie przekonania, że jak się pójdziemy na przykład operować, czy pójdziemy w ogóle do szpitala, to już z tego szpitala się nie wraca. I mimo, że jesteśmy w XXI wieku i to pokolenie ludzi, załóżmy powojennych, takich naszych babci i mam, już powoli odchodzi, to jednak zostają w nas właśnie takie indukowane lęki i to sprawia, że właściwie czasami bardziej rodzina przeżywa chorobę, bo nie można oddzielić chorego od jego rodziny, od jego otoczenia, od jego środowiska. I często sama diagnoza dla chorego jest czymś, z czym jest w stanie pracować i zaakceptować taką diagnozę, natomiast ten chory jest obciążony odpowiedzialnością za całą swoją rodzinę, za wszystkich, których może ewentualnie stracić, za wszystkich, których musi przygotować do ewentualnego swojego własnego odejścia. I tutaj jest problem, dlatego że właśnie jak ten chory, oprócz tego, że jest chory, to jeszcze jest obciążony odpowiedzialnością, troską i takimi trudnymi emocjami o rodzinę, związanymi z rodziną. Jak ich przygotować, jak się zachowywać, czy okazywać chorobę, czy jednak udawać, że jest wszystko okej, mimo cierpienia. Więc tutaj mamy problem z rodziną, to znaczy problem o tyle, że jest to właśnie bardzo ciężkie do przebrnięcia przez rodzinę, bo tak trochę się rozwinę, ale to jest tak, że choroba zmienia w ogóle, odwraca do góry nogami całe życie rodziny.
1: Zwłaszcza taka choroba.
2: Zwłaszcza taka choroba. Każda przewlekła, ale nie w takim stopniu, bo przewlekła choroba daje jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, bo jak jest ogarnięta, to sobie jest, prawda? Natomiast nowotwór jest nieprzewidywalny, nie wiadomo jak to się skończy, ale przewraca do góry nogami całe życie, bo tak, osoba chora przestaje pracować, osoba chora nie zawsze ma siłę, żeby ogarniać cały dom z takimi prozaicznymi rzeczami jak pranie, sprzątanie, zakupy, bo nie ma siły, bo się bardzo źle czuje i wszyscy w rodzinie, każdy członek rodziny
1: są obciążeni,
2: jest obciążony, może nie chodzi o negatywne obciążenie, ale spada na to, co do tej pory było jakby domeną tej mamy, czy tego ojca, czy coś, nagle to wszystko przestaje, jest unieważnione przez chorobę.
1: To życie staje na głowie, tak naprawdę jest wywrócone do góry
2: Wywrócone, bo się
1: nogami. Ale wiadomo, że rodzina z nami jest. Mogą być kryzysy, mogą być trudności, ale gdzieś obok jest. Bardzo często podobno zdarza się tak, że odsuwają się od osób chorych na nowotwory ich znajomi, koleżanki, a nawet przyjaciele. Boją się, nie potrafią rozmawiać, nie wiedzą, jak się zachować. Jest takie zjawisko cancer ghosting, czyli te osoby są totalnie porzucone i to dotyczy podobno 6 na 10 osób po diagnozie nowotworowej.
2: Tak się, to znaczy ja się nigdy nie rozliczałam, jeżeli chodzi o procentową ilość takich osób, ale na przykład z moich doświadczeń z pracy na przykład z amazonkami, bo pacjentów onkologicznych w szpitalu mam i za chwilę ich nie ma, prawda? Jeżeli chodziłam na konsultację czy na jakąś taką interwencję kryzysową, to nie zawsze o tej rodzinie rozmawiałyśmy, chociaż też tu chciałam podkreślić, że te moje interwencje związane z chorobą nowotworową rzadko kiedy dotyczyły samej choroby. Najczęściej te osoby miały problem taki, że sobie nie radzą, że płaczą przy rodzinie, że są rozbite, że się rozpadają i najbardziej się właśnie zawsze obawiały te osoby o rodziny. I ja nie rozmawiałam o chorobie z taką osobą, tylko o tym, co zrobić, żeby tej rodzinie pomóc, żeby tą rodzinę wesprzeć, jak się ta chora ma zachować, żeby chronić rodzinę. I tak to wygląda. A wracając do tego wykluczenia. Wykluczenie polega na tym, że to jest zbyt ciężka choroba i ciężkie doświadczenie, z którym nie wszyscy w rodzinie sobie są w stanie poradzić. W rodzinie, a cóż dopiero przyjaciele. Nie wiemy, jak się zachować, bo nie wiemy, czy żartować, czy
1: mówić,
2: przytulać,
1: że wszystko będzie
2: czy
1: dobrze.
2: Mówić, wszystko będzie dobrze. I tu jest moja uwaga, ponieważ najgorszą rzeczą, jaką możemy powiedzieć osobie, która jest zdiagnozowana w związku z nowotworem, jest mówienie tak. Wszystko będzie dobrze, nie martw się, poradzimy sobie. Albo weź się ogarnij, weź zepnij po ślady, weź się w garść. Takich rzeczy nie mówimy i ja to mówię dużymi literami. Nie mówimy wszystko będzie dobrze, dlatego że mówienie wszystko będzie dobrze i takie delikatne poklepanie po ramieniu powoduje, że ta osoba się czuje zupełnie, osoba, która to mówi, się czuje spokojnie, się czuje niezaangażowana, bo nie musi. Bo skoro będzie dobrze, to znaczy, że ja jako osoba postronna nie muszę się angażować w nic. A ta osoba chora, której ktoś mówi będzie dobrze, zostaje sama. W ten sposób właśnie próbujemy się uwolnić od tych nie najlepszych emocji związanych z chorobą. Bardzo często zdarza się też tak, że na przykład odchodzą panowie. Szczególnie jeżeli to dotyczy raka piersi. Więc nie powiem, że połowa, ale bardzo wiele moich
1: odchodzą
2: kobiet odchodzą od pacjentek. Te pacjentki zostają albo z koleżanką, albo same, albo z dziecką. Mężczyźni nie są w stanie sobie poradzić z takim obciążeniem, bo tutaj jeszcze dochodzą te wszystkie, jeżeli związek nie był za dobry, że jeżeli ten związek się opierał na jakichś takich, na zasadzie siłą inercji, związek trwa, ale już nie ma bliskości, nie ma zrozumienia, nie ma przytulenia, nie ma pogłaskania, nie ma wspólnego tam, nie wiem, chichotania się przy głupim serialu, to taki człowiek nie jest w stanie poza swoimi potrzebami dostrzec potrzeb tej chorej partnerki. I niestety bardzo wiele moich koleżanek, które są amazonkami, zostały w tych sytuacjach same, bez mężów.
1: Pani Ewo, tu postawimy przecinek na dalszą część naszej rozmowy. Zapraszam do internetu na portal radiouć.pl.

No, drodzy słuchacze, nagrywajcie głosówki, testujcie naszą nową opcję. Ja już pierwsze nagrody rozdałam. Pani Dominika między innymi opowiedziała nam o planowanej wycieczce do Torunia i dostała ode mnie zaproszenia, ale mam jeszcze podwójne zaproszenia do Muzeum Kinematografii na pokaz w ramach cyklu DKF Człowiek w zagrożeniu i spotkanie z reżyserem. To spotkanie 14 maja. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości takiej głosówki nagrać, to można też napisać na studio@radiołódź.pl i opowiedzieć o planach na nadchodzący weekend. Taki lekki, przyjemny temat. Liczę na Państwa aktywność, a ta aktywność zostanie oczywiście nagrodzona. My zbliżamy się pomału do godziny 11:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a po 11:00 to dopiero będzie atrakcji. Na pewno newsy kulturalne, będzie można się dowiedzieć, jak spędzić dzisiejsze popołudnie, ale pewnie i weekend, więc jeżeli ktoś jeszcze tych planów nie ma, no to będzie można się zainspirować. A po godzinie 11:30 zrobimy podsumowanie tego, co rozgrzewa naszych użytkowników w internecie, jakie tematy przebiły się w tym tygodniu, a mogę już zdradzić, że trochę takich tematów było. Dzisiaj też w naszych mediach społecznościowych pojawi się takie podsumowanie newsowe tego tygodnia, także proszę śledzić. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, na TikToku i na LinkedInie. No i oczywiście proszę nas słuchać.

0: Reklama.
1: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 11. A w naszym studiu jest już Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czas na najnowsze wiadomości.
6: Alarm w Łódzkiej Matce Polce, około 30 osób ewakuowanych. Strażacy cały czas walczą z pożarem w Puszczy Solskiej. Miliardy na polską armię. Warszawa jako pierwsza w Unii podpisuje dziś umowę na pożyczki z funduszu SAFE. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Alarm pożarowy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Nikomu nic się nie stało. To drugi raz w tym tygodniu. Wcześniej doszło do zadymienia i interwencji na oddziale noworodków. Choć tym razem alarm był przypadkowy, to i tak na miejsce skierowano około 20 strażaków. Jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się około 30 osób, mówi rzecznik prasowy Adam Czerwiński.
7: Przypadkowy alarm, który jakby uruchomił całą kaskadę zdarzeń ewakuowanych około 30 osób. Zgłoszenie do straży wpłynęło 7:40, chwilkę po 8 było już po. Na szczęście nic się nie stało.
6: Po dokładnym sprawdzeniu obiektu okazało się, że nie doszło do pożaru. Wszystko wskazuje na to, że ktoś przypadkowo uruchomił przycisk systemu oddymiania znajdujący się na klatce schodowej, co spowodowało włączenie alarmu drugiego stopnia.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Pożar Puszczy Solskiej nie daje za wygraną. Przypomnijmy, od 3 dni pali się puszcza na Lubelszczyźnie na obszarze 1000 hektarów. Na miejscu pracują także strażacy z Łódzkiego. Jak informują służby, ogień się już nie rozprzestrzenia, ale nadal występują jego zarzewia. Palą się torfowiska, a także korzenie drzew. Ogień może w każdej chwili pojawić się na powierzchni. Rano we wsi Osuchy na Lubelszczyźnie odbył się sztab kryzysowy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że temperatura ściółki wynosi 150 stopni. Straż cały czas wzmacnia infrastrukturę, która pomoże w gaszeniu ognia, dodaje nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
9: Tam budujemy magistralę wodną, żeby się zabezpieczyć na wypadek zmiany warunków pogodowych, czyli jeżeli pojawiłyby nam się jakieś większe podmuchy wiatru, jeżeli te zarzewia by nam się rozpaliły, żebyśmy mieli przygotowaną infrastrukturę do natychmiastowego wejścia i dogaszania.
6: Dogaszanie pożaru może potrwać około tygodnia. Umowa w sprawie SAFE zostanie zawarta dziś w Warszawie. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, Polska jest pierwszym krajem unijnym, który podpisuje umowę dotyczącą funduszu pożyczkowego na dozbrajanie. Otworzy to dla nas nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w maju Warszawa otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały do Polski jako nowe mikropożyczki w następnych latach. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że nadal jego wątpliwości budzi napięty kalendarz wydawania pieniędzy z programu SAFE.
10: To jest bardzo dużo pieniędzy i mają zostać one wydane przez najbliższe, zdaje się, 4 lata. Czy my mamy takie zdolności przemysłowe, żeby to wszystko sensownie wydać na najbardziej zaawansowany sprzęt? Na szybko będą wydawane, no bo trzeba wydać, bo mamy 4 lata, więc kupi się cokolwiek, to co będzie na rynku.
6: W sumie niemal 44 miliardy euro Polska musi wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Zaledwie dwie linie autobusowe zapewnią dojazd na tegoroczne Wielkie Łódzkie Juwenalia. Studencką imprezę w ostatni weekend maja organizują wspólnie Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka przy wsparciu miasta. Juwenalia odbędą się na terenie zielonym, między Lutomierską a Drewnowską. Szacuje się, że weźmie w nich udział 20 tysięcy uczestników. Zarząd Dróg i Transportu poinformował, że dowóz na imprezę zapewnią jedynie dwie linie autobusowe. W dodatku, jak powiedział Radiu Łódź radny niezależny Kosmanykiel, pojazdy będą kursować co 20 minut.
0: Warto wspomnieć o tym, że linie, które się poruszają ulicą Lutomierską, czyli 96 i 65, nie będą de facto obsługiwały terenu imprezy, na pewno nie bezpośrednio, gdyż wejście na imprezę będzie tylko i wyłącznie od strony ulicy Drewnowskiej.
6: Na Juwenalia dowiezie studentów autobus 59, przedłużony z Placu Wolności do Placu Halera i Alei Politechniki. Druga linia, 87, zostanie wydłużona na radiostację. Dokładne trasy i szczegóły rozkładu można sprawdzić na radiolódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
5: Maksymalnie 15 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Jutro podobnie, a w niedzielę nawet 19. No i w weekend ma być nieco więcej przejaśnień. Dzisiaj co prawda synoptycy też zapowiadają nam przejaśnienia, ale nad naszą rozgłośnią póki co niebo szczelnie zakryte chmurami, a z tych chmur może niestety trochę popadać. Także warto na wszelki wypadek mały parasol spakować przed wyjściem z domu.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: Miejmy nadzieję, że wkrótce te parasole przydadzą się tylko do ochrony przed słońcem. A u nas już za chwilę newsy kulturalne.

0: Ania Groblińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dowiemy się, gdzie warto się dzisiaj wybrać.
2: Czas na kulturę.
1: Na przykład do Hali Expo, gdzie dziś i jutro spektakl Europa w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Krzysztof Warlikowski, jedna z najważniejszych postaci współczesnego polskiego teatru, będzie bohaterem dwóch dni Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych Teatru Powszechnego w Łodzi. A to za sprawą spektaklu właśnie wspomnianej Europy na podstawie Przysięgi Europy Wajdiego Muawada, to jest libańsko-kanadyjski twórca. A Krzysztof Warlikowski sięga po temat wojny, ludobójstwa, masakry, ale także i traumy, i dziedziczenia tej traumy, a współczesny kontekst osadza właśnie na bazie tragedii antycznej. To częsty zabieg Krzysztofa Warlikowskiego, ale to nie tylko dwa pokazy mistrzowskie, bo to nie jest spektakl, który bierze udział w plebiscycie dziś jutro o 19, ale to także jutrzejszy panel dyskusyjny Fenomen Teatru Krzysztofa Warlikowskiego. Jutro, sobota, godzina 13. Polecamy, a Hala Expo to jedno z tymczasowych miejsc prezentacji spektakli Teatru Powszechnego w Łodzi. Ja już nie będę mówiła, jaka obsada fantastyczna tego spektaklu, bo chcę powiedzieć o kolejnych wydarzeniach. Mnóstwo ich dzisiaj w Teatrze Nowym na przykład. Inscenizacja klasyki współczesnego dramatu. Oto reżyser Tomasz Fryzel sięga po dramat norweskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla Jona Fossego, Seno jesieni. To jest oniryczna opowieść, w której czas traci linearność. Mamy spotkanie, z pozoru banalne. On i ona spotkali się na cmentarzu. Atmosfera coraz bardziej gęsta, dołączają kolejne postaci. No i wkrótce okazuje się, że to jest coś więcej niż zwykłe spotkanie. Dzisiaj premiera w Teatrze Nowym w Łodzi. 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zagości w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Do 17 maja potrwa. No i oczywiście znakomite filmy dokumentalne, które pozwalają popatrzeć na współczesność, historię i mikrohistorię i makrohistorię z bardzo różnych perspektyw, ale ta łódzka edycja festiwalu to nie tylko projekcje, to także wydarzenia towarzyszące, spacery terapeutyczne, dyskusje po seansach, a także muzyczne spotkania. Polecamy Dogs Against Gravity. I spotkanie autorskie poświęcone książce Rozpowszechnianie filmów w PRL w latach 1957-1989. Dzisiaj w Muzeum Kinematografii. Godzina 17. To jest monumentalna praca licząca ponad 1100 stron. I autorzy to Konrad Klejsa, Jarosław Grzechowiak i Emil Sowiński, którzy traktują dystrybucję filmową właśnie w PRL-u jako złożony system zależności, napięć i decyzji politycznych, wpływający przez całe dekady na doświadczenia polskiego widza. Muzeum Kinematografii, przypomnę, godzina 17, drugi tom tej pracy właśnie się ukazał. I koniecznie muszę jeszcze powiedzieć o wystawie jednośladowej. To w Akademickim Centrum Designu w Łodzi. Będzie o godzinie 18 otwarcie wystawy wokół tematyki rowerowej, bardzo różnie rozumianej. Mnóstwo studentów zaangażowanych jest w to przedsięwzięcie. Pracowali pod kierunkiem doktora habilitowanego Przemysława Hajka. To wydarzenie stanowi część festiwalu Eco Make i wczoraj w audycji Ekologia bez ogródek sporo o tym mówiliśmy. Bardzo różne projekty, ale już trwa konferencja. Można dołączyć w każdej chwili, nie trzeba się zapisywać. Rozpoczęła się o godzinie 10, potrwa do 17 i również o rowerze i o budowaniu marki, ale także i o turystyce rowerowej, o znakomitych szlakach rowerowych w Polsce. Podczas tej konferencji jest mowa. Rower głównym bohaterem wydarzenia w Akademickim Centrum Designu. To jest ulica Księży Młyn 13/15. Polecamy. I już dosłownie jednym zdaniem spotkanie autorskie z profesorem Krzysztofem Stefańskim. Dzisiaj w Łodzi w księgarni Ossolineum, a to jest znakomity historyk sztuki, badacz architektury XIX i XX wieku, autor licznych publikacji, a najnowsza jego książka to Sztuka Łodzi, dzieła i twórcy. Początek spotkania o 18.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Radio Łódź nadaje rytm.
1: Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy.

invece bugino Sami. Kiedy za późno wracam ze spotkań z kumplami.

0: Dzisiaj dwa mieszkania w jednym, ty, a w drugim ja. Tak strasznie nie żałuję, że wzięliśmy wtedy psa.
1: No i wpadły głosówki na naszą skrzynkę. Nie wszystkie udało się odtworzyć. Widać, że jeszcze Państwo testują to narzędzie. No ale będziemy próbować i dojdziemy do mistrzostwa. Przypomnę, jaką nagrodę dzisiaj przygotowałam.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: I do kina zapraszam panią Dominikę, która podzieliła się swoimi planami na weekend. A po godzinie 13 będzie kolejna szansa na nagrodę. Ania Groblińska przejmuje mikrofon, to na pewno będzie sporo zaproszeń. A jeżeli ktoś z państwa chciałby się wybrać do Muzeum Kinematografii 14 maja na pokaz w ramach cyklu DKF Człowiek w zagrożeniu, to proszę jeszcze do mnie napisać. Tak last minute mogę jeszcze takie zaproszenie komuś wręczyć. Do godziny 12 jestem z państwem, a po 12 magazyn To jest temat i Monika Borysow-Dudowicz będzie rozmawiać o bibliotekach, bo dzisiaj przypada Dzień Bibliotekarza i Bibliotek właśnie. Będą goście. Monika opowiedziała mi, że zajrzy do kilku łódzkich bibliotek, również osiedlowych. No, zapowiada się bardzo ciekawie. Już teraz prosimy o Państwa aktywność po godzinie 12.00.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
3: Czasem tak.
1: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
4: Nie Fr, tylko Fry.
1: Fry.
4: Mamo, no, to mamo, no.
1: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty bawian.
3: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
3: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
3: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
8: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
9: i Piotr Bielawski.
10: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
14: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: 29 minut po godzinie 11, a my teraz zagramy po polsku. Najpierw Sydney Polak, a potem Igo.

0: Igo, i to nie koniec w Radiu Łódź, a w naszym studiu już Daniel Markiewicz z Nowych Mediów. Dzień dobry.
1: Cześć Paulina, dzień dobry.
0: To znak, że czas na zapowiadane już dzisiaj przeze mnie podsumowanie tygodnia, a konkretnie tego, co najlepiej czytało się w internecie. No to Danielu, zaczynaj.
1: Tak, bo w internecie dużo czytamy, dużo oglądamy, obrazków, wideo różnych. No i w tym tygodniu niekwestionowanym hitem, w cudzysłowie trochę hitem, była sprawa unieważnienia tych dwóch matur w województwie łódzkim. Powodem było, jak pamiętamy, wniesienie telefonu na egzamin, no i te aparaty, z tego co wiem, zadzwoniły, a już samo wniesienie jest no, karane bardzo surowo, no bo egzamin jest unieważniany wtedy.
0: No rozmawialiśmy o tym w redakcji, że dlaczego to się dzieje? Dlaczego uczniowie, mając świadomość, jakie konsekwencje, z jakimi konsekwencjami to się wiąże, jednak decydują się ten telefon na maturę wnieść? No, no bo konsekwencje się... poważne.
1: Tak, ponieważ jesteśmy prawie z tego samego rocznika, Paulina, prawie, no to nam się może trochę wydawać to rzeczywiście dziwne, no bo jak my mieliśmy maturę, no to ja na przykład miałem swój pierwszy telefon dopiero od roku i nie był taki super telefon, to
0: no
1: znaczy
0: wiadomo.
1: Służył do tego, do czego zwykle służy telefon, kiedyś przynajmniej, czyli do SMS-ów i do rozmawiania przez właśnie telefon. A dzisiaj, no to co, bez telefonu, jak bez ręki, to może ci
0: no
1: uczniowie też pomyśleli, że no przyda się im ręka.
0: Myślę, tak że to mogło być zupełnie przez przypadek. No współczuję. Co
1: a nie,
0: tam
1: przepraszam,
0: dalej?
1: Bo jeszcze w węże graliśmy na tych telefonach.
0: Węże, tak? Tak,
1: no
0: graliśmy
1: jest we mnie jakaś tęsknota za tymi czasami.
0: Jest. No myślę, że w każdym. Dobrze, przechodzimy dalej, do konkretów.
1: Przechodzimy, a w zasadzie przejeżdżamy, bo oto tramwaje mogą wrócić na Wróblewskiego i to też rozpaliło serca i umysł naszych czytelników. Tramwajów na Wróblewskiego nie było 18 lat. Więc można powiedzieć, że ich brak ma już 18, jest już pełnoletni.
0: No to czas to zmienić.
1: Tak, natomiast no, te zmiany też nie będą jakieś szybkie, bo Urząd Miasta jakby chciałby to zrobić, ale mówi, że najpierw musimy zrobić tak, żeby linie, które już teraz są, zostały obłożone. No to chyba trochę
0: poczekamy. No to trochę poczekamy.
1: I przy okazji tramwajów, no to mieliśmy też temat linii tramwajowej w Nowym Centrum Łodzi, tak zwanym Nowym Centrum Łodzi, no bo wiadomo, że projekt tego NCE tak zwanego się zmieniał przez lata i aktualnie jest bodajże już blokowiskiem głównie. Ale no, jak są bloki, no to ludzie muszą dojeżdżać, no i tam też ma zostać pociągnięta linia i wyłoniono właśnie w tym tygodniu wykonawcę tej linii.
0: I to będzie w wakacje to... chyba ruszy ten remont.
1: Tak, ma ruszyć niedługo, no bo słuchaj, jest bardzo krótki czas na wykonanie tego, to jest sierpień 2027, czyli już za rok
0: wow.
1: I trochę. Teoretycznie nowi mieszkańcy mogą pojechać nowymi torami.
0: Czy to będzie pierwszy remont, który faktycznie w tak krótkim czasie zostanie wykonany? No, trzymamy kciuki. Teraz posłuchamy muzyki, a za chwilę wracamy do rozmowy.

0: such faith.
1: Radio Łódź zbliża. W Radiu Łódź gramy po łódzku.
2: Za każdy sen szczenie.

0: No to wracamy do naszego szybkiego podsumowania. Daniel Markiewicz z Nowych Mediów w naszym studiu, przypomnę. I Daniel podsumował to, co działo się na stronie radio.łódź.pl, a ja teraz o tym, co w naszych social mediach. No i skończyliśmy naszą rozmowę na tych remontach i te remonty też bardzo mocno rozgrzały użytkowników social mediów. Jak opowiedzieliśmy właśnie o tym remoncie, między innymi na estakadzie, który rusza w czerwcu i w wakacje ta nowa linia tramwajowa w Nowym Centrum Łodzi. Bardzo podobają mi się komentarze. Tych komentarzy jest ponad 200, więc nie sposób wszystkich przytoczyć oczywiście, ale pan Artur napisał, jak dobrze, że wszyscy mamy prywatne śmigłowce, bo inaczej bałbym się, że w najbardziej zakorkowanym mieście na świecie będzie się ciężko poruszać.
1: Bardzo zazdroszczę panu Arturowi.
0: Ja też.
1: Ale też poza anteną rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że na przykład ja rozważałem ostatnio hulajnogę elektryczną jako środek transportu. No tylko jestem strachliwy. Ja się boję, że ona mi wybuchnie po prostu.
0: Tak, to jest ciekawa rzecz. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że hulajnoga może wybuchnąć, natomiast Daniel zna wszystkie zagrożenia i no, zaciekawiło mnie to.
1: Jak to mówią, hulajnoga jest jak dobry szef, też może wybuchnąć.
0: Ciekawe. Drugi temat, który mocno rozgrzał na naszych social mediach, to truskawki. Drogie truskawki. Danielu, jadłeś już truskawki w tym roku?
1: Jeszcze nie jadłem, może dlatego, że są drogie.
0: No 44 zł za kilogram mają kosztować.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że chyba to już wiesz, Mickiewicz przewidywał, że imię ich 44, że to już w literaturze staropolskiej było kiedyś.
0: Tak, to na pewno to... o tym.
1: Ja myślę, że tak. Myślę, że
0: na pewno to te
1: truskawki z cukrem.
0: Tak. No przez te przymrozki, przez te pogody niestety truskawki będą w tym roku drogie, no ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko ich skosztujemy. Tego sobie, tobie i naszym słuchaczom życzę.
1: Ale przed chwilą grało Potato Stonks. Potato jest tańsze niż truskawka.
0: O ziemniakach więc... też mówiliśmy w naszych social mediach i też okazało się, że będą bardzo drogie. No to nie wiadomo, jak to będzie.
1: A ty wolisz Polina Potato czy truskawkę?
0: Nie, no zdecydowanie truskawkę.
1: Ja chyba też, ale Potato jest bardziej całoroczne, prawda?
0: Tak, no i można różne potrawy fajne wykonać z ziemniaków, także no też warte rozważenia. No dobrze, my bardzo dziękujemy. Dzisiejsze podsumowanie dobiega końca. Danielu, dziękuję, że zajrzałeś i podsumowałeś ze mną ten mijający tydzień.
1: Do usłyszenia wszystkim.
0: Do usłyszenia.

Oczywiście zachęcamy do śledzenia naszej strony radio.łódź.pl i naszych mediów społecznościowych, żeby być na bieżąco. Najnowsze wiadomości już za chwilę w Radiu Łódź, a teraz Harry Styles.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
14: I wybiła 12.
15: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
16: Zamieszanie z rekrutacją w łódzkim przedszkolu. Rodzice domagają się wyjaśnień, a sprawa trafia do kuratorium. Trwają czynności prokuratury w sprawie katastrofy samolotu w Puszczy Solskiej. Już 50 matur unieważnionych w całym kraju. Konsekwencje dla zdających będą poważne. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Rodzice trzylatków skarżą się na zasady rekrutacji do jednego z łódzkich przedszkoli. Mimo wcześniejszych informacji o wolnych miejscach, do placówki przyjęto tylko kilkoro dzieci. Początkowo przy starcie naboru do miejskiego przedszkola nr 100 w Łodzi placówka informowała o 29 wolnych miejscach. Ostatecznie przyjęto jednak tylko kilkoro trzylatków. Ma to mieć związek ze zmniejszoną liczbą miejsc podczas trwania rekrutacji. Rodzice zgłosili sprawę do kuratorium oświaty. Trwa wyjaśnianie skargi całej sytuacji, mówi łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski.
17: W związku ze skargami zwracającymi uwagę na nieprawidłowości w przebiegu procesu rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego nr 100 w Łodzi, kuratorium oświaty podjęło działania wyjaśniające, mające na celu rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego.
16: Kuratorium oświaty podkreśla, że zasady rekrutacji powinny być jasne dla wszystkich, a sam proces naboru przejrzysty i transparentny. Czekamy na wyjaśnienia ze strony miasta, dlaczego doszło do takiej sytuacji i z jakiego powodu w trakcie rekrutacji miała zostać zmniejszona liczba dostępnych miejsc. Prokuratura zakończyła czynności na miejscu katastrofy samolotu, który brał udział w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Przypomnijmy, samolot brał udział w akcji pożaru lasów w Nadleśnictwie Józefów. W zdarzeniu zginął 65-letni pilot maszyny. Śledczy zabezpieczyli już wszystkie fragmenty maszyny, zostaną one przekazane do specjalistycznych badań. Czasem jeden detal może zadecydować o tragedii, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
18: Zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu, no i będą w sprawie prowadzone dalsze czynności, już mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Czy na ten moment nie możemy się wypowiedzieć co do jednoznacznej przyczyny tego wypadku.
16: Śledczy czekają na szczegółowe wyniki sekcji zwłok mężczyzny. Przyczyny katastrofy bada również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Już 50 matur zostało unieważnionych w całym kraju. Powód jest zazwyczaj ten sam. Uczniowie wnieśli na egzamin telefon komórkowy. W województwie łódzkim unieważnione zostały przynajmniej dwie matury. Konsekwencje dla maturzystów, którzy mieli przy sobie telefon, są poważne. Nie tylko oblali, ale nie będą mogli podchodzić do poprawki. W przyszłości należałoby jednak pomyśleć o bardziej systemowym rozwiązaniu, uważa Roman Laskowski z Oświatowej Solidarności w Łodzi. Jak mówi gość Radia Łódź, w dobie sztucznej inteligencji uczniowie mogliby pisać egzaminy w miejscach, gdzie internet jest zagłuszany.
11: Być może jest to jakaś taka potrzeba, którą po prostu współczesna technika powoduje, bo tak na dobrą sprawę młody człowiek korzysta z tego dobrobytu.
12: Bo telefony to pal 6, ale już są okulary, które spokojnie można...
11: Dokładnie, a jeszcze nie wiadomo...
12: Żyjemy w czasach, które jeszcze całkiem niedawno znaliśmy z filmów science fiction.
11: Niby tak, aczkolwiek zawsze bywały takie różne sytuacje, nie wiem, jakieś kanapki kiedyś wnoszono i w tych kanapkach też jakieś były ściągi.
16: Zdaniem gościa Radia Łódź egzaminy w przyszłości mogłyby zostać przeniesione ze szkół do centrów egzaminacyjnych. A całej rozmowy z gościem Radia Łódź można już posłuchać na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.
4: Więcej na radiołódź.pl.
16: Na Piotrkowskiej w Łodzi pojawiła się niepasująca witryna. Przy ulicy Piotrkowskiej 81 otworzono nowy lombard. Jego witryna jest zielona, rzuca się w oczy i nie pasuje wizualnie do otoczenia. Zdaniem mieszkańców Łodzi taki element szpeci reprezentacyjną ulicę miasta.
19: Musiał być w jakimś innym kolorze albo po prostu inaczej zrobiony. Trochę.
20: W ogóle nie pasuje. Pewno nie powinno, bo to jest taka nowoczesność, no nie wiem, w ogóle lombard, słowo lombard, prawda?
21: Nie pasuje.
22: A pani zdaniem jakby sam lombard został, ale zmienić to, jak wygląda ta witryna sklepowa, to byłoby okej?
21: Okay? Moim zdaniem lombard tutaj nie pasuje.
23: Pomiędzy barami to tak dziwnie tutaj.
16: Przypomnijmy, że od tego roku na ulicy Piotrkowskiej ustanowiono park kulturowy, który ma na celu zapewnienie wizualnej spójności i porządku w tej ważnej przestrzeni. Niestety do tej pory nie widać efektów. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
14: Dużo chmur póki co na łódzkim niebie, może dzisiaj przelotnie popadać, ale synoptycy obiecują też przejaśnienia, także czekamy. Jak nie dziś, to w weekend na pewno wyjdzie słońce i też trochę rozgrzeje termometry, w niedzielę prawie 20 stopni, więc już tak naprawdę przyjemnie. Bardzo różnorodna ta pogoda w najbliższym czasie, czasem słońce, czasem deszcz, no ale to lato już coraz bliżej, więc jeżeli ktoś tęskni za takim prawdziwym ciepłem, no to jeszcze odrobina cierpliwości. Pięć minut po godzinie 12:00 ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za te trzy wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik, a już za chwilę Monika Borysow-Dudowicz i to jest temat.
24: Ooh, hey, hey. Oh,

0: To jest temat.
1: Dziesięć minut po godzinie 12 to najwyższy czas zacząć świętowanie. Ja śmiało mogłabym dzisiaj właśnie tak zacząć program. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Czy zaglądali Państwo dzisiaj do kalendarza, do kalendarium? Tak, dzisiaj wyjątkowy dzień, dzień bibliotekarza i bibliotek. I my sobie właśnie na ten temat dzisiaj porozmawiamy. W Łodzi stale rośnie popularność bibliotek. Myślę, że Państwo sami doskonale wiedzą, jeżeli takie miejsca odwiedzają, na czym polega ten fenomen. Goście w studiu związani z bibliotekami różnymi. Joanna Mądrzak-Kubiak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Witam, Joasiu, bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Oraz Witold Szwedkowski, Biblioteka Secesja Archihab. To też ważny dodatek przy okazji, tak? Panie Witoldzie,
3: Witoldzie, warto witam. Wspomnieć, że to Archihab, to prawda.
1: Dobrze. Jak świętujecie dzisiaj? Może od Joasi zaczniemy, ponieważ słyszałam, że po prostu dużo się dzieje. Aha, najważniejsza informacja. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś chciałby dzisiaj wybrać się na przykład do biblioteki i świętować razem z ulubionym bibliotekarzem, a taki wątek też dzisiaj może się pojawić, to ja od razu powiem o jednej rzeczy. Proszę uważać, ponieważ może się okazać, że będzie biblioteka zamknięta. Jak świętujecie, Joasiu?
2: No zawsze w stałym gronie, oczywiście cały zespół, ale bardzo mnie cieszy, że do tego spotkania dołączają nasi emerytowani pracownicy. Pozwolę sobie, bo obiecałam im, bo właśnie rozpoczynają to świętowanie, więc bardzo serdecznie pozdrawiam całą ekipę, cały zespół i wszystkich naszych pracowników. I no, świętujemy bardzo różnie, bo wspominamy dawne czasy, rywalizujemy w różnych konkurencjach, oczywiście ściśle bibliotecznych.
1: To ja o to jeszcze będę dzisiaj dopytywać.
2: A wszystko po to po prostu, żebyśmy integrowali się i dawali sobie taką chwilę oddechu i poświęcali ten czas tylko dla siebie, dla całego naszego zespołu.
1: Witoldzie, a w Secesji jak to wygląda?
3: Secesja jest tylko jedną z filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi, więc świętujemy wszyscy razem, wszyscy bibliotekarze Biblioteki Miejskiej w Łodzi, dzisiaj też od godziny 17 w Mediatece Memo. No i tam atrakcje muzyczne, atrakcje kulinarne, generalnie tego feta, jakiej świat nie widział.
1: Jedno wielkie święto. Do Mediateki Memo my też jeszcze dzisiaj będziemy nawiązywać, ponieważ my mamy tam taką sprawę bardzo radiową i o tym też opowiemy. Ale szanowni państwo, skoro mamy dzisiaj taką okazję, to ja bardzo zapraszam do dyskusji, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy. O bibliotekach właśnie, o tym jak bardzo się zmieniły. Ja mam takie podstawowe pytanie. Do jakiej biblioteki państwo zaglądają? Jeżeli chcieliby państwo złożyć życzenia, to bardzo proszę, nie ma sprawy. I czego państwo szukają w bibliotekach? Dlatego, że za chwilę, ja na to liczę, podczas naszej dyskusji dzisiaj okaże się, że biblioteka to już nie te czasy, kiedy tam tylko te książki właśnie. studio@radiouć.pl, adres mailowy, można do nas pisać, można także zadzwonić, zachęcam, 42 678 7878, 606 78 7878. Mogłabym pracować na takiej centrali w bibliotece telefonicznej?
2: No jak najbardziej.
1: Dobrze. Joasiu, to teraz wracając do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, już słyszymy, że sprawa jest poważna, ponieważ budynek ogromny, dużo ludzi tam pracuje, dużo ludzi tam zagląda. Jak funkcjonujecie tak na co dzień?
2: Tak na co dzień. Ja myślę, że przede wszystkim istotne jest to, że jesteśmy do dyspozycji naszych czytelników bardzo długo, o każdej porze praktycznie.
1: Nawet weekendy.
2: Nawet weekendy, czy soboty uściślimy, tak? Niedzielę troszeczkę staramy się jeszcze wszyscy odpoczywać, chociaż niewykluczone, nigdy nie wiadomo, jak ta oferta się rozwinie, ponieważ często tą ofertę naszą kształtują nasi goście i ich potrzeby i tak działamy. Tak naprawdę no, w różnych specjalizacjach, tak? Bo działy nasze są podzielone pod względem specyfiki, tak? Czy są to zbiory specjalne, czy zbiory audiowizualne, czy dział młodego czytelnika. I tak naprawdę każda nasza oferta i wszystko to, co przygotowujemy, wszystkie spotkania, no one wynikają z potrzeb naszych użytkowników. Bardzo mocno i wnikliwie śledzimy, badamy potrzeby.
1: Ja już się dzisiaj nauczyłam pewnej kwestii, ponieważ wiem, że Biblioteka Secesja jest biblioteką, uwaga, uwaga, sprofilowaną. Na czym ten profil biblioteki polega, Witoldzie?
3: Biblioteka Secesja była, właściwie jest nadal, ale była pierwszą, która została sprofilowana. I profil został określony jako architektura, urbanistyka, sztuka i estetyka. I takimi zagadnieniami zajmujemy się nie tylko poprzez tworzenie księgozbioru, ale również poprzez realizację programu. Nie jest to jednak wyłącznie to, czego mogą doświadczyć nasi czytelnicy, ponieważ mamy też mnóstwo reportaży, mamy mnóstwo książek o Łodzi. Jest to chyba największy księgozbiór książek poświęconych Łodzi. No i też program, bo Biblioteka Secesja jest tak samo jak każda inna biblioteka, biblioteką publiczną, czyli można tam realizować swoje potrzeby kulturalne nie tylko w oparciu o program zorientowany na architekturę i urbanistykę, ale również właśnie szukając takich rzeczy jak książki dla dzieci, powieści polskie, obce, przewodniki po miastach, sekcja transport. No mamy też jako jedna z nielicznych już bibliotek, filii biblioteki miejskiej, czytelnię, salę klubową, w której można po prostu się spotkać ze znajomymi, popracować w ciszy. No jesteśmy po prostu takim trzecim miejscem, których to trzecich miejsc jest coraz mniej, do którego każdy, kto jest czytelnikiem Biblioteki Miejskiej w Łodzi, każdy, kto ma fiszkę, kartę biblioteczną, może przyjść, jest mile widziany. Jesteśmy też biblioteką pracującą dwuzmianowo, od 8.30 do 19.00. W soboty trochę krócej, ale no jest to dość duży zakres czasu, kiedy możemy się spotkać z naszymi czytelnikami.
1: To jeszcze przypomnijmy, w jakim miejscu znajduje się Secesja, ponieważ sam budynek też jest wyjątkowy.
3: To prawda. Dwa lata temu został ukończony remont konserwatorski, który też trwał dość długo. Budynek jest wyjątkowy, wpisany do rejestru zabytków. Mieści się przy Zachodniej 76. Ośmielam się powiedzieć, że to najlepiej skomunikowana filia Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ponieważ będąc przy ulicy Zachodniej, niedaleko ulicy Więckowskiego, no, jesteśmy skomunikowani chyba 7 liniami tramwajowymi i autobusowymi, więc można do nas dotrzeć dość łatwo. Przylegamy do tej słynnej białej kamienicy.
1: O, proszę bardzo, czyli szanowni państwo, jeżeli ktoś jeszcze nie był, to z pewnością warto zajrzeć. Ja do tego wątku jeszcze wrócę, ale mamy gościa. Zadzwonił do nas pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, miło mi bardzo.
1: Oj, panie Krzysztofie.
4: Nikt z państwa mnie chyba nie przebije, bo ja korzystałem z biblioteki, która teraz się nazywa imienia Piłsudskiego, to ja korzystałem w 1954 i 5 roku ubiegłego wieku. Ona się nazywała wtedy imienia Waryńskiego. Wtedy książek było bardzo mało. Ja startowałem do Olimpiady Chemicznej i właśnie tam jeździłem, żeby sobie uzupełniać wiedzę chemiczną, bo innych możliwości nie było. I bardzo mile to ten okres wspominam. No ale niestety trzeba było tam pojechać, usiąść, wypożyczyć książkę i się siedziało.
1: Ale to też, panie godziny. Krzysztofie, była taka magia tej biblioteki wtedy,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak,
1: bo to była
4: tak.
1: Wyprawa dla pana także.
4: Tak, pamiętam te lampki, które tam były przy tych, tam się siedziało przy zapalonej lampce, jak się ciemno już robiło. Także bardzo mile ten okres wspominam. A potem, no to już różne biblioteki. Jeszcze nie było uniwersyteckiej tej, co jest teraz. To była tutaj bliżej, przy Nartowicza, przy ulicy Składowej chyba, taki był budynek pofabryczny, tam była. Biblioteka Akademii Medycznej była tutaj na Kościuszki, blisko rektoratu, też w takim jakimś pofabrycznym budynku. No a potem to już były różne biblioteki. Biblioteka na Teofilowie, z której korzystałem już jak tam mieszkałem. A ostatnio bardzo mile wspominam i bardzo dużo korzystałem z biblioteki przy ulicy Zachodniej 12. Tam pozdrawiam wszystkie panie, bardzo sympatyczne.
1: Na to czekaliśmy dzisiaj.
4: Także nawet im przesyłam amaryllisy moje, które kwitną, zdjęcia oczywiście.
1: Ja też dostaję od czasu do czasu.
4: A no właśnie, bo tam mnie zachwyciła książka Bondy, gdzie amaryllisy, florystka, o, gdzie właśnie występują białe amaryllisy w kwiaciarni i od tego czasu myśmy się tam zgadywali i od tego czasu co roku, jak tylko zakwitną, to panią przesyłam. Bardzo sympatycznym, bardzo uczynnym. Korzystałem u nich z komputera kiedyś, jak mój tutaj wysiadł, jeździłem, no ale teraz już jest mi trudno. Teraz przeszedłem na audiobooki i bardzo mi to dobrze robi, bo po prostu mam pod ręką i mogę sobie to korzystać z tego. No nie ma jak biblioteka.
1: Oczywiście i to jest czytanie. Piękna puenta tej opowieści. Panie Krzysztofie, pięknie dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
4: Ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich pracowników bibliotek i tej imienia Piłsudskiego też, bo tam też to był taki moment w moim życiu, który pamiętam.
1: O, proszę bardzo. Można. To w takim razie, szanowni państwo, studio@radiowłodź.pl, można też zadzwonić do studia. Myślę, że te pozdrowienia dzisiaj są takie szczególne. Wspomnienia także. 426787876 6678778778 i wracając do wypowiedzi pana Krzysztofa jeszcze na chwilę. Sytuacja jest następująca. W momencie, kiedy usłyszeliśmy tutaj w studiu hasło lampki w bibliotece, no wszyscy się trochę rozmarzyliśmy. Czy są jeszcze lampki? Tak. Ja mam czy są nawet zielone?
2: Nie są zielone. U nas były takie szare i one gdzieś jeszcze w pokojach u pracowników są, ale ja mam jedną u siebie osobiście na swoim biurku i czuję duży sentyment do niej i ona jest, funkcjonuje nadal.
1: A jak to jest w secesji?
3: Mamy salę klubową, czyli czytelnię i tam lampki są też złote. One są tak jakby lekko stylizowane na... No, mamy tam wiele rzeczy złotych i bogatych. Wśród nich też takie lampki, które są stylizowane na lampki kreślarskie. Takie z łamanym sztylem, z łamanym stojaczkiem. Także jest klimat, jak najbardziej. W ogóle nie tylko lampki robią klimat naszego miejsca, ale to nie będę aż tak się tutaj przechwalał.
1: Oczywiście, że tak. Jest z nami pan Leszek. Panie Leszku, witamy bardzo serdecznie w naszym wyjątkowym dzisiaj gronie. Jak to było u pana z bibliotekami?
5: Witam serdecznie i powiem tak, no rzeczywiście pana Krzysztofa to ja nie przebiję. Nie
1: ma ale czekamy.
5: Ale powiem tak. Moje wspomnienia z biblioteką to biblioteka rejonowa na Teofilowie i ja jako uczeń szkoły podstawowej wtedy ówczesnej 50 imienia Eugeniusza Romera. Mama mnie tam zaprowadziła, jak już byłem uczniem 4 klasy i ja przyznam się, że ja przeczytałem całą tą bibliotekę, wszystkie książki, jakie tam były i nawet była taka sytuacja, był taki regulamin, że można było pożyczyć 3 książki na 5 dni, a ponieważ ja czytałem 1 książkę dziennie, no to później się nudziłem i panie w bibliotece, no jak ja mówiłem, że chciałem pożyczyć, że przeczytałem, to one mi nie wierzyły, że to niemożliwe.
1: Przychodzi i oddaje dopiero... po prostu, wypożycza
5: tak,
1: i
5: dokładnie
1: oddaje.
5: Dokładnie tak, wypożycza i oddaje. Dopiero po interwencji mojej mamy.
1: I w końcu zmieniono regulamin.
5: Tak, i uwaga, ja byłem takim czytelnikiem, że proszę sobie wyobrazić, że w późniejszym okresie, ponieważ był taki księgozbiór, który był tylko do wypożyczenia na stałe, można było obejrzeć. Były pewne takie pozycje, których
3: podręczny,
5: no nie tak. Pożyczało się, podręczny. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że ja już miałem taki status takiego czytelnika, że na przykład mogłem wypożyczyć takie z tego podręcznego księgozbioru na sobotę, niedzielę książkę. To było coś, naprawdę. To więc to takie jest to wspomnienie. Później w latach 90. oczywiście bibliotekę imienia Piłsudskiego, ale chciałem jeszcze powiedzieć o bibliotece Sukcesja. To nie tylko biblioteka. Przecież tam odbywają się co pewien czas spotkania prowadzone, bardzo ciekawe, dotyczące historii. I nie tylko. No, to jest niejako powiązane z czytelnictwem. Także chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie tylko czytelnictwo, ale spotkania, ciekawi ludzie, przewodnicy, historycy opowiadają historię o dziejach Łodzi. Tak
1: i my
5: wygląda.
1: To potwierdzamy. Panie dokładnie Leszku, tutaj tak. Jeszcze tylko jedna taka prośba, bo czasami rzeczywiście się zdarza. Biblioteka Secesja, podkreślamy. Ona

0: książek przeczytał. Dla mnie to było zdziwienie. No przecież książki, które mam, to je przeczytałem. To nie podoba, to nie wazon, prawda? Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy.
1: I to zawsze tak jest, że w momencie, kiedy ktoś zadzwoni i podejmie pewien wątek, to ja od razu muszę się do tego odnieść, ponieważ przypomniała mi się dzięki tej historii, taka moja historia. Ja też miałam bardzo dużo książek i słuchajcie, muszę was o to zapytać, czy pożyczaliście książki i robiliście takie karty biblioteczne dla swoich znajomych, bo ja coś takiego robiłam, naprawdę.
3: Ja nie robiłam kart bibliotecznych, ale bardzo strzegłam swojego księgozbioru, bo natrafiałam na takich pożyczkobiorców, że tak powiem, książek, którzy no niekoniecznie oddawali, więc ja bardzo strzegę swojego księgozbioru.
1: Z tym oddawaniem to różnie bywa, ten wątek jeszcze dzisiaj się pojawi, ale ja muszę tutaj odwrócić się w moją lewą stronę, czyli w stronę Witolda. Jaki to był zeszyt?
2: W kratkę. Nie, zeszyt, w który wpisywałem. Zeszyt, w który wpisywałem po prostu kto, kiedy wypożyczył jaką książkę. I jak troszeczkę się przeciągało, to tak nawiązywałem podczas jakiegoś spotkania towarzyskiego, że no wiesz, tam jak tam ci się czyta.
1: I tak dalej. Tak. Czy to już jest ten czas właśnie?
2: No bo wiesz, bo tam ktoś mnie pytał o to, jakbyś mógł. No i to się okazuje, że pewne kompetencje takie towarzyskie, osobiste potem się przydają również w pracy zawodowej, kiedy trzeba jakoś zasygnalizować, że książkę może już należałoby zwrócić, albo ktoś ma przetrzymaną, dyplomatycznie podejść, zagadnąć, zaproponować przedłużenie, bo można prolongować książki. No, tak.
1: Ja mogę śmiało powiedzieć, że osoby, które dzwonią dzisiaj do radia, dzwonią także do biblioteki. Witamy bardzo serdecznie kolejną osobę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, mówi Andrzej. Ja muszę tutaj trochę kontekstu naświetlić, bo mamy wnuczkę 6-letnią, która mieszka w Barcelonie i w związku z tym, że wszystkie nasze takie dziecięce książki, kilkanaście czy kilkadziesiąt, zostały już przeczytane, no to korzystamy też z zasobów biblioteki. Biblioteka Przystań na Przybyszewskiego. Bardzo miłe panie, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
4: I to wygląda w ten sposób, że pożyczamy z żoną 10 książek. Codziennie o godzinie 8 jest telekonferencja z Barceloną. Czytanie, opowiadanie, czytanie książek, utrzymanie języka polskiego przy okazji, no i kontakt z rodziną oczywiście też w ten sposób, no i z naszą wnuczką, która ma z nami dzięki temu bardzo dobry kontakt i bardzo chyba się dobrze rozwija i jest dwujęzyczna, czy nawet trzyjęzyczna. No i tak tyle. Chciałem powiedzieć, że to dzięki bibliotece, bo tak to się zmieniło jej. Czytanie bez przerwy tych samych książek.
1: Ale jaki to jest fantastyczny pomysł. Tutaj był ogromny entuzjazm, kiedy słuchaliśmy tej opowieści. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie pozdrawiam. A? Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję
1: i
4: bardzo.
1: W stronę Barcelony
4: dziękuję.
1: Oczywiście też ślemy wielkie, wielkie dobry. Pozdrowienia. Dzisiaj parę zawodowych tematów się również pojawiło. Ja muszę przyznać się do tego, że przygotowałam tak naprawdę dwie dodatkowe historie i chciałabym do jednej z tych historii właśnie teraz powrócić. Ponieważ okazuje się, że do biblioteki może także zaglądać radio. I tak też było niedawno. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Książka Radio to ludzie. Tam odbyło się takie pierwsze spotkanie. Ja na ten temat rozmawiałam z Mariuszem Janikiem. I jeżeli pozwolicie, to taka krótka historia. Jak to było w tej bibliotece?
5: Wspaniale. To chyba najlepsze określenie tego, jak było. Było wesoło, było kilka bardzo ciekawych pytań. Ludzie byli zainteresowani nie tylko książką, ale także anegdotami radiowymi, więc zadawali pytania bohaterom tej książki, ponieważ część osób, która pojawiła się w publikacji, pojawiła się też w bibliotece, więc myślę, że to był bardzo fajnie, miło spędzony czas.
1: I to było pierwsze takie spotkanie. To zazwyczaj my zadajemy pytania, Mariuszu, natomiast tutaj mieliśmy taką okazję, żeby słuchacze dopytali o pewne sprawy. Jak to było z tymi pytaniami? Czy pojawiały się jakieś takie wyjątkowe?
5: Było wiele pytań. Większość z nich kierowana była do bohaterów właśnie książki. Były pytanie o wpadki radiowe na przykład.
1: Najbardziej popularne, zawsze to nasi słuchacze uwielbiają.
5: Było pytanie, jak się dostać do Radia Łódź. Było pytanie o to, co jest takiego trudnego w pracy radiowca, więc publiczność, ludzie, którzy przyszli do biblioteki, chcieli zajrzeć za kulisy tego radia, no bo na co dzień nie mają takiej możliwości.
1: I to w takim nietypowym miejscu, bo w bibliotece właśnie, co

0: podkreślamy. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś nie był, jeżeli ktoś już teraz żałuje, to my przekazujemy bardzo dobrą informację. 15 maja odbędzie się kolejne spotkanie właśnie z tego cyklu, ponieważ my chcemy, żeby wpadło do nas jak najwięcej osób, żeby porozmawiały z nami najróżniejsze osoby, które słuchają na co dzień Radia Łódź. Tym razem to będzie Mediateka Memo.
1: Tak, zapraszamy w 15 maja, więc w przyszły piątek o godzinie 18, Moniuszki 5. Będzie okazja nie tylko poznać kulisy radia, nie tylko zadać pytanie radiowcom, ale także będzie możliwość pozyskania książki, ponieważ ta książka nie jest dostępna w sprzedaży, więc będzie można ją otrzymać. A w jaki sposób? No, zapraszamy na spotkanie.
0: I będzie także w czerwcu.
1: Co do spotkania czerwcowego, to 11 czerwca o godzinie 18.30 w filii Miejskiej Strefy Kultury na Karolewie, MSK Karolew, ulica Bratysławska 6A. Tam również pojawią się radiowcy, również będzie można zadawać pytania, więc no do 3 razy sztuka. Jak ktoś nie był w bibliotece, nie będzie mógł być w mediatece, to może w MSK się pojawi.
0: Mariuszu, ponieważ my tak mówimy, Mariusz, autor książki, Mariusz, redakcja Nowych Mediów, ale ja dzisiaj postanowiłam tak na zakończenie przepięknie cię przedstawić, tak oficjalnie, autorem książki. Radio to Ludzie jest Mariusz Janik. Kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, w Radiu Łódź związany przede wszystkim z redakcją internetową, gdzie prowadzi i współtworzy cykl wywiadów Ludzie Radia, bo to od tego cyklu wszystko się zaczęło.
1: No nie wiem, co dodać w tym przypadku. Radio to Ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem w Mediatece. 15 maja będziemy na Państwa czekać.
0: I jaka to jest piękna historia, że radio leży w bibliotece na półce. Z nami jest pan Zenon. My za chwilę wrócimy jeszcze na moment do naszej rozmowy. Panie Zenonie, dzień dobry.
2: No dzień dobry, mam tyle do powiedzenia, że aż nie mogłem się doczekać,
0: ja
2: kiedy pan
0: się
2: mnie
0: domyślam,
2: puści
0: na
2: antenę.
0: Musieliśmy
2: przecież
0: chwilę poczekać.
2: Ja byłem tam gwiazdorem na tej spotkaniu na Gdańskiej Bibliotece. Tyle pytań, co ja zadałem, to nikt tego nie zadał. No właśnie cieszę się, że pani poruszyła właśnie ten temat. Wspaniałe. Brakuje mi takiego środowiska, jakie tworzycie wy. I dlatego zawsze, wszędzie, gdzie tylko mogę, to wykorzystuję to, żeby z wami rozmawiać. Z panią Moniką Czerską, z panem Jacka Grudnia, uwielbia moja żona. Trochę jestem zazdrosny. Naprawdę.
0: No ja rozumiem.
2: Naprawdę.
0: No, pozdrawiamy Jacka.
2: Spotykana uroda. A ja i chciałem jeszcze powiedzieć na temat mojego oczytania życiowego. Ja chodziłem do technikum bardzo daleko od mojego domu. Ja jechałem 1,5 godziny tramwajem. To wyobrażacie sobie, słuchacze, ile ja przeczytałem książek w bibliotece, to mówią, ty pożyczasz, a nie kończysz tych książek. Ja mówię, która mi nie pasuje, to brałem zawsze dwie. I w czasie podróży tramwajem z domu do szkoły, to ja czytałem naprawdę, chyba byłem najlepszy w klasie, bo najwięcej przeczytałem. Chociaż mieli niektórzy dalej niż ja do szkoły, ale oni nie czytali, bo mówię, co tam. A ja się cieszyłem, że ten czas, tak, ja lubiłem książki i każdemu polecam, bo to jest wiedza, którą można bez pieniędzy faktycznie nauczyć się. Z Polaka byłem idealny. No tak jak tutaj przed chwilą ktoś powiedział, że dzięki, no i oczytany, ja potrafię rozmawiać z każdym na każdy temat. Dzięki temu, że tyle książek przeczytałem, pozdrawiam całe Radio Łódź. Książkę oczywiście mam i prawie ją na pamięć, książkę o ludziach z radia. I pozdrawiam słuchaczy również, a przede wszystkim prowadzącą.
0: Dziękuję pięknie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak sobie przypominam, czy ostatnio widziałam kogoś w tramwaju, kto czytał książkę i różnie to bywa. Chyba takich osób jest coraz mniej, chociaż mam w pamięci takie obrazki. Muszę się przyznać do tego.
3: Ja dużo podróżuję pociągami i zdecydowanie myślę, że z 90% podróżujących w moim towarzystwie wyciąga książkę albo czyta e-booki.
0: I to jest tak, także zerkamy. Co tam ktoś obok nas czyta, prawda? Dokładnie. Jaka to jest książka, Witoldzie?
4: Ja przy tej okazji chciałem podziękować dwojgu państwa motorniczych, którzy odnieśli do nas książkę, którą ktoś z naszych czytelników zostawił w tramwaju.
0: Czyli takie sytuacje tak, też się zdarzają.
4: Tak, było całkiem niedawno, bo pod koniec ubiegłego roku i cóż, to bardzo fajna, miła postawa. Państwo
0: linie znamy, czy nie przyznali
4: się? Nie powiedzieli jakiej linii. Też nie będę tutaj szczegółów zgadzał. W każdym razie to jest potwierdzenie na to, że ludzie czytają książki, potrafią się tak zaczytać, że zapominają o świecie i wysiadają, może nawet w pośpiechu zostawiając, no akurat się tak zdarzyło, że książkę z naszej filii, która trafiła dzięki właśnie pracownikom MPK i dziękuję za to.
0: Bardzo dziękujemy. Ja muszę przyznać się do tego, że też zapomniałam dzisiaj w waszym towarzystwie i w towarzystwie naszych słuchaczy o całym świecie, dlatego że ja mam tutaj całą listę do omówienia i chciałabym wrócić jednak do pewnej historii, ponieważ pan Krzysztof przypomniał właśnie między innymi trochę historii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Natomiast Asiu, przypomnij, gdzie była ta pierwsza biblioteka tak w ogóle w Łodzi?
3: Pierwsza biblioteka to w ogóle powstała w 1917 roku, a jej siedziba to była przy ulicy Andrzeja Struga. W bardzo małym pomieszczeniu.
0: Ten budynek jeszcze jest, prawda?
3: Tak. Młody, jeszcze nie profesor wtedy, Jan Augustyniak, 20-paroletni, bodajże 24-letni chłopak młody, któremu zaufało towarzystwo, Polskie Towarzystwo Kulturalne i taką misję mu powierzyło, stworzenia biblioteki. Ja muszę powiedzieć, że jestem po takiej świeżej lekturze wszystkich dokumentów, artefaktów, które mamy z życia pana profesora. I ja zaczytując się w jego notatki osobiste, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wówczas młody człowiek, w czasach, kiedy tak naprawdę no, tej polskiej literatury nie było zbyt wiele, jak walczył o to, żeby właśnie te księgozbiory zdobywać, żeby je tworzyć, żeby rozwijać tę bibliotekę. Sam wówczas, kiedy otwierał bibliotekę, nie był z zawodu bibliotekarzem. To jest też ciekawe. On dopiero kończył kursy bibliotekarskie i kształcił się w Warszawie, w Bibliotece Narodowej. I po niespełna bodajże chyba 3-miesięcznym kursie wrócił i sam budował tą jakby tożsamość biblioteczną w Łodzi. Także to jest dla mnie fenomen swego rodzaju. Potem była też siedziba przy ulicy Piotrkowskiej. No, historia wybuchu II wojny światowej przeszkodziła, tak? Ponieważ w 1935 roku postanowiono wybudować taki duży budynek, czyli ten aktualny przy ulicy Gdańskiej, jako budynek pomnik dla marszałka Józefa Piłsudskiego. No, niestety w 1939 roku nie zdążono oddać do użytku tego budynku, ale też to ciekawa historia, że po wojnie, po tych różnych zawieruchach część zespołu powróciła do biblioteki i tworzyli ją na nowo, z ogromną pasją, w tych bardzo trudnych powojennych warunkach. To naprawdę są piękne, wzruszające wspomnienia, materiały. No, my w przyszłym roku mamy 110 lat i czujemy
0: i
3: się...
0: I już się szykujemy.
3: Tak, oj, szykujemy się bardzo i czujemy takie duże zobowiązanie, żeby jednak no, mocno przybliżyć, być może w formie jakiejś publikacji, historię pana profesora, który dla Łodzi jest naprawdę osobą ogromnie zasłużoną. Dla w ogóle bibliotekarstwa łódzkiego.
0: A skoro wspominamy o takich wyjątkowych osobach, to z Biblioteką Secesja też są związane takie osoby. Ja myślę o tym wydarzeniu takim smutnym. Dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie o odejściu pani Wery Modzelewskiej i tutaj też taka wyjątkowa historia, ponieważ ona była gościem biblioteki.
4: Tak, bywała jako strażniczka i orędowniczka spuścizny swojego męża, naukowej i twórczej, bywała. Zresztą miała chyba dość blisko do nas, bo chociaż ja nie spotkałem jej w samej bibliotece, było to zanim zacząłem pracować w Secesji, to widywałem ją na Piotrkowskiej między Zieloną a Więckowskiego. Gdzieś tam zawsze sobie spacerowała, elegancka.
0: I trudno było jej nie rozpoznać,
4: tak,
0: prawda?
4: Tak.
0: Bo ta elegancja rzucała się w oczy zdecydowanie.
4: Kapelusz, futro, płaszcz. No, była, widać było, że jest to osoba, która klasę i estetykę ma w sobie. I, no i ktoś, kto no, był właściwą osobą do promowania, do hołbienia, do rozpropagowywania spuścizny pana Romana Modzelewskiego. No ale cóż, no 13 maja na cmentarzu starym będzie pogrzeb pani Wery. jeśli się możemy tam spotkać, to może warto byłoby, aby oddać hołd.
0: Wyjątkowa postać. To jest też piękne, że właściwie osoby, które kiedyś budowały historię nie tylko tego miasta, ale również naszego kraju, właśnie zaglądają do takich miejsc i mają też taką możliwość porównania, jak to było kiedyś, jak to jest teraz. Mam dla was kolejne zaproszenie, ponieważ obiecałam, że zajrzymy dzisiaj do tak zwanej biblioteki osiedlowej, tak to trzeba powiedzieć. Ja do takiej biblioteki zajrzałam wczoraj. Było lekkie zdziwienie. Dlaczego? O tym też opowiem. To jest Kostka, biblioteka osiedlowa właśnie. Zresztą to za chwilę potwierdzi Martyna Urbaniak, kierownik tej biblioteki.
5: Tak, dokładnie, biblioteka osiedlowa, biblioteka Kostka na Retkini, najlepsza biblioteka na Retkini.
0: Proszę bardzo. I ja myślę, że w momencie, kiedy ktoś z państwa usłyszał, że jesteśmy właśnie w Kostce, zresztą słychać tutaj, że dzieje się, książki są aktualnie przeglądane, także nawet w porach takich przedpołudniowych zaglądają tutaj mieszkańcy, zaglądają czytelnicy, żeby poszukać czegoś dla siebie. Biblioteka osiedlowa, ona musi mieć swój określony charakter, bo to jest taka biblioteka, w której nie tylko wypożycza się książki, ale ona jest także miejscem spotkań.
5: Dokładnie. Jest to biblioteka osiedlowa, która ma swój charakter, bo jesteśmy biblioteką rodzinną. Przychodzą do nas czytelnicy od najmłodszych lat, tak? Czyli dzieciaczki, nawet miesięczne. Do seniorów zdarzało się też, że przychodziła pani, która miała 104 lata, czyli od zera do setki, że tak powiem.
0: Dzisiaj, kiedy wchodzimy do biblioteki, oczywiście są strefy ciszy, ponieważ są takie miejsca w bibliotekach, w których spokojnie można sobie poczytać, jeżeli ktoś chciałby na przykład właśnie na miejscu. Natomiast no tutaj właściwie tłumy już od samego rana. Ile osób odwiedziło dzisiaj bibliotekę? Można to policzyć? Chyba całkiem sporo.
5: Dzisiaj wydaje mi się, że całkiem sporo. Myślę, że już ponad 100, a pracujemy od 8.30 i o 8.30 stała kolejka pod biblioteką, bo wszyscy chcieli przyjść po książki i nie tylko. No też po to, żeby spędzić miło czas, czy wypożyczyć sobie gazety. Więc no, nie narzekamy na nudę, zawsze jest głośno. Co się właśnie zmieniło, bo biblioteki zawsze kojarzą się z ciszą, prawda? Tutaj jest zupełnie na odwrót, ale też mamy miejsca do cichej pracy, czy też właśnie, tak jak pani powiedziała, do czytania.
0: To, co zwróciło moją uwagę również, bo takimi wrażeniami właśnie będę się dzielić, w momencie, kiedy podchodzimy pod ten wieżowiec, bo biblioteka znajduje się w wieżowcu, drzwi są otwarte i właściwie już jest taka zachęta do tego. Słuchajcie, wejdźcie do nas, czekamy na was.
5: Dokładnie, nawet jak ktoś nie wie, że tutaj jest biblioteka, a wydaje mi się, że tak 80% mieszkańców Retkini wie, że jest, ale nawet jak ktoś nie wie, to zobaczy otwarte drzwi i już wie, że może tutaj wejść i dostać coś fajnego.
0: Czy biblioteka jest też czynna w weekendy?
5: Tak, biblioteka też jest czynna w sobotę. Zapraszamy od 8.30 do 15.00.
0: Muszę powiedzieć tak, oczywiście po wejściu do biblioteki regały z książkami, ale jeśli chodzi o książki, to nie jest jedyna, przepraszam za określenie, rzecz, sprawa, która jest pretekstem do tego, żeby w takiej bibliotece się znaleźć. To jest biblioteka, która działa tutaj na Retkini od wielu lat, chociaż myślę, że wszyscy mieszkańcy już wiedzą, że oni po prostu chodzą tutaj do Kostki, tak po sąsiedzku dosłownie. Jaką ofertę macie jeszcze poza taką ofertą typowo dla czytelników?
5: Poza taką typową ofertą prowadzimy też szeroką działalność kulturalno-oświatową dla właśnie dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Prowadzimy też klub książki, no i różne spotkania autorskie, warsztaty, także na które serdecznie zapraszamy.
0: To co będzie się działo w maju u was?
5: Mamy zaplanowane 3 warsztaty i 19 maja zapraszamy na Szydełko. To będzie drugie spotkanie, uczymy się od podstaw. Myślę, że to jest fajna opcja, bo teraz Szydełko wróciło do łask i wszyscy chcą się uczyć. 21 maja mamy kartkę na Dzień Mamy, czyli zajęcia dla dzieciaków. I 28 maj, wiosenny wieniec, to są zajęcia dla dorosłych.
0: Czyli tak jak powiedziałyśmy wcześniej, właściwie niezależnie od wieku, tutaj może przyjść dosłownie każdy.
5: I książki, i audiobooki, i komiksy. I warto też podkreślić, że mamy w swojej ofercie też gry planszowe, także no, można sobie wybierać. Mamy 26 tysięcy książek, trochę mniej komiksów, trochę mniej audiobooków, no ale każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Czy zdarzają się jeszcze kary w bibliotece za to, że troszeczkę się przeoczyło ten czas, bo wiem, że te kary bywają dolegliwe.
5: Tak, kary bywają dolegliwe i jest to dosyć drażliwy temat czasami, ale no niestety się zdarzają. Taki jest regulamin i trzeba go przestrzegać, zwłaszcza, że książki udostępniamy za darmo, więc no niech każdy też ma szansę ją przeczytać. Jak ktoś przetrzymuje, no no to niestety musi zapłacić.
0: Czy są takie książki, na które czeka się tutaj teraz u was najdłużej?
5: Tak, i od lat są to niezmiennie Chłopki. Cały czas czekają czytelnicy na Chłopki. Lucinda Riley też jest bardzo popularna. Bardzo dużo kryminałów, szczególnie Remigiusz Mróz, wcale mnie to nie dziwi. No i też trochę fantastyki i na romanse czytelnicy też czekają.
0: Jak się pracuje w bibliotece? Muszę też o to zapytać, ponieważ to też jest taka praca, która już nie polega tylko na tym, żeby być dobrze zorientowanym, jeśli chodzi o czytelnictwo, ale jest potrzebna taka umiejętność interakcji także, prawda? Bo ten dzisiejszy świat po prostu tak wygląda.
5: Dokładnie. Ja pracuję 13 lat w bibliotece i ta praca nauczyła mnie bardzo dużo cierpliwości do ludzi. Przede wszystkim nazywam bibliotekarki i bibliotekarzy superbohaterami, bo oprócz tego, że musimy się znać na literaturze, no to jesteśmy ludźmi od zadań specjalnych, więc robimy wszystko po zajęciach z dziećmi, czy też no czasem jesteśmy jak psycholodzy, bo czytelnicy przychodzą też z problemami i nam opowiadają różne rzeczy. Martyna Urbaniak, kierownik Biblioteki Kostka.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, zapraszamy do tej biblioteki właśnie tak między innymi. Ja spoglądam na Joasię Mądrzak-Kubiak, która tutaj przez cały czas bardzo taki żywy sposób reagowała na te słowa. Super bohaterowie, prawda? Zgadzasz się?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Ja bym powiedziała, że bibliotekarz to dzisiaj taki człowiek orkiestra. Naprawdę. Ma w sobie 1000 talentów, 1000 pomysłów, kreatywność, empatię i wiele jeszcze innych
0: cech. Ja pamiętam te filmiki słynne z waszej biblioteki. Pani dyrektor też na tych filmikach występowała właśnie. Czy to była zupa w gabinecie, jeżeli dobrze pamiętam? Tak,
3: to ja zdradzę kulisy realizacji. To był po prostu taki rosołek z automatu, ale myśmy się pokusili o taki pomysł, kiedy zaczynaliśmy rozwijać nasze media społecznościowe, ponieważ okazało się, że wszyscy jesteśmy fascynatami tej rzeczywistości barejowskiej. I wpadliśmy na pomysł, że te sceny kultowe znane z filmów Barei świetnie się nadają do takiej parafrazy świata bibliotecznego. I kilka takich odcinków serialu Spod Lady, czyli opowieści biblioteczne, wydaliśmy i ku mojemu zaskoczeniu po prostu było to
0: był szał. To było szaleństwo. Ja sama oglądałam, czekałam na kolejne odcinki i ta scena w gabinecie pani dyrektor do tej pory jest.
3: Ale ja muszę tutaj
0: pamięci
3: sprostować, że już dzisiaj bez Podwawelskiej można wszystko załatwić.
0: Rozumiem,
3: u mnie,
0: dobrze. To jak to jest u was w secesji, jeżeli chodzi o takie szaleństwa właśnie?
4: Towarów spod Lady nie mamy, natomiast zdarza się, że czytelnicy przynoszą do nas a to ciasteczko, a to podrzucą kawę jakąś aromatyczną, jakąś smakową. Także ta relacja oparta nie na wymianie dóbr też jest.
3: Ja przebiję secesję. Myśmy od naszego czytelnika dostali statek.
4: O kurczę.
3: Model statku. Czytelnicy nasi mają różne pomysły, fantastyczne też.
0: Ale to tylko świadczy o tym, że właśnie to jest pewien rodzaj relacji, że to nie jest tak, że my dzisiaj do biblioteki przychodzimy tylko, żeby wypożyczyć książkę. To już tak absolutnie nie działa. My przychodzimy czasami na przykład w zestawie 2-3-osobowym, bo tak też bywa. Wiem, że zdarza się, że całe wycieczki potrafią się wybrać do biblioteki. To są takie spotkania towarzyskie. Witoldzie, kiwasz głową, potwierdzasz?
4: Bo zapraszam do zwiedzania Biblioteki Secesja z przewodnikiem.
0: O, proszę bardzo. Kiedy najbliższa wycieczka?
4: 23 maja o godzinie 11 w sobotę. Chociaż staramy się to robić regularnie, no bo jest co zwiedzać. Budynek jest historyczny, ma dość dużą kubaturę, mnóstwo detali, wiele zostało odkrytych podczas ostatniego remontu konserwatorskiego i wiele wymaga też omówienia.
0: Niesamowite podłogi między innymi, prawda?
4: Tak.
0: Wiem,
4: sztukaterie,
0: oczywiście.
4: Tapety, no
0: jeżeli wybierzemy się do Biblioteki Wojewódzkiej, no to taki chyba jeden temat w drodze do czytelni, teraz główny, świeża sprawa. Związana z?
3: Tak, nasz słynny korytarz wystawowy, który tym razem będzie prezentował wszystkie nominowane publikacje do Nagrody Literackiej Złoty Ex Libris. Już 34. edycja, więc naprawdę już tradycja zobowiązuje.
0: I to jest
3: tak,
0: zdecydowanie łódzki klimat, prawda? Tak, bo tak. To o to właśnie w tym wszystkim chodzi.
3: Wspaniała, uroczysta gala.
0: Poczekajcie, jeszcze 15 sekund dla Joasi.
3: Uroczysta gala, 25 5 maja, godzina 17, wstęp wolny, duża gala wręczania nagród literackich. Zapraszam serdecznie.
0: I w moim lewym narożniku Witoldi.
4: Staram się przebić. Przebijam galą najlepszych dyplomów na kierunku architektura. 20 maja, godzina 17, patronat SARP i Stowarzyszenie Studentów Architektury 9 Piętro. Też będzie wspaniale, bo będzie można zobaczyć, jak młodzi ludzie projektują, jakie dyplomy przygotowali i będzie to też na pewno fajne wydarzenie. No, gala wręczenia nagród najlepszych dyplomów magisterskich.
0: I teraz co ja mogę dodać? Słuchajcie, muszę wam powiedzieć o pewnej sprawie. 1,5 minuty mamy jeszcze, także chyba czas na takie małe podsumowanie. Jeżeli chodzi o ten Dzień Bibliotekarza i bibliotek, my składamy najserdeczniejsze życzenia, ale czego wy byście sobie życzyli, Joasiu?
3: Ja myślę, że życzylibyśmy sobie tego, żeby zawsze nam starczało środków na to wszystko, co chcemy zrobić dla naszych czytelników, żeby ta wolność słowa, którą mamy, była i trwała i żeby w naszych bibliotekach, może powiem tak, tak jak pan profesor Jan Augustyniak, jemu się marzyło to, żeby przy jednym stole w bibliotece zasiadał ksiądz, Żyd w hałacie, robotnik, inteligent i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I ja tego samego sobie życzę, żeby w naszych bibliotekach po prostu wszyscy mieli swoje miejsce.
0: To jeszcze życzenie od Witolda.
4: Ja niczego bardziej oryginalnego nie wymyślę, bo tylko mogę się pod tym podpisać. Aby przychodzili do nas czytelnicy, aby doceniali wysiłek, jaki pracownicy Biblioteki Miejskiej w Łodzi wkładają w przygotowywanie księgozbioru, gromadzenie, udostępnianie i, no i cały personel, bo również biblioteka to nie tylko pracownicy obsługujący, ale również obsługa, cała administracja. Zapraszam. Wszystko, co robimy, robimy dla państwa, dla naszych czytelników.
0: Ja pięknie dziękuję i też dołączam się właśnie do tych życzeń. Joanna Mądrzak-Kubiak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pięknie dziękuję, Joasiu.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Witold Szwedkowski, Biblioteka Secesja Archihub. Będziemy o tym pamiętać. Pozdrawiam.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję. Monika Borysow-Dudowicz, ja też pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 13. Posłuchajmy wiadomości przygotowanych przez Wiktorię Makowską.
8: Pijany próbował podpalić las w powiecie piotrkowskim. Grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejne fragmenty torów kolejowych znikają z Ozorkowa. Za chwilę szczegóły. Grzegorz Braun ponownie w prokuraturze i ponownie bez zarzutów. Europoseł nie chciał słuchać śledczych. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili dla kierowców. Pożar na A1, droga zablokowana. Tuż przed węzłem Kutno Północ doszło do gwałtownego pożaru samochodu ciężarowego przewożącego makulaturę. Na miejscu pracuje 7 jednostek straży. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa przywrócenie ruchu. Policjanci zatrzymali 55-letniego podpalacza. Mężczyzna jest podejrzany o podpalenie młodego lasu na terenie prywatnej posesji w powiecie piotrkowskim. Szybka reakcja służb zapobiegła pożarowi na dużą skalę, bo tuż obok młodnika znajduje się las o powierzchni około 500 hektarów. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że za pożar może być odpowiedzialny mężczyzna, który początkowo próbował samodzielnie ugasić ogień, jednak po kilku minutach oddalił się z miejsca zdarzenia na rowerze. Jak powiedział Radiu Łódź, młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, podejrzany szybko trafił w ręce policjantów.
9: Podczas legitymowania ustalono, że to 55-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. Mężczyzna był agresywny, a od jego osoby wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie wykazało blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie.
8: Piotrkowska prokuratura zastosowała wobec podejrzanego policyjny dozór. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Z Ozorkowa znikają kolejne fragmenty dawnej linii tramwajowej do Łodzi. Miasto rozpoczęło rozbiórkę następnych odcinków torowiska po linii 46, która przestała kursować w 2018 roku. Tym razem prace objęły rejon dawnej stacji Ozorków Centralny. Powrót tramwaju do Łodzi pozostaje więc coraz bardziej odległą perspektywą. Kacper Fischer z portalu Rynek Kolejowy w rozmowie z Radiem Łódź mówi, że to drugi etap rozbiórki, po tym jak w 2023 roku została zlikwidowana dawna pętla przy ulicy Cegielnianej.
11: Samorząd tłumaczy to w ten sposób, że nawet jeżeli w przyszłości podjęta zostałaby decyzja o przywróceniu kursu, torowisko i tak trzeba byłoby ułożyć od nowa, bo to, które teraz jest rozbierane, pochodzi z lat 80. zeszłego już wieku i znajduje się w złym stanie technicznym.
8: W połowie 2029 roku linia tramwajowa 46 ma wrócić do Zgierza. Pod koniec ubiegłego roku miasto pozyskało dofinansowanie na remont odcinka nieczynnej linii tramwajowej. Tramwaj dotrze jednak nie do Ozorkowa, ale na konkretne osiedle, na które dokładnie, to można sprawdzić na radio.łódź.pl. Bartosz Grodecki został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Mianował go dzisiaj prezydent Karol Nawrocki. Grodecki to były wiceminister spraw wewnętrznych i pracownik MSZ. Podczas uroczystości prezydent mówił, że przed nowym szefem BBN-u wiele ważnych decyzji.
12: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego, ale bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków.
8: Prezydent Nawrocki dodał, że na decyzję, by to Bartosz Grodecki objął stanowisko szefa BBN, zdecydowało m.in. jego doświadczenie dyplomatyczne. Grzegorz Braun bez zarzutów. Polityk po raz kolejny stawił się w prokuraturze we Wrocławiu i po raz kolejny nie usłyszał zarzutów. Przypomnijmy, chodzi o zarzuty związane m.in. z bezprawnym pozbawieniem wolności lekarki Gizeli Jagielskiej i naruszeniem jej nietykalności cielesnej. Europoseł nie wysłuchał jednak prokuratora, mówi prokurator Damian Pownuk, rzecznik prasowy prokuratury rejonowej.
13: W dniu dzisiejszym pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie. W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora. Złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej. I na tym się skończyła czynność w dniu dzisiejszym. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, jak będziemy dalej procedować. To już zależy od prokuratora referenta.
8: Lider Konfederacji Korony Polskiej po wyjściu z budynku prokuratury przekonywał, że cały proces jest niesprawiedliwą nagonką. Prokuratura nie podaje na razie kolejnego terminu przesłuchania Grzegorza Brauna. W Rzgowie będzie nowy park. Zielony teren powstanie między rzeką Nera, kościołem i ma liczyć 3 hektary. Projekt jest już gotowy, ale to nie jedyna inwestycja miasta na tereny zielone. Do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
7: Na popołudnie i wieczór synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Dobrze, niech trochę popada. Sucho bardzo było ostatnio. Temperatura maksymalna to 13-15 stopni w naszym regionie. W tej chwili w Łodzi na termometrach 10 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych. W nocy temperatura spadnie i minimalnie to będzie 7-8 stopni. Miejscami również w nocy słabe opady deszczu.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: Kuba Janik, Joanna Groblińska. Dzień dobry. Dzień dobry jak zwykle w piątek. Poza tym, że my oferujemy przeróżne ciekawe, mamy nadzieję, polecajki, rekomendacje kulturalne, to także czekamy na to, co przyślą nam nasi słuchacze. A przypomnę, że teraz już mamy możliwość nie tylko korzystania z adresu studio@radiołódź.pl, ale również możemy nagrywać głosówki. Na radiołódź.pl jest stosowny paseczek. Wystarczy go kliknąć, nagrać i gotowe.

0: piątki to nawet nie trzeba słuchaczy specjalnie zachęcać do słania rekomendacji kulturalnych. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, sześć już mamy w tej chwili polecajek, ale wszystkie pisane. Przypomnę o możliwości nagrania głosówki na radiołódź.pl. Umówmy się, że za głosówkę dla odważnego będzie dzisiaj zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A tymczasem czytam pierwszą z pisanych polecajek i jest ona dość niezwykła, ta pierwsza. Od pani Magdaleny do nas przyszła. Czytam. Pojechałam z mamą do hali Expo na szalone nożyczki. Wchodzimy. Cisza. Pusto. Patrzę na mamę. Mama na mnie. A budynek na nas. Czy to się dzieje naprawdę? Myślę, dobra, może to teatr eksperymentalny. Widownia w głowie, aktorzy w wyobraźni, bilet w plecy. 16 minut do startu. Pani z kasy mówi spokojnie. Spektakl Teatru Powszechnego jest, tylko nie tu. I to jest ten moment, kiedy orientujesz się, że twoje życie to nie dramat, to komedia sytuacyjna bez scenariusza. Nowogrodzka 2A, Łódź, a mój mózg Nowogrodzka? Warszawa, wiadomo, no bo jak słyszysz Nowogrodzka, to spodziewasz się polityki, a nie teatru. Chociaż podobieństw jest siłą rzeczy bardzo wiele. Taksówka. Lecimy. Ja w środku, jak espresso na dopingu. Mama, chill, jakbyśmy jechały po pietruszkę. Wpadamy na ostatnią chwilę, siadamy. I wtedy mnie trafia. Ja nie przyszłam na spektakl, ja już go zagrałam po drodze. Okazuje się, że szalone nożyczki mogą być też interaktywne, ale nie wiedziałam, że zaczną mnie ciąć już na mapie Google. Taka to historia, która przypomina nam, że Teatr Powszechny gra nie tylko w hali Expo, ale także przy właśnie ulicy Nowogrodzkiej w Łodzi. Bardzo dziękujemy za tę rekomendację i odwdzięczamy się zaproszeniem do teatru. Dziś nie mam zaproszeń do Teatru Powszechnego, ale za to mam zaproszenie do Teatru Kamila Maćkowiaka i to w dodatku na wybrany spektakl i to w dodatku ważne do 2 września. I takie zaproszenie trafia właśnie do pani Magdaleny.

Waluś, Kraksa, Kryzys firmują tę muzyczną opowieść. Najgorsze rzeczy, taki tytuł. A ja mam rzecz bardzo dobrą, bo kolejną przesyłkę, tym razem od pana Michała, czytamy. Pamiętam, że w dzieciństwie prawie każdy chłopak marzył o zostaniu strażakiem. Dla niespełnionych strażaków i nie tylko, Biblioteka Wolność przygotowała bardzo interesujące wydarzenie. Otóż 9 maja, czyli to już jutro, o godzinie 12, odbędzie się spotkanie poświęcone historii Łódzkiej Straży Pożarnej od powstania w 1876 roku do chwili obecnej. Mimo, że urodziłem się w Łodzi, pisze pan Michał, mam niewielkie pojęcie, jak podejrzewam, także duża część łodzian. A przecież... pojęcie o tej formacji oczywiście. A przecież Łódzka Straż Pożarna była jedną z pierwszych, jakie działały na terenie Polski i miała swoją specyfikę. Wywodziła się od prywatnych oddziałów Straży Pożarnej w zakładach Ludwika Gromana i Karola Scheiblera. W spotkaniu wezmą udział aktualny komendant straży, brygadier Piotr Jóźwiak i jego poprzednik, brygadier Tadeusz Kopciński w programie, a jakże prezentacja wozu bojowego, prelekcja i degustacja grochówki. Wspaniała okazja, by wyjść rodzinnie i pozdrawia nas wszystkich także pan Michał. I odwzajemniamy te pozdrowienia, a co więcej, odwdzięczamy się kulturalnym zaproszeniem. Ja dzisiaj mam dużo dla dzieci zaproszeń, ale tutaj jest jeszcze jedno dwuosobowe zaproszenie na dowolny spektakl z repertuaru Teatru Kamila Maćkowiaka. Można sobie wybrać do 2 września. Już śle potrzebne informacje.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
1: Nie fr, tylko fyry.
3: Fyry.
1: Mamo, no.
3: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty bawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na kultowy monodram Kamila Maćkowiaka Diva Show. 13 lat w repertuarze, ponad 150 spektakli i kilkanaście ogólnopolskich nagród. Diva Show. Poznaj historię Tomka, który na jeden wieczór chciał się stać Tiną Turner. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
9: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
10: A my do naszych rekomendacji kulturalnych dorzucamy także Światłoczuły Dzień Analogowy. To już jutro w kinie Charlie. Mamy na radiołódź.pl całą rozmowę na ten temat, bowiem współorganizatorzy wydarzenia byli gośćmi ostatniej strefy kultury. Polecam. Charlie Światłoczuły, tak zatytułowaliśmy ten podcast na radiołódź.pl. I również na tej samej stronie mamy link do nagrania głosówki. Bardzo prosta sprawa. Czekam, sprawdzam, bo mamy te rekomendacje pisane jak zwykle, ale również czekamy na te nagrane, te głosówki. Radiołódź.pl polecam. Nie, jeszcze żadna głosówka nie przyszła. Jest zatem szansa na zaproszenie do kina. A my będziemy rekomendować dzisiaj jeszcze nie jedno wydarzenie.

Piękny utwór, najpiękniejszy oczywiście w oryginalnym wykonaniu Republiki, ale muszę powiedzieć, że też bardzo dobrze brzmi w Teatrze Nowym, w spektaklu Ciechowski w lustrze, to jest autorski spektakl Adama Mortasa i naprawdę bardzo udane przedsięwzięcie, zresztą przez fanklub Republiki podobno też i pochwalone, ale to dopiero w czerwcu taka realizacja. My natomiast już niedługo będziemy mówić o tym, co w Filharmonii Łódzkiej zdarzy się w najbliższą niedzielę, bo dzisiaj mamy koncert z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy, a w niedzielę w południe, o to więcej nie powiem, to proszę słuchać Radia Łódź.

0: Muzyczne matinee. Taki tytuł w Łodzi już znamy, bo w Muzeum Miasta Łodzi odbywały się takie koncerty i słuchacze Radia Łódź pewnie wiedzą, że matinee to są takie spotkania muzyczne, które odbywają się przed południem albo w samo południe. I tak będzie w tym przypadku, z tym, że to najbliższe matinee i to jest matinee młodych wirtuozów, to będzie nie w muzeum, tylko w Filharmonii Łódzkiej, z którą współpracuje fundacja Focus On. I tę fundację dzisiaj reprezentują prezeska Magdalena Jończyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam.
0: Oraz Justyna Janiak, która koordynuje wraz zresztą z panią prezes wydarzenia przeróżne muzyczne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Młodzi wirtuozi wystąpią, ponieważ właśnie fundacja roztacza opiekę nad młodymi muzykami, którym daje szansę występu przed szeroką publicznością, tak, pani Magdaleno?
1: Tak, tak, tak. To jest główny cel naszej fundacji.
0: I czytam, że już dzięki fundacji 123 artystów wystąpiło, czy troje, i to jest 51 muzyków, wokalistów, młodzi zdolni artyści uczący się w szkołach muzycznych, studiujący w akademiach muzycznych, ale nie tylko w Polsce, także za granicą. No i akompaniatorzy czynnie działający na rynku muzycznym, to są często wykładowcy, doktoranci, absolwenci Akademii Muzycznej i jeszcze 72 artystów amatorów z 6 zespołów ludowych. Czyli nie mamy takiego, nawiązując do nazwy fundacji, tutaj fokusowania tylko na jeden gatunek muzyczny?
1: Nie, nie mamy. Chyba w ogóle jesteśmy otwarci na wszystkich młodych ludzi i jesteśmy też otwarci na takie łączone projekty, gdzie łączymy muzykę klasyczną z muzyką ludową.
0: Ale teraz będzie muzyka klasyczna, pani Justyno, tak? W najbliższą niedzielę w Filharmonii.
2: Tak, w związku z tym, że zbliża się konkurs Wieniawskiego. I bardzo nam zależało, żeby nasi młodzi muzycy, którzy do tej pory występowali u nas w różnych miejscach, współpracowali z fundacją przez ostatnie 2 lata, żeby oni, ponieważ startują do tego konkursu, żeby mogli pokazać się w Łodzi, ponieważ z Łodzi pochodzą i są łodzianami, studiują poza Łodzią, ale cały czas tutaj jednak z nami utrzymują kontakt i bardzo chętnie występują wtedy, kiedy ich zapraszamy na nasze koncerty.
0: Popieramy, popieramy, bo z Łodzi, bo tutaj pierwsze szlify muzyczne zyskali na Sosnowej? Usłyszałam takie sformułowanie, Sosnowa to jest źródło.
1: Tak, tak, tak. W tym wypadku tak. Na drugim koncercie będzie jedna osoba spoza Sosnowej.
0: Gaja Wilewska wystąpi, a także Dawid Kasprzak, bardzo przebojowi młodzi muzycy. Gaja Wilewska, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to świetnie na Facebooku poleca to niedzielne wydarzenie i znakomicie opowiada. Widać, że bardzo medialna. Zresztą Dawid Kasprzak też poleca wydarzenie, ale tak bardziej klasycznie. A właśnie Gaja z taką energią niezwykłą. I to są już utytułowani, choć jeszcze się uczący artyści.
1: Tak, no Gaja Wilewska jest tytanem pracy. Nie wiem, kiedy ona to wszystko jest w stanie ogarnąć. Przez cały czas gdzieś jest na jakimś konkursie, koncercie. Bardzo aktywna osoba.
0: Jest studentką 3. roku Akademii Muzycznej w Poznaniu, a już zdobyła nagrody w ponad 100 konkursach.
2: Sądzę, że naprawdę jeszcze grubo ponad 100 konkursach.
0: Natomiast Dawid Kasprzak, który właśnie rozpoczyna edukację muzyczną w Łodzi, obecnie studiuje w Los Angeles i to w prestiżowej uczelni.
2: No, jest to szkoła, Akademia Muzyczna Colburn w Los Angeles. Takie chodzą słuchy, że jest to druga najlepsza szkoła na świecie.
0: Musiał się tam dostać dzięki oczywiście swojemu talentowi, ale też i determinacji, bo trzeba się pokazywać światu, prawda? Nie można czekać, aż mnie odkryją. Trzeba pokazywać swoje talenty światu. Dlatego właśnie ta fundacja też powstała.
1: Tak, między innymi dlatego.
0: A skąd ten pomysł, żeby właśnie w tej formule matinee wystąpili?
2: Oni dostali się do ostatnich eliminacji do konkursu Wieniawskiego.
0: Czyli przeszli te preeliminacje.
2: Preeliminacje, tak. I teraz już przed nimi ostatnie eliminacje. No bardzo trzymamy za nich kciuki i bardzo nam zależało, żeby mogli jak najwięcej grać przed tym konkursem. Bo to jest jakby najlepsze przygotowanie. Nie tylko granie w swoim pokoju czy na akademii, ale również na sali przed prawdziwą publicznością.
1: Młodzież bardzo dużo poświęca czasu na naukę, na ćwiczenie. Natomiast później jak gdyby nie ma tego momentu, gdzie oni mogą to szlifować. tylko to jest, od razu są tak puszczeni na głęboką wodę. Powiem taki przykład, że między innymi Kuszlik, który dostał się do finału poprzedniego konkursu chopinowskiego, pierwszy raz grał koncert z orkiestrą na tym konkursie. I szczerze mówiąc, dla mnie jest to trochę szokujące, jak w ogóle jakie obciążenie jest to dla artysty, tak?
0: Dobrze, że mamy Fundację Focus On, która działa od 2024 roku. Przypominamy, koncert Matinee Młodych Wirtuozów w najbliższą niedzielę w samo południe w Łódzkiej Filharmonii. No i tu możemy z dumą dodać, że Radio Łódź sprawuje patronat nad przedsięwzięciem, ale nie tylko radio, pani prezes.
1: Jeszcze patronatem medialnym są Łódzkie Tarasy Kultury. I mamy też honorowy patronat burmistrza Strykowa.
0: Ponieważ fundacja działa w Dobrej.
1: I to jest gmina Stryków. Gminie Stryków, tak.
0: Przydają się patronaty. A fundację dzisiaj reprezentowały Justyna Janiak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: I Magdalena Jończyk.
1: Dziękujemy.

0: Mamy i głosówki, i głosowe polecajki od naszych słuchaczy. Teraz posłuchamy pani Marioli.
1: Dzień dobry. Wczoraj byliśmy w Atlas Arenie na wspaniałym występie, kolejnym już, André Rieu. Po prostu to trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć. W telewizji widzimy wspaniały show, ale jak się jest w środku, to po prostu jest rewelacyjnie. Oprócz wspaniałej muzyki i historii, które opowiada mistrz, również pada śnieg, również na koniec można pośpiewać ze wszystkimi. No po prostu atmosfera jest rewelacyjna. Już trzeba rezerwować bilety na następny rok, dlatego że André wystąpi znowu 13 maja następnego roku znowu w Atlas Arenie. Polecam wszystkim, po prostu jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego występu. Naprawdę trzeba skorzystać, skoro jest u nas.
0: Bardzo czujemy się namówieni na ten następny rok. Pani Marioli, bardzo dziękujemy i zgodnie z obietnicą odwdzięczamy się zaproszeniem do kina.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I to nie ostatnia głosówka na dziś, natomiast panią Mariolę bardzo proszę teraz o kontakt ze mną 606 78 78 78.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest godzina 14. Wiktoria Makowska przygotowała dla nas wiadomości.
5: Pożar samochodu osobowego, ciężarowego na autostradzie A1. Droga jest całkowicie zablokowana. Jest przełom w akcji na Lubelszczyźnie. Śmigłowce oraz samoloty nie biorą już udziału w gaszeniu pożaru. Betonowy gigant tuż obok przyrody. Mieszkańcy gminy Lutomiersk walczą przeciwko ogromnej inwestycji. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Polska podpisała z Komisją Europejską umowę w sprawie programu zbrojeniowego SAFE. To pakiet unijnych pożyczek, który ma wesprzeć dofinansowanie obronności i zwiększyć bezpieczeństwo. Z programu SAFE możemy pozyskać do 44 miliardów euro. Podpisy pod dokumentem złożyli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański oraz unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kabiungius i Piotr Serafin, odpowiedzialny w Unii Europejskiej za budżet. Uwaga kierowcy, pożar na autostradzie A1 koło Kutna. Dziś około godziny 12 zapalił się samochód ciężarowy. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach, autostrada jest całkowicie zablokowana. Trwa dogaszanie pożaru, mówi młodszy kapitan Krzysztof Orłowski ze Straży Pożarnej w Kutnie.
6: Na autostradzie A1 w powiecie kutnowskim na 242 km autostrady w kierunku Gdańska doszło do pożaru pojazdu ciężarowego przewożącego makulaturę. Nikt nie został poszkodowany, kierowca ciężarówki opuścił pojazd. Nie wymagał pomocy medycznej po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia.
5: Ze względu na gęsty dym działania gaśnicze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Służby zalecają omijanie okolic węzła Kutno Północ na autostradzie A1. W akcji bierze udział 7 jednostek Straży Pożarnej.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Śmigłowce oraz samoloty nie biorą już dziś udziału w akcji gaśniczej Puszczy Solskiej. Przypomnijmy, od 3 dni pali się puszcza na Lubelszczyźnie na obszarze 1000 hektarów. Jak informują służby, opady deszczu znacznie ułatwiły działania i jak na razie nie ma potrzeby wsparcia ze strony pilotów. Między innymi do bazy w Radawcu zleciały wszystkie śmigłowce gaśnicze. Pilot Dawid Bereziński od wtorku brał udział w akcji gaszenia pożaru. Był też jednym z pierwszych pilotów, którzy zjawili się na miejscu zdarzenia.
8: Pierwszego dnia to czułem się, jakbym łyżeczką od herbaty próbował zgasić ognisko. Ten pożar był tak intensywny. Tutaj dym wygrywał ze mną od razu. Na dzień dobry wiedziałem, że to będzie ciężka sytuacja.
5: Piloci pozostają w ciągłej gotowości. Nie ma nowych zarzewi ognia na terenie akcji gaśniczej w Nadleśnictwie Józefów. Teren wciąż jest monitorowany, a akcja gaśnicza skupia się na dogaszaniu tlących się zarzewi ognia. Wielki magazyn towarów powstanie pod Lutomierskiem. Trwają przygotowania do budowy kontrowersyjnego magazynu towarów przemyconych w Dolinie Neru, niedaleko Lutomierska właśnie. Podczas jednej z ostatnich rozpraw Wojewódzki Sąd Administracyjny podjął decyzję, która nie stwarza przeszkód w realizacji budowy. Przeciwko tej budowie są mieszkańcy Harbic Górnych, w których magazyn ma powstać. Obawiają się o zanieczyszczenia i degradację przyrody. Mieszkańcy zaskarżyli decyzję burmistrza o wydaniu pozwolenia. Podczas ostatniego procesu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym wnioskowali o wstrzymanie inwestycji. Mówi Jarosław Dębski, burmistrz Lutomierska.
9: Sąd nie pozwoli wstrzymać, procedura leci dalej. Wykonawca chyba teraz na tym etapie może przystępować do realizacji tej inwestycji.
5: W magazynie mają być przechowywane nielegalne towary z przemytu, takie jak paliwa, alkohole czy automaty do gier. Mieszkańcy zapowiadają kolejne rozprawy sądowe przeciwko magazynowi nad Nerem w gminie Lutomiersk. W Żgowie będzie nowy park. Zielony teren powstanie między rzeką Nera a kościołem i ma liczyć 3 hektary. Mieszkańcy się cieszą, ponieważ ich zdaniem w mieście brakuje terenów do rekreacji i wypoczynku.
10: Powinno być, żeby po prostu dzieci czy tam starsi mogli sobie posiedzieć, odpocząć.
11: No nie ma takiej zieleni.
12: I ja uważam, że jak najbardziej takie miejsca są potrzebne. No moim zdaniem brakuje. To jest taka jedyna tak naprawdę zielona strefa w ogóle w pobliżu. Zawsze trochę zielonego to coś się dzieje.
11: No mogą być, pewnie, że tak, bo jak jest dużo terenu zielonego, no to jest fajnie, no nie? Jest gdzie usiąść, gdzieś odpocząć.
5: Projekt parku jest już gotowy. Inwestycja jest na etapie wyłonienia wykonawcy i bardzo prawdopodobne, że roboty ruszą jeszcze w tym roku. To nie jedyna inwestycja miasta w tereny zielone. Co jeszcze powstanie w Żgowie? O tym piszemy na naszej stronie radiołódź.pl.
4: Wieczorne i popołudniowe zachmurzenie duże zapowiadają synoptycy, ale większe przejaśnienia mają się pojawić. Ciekawe, my lubimy przejaśnienia, ale niech popada też trochę, bo po tej suszy ostatnio deszcz jest bardzo potrzebny, a miejscami właśnie przelotne opady deszczu dzisiaj się pojawiają. To jest deszcz, to jest mrzawka. Temperatura maksymalna 13-15 stopni w naszym regionie. W tej chwili w Łodzi wciąż stopni 10, nie chce być więcej. Wiatr słaby z kierunków północnych. Nocą również mogą pojawić się słabe opady deszczu. Minimalna temperatura dla województwa to 7-8 stopni.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
4: Dzień dobry. Mówimy tym, którzy niedawno do nas dołączyli. Mówimy, to znaczy tak naprawdę mówię ja, ale nie tylko w swoim imieniu Anny Groblińskiej, ale i Tomasza Ferlińskiego, realizującego program. Będziemy wracać do rekomendacji kulturalnych naszych słuchaczy, ale także w studiu pojawi się gość i w naszym paśmie Więcej Kultury, zawsze w piątek po 14:00. Dzisiaj będziemy mówić o konferencji naukowej na stulecie radia w Polsce. Od eteru do streamingu. To już najbliższy poniedziałek i wtorek.

0: Kolejna rekomendacja kulturalna, tym razem od pana Karola. I to jest głosówka, zatem posłuchajmy.
1: Dzień dobry. Na pewno warto zainteresować się ofertą, która przypada w przyszły weekend. Noc Muzeów z 16 na 17 maja, Noc Muzeów. Na pewno z oferty bogatej można wybrać dla siebie jakieś ciekawe wydarzenie, skorzystać. Także na pewno warto. Polecam. Pozdrawiam.
0: To bardzo zwięzła, powiedziałabym, rekomendacja, taka króciuteńka, ale przecież my zachęcamy do nagrywania głosówek, więc musimy nagrodzić również i tak zwięzłą rekomendację i jej autora poproszę o telefon teraz do mnie 606 78 78 78 606 3 razy 7 8, bowiem chciałam wręczyć naszemu słuchaczowi zaproszenie na projekcję bardzo ciekawą. To jest film Andrzeja Seppi, Zmontowane życie Lidii. Poświęcony jest ten film wybitnej montażystce filmowej polskiej. 14 maja takie spotkanie się odbędzie i projekcja, a zatem czekam na telefon.

0: przeszłości, teraźniejszości radia, ewentualnej przyszłości radia, alternatyw dla tego, co jest, będzie dotyczyć bardzo ciekawe wydarzenie, które odbędzie się w Łodzi już na początku tygodnia.
1: Więcej kultury.
0: Naszym gościem jest dr Natalia Kowalska-Elkader, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Od eteru do streamingu, konferencja naukowa na stulecie radia w Polsce. Tak zatytułowane jest dwudniowe wydarzenie, faktycznie od eteru do streamingu, ponieważ to jest konferencja, która także analizuje rozmaite formy istnienia radia, a pani przygląda się radiu z uwagą, bo zajmuje się pani genologią. To jest nauka o gatunkach. Gatunkach w sztuce różnorakiej. Nam się kojarzy z literaturą, tak? Epika, dramat, poezja, prawda, proza. A tutaj gatunki radiowe, to im się pani przygląda?
2: Tak, im się przyglądam możliwie najuważniej i ja skupiam się głównie na tych gatunkach artystycznych. To jest reportaż, słuchowisko eksperymentalne. To są takie najbliższe mi formy.
0: A właśnie także i aspektów kulturowych i kulturotwórczych będzie dotyczyć ta konferencja, dlatego możemy o niej mówić w paśmie Więcej Kultury, bo nie tylko medioznawcze aspekty będą brane pod uwagę.
2: Nie tylko. Faktycznie ta strona artystyczna, radia kulturotwórcza, radio jako przestrzeń, ale też radio jako narzędzie do kreowania sztuki. To jest coś, co jest mi bardzo bliskie i faktycznie część prelegentów takie właśnie tematy podejmie, czyli ujmie radio jako takie miejsce i do tworzenia sztuki, i do mówienia o sztuce i o kulturze.
0: A mówią w radiu ludzie, ale bywa, że mówi sztuczna inteligencja i to się, ten wątek też się pojawi na konferencji.
2: Tak, faktycznie. To taki dosyć gorący temat obecnie i przez jednego z prelegentów zostanie podjęty, zostanie przeanalizowany. No szczególnie, że te wydarzenia związane ze sztuczną inteligencją w radiu były swego czasu dosyć głośne w polskiej radiofonii, dlatego
0: zamieszanie się zrobiło.
2: Zrobiło się zamieszanie, więc mam nadzieję, że faktycznie naszym prelegentom uda się to jakoś poukładać, opisać.
0: A wśród prelegentów także reprezentanci Radia Łódź, czyli nasz szef wszystkich szefów Jacek Grudzień, ale także Mariusz Woźniczka pojawią się. To na otwarcie pierwszego dnia konferencji, bo otwarcie drugiego dnia już takie będzie bardziej naukowe.
2: Tak, dokładnie. Jest nam niezmiernie miło, że Radio Łódź zechciało włączyć się w organizację tego wydarzenia i że mamy szansę gościć tak wspaniałych prelegentów. I faktycznie pan Mariusz Woźniczka, pan Jacek Grudzień to goście naszego pierwszego dnia, drugi dzień natomiast już w pełni naukowy, poświęcony takim debatom bardziej metodologicznym i naukowym, będzie otwarty przez kierowniczkę Katedry Dziennikarstwa panią profesor Monikę Wrosowicz.
0: Warto też zaznaczyć obecność na konferencji dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, czyli Daniela Muzyczuka, bo tutaj, jak powiedziałyśmy, te wątki związane z kulturą są niezwykle ważne. Ja jestem ciekawa, o czym będzie mówił na konferencji radiowej dyrektor Muzyczuk. Zdradził?
2: Zdradził, ja też mogę zdradzić. Dyrektor Muzyczuk opowie o archiwach dźwiękowych i o sposobu pracy z archiwami dźwiękowymi, ale także o badaniach nad tymi archiwami dźwiękowymi. Studio eksperymentalne Polskiego Radia i muzyka eksperymentalna, sztuka radiowa, to są tematy panu Muzyczukowi bardzo bliskie, też badawczo, i poświęcił im kilka publikacji. Ponadto Muzeum Sztuki w Łodzi ma doskonałe zbiory, jeżeli chodzi właśnie o sztukę eksperymentalną radiową polską, i właśnie o tych zbiorach, o pracy z nimi i nad nimi będzie mówił na naszej konferencji dyrektor.
0: Zresztą twórczość muzyczna także pozostaje w obszarze zainteresowania Muzeum Sztuki w Łodzi, prawda? I twórczości kompozytorów, również współczesnych, muzeum też się przygląda, bywa, że poświęca im wystawy albo specjalne sale, zatem ten dźwięk niezwykle ważną rolę odgrywa. Ale ten dźwięk istnieje dzisiaj na różne sposoby, bo radio to nie tylko słuchanie programu na żywo, to także na przykład odsłuchiwanie podcastów, i to jest również wątek tej konferencji.
2: Tak, w takim podtytule konferencji chcieliśmy ująć teksty technologii i społeczności, dlatego że te technologie bardzo mocno determinują, w jaki sposób te społeczności odbierają przekaz radiowy. W tym momencie mamy do dyspozycji bardzo wiele form odbioru i tworzenia radia. To radio się zmienia, silnie ewoluuje, to jest taka bardzo dynamiczna w tym momencie sfera i tym technologicznym aspektom na żądanie nagrywania, ale także radia na żywo, czyli takiego powiedzmy klasycznego ujęcia radia i tego zderzenia ze światem internetu będzie poświęconych kilka wystąpień, bo chyba inaczej nie da się już mówić o radiu niż właśnie odrobinę z tej perspektywy takiej technologicznej.
0: To jest bardzo ważny aspekt, ale ważny jest także aspekt wspólnotowy, który znalazł się w tytule jednego z wystąpień. Ja mam bardzo często takie wrażenie właśnie tworzenia wspólnoty wokół radia. W piątki to już w ogóle, dzięki tym rekomendacjom kulturalnym, takie stworzyliśmy towarzystwo właśnie polecające sobie nawzajem różne rzeczy. Zresztą mam też takie sygnały, że słuchacze korzystają z tych polecajek innych słuchaczy. No i właśnie to jest jeden ze sposobów budowania wspólnotowości, ale myślę, że szczególnie w przypadku rozgłośni regionalnych, takich jak nasza, to budowanie wspólnotowości, poczucia przynależności do wspólnoty, to jest bardzo ważna misja radia.
2: To jest ogromnie ważna misja radia i to jest taki aspekt działalności radiowej, który łączy na bardzo wielu poziomach. Łączy nadawców z odbiorcami, łączy artystów z osobami, które odbierają ich sztukę, ale łączy też tych wszystkich odbiorców w taką społeczność, która mimo tego, że jest, jeżeli chodzi o przestrzeń, bardzo rozproszona i często zamknięta w swoich własnych przestrzeniach, tych również dźwiękowych, kuchni, przedpokoju i samochodu, to jednak jest w tym takie poczucie właśnie wspólnotowości odbioru w tym samym momencie tych samych treści. Więc ta misja wspólnotowości, działania takiego lokalnego, wspólnego i tworzenia takiej pewnej przystani dźwiękowo-ludzkiej, to jest aspekt na szczęście podejmowany zarówno przez praktyków, jak i przez badaczy.
0: Ja mam także wrażenie, że słuchacze lubią być dobrze poinformowani, również w dziedzinie kultury, nawet jeśli nie wybierają się na te wszystkie wydarzenia, o których opowiadamy, czy w piątki, czy w Strefie Kultury w poniedziałek wieczorem, czy w naszych wiadomościach Czas na Kulturę, to lubią wiedzieć, co się dzieje. Lubią znać nazwiska wykonawców, twórców, lubią wiedzieć, kto z łódzkich wystąpi, kto do Łodzi przyjeżdża. To jest też ten obieg informacji dzięki radiu, taki cały czas żywy i na bieżąco.
2: Tak, to jest potrzebne i to jest dobre i myślę, że w dzisiejszych czasach też konieczne, żeby mieć dostęp do informacji, przede wszystkim do informacji, do dobrych informacji, do sprawdzanych informacji i wiedzieć, co się dzieje wokół nas, bo wtedy chyba możemy trochę bardziej świadomie uczestniczyć w tej większej, tej mniejszej, bardziej lokalnej społeczności. A jeżeli chodzi o to, kto przyjedzie, kto wystąpi, to kilka nazwisk już padło, ale mogę też powiedzieć, że jednym z wystąpień będzie i doktor, i redaktor Katarzyna Michalak z wystąpieniem na temat audialności bliskiej reportażowi, dlatego, że to jest główna forma, która interesuje redaktor Michalak.
0: Ma laureatkę wielu prestiżowych nagród, w tym Prix Italia, zresztą związaną przed laty z Radiem Łódź. My się z Kasią znamy, tak jest. I to jest jedna z osób. Jeszcze może na zakończenie kogoś wymienimy?
2: Myślę, że bardzo ciekawym gościem będzie pan Robert Horwitz. Pan Robert Horwitz przyjeżdża z wystąpieniem na temat polskiego radia w latach 90., dlatego że takie badanie realizował na zlecenie amerykańskiej organizacji i wtedy badał, jak po okresie socjalizmu w Polsce zaczęła funkcjonować radiofonia na początku lat 90., więc to jest takie zewnętrzne spojrzenie na nasz ogródek.
0: Mnóstwo interesujących tematów w poniedziałek i we wtorek. To będzie się odbywało w przestrzeni Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
2: W pierwszy dzień zapraszamy do Pałacu Bidermana.
0: Pałac Bidermana.
2: A w drugi dzień już do nas, czyli na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
0: A można się jeszcze dopisać do listy uczestników?
2: A to jest świetna informacja, ponieważ wcale nie trzeba się dopisywać, po prostu zapraszamy.
0: A zapraszała dr Natalia Kowalska-Elkader. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Łódź.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
1: Nie fr, tylko fry.
3: Fry.
1: Mamo, no, to mamo, no.
3: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
5: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
5: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
5: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
7: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
8: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
9: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
10: Na śniadanie angielka albo żulik.
11: No i chodzimy na Pietrynę.
12: No, to jest Galanta ulica.
7: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
13: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
14: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
15: i Piotr Bielawski.
16: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
17: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
18: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
18: W środku dnia z Radiem Łódź.
19: No to my polecaliśmy to, co wydarzy się na początku tygodnia, a już niebawem przekonamy się, co nam polecili jeszcze słuchacze. Głosówki nam się skończyły, może wpadnie jeszcze jakaś, polecam radiołódź.pl, tam głosówkę nagrywamy, ale mamy jeszcze te pisane rekomendacje, już teraz The Cranberries w Radiu Łódź.

To Meg Mel w utworze Świt, a utwory Bertolda Brechta z muzyką Kurta Weila niedługo zabrzmią w Teatrze Muzycznym w Łodzi. O tym nam pisze pani Joanna w cyklu piątkowych rekomendacji, polecając Krakowski Salon Poezji, inny zupełnie niż pozostałe. Ja wiem, że każda edycja Krakowskiego Salonu Poezji w Łodzi jest inna, bo po wiersze innych twórców sięga Bronisław Maj i współautorzy właśnie tych wydarzeń. Natomiast, jak pisze pani Joanna, 17 maja, czyli w niedzielę, w samo południe jak zwykle, w Teatrze Muzycznym odbędzie się bardzo interesująca edycja Krakowskiego Salonu Poezji, w całości poświęcona wierszom i songom Bertolda Brechta z muzyką Kurta Weila. To repertuar, po który sięgało wielu artystów tej miary, co Louis Armstrong, Frank Sinatra czy David Bowie, a z polskich wykonawców Kinga Price, Wiesław Michnikowski czy Mieczysław Czechowicz. Tym razem prowadzący salon Bronisław Maj zaprosił 7 utalentowanych studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Bardzo jestem ciekawa, pisze pani Joanna, jak sobie poradzą z tym repertuarem, ale pasji i zapału na pewno im nie zabraknie. Już się cieszę na to spotkanie, a tak w ogóle to zbliża się Festiwal Szkół Teatralnych, także też będzie okazja, aby spotykać się właśnie ze studentami przy obu tych okazjach po części połączonych. My także, pani Joanno, życzymy pięknego weekendu i za tę rekomendację przypomnę, że dotyczy ona 17 dnia maja i w południe, jak zwykle, to wydarzenie się rozpocznie w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Odwdzięczamy się zaproszeniem do Muzeum Kinematografii, a właściwie do Kina Kinematograf. Ja wspomniałam już dzisiaj o tym, że 14 maja bardzo ciekawa edycja DKF-u Człowiek w zagrożeniu, bo będzie projekcja filmu zmontowane Życie Lidii, o słynnej montażystce filmowej, i spotkanie z reżyserem właśnie tego filmu, to Andrzej Sapija. 14 maja, 17. Wszystkim serdecznie polecam, a pani Joanna jest właścicielką zaproszenia na to wydarzenie. Już piszę na temat szczegółów.

0: Piękny tekst Dzieci Malarzy. Zresztą autorski tekst Natalii Przybysz. Ja już kiedyś się słuchaczom chyba zwierzałam z tego, że bardzo się wzruszałam, kiedy słuchałam pierwszy, drugi, trzeci raz tej piosenki. Nie można wiecznie żyć wzruszeniami, więc teraz już z przyjemnością po prostu słucham, ale polecam. Polecam, aby uważnie śledzić teksty piosenek. Zawsze to powtarzam.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Nancy Sinatra, tak ładnie nam towarzyszyła, Up, Up and Away, a już niedługo wiadomości. Po nich natomiast powrócimy do rekomendacji kulturalnych naszych słuchaczy, bo jeszcze tutaj czekają na przeczytanie 3, a może jeszcze ktoś dołączy do grona radiorecenzentów?

0: Reklama.
1: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
4: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
3: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 15. Posłuchajmy teraz wiadomości przygotowanych przez Wiktorię Makowską.
12: Walka o bezpieczeństwo i obronność. Polska podpisała umowę SAFE. Z Ozorkowa znikają tory tramwajowe, znamy szczegóły sprawy. W wiadomościach powiemy też o tornadzie na węźle Stryków. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Umowa dotycząca programu SAFE podpisana. Do Polski trafi ponad 180 miliardów złotych na obronność z unijnych pożyczek. Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały do Polski jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Premier Donald Tusk podkreślał podczas uroczystości, jak ważna jest ta umowa, głównie dla naszego bezpieczeństwa.
13: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Polska jako sojusznik będzie mogła liczyć na pełną lojalność i solidarność sojuszników wtedy, kiedy sama jest w stanie też zadbać o bezpieczeństwo.
12: Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. W Ozorkowie zniknęły kolejne elementy torowiska po dawnej linii tramwajowej 46. Jak donosi Rynek Infrastruktury, demontowane są kolejne fragmenty infrastruktury w rejonie dawnej stacji Ozorków Centralny, a wcześniej usunięto już pętlę przy ulicy Cegielnianej. Z kolei burmistrz miasta podkreśla, że chodzi o wykorzystanie zdegradowanej infrastruktury w inny sposób, m.in. do celów rekreacyjnych. Szczegóły sprawy zna Jakub Jędrzejewski.
14: Burmistrz Ozorkowa zwraca uwagę, że dawna linia 46 była przedsięwzięciem kilku samorządów i jej ewentualne odtworzenie wymagałoby wspólnej decyzji oraz ogromnych nakładów finansowych.
15: Gdyby linia docelowo miała wrócić na teren Ozorkowa, tak naprawdę prace muszą być przeprowadzone jakby całościowo od nowa.
16: Część samorządów, przez teren których przebiega 46, to są małe gminy, których budżety nie są tak wielkie jak budżety Łodzi, a nawet Zgierza.
14: Dodaje Kacper Fischer z Rynku Infrastruktury. władze Ozorkowa podkreślają też, że priorytetem jest utrzymanie komunikacji autobusowej oraz dalsza współpraca z łódzką koleją aglomeracyjną. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
12: Samorząd zapowiada, że teren po dawnym torowisku ma zostać przekształcony w trasę spacerowo-rowerową, która połączy okolice parku z zalewem. O szczegółach tych zmian piszemy na naszej stronie.
17: Więcej na radiołódź.pl.
12: Tornado na węźle Stryków to nowy typ oznakowania poziomowego, które zostanie wymalowane w najbliższy weekend. Będzie to drugie w Polsce zastosowanie takiego rozwiązania. Drogowcy mogą obserwować, jak sprawdzi się ono w miejscu o tak dużym natężeniu ruchu. Ma to poprawić bezpieczeństwo i uporządkować ruch na rondzie, mówi Radio Łódź Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: Na każdym z wlotów na rondo pojawi się powierzchnia wyłączona ze znakiem poziomym P13, to jest taki rząd trójkątów, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. W obrębie ronda pojawią się linie kierunkujące przejazdy samochodów.
12: Malowanie znaków rozpocznie się jutro w godzinach południowych i potrwa do końca weekendu. Warto zatem omijać to miejsce. Jadący autostradą A1 od strony Gdańska i autostradą A2 z kierunku Warszawy mogą pojechać do węzła Brzeziny. Z kolei jadący od Poznania autostradą A2 najwygodniej wiadą do Łodzi przez węzeł Emilia lub Zgierz Północ. Łódź będzie bardziej zielona. Jeszcze tej wiosny posadzonych zostanie prawie 19 tysięcy nowych sadzonek, które mają uzupełnić istniejące tereny leśne. Mieszkańcy Łodzi przyznają, że takie działania są potrzebne i liczą na dalsze zwiększanie liczby zielonych przestrzeni w mieście.
19: Ta Łódź jednak była taka znana, szarpste kamienice zniszczone. Na moim osiedlu już zaczęli sadzić nowe rzeczy i tak od razu żywiej się robi, aż przyjemniej się siedzi. Wiatrze będzie lepsze.
20: Że będzie piękniejsza, że będzie można lepiej oddychać.
21: Już wszyscy chyba kochamy zieleń i jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej je było.
12: Wśród nowych nasadzeń znalazły się m.in. brzozy, sosny i modrzewie, które już niebawem staną się schronieniem i domem dla wielu gatunków zwierząt oraz owadów, wzbogacając miejską bioróżnorodność. Teraz to wszystko. O 15.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
22: Dziesięć stopni termometry w Łodzi są uparte i ten słupek rtęci nam nie rośnie, a synoptycy zapowiadają, że jeszcze możliwość jest taka, że i wzrośnie nam temperatura. 13-15 stopni w każdym razie to jest maksimum dla naszego regionu. Mamy zachmurzenie duże w tej chwili, ale mają się pojawić i większe przejaśnienia w łódzkim województwie. Natomiast również przelotne opady deszczu, które, proszę przyznać, przydadzą się po takim długim suchym czasie. Wiatr słaby z kierunków północnych, ciśnienie wynosi 996 hektopaskali. W nocy także może popadać, minimalna temperatura to 7-8 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 15 stopni.
23: W środku dnia z Radiem Łódź.
22: Tomasz Ferliński, Anna Groblińska. Ten duet wciąż ze słuchaczami Radia Łódź, ale i inni tutaj przedstawiciele radiowej braci będą się pojawiać, bo i wiadomości w skrócie przecież w naszym programie i wiadomości dla kierowców się pojawią, ale przede wszystkim będziemy czytać, co też nasi słuchacze jeszcze napisali, jakie to rekomendacje kulturalne do nas dotarły. Można się przyłączyć do radiorecenzentów studio@radiołódź.pl. Można także korzystać z możliwości nagrywania głosówek na radiołódź.pl.

Dziś rekomendacje od naszych radiorecenzentów czytam w kolejności nadsyłania i przyszedł teraz czas na mail od pana Jarosława, który pisze tak. Czekałem, czekałem i się doczekałem. Premiera Pływalni w gorący wtorkowy dzień była jak prawdziwe kulturalne orzeźwienie dla ciała i duszy. Pływalnia Magdaleny Drab w reżyserii Rafała Sabary to było przeżycie tak ludzkie i prawdziwe, że aż momentami przerażające. Ja jeszcze dodam, bo to chyba nie padło, że chodzi o premierę w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi. I wracam do maila. To sztuka o przemijaniu, procesie nieuchronnym, często bolesnym, bo nie bez kozery powiada się, że starość Panu Bogu się nie udała, ale w tej sztuce realizatorzy podeszli do tematu z wielką czułością, z przymrużeniem oka, ale jednocześnie bez owijania w bawełnę. I to był klucz do sukcesu. A ten gwarantowany, bo gra aktorska jakiejś Krystyny, Elżbiety Marii Janiny oraz jakiegoś Andrzeja fenomenalna. Tu pan Jarosław żartobliwie nawiązuje do zapowiedzi spektaklu, że tam będzie właśnie jakaś Krystyna, Elżbieta, jakiś Andrzej. I dalej. Mnie przypadła do gustu przede wszystkim jakaś Krystyna, czyli Edyta Jungowska, która w spektaklu zagrała gościnnie, a dodała tyle charakteru, smaczków, humoru, że zapamiętam tę postać na długo. Bo nie chodzi o to, żeby umieć pływać, ale o to, żeby nie utonąć. To uniwersalne przesłanie z Pływalni, a trzeba przyznać, że pomysł na sztukę z wykorzystaniem akwenu wodnego nie tuzinkowy, a genialny. No i poleca pan Jarosław ten spektakl wszystkim, bo przecież każdy prędzej czy później, i tu następuje trzy kropek, spokojnego weekendu. Tak kończy swoją opowieść pan Jarosław. Bardzo dziękujemy. No i oczywiście, że odwdzięczamy się nagrodą. I to już jest ostatni dzisiaj zaproszenie do Teatru Kamila Maćkowiaka. Ważne do 2 września. Na dowolnie wybrany spektakl, więc myślę, że rzecz jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Już panie Jarosławie odpisujemy.

No, powieść to muzyczna nie do końca taka oczywista, ale jednak skłania, żeby pobujać się trochę wraz ze Steve Miller Band. Ja nie wiem, czy pan Wiesław bujał się podczas swojej wizyty w Teatrze Muzycznym w Łodzi, ale napisał nam o tym, co mu się podobało, a zatem czytamy. Wybrałem się z wielką przyjemnością na Festiwal Off Północna, a dokładnie na musical Bieguny, bo co roku twórcy naprawdę podnoszą poprzeczkę. I po raz kolejny nie zawiodłem się, a nawet więcej, bo byłem tą formą musicalu zachwycony. Był blues i był romantyzm i była zdolna młoda para autorów Wojciech Daniel i Karol Drozd. Była opowieść o jednym z największych konfliktów w historii polskiej literatury, bo owe bieguny to symbol odnoszący się do naszych wieszczów narodowych Słowackiego i Mickiewicza. To była piękna muzyczna historia, pełna wzruszeń i emocji. Wiele wątków dzięki sile muzyki wybrzmiało jeszcze mocniej i nawet kilka dni później, pisze pan Wiesław, nuciłem pod nosem, gdzie ci będzie lepiej niż w Wilnie. A że musicale uwielbiam, to serdecznie państwu polecam tę formę teatralną. Dziękujemy za serdeczne pozdrowienia i odwdzięczamy się, panie Wiesławie, zaproszeniem na dowolnie wybrany spektakl improwizowany Teatru Komedii Impro. Są tam też formy muzyczne. Oczywiście, że bardzo przekornie potraktowane i oczywiście, że improwizowane, ale może da się coś interesującego odnaleźć. Ale przecież niekoniecznie formy muzyczne. To jest dużo różnych propozycji, bo i bajki improwizowane można znaleźć i przeróżne inne opowieści, nawet i kryminalne i krwawe i można świetnie się bawić. Odwiedzając siedzibę Teatru Komedii Impro, przypomnę, na terenie OFF Piotrkowska w Łodzi. A zaproszenie, panie Wiesławie, będzie czekało u nas w radiu przez tydzień. Przy tej okazji apeluję do słuchaczy, żeby nie zwlekali z odbiorem zaproszeń, bo czasem bywa tak, że upływa termin i tak się umawiamy, że ten tydzień to jest taki bardzo dobry czas na to, żeby nagrodę od radia odebrać.

0: Autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie

0: domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku, przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny. 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: A przyniósł te wiadomości z drugi Jakub Jędrzejewski.
10: Dzień dobry. Zaczynam od utrudnień po pożarze na autostradzie A1 koło Kutna. Około 12 przed węzłem Kutno Północ zapalił się samochód ciężarowy na jezdni w kierunku Łodzi. Kierowcy nadal muszą się tu liczyć z utrudnieniami. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pas lewy został udrożniony. Służby zalecają jednak omijanie okolic węzła Kutno Północ na autostradzie A1. Przenosimy się na krajową 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tutaj spory ruch w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, szczególnie jadąc od Strykowa. A w Łodzi ciasno już m.in. na Alei Włókniarzy, która blokuje się zaraz za Karolewską, i sznuraut ciągnie się do Zielonej, dalej ciasno przed skrzyżowaniem z Limanowskiego. Cierpliwość przyda się już także na Alei Mickiewicza, dojeżdżając do estakady, i tu około 10 minut opóźnienia. Teraz to tyle, słyszymy się tuż przed 16.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 15.30. Skrót wiadomości ma dla nas Wiktoria Makowska.
11: Polska podpisała z Komisją Europejską umowę w sprawie programu zbrojeniowego SAFE. To pakiet unijnych pożyczek, który ma wesprzeć dofinansowanie obronności i zwiększyć bezpieczeństwo. Z programu SAFE możemy pozyskać do 44 miliardów euro. Podpisy pod dokumentem złożyli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański oraz unijny komisarz do spraw obrony i Piotr Serafin, odpowiedzialny w Unii Europejskiej za budżet. Śmigłowce oraz samoloty nie biorą już dziś udziału w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Przypomnijmy, od 3 dni pali się puszcza na Lubelszczyźnie na obszarze 1000 hektarów. Opady deszczu znacznie ułatwiły działania i jak na razie nie ma potrzeby wsparcia ze strony pilotów. Pilot Dawid Bereziński od wtorku brał udział w akcji gaszenia pożaru. Był też jednym z pierwszych pilotów, którzy zjawili się na miejscu zdarzenia.
12: Pierwszego dnia to czułem się, jakbym łyżeczką od herbaty próbował zgasić ognisko. Ten pożar był tak intensywny. Tutaj dym wygrywał ze mną od razu. Na dzień dobry wiedziałem, że to będzie ciężka sytuacja.
11: Piloci pozostają w ciągłej gotowości. Teren wciąż jest monitorowany, a akcja gaśnicza skupia się na dogaszeniu tlących się zarzewi ognia. Rodzice trzylatków skarżą się na zasady rekrutacji do jednego z łódzkich przedszkoli. Mimo wcześniejszych informacji o wolnych miejscach, do placówki przyjęto tylko kilkoro dzieci. Początkowo przy starcie naboru do miejskiego przedszkola nr 100 w Łodzi placówka informowała o 29 wolnych miejscach. Ostatecznie przyjęto jednak tylko kilkoro trzylatków. Ma to mieć związek ze zmniejszoną liczbą miejsc podczas trwania rekrutacji. Rodzice zgłosili sprawę do kuratorium oświaty. Trwa wyjaśnienie skarg i całej sytuacji. Łódzcy policjanci zatrzymali podpalacza, który mógł doprowadzić do poważnego pożaru lasu. Przy współpracy ze strażakami z Piotrkowa ujęto 55-letniego mężczyznę podejrzewanego o podpalenie młodego lasu na prywatnej posesji, graniczącej bezpośrednio z kompleksem leśnym o powierzchni około 500 hektarów. Wiadomo, że mieszkaniec powiatu piotrkowskiego był pijany i początkowo sam próbował ugasić wywołany przez siebie pożar. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. A pełne

0: Wydanie wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny.
1: Temperatura cały czas w Łodzi wynosi 10 stopni, gdzie to maksimum dla regionu, czyli stopni 13-15, gdzie to większe przejaśnienia zapowiadane przez synoptyków. Nad rozgłośnią cały czas duże zachmurzenie się utrzymuje. Możliwe także, a nie właściwie niemożliwe, bo to już się dzieje miejscami, słabe opady deszczu i mrzawki i wiatr też słaby z kierunków północnych. W nocy również może popadać deszcz. Minimalna temperatura dla regionu to 7-8 stopni, a jutro do 15 stopni w województwie łódzkim przy zachmurzeniu umiarkowanym dużym, a miejscami również mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
1: I jeszcze nie przeczytaliśmy wszystkich rekomendacji od naszych słuchaczy, zatem jest co robić, a my sami też byśmy chcieli polecić to owo. Zobaczymy, bo przecież pięknie grać dla słuchaczy Radia Łódź także musimy, a właściwie chcemy.

Ja czasem w mailach pozdrawiam naszych słuchaczy, a czasem się kłaniam, to słuchacze mi się odkłaniają, albo piszą, że jesteśmy niezastąpieni i robi się tak i bardzo dobrze, bo to są takie kulturalne piątki, umacniajmy się w tych prokulturalnych postawach. Bardzo się cieszę i czas teraz przeczytać, co też poleca nam pan Emil. Otóż poleca nam 23. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Dzisiaj rozpoczyna się w świetnych salach kin EC1, pisze pan Emil, a ja podkreślam, że to są kina Narodowego Centrum Kultury Filmowej, wciąż za rzadko przez łodzian odwiedzane, dlatego rzeczywiście festiwal warto polecić. Najlepsze dokumenty podzielone na sekcje tematyczne i blok konkursowy zawierają esencję tego gatunku. Tematy, najciekawsze scenariusze dostarcza nam życie, a poznając najbliższe sąsiedztwo i najdalsze zakątki globu, mamy szansę lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Kupując karnet, możemy zaplanować swój własny harmonogram seansów i zaoszczędzić sporą kwotę, podpowiada nasz słuchacz. I jeszcze są wydarzenia towarzyszące. Bardzo bogata oferta. Warto spędzić 10 dni z kinem dokumentalnym. Panie Emilu, bardzo uprzejmie dziękujemy. No i oczywiście upominek do pana musi powędrować. I to będzie drugie dzisiaj zaproszenie na wybrany spektakl do Teatru Komedii Impro. Zawsze tam się dzieje coś nowego. Zresztą nawet i spektakl pod tym samym tytułem za każdym razem ma inny przebieg. A przypomnę, że odbieramy nagrody w ciągu tygodnia z Radia Łódź.

A może by tak pomyśleć, drodzy Państwo, o jakiejś takiej, rzeczywiście jakimś takim wypadzie, o jakim śpiewał John Lennon, gdzieś daleko, daleko stąd. Kto może to we dwoje, no bo też o tym jest ta piosenka. No i właśnie, taki trochę reset przydałby się od czasu do czasu, prawda? Ale zaraz sobie mówimy, no nie, bo trzeba i to zrobić, i tamto, i nie ma czasu, a tutaj trzeba się pojawić, a tutaj trzeba coś wypracować. Ale taka myśl, tak Radio Łódź zasiewa taką myśl, drodzy Państwo, o jakimś takim wypadzie nieoczekiwanym. Ale jeszcze pan Piotr dziś jako ostatni przysłał nam swoją polecajkę. Czas, aby ją przeczytać. Cytuję, w oczekiwaniu na towarzyskie spotkanie trafiłem do warszawskiej kinoteki i mój wybór padł na Wolność po włosku w reżyserii Mario Martone. Ten portret kultowej włoskiej pisarki Goliardy Sapienzy, niezwykłej kobiety lat 80. XX wieku, wciągnął mnie niesamowicie za sprawą genialnej kreacji Valerii Golino. Film toczy się niespiesznie, ukazując perypetie złodziejki, kochanki i pisarki. Choć może właściwszym byłby szyk odwrotny. Ta dojrzała, wyzwolona kobieta zaprzyjaźnia się w więzieniu z młodszymi od siebie kobietami i dzięki nim po wyjściu na wolność może odnaleźć się po raz wtóry. Wolność po włosku to wolność w radości życia i wolność w byciu sobą. Paniom polecam obejrzenie tego obrazu, aby mogły się leciutko skonfrontować i porównać właśnie z bohaterką, a panom, żeby nie trwali w niezłomnym przekonaniu, że są jedyną alternatywą dla kobiet. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za rekomendację. Ja odwdzięczam się zaproszeniem do Teatru Lale Garlekin, bo to taka nagroda nam dziś pozostała, no ale może ją będziemy wymieniać na książkę. Zaraz mailowo wszystko uzgodnimy.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: I to jest czas do dyskusji. Rezerwujemy go dla Państwa.
3: Ja rozumiem, że jest to zmiana wprowadzona z gruntu ideologicznego pod pewnymi naciskami pewnych środowisk.
4: To jest moje zdanie i to nie znaczy, że każdy musi mieć identyczne.
5: To nie wynika z tego, że ktoś, nie wiem, nie ma kasy. No nie na tych stanowiskach, po prostu mu się nie chce.
6: Świetnie, że Państwo mówicie, bo to nie jest temat zarezerwowany do Afryki.
2: Nie, to są tematy dla słuchaczy Radia Łódź. 606-787-7878 studio@radioloc.pl. Czekamy na Państwa codziennie w samo południe.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
9: To jest 21 wiek.
10: A administracja nie pomoże.
11: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
13: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
14: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
16: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
17: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
16: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
18: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: 5-8 maja, dzień dobry, Beata Tomczyk z tej strony, minuta przed 16, a przed nami, przed Państwem, ponad godzina najważniejszej informacji z regionu w magazynie reporterów Radio Łódź nad Wartą. Zaczynamy jak zawsze od raportu z dróg i tutaj właśnie w Szyradzu kierowcy w tej chwili zwalniają przed weekendem, między innymi na Jana Pawła II, na Alei Pokoju, w rejonie Galerii Sieradzkiej, też i na Polnej, Zajęczej i przy zjeździe na Krakowskie Przedmieście. Dodatkowe utrudnienia także na odcinku od ulic Grzesika i Piwnika w stronę Górki Kłodzkiej, gdzie obowiązuje ruch jednostronny. W Zduńskiej Woli utrudnienia związane z pracami drogowymi w rejonie Łaskiej, Alei Kościuszki i ulicy Juliusza, a w Wieluniu spowolnienia m.in. na Warszawskiej w kierunku Ronda Praw Kobiet i dalej do Ronda Witkowskiego. Tradycyjnie ciasno także przy skrzyżowaniach Sieradzkiej z Traugutta i z Głowackiego oraz Kopernika z Kaliską i Wojska Polskiego. Za godzinę wracam z kolejnymi informacjami z dróg.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Jest 16. To serwis informacyjny Radia Łódź nad Wartą, a w nim o tym, że Sieradz otrzymuje 10 milionów złotych na rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży. KAS nad Nerem. Inwestycja może być kontynuowana po decyzji sądu, a co na to mieszkańcy? Ponownie fałszywy alarm pożarowy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Na zewnątrz 11 stopni, jest pochmurno, ale bez kropli deszczu. Szpital w Sierodzu otrzyma 10 milionów złotych na rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży. Powstanie nowoczesny oddział dzienny oraz poradnia zdrowia psychicznego, które mają poprawić dostęp do specjalistycznej pomocy w regionie. Projekt znalazł się na drugim miejscu w Polsce w konkursie programu Feniks. Jak podkreśla Jacek Kogucki, zastępca dyrektora do spraw medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Sierodzu, inwestycja pozwoli stworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce wsparcia dla młodych pacjentów.
9: Dobrych fachowców mamy, ale do tego potrzebne jest jeszcze przyjazne i bezpieczne miejsce, gdzie taką pomoc można znaleźć. Ten projekt będzie tworzył właśnie takie miejsce. Jest to znaczne rozszerzenie oferty i wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
2: W ramach projektu przebudowane zostaną pomieszczenia, powstaną sale terapii oraz przestrzeń do nauki, tak aby dzieci nie musiały przerywać edukacji. Realizacja potrwa do końca 2027 roku. Trwają przygotowania do budowy kontrowersyjnego magazynu w Dolinie Neru, niedaleko Lubomirska. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wstrzymał inwestycji, co oznacza brak formalnych przeszkód do jej realizacji. Przeciwko budowie protestują mieszkańcy Harbic Górnych, wskazując na ryzyko degradacji środowiska i bliskość Doliny Neru oraz Młynówki. Decyzję o pozwoleniu na budowę zaskarżyli do sądu i wnioskowali o jej wstrzymanie, mówi Jarosław Dębski, burmistrz Lutomierska.
10: Sąd nie pozwoli wstrzymać, procedura leci dalej. Wykonawca chyba teraz na tym etapie może przystępować do realizacji tej inwestycji.
2: Sąd nie przychylił się do wniosku o wstrzymanie inwestycji, więc procedura może być dalej kontynuowana. W magazynie o powierzchni kilku boisk mają być składowane nielegalne towary z przemytu, m.in. paliwa, alkohole, automaty do gier. Mieszkańcy zapowiadają kolejne kroki prawne. Czy właśnie pogodzą się z tą decyzją, czy szykują kolejną odsłonę protestu? Będziemy szukać odpowiedzi na to w magazynie reporterów. Jeszcze w tej godzinie zachęcam do wysłuchania. Przypadkowy alarm pożarowy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce skierowano około 20 strażaków. Jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się około 30 osób, mówi rzecznik prasowy Adam Czerwiński.
12: Przypadkowy alarm, który jakby uruchomił całą kaskadę zdarzeń, ewakuowanych około 30 osób. Zgłoszenie do straży wpłynęło 7:40, chwilkę po 8:00 było już po. Na szczęście nic się nie stało.
2: To już drugi raz w tym tygodniu, gdy Straż Pożarna została wezwana do alarmu pożarowego w Matce Polce. Po dokładnym sprawdzeniu obiektu okazało się, że nie doszło do pożaru. Wszystko wskazuje na to, że ktoś przypadkowo uruchomił przycisk systemu oddymiania znajdujący się na klatce schodowej, co właśnie spowodowało włączenie alarmu drugiego stopnia. Mieszkańcy Ozorkowa obserwują znikanie kolejnych fragmentów dawnej linii tramwajowej 46. Jak informuje Rynek Infrastruktury, demontowane są elementy w rejonie dawnej stacji Ozorków Centralny po wcześniejszym usunięciu pętli przy ulicy Cegielnianej. Władze miasta podkreślają, że teren ma zostać przeznaczony na funkcje rekreacyjne. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
20: Burmistrz Ozorkowa zwraca uwagę, że dawna linia 46 była przedsięwzięciem kilku samorządów i jej ewentualne odtworzenie wymagałoby wspólnej decyzji oraz ogromnych nakładów finansowych.
21: Gdyby linia docelowo miała wrócić na teren Ozorkowa, tak naprawdę prace muszą być przeprowadzone jakby całościowo od nowa.
22: Część samorządów, przez teren których przebiega 46, to są małe gminy, których budżety nie są tak wielkie jak budżety Łodzi, a nawet Zgierza.
20: Dodaje Kacper Fischer z Rynku Infrastruktury. Władze Ozorkowa podkreślają też, że priorytetem jest utrzymanie komunikacji autobusowej oraz dalsza współpraca z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Więcej w tym temacie powiemy w kolejnych minutach. Słuchasz, wiesz, Radio Łódź nad Wartą. Dodam tylko, że samorząd planuje trasę spacerowo-rowerową łączącą park z zalewem i oznacza i zaznacza, że decyzje nie zamykają rozmów o transporcie zbiorowym w regionie. To był serwis informacyjny 5 po godzinie 16. Za chwilę wiadomości sportowe.

0: Sport przygotował Robert Zwoliński.
1: Dzień dobry. W zaległym meczu 28. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi ŁKS Łódź wygrał na swoim stadionie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-2. Dwa gole dla Łodzian strzelił Fabian Piasecki, trzeciego dołożył Japończyk Koki Hinokio. Obrońca Łodzian Krzysztof Fałowski przyznał, że to był jednak kolejny trudny mecz.
2: Uważam, że każdy mecz z tych trzech ostatnich domowych miał gdzieś tam swoje wyzwania. Na pewno był to bardzo ciężki mecz ze względu na to, że rywal również się postawił i po prostu najzwyczajniej w świecie nie chciał oddać tego meczu obojętnie. Także zdecydowanie było to duże wyzwanie jak każdy mecz.
1: Łodzianie są w tym momencie na piątej pozycji, która zapewnia występ w barażach o PKO Ekstraklasy. Kolejny mecz rozegrają w poniedziałek na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Piłkarze GKS-u Bełchatów ukarani walkowerem za mecz z Olimpią Elbląg. Na boisku bełchatowianie wygrali 3-1, ale przez dwie minuty złamali przepis o grze dwóch młodzieżowców i komisja PZPN musiała zweryfikować wynik spotkania na walkover 3-0 dla Olimpii. Bełchatowian czeka teraz gorąca walka o utrzymanie w grupie pierwszej i trzeciej ligi. Żeby cel osiągnąć, powinni dzisiaj wygrać na wyjeździe z GKS-em Wikielec. Obrońca brunatnych Jakub Bartosiński spodziewa się jednak bardzo zaciętej walki.
3: Pojedynki z Wikielcem są zawsze bardzo emocjonujące na wyjeździe. To jest taka drużyna grająca mocno fizycznie, są to trudne mecze. I znów, jak rok temu, jest to taki moment sezonu, że będzie to ważny mecz pod kątem właśnie też układu tabeli.
1: W tamtym sezonie brunatni wygrali w Wikielcu 2-1, a początek dzisiejszego meczu o 18:00. Jutro swoje spotkanie w tej kolejce rozegra wicelider grupy pierwszej i trzeciej ligi, czyli Warta Sieradz. Przed podopiecznymi Marka przybyła trudny wyjazd do Wasilkowa. Sieradzanie spodziewają się zaciekłej obrony ze strony rywali i trudnych warunków, jeśli chodzi o murawę. Warta ma już też tylko punkt przewagi nad trzecim w tabeli ŁKS-em Łomża. A dzisiaj zagrają rezerwy ŁKS-u Łódź. Jeśli nie zdobędą punktu, no to już oficjalnie pożegnają się z drugą ligą. Łodzianie w Bełchatowie podejmą Świt Szczecin. ŁKS-iacy ostatnio przegrali dwa mecze, choć ich gra wyglądała dobrze, tak przynajmniej ocenia trener Konrad Gerega.
4: Jesteśmy po dwóch spotkaniach wyjazdowych i na cztery połowy. Trzy gramy bardzo dobre, a mamy tak, że nie strzelamy bramek, a nasz bilans to 0-4. Potrzebujemy trochę paliwa w postaci punktów.
1: Początek meczu ŁKS-u 2 ze Świtem o 17:00, a godzinę później koszykarze ŁKS-u Kulpa Kłódź rozpoczną trzeci mecz w półfinale play-off ze Spójnią Stargard. Łodzianie wygrali dwa pierwsze wyjazdowe mecze i są w dobrej formie, ocenia Dominik Grudziński.
5: Cieszy mnie bardzo dyspozycja wszystkich zawodników w naszym zespole. Każdy jest groźny z dystansu, jak i w środku. Ciężko tutaj obronie przeciwnej cokolwiek zdziałać.
1: Początek meczu o godzinie 18:00 w hali Uniwersytetu Medycznego i jeśli ŁKS dzisiaj wygra, to zapewni sobie już awans do finału.

0: W regionie dziś około 11 stopni, odczuwalna 8, jest pochmurno, ale bez większych opadów. Temperatura w okolicach 10 stopni utrzyma się w regionie przez całą noc. Nad ranem spadnie o 2 stopnie. Wiatr w tej chwili jest słaby z kierunków północnych, choć chwilami mocniej daje się we znaki, bo porywy sięgają do 22 km na godzinę. Weekend zapowiada się znacznie lepiej, z większą ilością słońca i wyraźnie wyższą temperaturą. Będzie też deszczowo, jak choćby jutro po południu, ale sobota do południa ma okazać się bardziej słoneczna niż pochmurna.
1: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: Witam w magazynie, jest 9 po godzinie 16. Teraz o tym, co czeka nas w najbliższym czasie, jeszcze do godziny 17 w relacjach reporterskich. Zajmiemy się na pewno sprawą magazynu KAS nad Nerem, bo wraca do sądu, a mieszkańcy protestują.
2: Piękna Dolina Neru, bardzo dużo ptaków, zieleni i no, mamy to wszystko zniszczyć.
3: No, teoretycznie nie są to rzeczy jakieś zanieczyszczające, coś takiego. No, tak nie wiadomo, czy jakiś wielki sprzeciw powinien być, nie? Bo nie są to jakieś chemikalia, prawda, żeby ludzie mieli się tego obawiać, powiedzmy. No, tak mi się przynajmniej wydaje. No.
2: Osoby, które wyprowadziły się z Łodzi, które chciały właśnie znaleźć ciszę i spokój, to już tej ciszy i spokoju nie znajdą, bo będą miały za oknami magazyn.
0: No właśnie, czy mieszkańcy zdołają jeszcze zatrzymać tę inwestycję, która od miesięcy budzi ogromne emocje? Reporter nasz jest w terenie i na ten temat będzie już niebawem przekazywał informacje. Rekrutacja do łódzkiej przedszkoli pod falą skarg.
4: Z mojej perspektywy sprawa wygląda na nietransparentną. Informacja była o 29 wolnych miejscach. Przy ogłoszeniu wyników dostaliśmy informację, że nasz syn się zakwalifikował do innego przedszkola.
5: Kuratorium oświaty podjęło działania wyjaśniające.
6: To przedszkole ma tam być. Nikt nie ma złych intencji, wręcz odwrotnie.
0: To jeszcze tylko wyjaśnię do kuratorium. Właśnie w Łodzi trafiają pierwsze skargi rodziców po zakończonej rekrutacji do łódzkich przedszkoli. Szczególnie dotyczy to jednego z przedszkoli. Wielu. Rodzice mówią o braku miejsc, o niejasnych zasadach naboru, poczuciu chaosu organizacyjnego. Więc zadamy pytanie, czy system rekrutacji w Łodzi wymaga dziś pilnych zmian, by odzyskać zaufanie rodzin? Proszę zostać z nami, będzie również o Ozorkowie, tam zajrzymy, bo tam sprzed oczu mieszkańców znikają ślady po tramwaju, a dokładnie po szynach.
7: Barierą dla odbudowy linii 46 od momentu, kiedy ruch został wstrzymany, jest kwestia finansowania prac.
8: A może z czasem trasa zostanie przywrócona?
7: Torowisko i tak trzeba byłoby ułożyć od nowa.
0: W każdym razie na tę chwilę fragmenty torowiska znikają. Czy mieszkańcy regionu definitywnie pożegnają połączenie, które przez lata było symbolem lokalnej komunikacji? Czy też jest jakiś cień szansy na to, że ona tam się uchowa? Będziemy odpowiadać na to pytanie. A potem w magazynie kulturalnym, jak co piątek, dopowiemy, jakie filmowe premiery czekają Państwa w Śradzkim Kinie. I w Zduńskowolskim. Jak właśnie co tydzień dajemy szansę na to, żeby zastanowić się nad filmem, jaki może akurat będą mieli ochotę Państwo zobaczyć w ciągu tego najbliższego czasu, weekendu i tygodnia. A teraz już zapraszam na rozmowę z gościem dnia. To będzie pan Juliusz Góraj w studiu, samorządowiec i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu. Rozmowa dotyczyć będzie rozwoju infrastruktury rowerowej, nowych ścieżek i zmian komunikacyjnych tu w mieście, w Sieradzu. Czy Sieradzanie mają szansę stać się, czy mają szansę na miejsce naprawdę przyjazne rowerzystom? O to będzie pytał Adam Łużyński. Zapraszam do tej rozmowy.
1: Gość Radia Łódź.
9: Moim i Państwa gościem jest dziś wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu, Juliusz Góraj. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Porozmawiamy o sprawach, które są najbardziej aktualne dla sieradzan. Dosyć ważnym, ale przez lata nierozwijanym pomysłem w mieście jest budowa ścieżek rowerowych, które w końcu, po ponad 20 latach, mają szansę połączyć się w jedną spójną sieć. Jak na razie mamy kilka odcinków, które znajdują się w różnych częściach miasta. Który z nich był pierwszy? Kiedy powstał?
10: Trudno powiedzieć, który z nich formalnie był pierwszy. Być może była to ta droga dla pieszych i rowerów przy szkole podstawowej numer 10, ale być może było to wyznaczenie drogi dla rowerów w Alei Zwycięstwa. Trudno mi sięgnąć pamięcią aż tak daleko. Natomiast rzeczywiście no, na razie mamy ten system nietworzący spójnej sieci, a to wynika z tego, że niestety przez lata ten temat nie był chyba traktowany jako priorytet.
9: W planach jest budowa kolejnych tras rowerowych, między innymi na odcinkach szczególnie niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów. W tym tygodniu w Sieradzu wystartował remont ulicy Jana Pawła, która prowadzi w kierunku Złoczewa i drogi ekspresowej S8. Plany przebudowy nie zakładają utworzenia ścieżki rowerowej wzdłuż jezdni, chociaż bezpieczny szlak rowerowy jest tam szczególnie potrzebny dla mieszkańców z osiedla Hetmańskiego. Mimo to w planach jest utworzenie w tej okolicy drogi dla rowerów. W jaki sposób to się stanie?
10: Zgodnie z deklaracjami wodz miasta, wzdłuż ulicy Jana Pawła II od strony ulicy 3 Maja aż w kierunku granicy miasta ma powstać równolegle do ulicy Jana Pawła II tak zwana droga serwisowa, projekt której zakładać ma również drogę dla rowerów wzdłuż jej przebiegu. Dlatego też z proponowanej uchwały kierunkowej wskazującej prezydentowi na konieczność zawarcia porozumienia z województwem łódzkim w celu zaprojektowania dróg dla rowerów, między innymi przy ulicy Jana Pawła II, przez miasto wzdłuż drogi wojewódzkiej, wyłączyliśmy ten odcinek, jako że ma on być przy tak zwanej drodze serwisowej, zaprojektowana, a później zrealizowana.
9: To jest ten jeden z brakujących odcinków. Gdzie jeszcze potrzeba dobudować ścieżki, żeby to wszystko połączyło się w jeden ring?
10: Przede wszystkim, jeśli chodzi o współpracę z samorządem województwa, to kluczowe są dwie ulice. Ulica Jana Pawła II już wspomniana, ale też ulica Polskiej Organizacji Wojskowej. Jeżeli na Jana Pawła II i na POW będziemy mieli drogi do pieszych i rowerów w dobrym stanie, to wówczas ten taki szkielet sieci dróg rowerowych w mieście powstanie, no bo wtedy będziemy mieli połączenie z ulicą 1 Maja, będzie połączenie poprzez Aleję Grunwaldzką tych dwóch ulic, więc powstanie taki core tego układu dróg dla rowerów o zasadniczym charakterze, przenoszącym pewnie największą ilość ruchu rowerowego na terenie miasta.
9: Rozbudowa tych ścieżek pozwoli połączyć te pojedyncze fragmenty, no dzięki czemu powstanie ta sieć, o której mówimy. Kiedy to połączenie tych wszystkich ścieżek mogłoby nastąpić? Bo mieszkańcy już dosyć długo na to czekają. To jest kwestia miesięcy czy lat? Jak to wygląda?
10: To oczywiście będzie zależało od sprawności działania administracji, ale też projektantów, a potem tego, czy wykonawcy będą gotowi kierować oferty na realizację w ramach kosztów, które są na ten cel przewidziane. Ale po pierwsze, w ramach zadania wyłonionego w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego chcielibyśmy, aby jeszcze w tym roku powstał odcinek przy ulicy Jana Pawła II bez przebudowy nawierzchni, ale z oznakowaniem, że jest to droga dla pieszych i rowerów i z wytyczeniem przejazdu przez ulicę Łukietka, więc od ronda aż do Alei Pokoju mielibyśmy odcinek, z którego mogliby korzystać rowerzyści legalnie, nie musząc jeździć jezdnią. Jest to droga bardzo ruchliwa i pewnie w odczuciu większości mieszkańców niebezpieczna dla poruszania się rowerem jezdnią, stąd też taka inicjatywa, żeby przy okazji tego ulepszenia ulicy Jana Pawła II w Sieradzu, dołożenia nieco zieleni, nieco więcej dobrych ławeczek czy koszy na śmieci, powstał również taki odcinek drogi dla rowerów i to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest przygotowanie do budowy odcinka między ulicą 3 Maja a miejscem przy ulicy Jana Pawła II w okolicy Galerii Sieradzkiej. Przy czym no, pytanie, czy uda się wyłonić wykonawcę już w tym roku, żeby w trybie zaprojektuj i wybuduj zrealizował ten odcinek. Jeżeli tak, to by się stało szybciej niż zakładaliśmy, ale generalnie plan polega na tym, żeby miasto zaprojektowało cały odcinek od ulicy 3 Maja, od tej tak zwanej serwisówki, którą ma realizować odrębnie, w kierunku centrum, tak żeby potem Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował ten odcinek. On będzie wymagał pewnie dokumentacji w postaci zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, więc sama procedura będzie musiała potrwać. No i kolejna rzecz, w ramach tego samego porozumienia chcieliśmy i takie kierunki prezydentowi naznaczyliśmy, aby uzupełnić ulicę POW, czyli od ronda do ulicy Sarańskiej. Tam mamy już kolejny odcinek do Alei Grunwaldzkiej zrealizowany i następnie od Alei Grunwaldzkiej aż do ulicy Szlacheckiej.
9: Przy tego typu inwestycjach bardzo duże znaczenie ma to, czy nowa ścieżka rowerowa powstaje w ciągu drogi, która na przykład należy do miasta, prawda? I wtedy jest to wszystko o wiele łatwiejsze. Trudniej jest, gdy trzeba wybudować ścieżkę rowerową albo chodnik wzdłuż drogi, której zarządcą jest na przykład powiat, jest na przykład województwo, a nie miasto. Czy wtedy to jest o wiele trudniejsze zadanie do zrealizowania?
10: To przede wszystkim wymaga dobrej woli współpracy z każdej ze stron. Myślę, że obecnie ten klimat udało się stworzyć bardzo dobry wokół tych inicjatyw. Też władze województwa łódzkiego, zarówno zarząd, jak i sejmik, kładą nacisk na rozwój infrastruktury rowerowej i zresztą akurat ulica Jana Pawła II doskonale się wpisuje w plany samorządu województwa. Jest to odcinek w ramach korytarza wojewódzkiego szlaku rowerowego, którego trasa już została formalnie przyjęta. Zatem będzie to jednocześnie realizacja tych szerszych planów województwa, które w ramach sieci krajowych i wojewódzkich dróg rowerowych zmierza do realizacji tych inwestycji. Przy czym my byśmy chcieli, aby te inwestycje na terenie miasta Sieradza odbywały się możliwie jak najszybciej, tak aby można było z tej infrastruktury korzystać.
9: Sieradz i Łódź dzieli około 70 kilometrów. Nie jest to dystans niemożliwy do pokonania rowerem, ale nie oszukujmy się, większość z nas bez przygotowania raczej nie da rady takiej odległości przejechać. Nie ma za to przeszkód, by skorzystać na przykład z pociągu LKA, gdzie przewóz roweru jest bezpłatny. No i teraz takie pytanie, może trochę bardziej osobiste do pana. Jakie ciekawe miejsca można odwiedzić na rowerze w Sieradzu? Co by pan polecił komuś z Łodzi, kto na przykład przyjeżdża do Sieradza i chce zobaczyć miasto?
10: Jeśli byłby to jednak kolarz, który sobie poradzi z takim dystansem, ja zachęcam, to jest do zrobienia w jakieś 3 godziny. Natomiast wjeżdżając od strony Łodzi, to na pewno należy rozpocząć od ulicy Grodzkiej, od terenów Wzgórza Zamkowego. Myślę, że tam po pierwsze całkiem nieźle się jedzie, bo ulica Grodzka ma drogę dla rowerów. Potem można sobie zwiedzić właśnie tę najstarszą część miasta ze Wzgórzem Zamkowym, przejechać potem w kierunku Starówki, ale Sieradz ma bardzo wiele terenów też takich podmiejskich, które wcale nie muszą być objęte drogami rowerowymi, a takimi duktami polnymi i kawałkiem przyrody, która jest w Sieradzu piękna, więc pewnie pojechałbym z takimi turystami Opłotkami gdzieś w kierunku rzeki Żegliny. Potem może byśmy zrobili taką pętlę wokół całego miasta, zagłębiając się w nie potem na koniec.
9: Przejdźmy do kolejnego tematu, w którym sieradzanie żyją dosyć mocno w ostatnim czasie. Chodzi o pierwszy w historii miasta budżet obywatelski. Obecnie trwa głosowanie. Można zagłosować między innymi na budowę wiaty dla wspomnianych przed chwilą rowerów. Można też oddać głos na organizację poszczególnych wydarzeń kulturalnych, czy na przykład na przebudowę jednego ze skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa. Ja już troszeczkę rozmawiałem z mieszkańcami na temat tego budżetu i wygląda na to, że dla niektórych osób to rzeczywiście chyba jest świeża sprawa i niewiele niektórzy na ten temat wiedzą. Jakie możliwości daje obywatelom budżet obywatelski? Dlaczego warto wziąć w tym udział?
10: No to jest rzeczywiście wielka szansa dla naszych mieszkańców, żeby się mogli wypowiedzieć na temat tego, co chcą, aby w mieście się działo, jakie inwestycje mają być realizowane, ale też jakie wydarzenia chcieliby, żeby zorganizowano w Sieradzu. I myślę, że to jest kluczowa sprawa, że w końcu również nasi mieszkańcy, mimo że budżety obywatelskie w Polsce to już jest historia kilkunastu lat, myśmy długo musieli czekać i dopiero większość, którą udało nam się stworzyć w Radzie Miejskiej w ramach współpracy Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, spowodowała, że uchwała w tej sprawie została przyjęta i musi zostać zrealizowana. Przypomnijmy też, że mamy relatywnie sporą kwotę w budżecie obywatelskim, bo 1,5 miliona. Zwykle miasta naszej wielkości zaczynały od kwot 1 miliona złotych. Chodzi też o to, żeby tak wiele fantastycznych projektów, które zostały zgłoszone, no nie wszystkie odpadły, tak? Czy nie większość z nich, ale żeby wiele spośród tych pomysłów naszych mieszkańców, którzy się postanowili zaangażować w życie miasta, miały szansę powodzenia, żeby jak najwięcej tych dobrych inicjatyw mogło potem zostać zrealizowanych. I dlatego cały szereg tych projektów warto wesprzeć. Każdy z mieszkańców może oddać jeden głos na projekt inwestycyjny i jeden głos na realizację zadania nieinwestycyjnego, a więc jakiegoś wydarzenia. I w związku z tym warto te głosy wykorzystać po to, żeby móc współdecydować o tym, co się w naszym mieście dzieje. Bardzo często mieszkańcy Sieradza mają różne postulaty. Nie wszystkie udaje się realizować, nie do wszystkich udaje się też przekonać na przykład prezydenta miasta. No a tutaj presja społeczna i wybór mieszkańców powinny spowodować to, że takie zadania będą traktowane priorytetowo i zrealizowane.
9: Głosowanie w budżecie obywatelskim w Sieradzu trwa jeszcze do 15 maja. O tym i o długo wyczekiwanej rozbudowie ścieżek rowerowych w mieście rozmawialiśmy z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Sieradzu, z Juliuszem Gurajem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję uprzejmie.
11: Przegląd prasy.
0: Jest 26 po godzinie 16. Rzucam teraz okiem na to, co dzieje się w mediach innych, ale to nadal Polskie Radio Łódź nad Wartą. Dziś w portalu Sieradz Nasze Miasto jesteśmy zabierani jako czytelnicy w sentymentalną podróż po dawnym Sieradzu. W sieci właśnie pojawiły się archiwalne fotografie miasta z lat 70., 80. i 90. autorstwa Kazimierza Turbińskiego. Na zdjęciach można zobaczyć m.in. dawny Herbapol, stare ulice, miejsca, które przez lata całkowicie zmieniły swoje oblicze. I chyba każdy, choć przez chwilę, lubi sprawdzić, jak bardzo miasto potrafi zmienić pamięć mieszkańców, jak potrafi się samo zmienić. No i oczywiście może chwyci to niektórych z Państwa za serce. Jeszcze w tym samym portalu Sieradz Nasze Miasto czytam też o sportowych emocjach i reprezentantce regionu.

0: od lat związana ze sportem w mieście. Sama przyznaje, że decyzja była dla niej bardzo bolesna. Prezydent miasta tłumaczy zmiany przygotowaniami do ważnych inwestycji i jak widać, lokalna polityka i emocje potrafią czasem grać w jednej drużynie. To wszystko w tym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam za kilkanaście minut, a za chwilę wyjedziemy w miasto, w Sieradz, w Duńską Wolę i w Wieluń, by sprawdzić, jaka jest sytuacja na drogach.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Nic lżej. W Sieradzu w każdym razie kierowcy zwalniają m.in. na Wojska Polskiego od Ronda Kaczyńskiego do Bazylika Jana Pawła II, Aleja Pokoju w rejonie Galerii Sieradzkiej, również tłoczno, także na Polnej, na Zajęczej, przy zjeździe na Krakowskie Przedmieście i więcej samochodów również w okolicach dworca PKS. Dodatkowe utrudnienia także na odcinku od Grzesika i Piwnika w stronę Górki Kłodzkiej, gdzie obowiązuje ruch jednostronny i jest objazd. Między innymi zaangażowana jest w to ulica Armii Krajowej. W Zduńskiej Woli utrudnienia związane z pracami drogowymi w rejonie Łaskiej, Alei Kościuszki i ulicy Juliusza. Kierowcy stoją też na skrzyżowaniach spacerowej z Łódzką oraz na Hendrykowskiej z Szatkowską. Wolniej jedzie się także ulicą Kilińskiego i przez Plac Wolności. A w Wieluniu spowolnienia m.in. na Warszawskiej w kierunku Ronda Praw Kobiet, dalej do Ronda Witkowskiego. Tradycyjnie ciasno także na skrzyżowaniach Sieradzkiej, Traugutta i Głowackiego oraz na Kopernika z Kaliską i z Wojska Polskiego. I do drogowej informacji wrócę jeszcze na minutę przed godziną 17.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Czas na skróty wiadomości dnia Radio Łódź nad Wartą. Szpital w Sieradzu otrzymał 10 milionów złotych na rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny oddział dzienny i też poradnia zdrowia psychicznego dla najmłodszych pacjentów. Pacjenci mogą zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy blisko miejsca zamieszkania bez konieczności wyjazdu do innych miast. Inwestycja znalazła się na drugim miejscu w kraju w konkursie programu Fenix. Realizacja potrwa do końca 2027 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wstrzymał budowy kontrowersyjnego magazynu KAS w Dolinie Neru niedaleko Lutomierska. Oznacza to, że inwestycja może być dalej realizowana mimo sprzeciwu części mieszkańców. Ci obawiają się degradacji środowiska i bliskości cennych przyrodniczo terenów. Jak podkreślają, sprawa jeszcze się nie kończy. Zapowiadają kolejne działania prawne. W magazynie mają być przechowywane m.in. nielegalne towary z przemytu. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ponownie uruchomił się alarm pożarowy. Na miejsce skierowano około 20 strażaków, a z budynku ewakuowało się około 30 osób. Po sprawdzeniu obiektu nie stwierdzono pożaru. Jak poinformował rzecznik placówki Adam Czerwiński, Radio Łódź nad Wartą, był to fałszywy alarm spowodowany przypadkowym uruchomieniem systemu oddymiania. I to już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Zatrzymany adwokat Paweł K. od trumny na kółkach. Policja zatrzymała go w województwie lubelskim. To 46-letni adwokat poszukiwany listem gończym po prawomocnym wyroku 1,5 roku więzienia. Sprawa dotyczy tragicznego wypadku pod Łodzią z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu. Po przewiezieniu do jednostki policji miał trafić do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę i piszemy o tym na radioloc.pl. To był skrót wiadomości dnia. Więcej informacji w serwisie o 17. Co niektórzy zacierają ręce, bo jest naprawdę wyjątkowo chłodno. 11 stopni, odczuwalna 8, pochmurno, bez większych opadów, ewentualna mżawka w regionie. Temperatura w okolicach 10 stopni utrzyma się przez całą noc, czyli niewiele spadnie. Nad ranem jednak o 2 stopnie, czyli będzie 8. Wiatr w tej chwili jest słaby z kierunków północnych. Chwilami stąd to porywy do 22 km na godzinę. Weekend zapowiada się jednak z większą temperaturą, z większą ilością słońca, jak choćby jutro do południa, ale już po południu w sobotę będzie padał deszcz.
2: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.

0: Zapraszam Państwa teraz do jeszcze tego, co się za kilka minut wydarzy. Pokrótce, otóż zawsze w magazynie reporterów Radia Łódź nad Wartą zapowiadamy relacje najbliższych spraw, jakimi dzisiaj się interesują reporterzy w terenie. I tak właśnie oto. Dziś magazyn KAS jest na oku. Nad Nerem nadal dzieli to mieszkańców. To jest głośna inwestycja planowana właśnie pod Lutomierskiem.
1: Wykonawca chyba teraz na tym etapie może przystępować do realizacji tej inwestycji.
2: Uważam, że osoby, które wyprowadziły się z Łodzi, które chciały właśnie znaleźć ciszę i spokój, to już tej ciszy i spokoju nie znajdą, bo będą miały za oknami magazyn.
0: Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zdecydował o zatrzymaniu prac, więc ten magazyn ma powstać. Ale mieszkańcy protestują, społecznicy również obawiają się o przyszłość okolicznej przyrody i będziemy zasięgać opinii ich na ten temat. Bo czy spór wokół budowy dopiero nabiera tempa, czy może jednak będzie gasł? Po zakończeniu rekrutacji do łódzkich przedszkoli, to jest kolejny temat, do kuratorium wpływają pierwsze skargi. Rodzice wskazują na problemy z dostępnością miejsc oraz wątpliwości dotyczące przebiegu naboru.
3: Z mojej perspektywy sprawa wygląda na nietransparentną. Informacja była o 29 wolnych miejscach. Przy ogłoszeniu wyników dostaliśmy informację, że nasz syn się zakwalifikował do innego przedszkola.
4: Kuratorium oświaty podjęło działania wyjaśniające.
5: To przedszkole ma tam być. Nikt nie ma złych intencji, wręcz odwrotnie.
0: Ale czy tegoroczna rekrutacja pokazuje słabe punkty systemu? Będziemy to sprawdzać. Zajrzymy też z Środza do Ozorkowa. Trwa tam demontaż kolejnych fragmentów nieczynnego torowiska tramwajowego do Łodzi.
6: Barierą dla odbudowy linii 46 od momentu, kiedy ruch został wstrzymany, jest kwestia finansowania prac.
7: A może z czasem trasa zostanie przywrócona?
6: Torowisko i tak trzeba byłoby ułożyć od nowa.
0: Bo infrastruktura była w bardzo złym stanie, a jej budowa oznaczałaby konieczność stworzenia wszystkiego od początku. Jak mieszkańcy dziś patrzą na znikanie dawnej linii 46? Przysłuchujemy się temu. Niebawem Państwa o tym poinformujemy. A już na sam koniec magazynu reporterów o filmowych propozycjach na weekend w regionie, czyli zajrzymy do repertuarów kin w Sieradzu i w Zduńskiej Woli. Zachęcam do pozostania z nami do 17:00. I nieco dłużej. 16:35.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Przegląd prasy.
2: Kontynuuję. Otwierając Dziennik Łódzki, czytam tutaj o zbliżających się dniach seniora w Znójskiej Woli, bo w połowie maja mieszkańców właśnie czekają koncerty, zajęcia sportowe, potańcówki, spotkania integracyjne i tych młodszych, i tych starszych, ale oczywiście tutaj wszystko będzie prowadził korowód seniorów zduńskowolskich. Organizatorzy zapowiadają 2 dni pełne aktywności, wspólnej zabawy dla starszych mieszkańców miasta i dobrze, bo energia seniorów często zawstydza młodsze pokolenia, wiemy tutaj z perspektywy się radza. Dziennik Łódzki wraca również do ważnego społecznego tematu przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży. W Zduńskiej Woli odbyła się konferencja Chrońmy Dzieci, w której udział wzięła m.in. sędzia Anna Maria Wesołowska. Eksperci rozmawiali o bezpieczeństwie młodych ludzi, o przemocy rówieśniczej, roli dorosłych w szybkim reagowaniu na zagrożenia, bo wiadomo, czasem jedna rozmowa może znaczyć więcej niż najdłuższy wykład. Także Anna Maria Wesołowska była gościem Zduńskiej Woli. Co jeszcze? Infotydzień przypomina, że dziś rozpoczął się Tydzień Bibliotek. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. A placówki w regionie przygotowały spotkania, warsztaty, wydarzenia dla czytelników w każdym wieku. I wiele atrakcji zapowiada m.in. biblioteka w Wieluniu. I wygląda na to, że książki nadal potrafią skutecznie konkurować z ekranami, ale to oczywiście też i Państwo powinni wiedzieć i być choćby nawet przekonanym o tym. I jeszcze, bo skoro to przegląd portali, to zapraszam na ten nasz radiowy, radioloc.pl. Tutaj o rejestracji małżeństw jednopłciowych. Jak wygląda sytuacja w Łodzi? Też i o brawurowej ucieczce przed policją w Radomsku. Kierowca skończył w wodzie. To też właśnie jest świeża informacja z dzisiaj. Też i o kompleksowych remontach chodników w Piotrkowie Trybunalskim. Może ktoś odwiedza rodzinę i będzie to akurat wiadomość bliska jego sercu. Nowy koń w Łódzkiej Straży Miejskiej. To jest dopiero wiadomość dnia. Został zakupiony z pieniędzy budżetu obywatelskiego. A na A1 zapłonęła ciężarówka z makulaturą. Droga była zablokowana, jak jest w tej chwili. Proszę bardzo dowiadywać się ze strony radioloc.pl. Co jeszcze? Łódź sadzi kilkanaście tysięcy nowych roślin. Mają pomóc nie tylko w zazielenieniu miasta. I tutaj do tej informacji już wrócimy pełną parą o tym, co sądzą na ten temat mieszkańcy w serwisie informacyjnym o godzinie 17. Zapraszam. Jest 16:39.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Zaglądamy teraz do Ozorkowa. To będzie pierwsza sprawa, jaką się tutaj interesujemy. Tam znikają kolejne elementy torowiska po dawnej linii tramwajowej 46. Jak donosi Rynek Infrastruktury, demontowane są właśnie te fragmenty w rejonie dawnej stacji Ozorków Centralny, a wcześniej usunięto już pętle przy ulicy Cegielnianej. Z kolei burmistrz miasta podkreśla, że chodzi o wykorzystanie zdegradowanej infrastruktury w inny sposób, między innymi do celów rekreacyjnych.
2: Tak brzmiał początek symbolicznej ostatniej podróży tramwaju linii 46 przed zawieszeniem 4 lutego 2018 roku. Przejazdy tramwajami 45 z Łodzi do Zgierza i 46 z Łodzi do Ozorkowa zostały zawieszone. Powodem był zły stan torowiska i sieci trakcyjnej poza Łodzią, co zagrażało bezpieczeństwu pasażerów. Wówczas wyniki ekspertyzy stanu infrastruktury na najdłuższej linii tramwajowej w Polsce potwierdziły, że jest ona w fatalnym stanie.
3: Miasto Ozorków zdecydowało się na częściową rozbiórkę torowiska. Kasper Fischer, Rynek Kolejowy. To drugi etap tej rozbiórki po tym, jak w 2023 roku zlikwidowana została dawna pętla przy ulicy Cegielnianej. Samorząd tłumaczy to w ten sposób, że nawet jeżeli w przyszłości podjęta zostałaby decyzja o przewróceniu kursu, torowisko i tak trzeba byłoby ułożyć od nowa, bo to, które teraz jest rozbierane, pochodzi z lat 80. zeszłego już wieku i znajduje się w złym stanie technicznym.
2: Burmistrz Ozorkowa Jacek Socha zwraca uwagę, że dawna linia 46 była przedsięwzięciem kilku samorządów.
4: My nie likwidujemy linii, my tak naprawdę część tej infrastruktury, a tak naprawdę mostek, przez który biegł przez Bzurę, który z tego czasu również wyremontowaliśmy, wykorzystamy na cele związane z urządzeniem takiej ścieżki rekreacyjnej, która będzie łączyć nasz park z zalewem. I to jest wszystko, żadnych innych prac na tą chwilę nie planujemy. Ja jednoznacznie podkreślę, bo muszę to podkreślić, że jeżeli o mnie chodzi, jak najbardziej zależy mi na tym, żeby funkcjonowała z prawdziwego zdarzenia właściwa komunikacja publiczna łącząca Ozorków z Łodzią.
3: Barierą dla odbudowy linii 46 od momentu, kiedy ruch został wstrzymany, jest kwestia finansowania prac. Część samorządów, przez teren których przebiega 46, to są małe gminy, których budżety nie są tak wielkie jak budżety Łodzi, a nawet Zgierza.
4: Gdyby linia docelowo miała wrócić na teren Ozorkowa, tak naprawdę prace muszą być przeprowadzone jakby całościowo od nowa, dlatego że stan techniczny torowiska, sądzę, jest już taki nieeksploatowany przez ileś lat, że raczej nikt by nie dopuścił obecnego torowiska do dalszego użytkowania.
2: Równolegle trwają prace nad przywróceniem tramwajów do Zgierza. Miasto pod koniec ubiegłego roku pozyskało dofinansowanie na remont. Tramwaje według zapowiedzi prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego mają wrócić na tory w połowie 2029 roku.
5: Perspektywa realizacyjna to lata 26, 27, 28. Być może z jakimś przejściem elementów płatności na jeszcze rok 29.
6: Ten tramwaj na pewno jest potrzebny.
7: Przykre, ale to jest bez sensu. Moim zdaniem to jest bez sensu. Do Ozorkowa tak, ale bliżej nie.
8: A może z czasem trasa zostanie przywrócona.
4: Zależy nam na tym, żeby komunikacja publiczna dalej funkcjonowała. Ona funkcjonuje. Jeśli kiedyś w przyszłości pojawią się środki, i to niemałe, które umożliwią jakby modernizację, budowę tak naprawdę nowej linii, utrzymanie taboru, to dlaczego nie wrócić do tematu? Ale uspokajam wszystkich, tak naprawdę nie dewastujemy niczego, nie zamykamy komunikacji publicznej, wręcz przeciwnie. Wykorzystujemy w tej chwili infrastrukturę po to, żeby stworzyć bardzo atrakcyjny teren taki dla rekreacji, dla mieszkańców naszego miasta.
1: Władze samorządów, przez które przebiega trasa tramwaju 46 w 2018 roku, podkreślały, że jest to jedynie zawieszenie kursowania, a nie likwidacja. Na przestrzeni lat wiele jednak się zmieniło, a tramwaj jak nie kursował, tak nie kursuje. W miejsce zlikwidowanych połączeń tramwajowych kursują natomiast autobusy. Dziękuję. Relację przygotował Jakub Jędrzejewski. Za chwilę zaglądamy do Łodzi. Będzie o rekrutacji do przedszkoli. Jest 16:44. W przedszkolu miejskim nr 100 w Łodzi nie utworzono grupy trzylatków, mimo informacji o wolnych miejscach. Dzieci skierowano do innych placówek, a rodzice złożyli skargę do kuratorium. Miasto tłumaczy decyzję koniecznością zbilansowania miejsc w okolicznych przedszkolach. O sytuacji opowiedział nam tata trzyletniego Aleksandra, który nie dostał się do wymarzonego dla nich przedszkola.
9: Z mojej perspektywy sprawa wygląda na nietransparentną, no przede wszystkim z powodu tego, że informacja była o 29 wolnych miejscach, natomiast przy ogłoszeniu wyników dostaliśmy informację, że nasz syn się zakwalifikował do innego przedszkola. No i początkowo uznaliśmy, że no, przedszkole cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że po prostu lista się zamknęła, no ale wszyscy rodzice, których znamy, nasz syn też uczęszcza do żłobka z częścią dzieci, które aplikowały również do tego samego przedszkola. U wszystkich była taka sama sytuacja, no i postanowiliśmy się tą sprawą zainteresować.
10: Rodzice otrzymali informację, że grupa najmłodszych dzieci nie została utworzona. Jak wyjaśnia dyrektor Wydziału Edukacji w Łodzi Jarosław Pawlicki, liczba zgłoszeń była zbyt mała, żeby uruchomić oddział dla najmłodszych dzieci.
11: Mamy w systemie dużo więcej przedszkoli. W sumie 147. Na tym terenie działa 16 placówek. Jeśli aplikujemy, to aplikujemy na wolne miejsca. Naszym celem jest zapewnienie tych miejsc w tych przedszkolach. I teraz, jak wygląda na przykład to w przypadku innych przedszkoli na tym terenie? To przedszkole w chwili obecnej ma 3 oddziały. Ale okoliczne przedszkola mają już 2. Zależy nam na jednym, na utrzymaniu całej tej infrastruktury, czyli dostępie do tego, co mamy najbardziej wartościowe, czyli do tej edukacji przedszkolnej na naszym terenie, tak żeby możliwość wykorzystania była potencjału wszystkich tych placówek.
9: Na tą chwilę status sprawy jest taki, że no my musieliśmy potwierdzić kwalifikacje do tych przedszkoli, do których zostaliśmy przydzieleni, no żeby nie ryzykować tym, że w ogóle dziecko zostanie odrzucone, no bo do 7 maja jest taki wymóg, że potwierdza się tą kwalifikację, no a setka po prostu nie ma utworzonej tej grupy, więc nie mogliśmy nic z tym zrobić.
10: Dyrektor zapewnia, że miasto nie planuje likwidacji przedszkola.
11: Być może przez te obawy, które się gdzieś pojawiły w eterze, zupełnie niepotrzebne, co do tego, że po prostu na przedszkole miejskie numer 100, tutaj miasto ma jakieś plany i być może przez to wytworzyła się taka, no właśnie atmosfera, która potęguje strach i lęk.
10: A miasto ma plany?
11: Nie ma. Naprawdę to przedszkole ma tam być. Nikt nie ma złych intencji, wręcz odwrotnie. To jest miejsce, gdzie jak najbardziej, że tak powiem, już wskazane jest, żeby było. Więc nie ma żadnego, że tak powiem, działania, które miało mieć charakter rozwiązujący, czy likwidujący to przedszkole, czy działania wbrew temu, co się teraz tutaj wszystkiemu dzieje.
12: Niewątpliwie zasady rekrutacji do przedszkoli powinny być dla wszystkich zrozumiałe, a sam proces naboru transparentny.
10: Mówi łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski.
12: W związku ze skargami zwracającymi uwagę na nieprawidłowości w przebiegu procesu rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego numer 100 w Łodzi, Kuratorium Oświaty podjęło działania wyjaśniające, mające na celu rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego.
1: I do przedszkola numer 100 w Łodzi ostatecznie przyjęto 5 dzieci do starszych grup. Do sprawy wrócimy po odniesieniu się do niej przez Kuratorium Oświaty. Jest 16.47. Z powodów technicznych nie możemy wyemitować relacji z sprawy Lubomierska i otwarciu magazynu KAS. Do tej sprawy prawdopodobnie będziemy wracać, a najpewniej o godzinie 17 w serwisie informacyjnym Radio Łódź nad Wartą. Za to proponuję Państwu poszerzenie wiadomości na temat tego, co dzieje się właśnie na Piotrkowskiej w Łodzi. To nie jest obojętna dla Sieradza, dla Zuńsko-Woleń, dla Wielunia ulica. To ma być ulica rekreacyjna. Tymczasem Nowy Lombard tam się pojawił i jak twierdzą ci, którzy przechodzą obok niego, szpeci ulicę. Pojawił się na Piotrkowskiej 81 w miejscu dawnego 07 PRL baru. Jego witryna jest zielona, zaklejona, mocno rzuca się w oczy. To niedługo będzie jak turystyczna atrakcja. W każdym razie tego lombardu nie powinno tam być. Estetyka lokali przy Piotrkowskiej powinna być spójna i bardziej dopasowana do historycznego charakteru ulicy. Tak twierdzą mieszkańcy.
13: W ogóle nie pasuje. Bo to jest taka nowoczesność, no nie wiem, w ogóle lombard, słowo lombard, prawda? To nie na ulicy Piotrkowskiej.
14: Nie pasuje.
15: A pani zdaniem jakby sam lombard został, ale zmienić to, jak wygląda ta witryna sklepowa, to byłoby okej?
14: Okay? Moim zdaniem lombard tutaj nie pasuje.
15: Niezależnie od witryny sklepowej?
14: Nie, ale gdyby już musiał tutaj stać, to właśnie, żeby się tak nie rzucał w oczy.
16: By się nie gryzł, tylko by musiał być w jakimś innym kolorze, albo po prostu inaczej. inaczej, inaczej zrobiony trochę, że tak...
15: No bo ten zielony się rzuca w oczy.
16: Rzuca się w oczy, a tu mniej więcej jest zawsze trochę brązów, trochę kremu, a tu tak ta zieleń też się wściekła.
17: Pomiędzy barami to tak dziwnie tutaj.
18: Sytuacja dziwi o tyle, że na początku tego roku ustanowiono park kulturowy ulicy Piotrkowskiej. Tego rodzaju ochrona powinna zapewnić spójny wygląd całej ulicy. Witryny sklepowe powinny być podobne stylistycznie, aby potocznie mówiąc nie gryzły się ze sobą. Prezydent miasta Hanna Zdanowska w rozmowie z Radiem Łódź apeluje do wynajmujących lokale, aby zwracali uwagę na jakość witryn, które posiadają.
19: Tylokrotnie walczyliśmy i prosiliśmy wszystkich właścicieli lokali, żeby w tym celu, jak na przykład second handy czy lombardy, nie powstawały na kluczowej ulicy miasta. Niestety to jest wolność gospodarcza i niestety nie mamy możliwości ograniczenia, natomiast architekt miasta, konserwator, mam nadzieję, również będzie wpływał na wygląd przede wszystkim witryn tegoż obiektu, bo to jest podstawa. No zabronić nie mogę, zabronić prowadzenia działalności, nie mam takich praw.
20: Czyli witryna być może zostanie zmieniona, jeżeli chodzi o wygląd.
19: Ja nie jestem w stanie wymusić, do tego są określone służby, myślę, że i architekt, i konserwator przede wszystkim, bo ulica jest wpisana jako park kulturowy, powinien o to zadbać i na pewno tak się stanie.
21: Oskar Kowalczyk, Fundacja Normalne Miasto Fenomen, Inicjatywa Przestrzeń dla Łodzi.
22: Ta witryna nie pasuje do zabytkowego charakteru piotrkowskiej. Pstrokate, intensywne kolory, jest zaklejona w bardzo dużym zasięgu, na bardzo dużej powierzchni. Faktycznie na ulicy Piotrkowskiej te witryny bardzo różnie wyglądają, natomiast po to wprowadzono przepisy, żeby je ujednolicić. Niestety Urząd Miasta Łodzi nie prowadzi żadnej kampanii informacyjnej. Mieszkańcy czy przedsiębiorcy nie wiedzą, że coś takiego jak park kulturowy istnieje i że należy tego przestrzegać i tutaj leży duży problem. Myślę, że miasto zacznie egzekwować te przepisy, natomiast obawiam się, jeżeli chodzi o skalę tego egzekwowania, jak jeszcze obowiązywał poprzedni park kulturowy, wyglądało to tak, że Straż Miejska reagowała na zgłoszenia i na tym polegało całe egzekwowanie. Nie było tutaj inicjatywy Biura Architekta Miasta, który by sam wyszedł ze Strażą Miejską, na przykład spacerował po Piotrkowskiej, wskazywał dobre i złe praktyki i obawiam się, że tutaj takich działań będzie brakowało.
18: Urząd Miasta Łodzi w odpowiedzi na nasze pytania wyjaśnia, że przepisy parku kulturowego obowiązują dopiero od stycznia tego roku, więc to wciąż początkowy etap ich wdrażania i na pełne efekty trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, w tym temacie funkcję doradczą i opiniującą pełni Biuro Architekta Miasta.
23: W przypadku stwierdzenia naruszeń przekazuje sprawę do Straży Miejskiej, która podejmuje interwencje. Takie działania na ulicy Piotrkowskiej są już prowadzone. Jednocześnie uchwała przewiduje okres dostosowawczy dla istniejących nośników, dlatego zmiany w przestrzeni zachodzą stopniowo, a nie od razu. Wdrażanie takich regulacji zawsze jest procesem, który wymaga czasu, zarówno na dostosowanie się właścicieli nieruchomości, jak i konsekwentne egzekwowanie zapisów.
1: Zdjęcia tego lombardu można zobaczyć na naszej stronie radiolot.pl. Zachęcam. Jest 16.52. Za chwilę o tym, co słychać w kinach, czyli podamy Państwu jak na dłoni repertuar tego, co w Ratuszu, Zduńskowolskim i w Sieradzkim kinie. Wszystko po to, żeby można było oczywiście rozerwać się, miło spędzić czas. Nadchodzi weekend, już prawie że jesteśmy o krok przed nim. Magazyn kulturalny. No i tutaj oddaję teraz głos pani z Sieradzkiego kina, to Martyna Walczak.
24: Od weekendu na naszych ekranach królują trzy tytuły, ale każdy powinien znaleźć wśród nich coś dla siebie. Oczywiście duży hit ostatniego tygodnia, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2, nadal do zobaczenia na naszych ekranach, czyli kontynuacja kultowej produkcji, która powróciła na ekrany po 20 latach. Powracają i tym samym kultowe role, które stworzyli Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt czy Stanley Tucci. I ponownie też przeniesiemy się do Nowego Jorku, tętniącego modą i do eleganckich biur magazynu Runway. A w tej części sama redaktorka będzie mierzyła się z problemem upadku prasy drukowanej. Zobaczcie, jak sobie z tym poradzi. Dla młodszych gramy piękną animację Tafiti. Tytuł to imię głównej bohaterki Surykatki, która nie lubi przestrzegać rodzinnych zasad, a przede wszystkim tej, żeby nie ufać obcym. Tuje więc o presji dziką świnię i przyprowadza ją do domu, a też przy okazji będzie musiała wyruszyć wyprawę w głąb pustyni. Zapraszamy serdecznie. a premierą tego tygodnia jest Mortal Kombat 2. Fanom gier komputerowych nie trzeba przedstawiać tego tytułu, bowiem Mortal Kombat to jest produkcja oparta na jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier w historii. W centrum wydarzeń znajduje się legendarny turniej Mortal Kombat właśnie, od którego zależą losy świata. A sam film jest też świetnym połączeniem kina walki, dynamicznej akcji, przygody, ale także humoru. Zapraszamy tylko fanów gier, ale też każdego, kto liczy na świetną rozrywkę w kinie.
1: Dziękuję. Co z kolei zagrają w ratuszu? O tym już Emilia Gorąca.
0: Na dworze robi się ciepło, a w kinie ratusz również gorące tytuły od najbliższego weekendu. Kontynuujemy wyświetlanie hitu Diabeł ubiera się u Prady z genialną Meryl Streep, z Anne Hathaway. Świetni bohaterowie powracają. Polecamy te komedie z wątkami dramatycznymi, nie tylko na weekend, ale na takie odprężenie się, zapomnienie o codzienności, o przeniesienie się do świata mody, do Nowego Jorku, na stylowe ulice, eleganckie biura. Dużym plusem filmu jest to właśnie, że spotykamy bohaterów, których doskonale znamy z pierwszej części. Oprócz tego w naszym repertuarze dla najmłodszych widzów Pucio, czyli bohater, myślę, w większości dobrze znany, po raz pierwszy Pucio na dużym ekranie. Wcześniej bowiem bohater bestsellerowej serii książeczek autorstwa dr Marty Galewskiej-Kustry. Na naszym ekranie dla troszkę starszych taka komedia kryminalna, familijna Sprawiedliwość owiec. W tej dowcipnej i nowatorskiej opowieści George jest pasterzem, który co wieczór czyta powieści kryminalne swoim ukochanym owcom, zakładając, że nie są w stanie go zrozumieć. Ale kiedy tajemniczy incydent zakłóca życie na farmie, owce zdają sobie sprawę, że muszą zostać detektywami. Kontynuujemy wyświetlanie także debiutu Kristen Stewart, Chronologia wody, opowieść o młodej pływaczce, która w wyniku uzależnienia traci stypendium sportowe, a pisanie pomaga jej pogodzić się z traumatyczną przeszłością i odkryć siebie na nowo.
1: Dziękuję, a na zakończenie przypominamy, że radio też warto słuchać i to zawsze, także w czasie wolnym, bo to właśnie wtedy kultura i informacje najczęściej trafiają do nas najbliżej.
2: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
3: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
2: Czasem tak.
1: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
5: Nie Fr, tylko Fry.
1: Fry.
5: Mamo, no, to mamo, no.
1: Albo tak.
6: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
2: Ale co byśmy bez nich zrobili?
25: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
2: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
1: Justyna Krakowiak,
2: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
26: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
27: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
26: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
28: Wiecie,
4: wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Uwaga, kierowcy, na trasie S8 między węzłami Łaski i Zduńska Wola Wschód w kierunku Wrocławia. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Przejazd odbywa się lewym pasem. Z kolei w środę kierowcy zwalniają i to poważnie na Sienkiewicza. Im bliżej Ronda Kaczyńskiego, tym ciaśniej jest na drodze. I też cały czas sznur samochodów na Wojska Polskiego od Ronda Kaczyńskiego do Bazylika. W Zduńskiej Woli utrudnienia związane z pracami drogowymi cały czas trwają od kilku tygodni w rejonie Łaskiej i też dzisiaj Alei Kościuszki ulicy Juliusza. A w Wieluniu spowolnienia między innymi wokół Ronda Witkowskiego, Ronda Praw Kobiet, także ciasno na skrzyżowaniach Sieradzkiej z Traugutta i z Głowackiego oraz na skrzyżowaniu Kopernika z Kaliską i z Wojska Polskiego.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Jest 17. Zapraszam na serwis informacyjny Wiadomości z Regionu. W nim o kolejnych ścieżkach rowerowych w Sieradzu. Jaki plan? Szczegóły za moment. 100 milionów złotych dla sieradzkiego szpitala i Lutomiersk, który protestuje po decyzji sądu. 11 stopni pochmurno, sucho, jutro więcej też słońca. Sieradz ma szansę na pierwszą spójną sieć ścieżek rowerowych połączonych w jeden pierścień wokół miasta. Nowa trasa ma scalić istniejące odcinki, które przez lata powstawały w różnych częściach Sieradza, mówi Juliusz Guraj.
11: Rzeczywiście, no, na razie mamy ten system nietworzący spójnej sieci, a to wynika z tego, że niestety przez lata ten temat nie był chyba traktowany jako priorytet.
1: Rozmowa z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Sieradzu jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej radioloc.pl w podcaście Wiadomości z Regionu i to jest rozmowa z gościem dnia nad Wartą. Proponuję oczywiście. A teraz o tym, że dzieci i nastolatkowie w Sieradzu zyskają nowe miejsce wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Szpital Wojewódzki otrzymał właśnie 10 milionów złotych na utworzenie nowego oddziału dziennego oraz poradni psychiatrycznej dla najmłodszych. Pacjenci będą mogli korzystać z pomocy bliżej domu, bez konieczności wyjazdu do innych miast. Inwestycja ma poprawić dostęp do specjalistycznej opieki, stworzyć bezpieczne warunki leczenia, a sam projekt to oczywiście wynik konkursu programu Feniks. Jego realizacja potrwa do końca 2027 roku. Mieszkańcy gminy Lutomiersk nadal protestują przeciwko budowie magazynu towarów przemyconych w Dolinie Neru. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wstrzymał inwestycji, co oznacza, że prace mogą ruszyć.
12: Piękna Dolina Neru, bardzo dużo ptaków, zieleni i no, mamy to wszystko zniszczyć.
13: No, teoretycznie nie są to rzeczy jakieś zanieczyszczające czy coś takiego. No, tak nie wiadomo, czy jakiś wielki sprzeciw powinien być, nie? Bo nie są to jakieś chemikalia, prawda, żeby ludzie mieli się tego obawiać, powiedzmy. No, tak mi się przynajmniej wydaje. No.
12: Osoby, które wyprowadziły się z Łodzi, które chciały właśnie znaleźć ciszę i spokój, to już tej ciszy i spokoju nie znajdą, bo będą miały za oknami magazyn.
1: Mieszkańcy Harbic Górnych obawiają się zanieczyszczeń, hałasu, wzmożonego ruchu tirów. Zapowiadają kolejne kroki prawne i zbierają środki na dalszą walkę w sądzie. Łódź zazielenia się. Jeszcze tej wiosny posadzonych zostanie prawie 19 tysięcy nowych sadzonek, które mają uzupełnić istniejące tereny leśne i, jak mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi, poprawić jakość życia mieszkańców.
28: Nowe nasadzenia pojawią się na Żabieńcu oraz m.in. w lesie przy ulicach Opolskiej i Hanuszkiewicza. To wszystko pomaga tworzyć nie tylko więcej cienia, poprawić jakość powietrza, ale przede wszystkim zatrzymać wodę w mieście. A to jest ważny krok, żeby Łódź była bardziej zielona i lepsza do życia.
1: Mieszkańcy Łodzi przyznają, że takie działania są potrzebne i liczą na dalsze zwiększenie liczby zielonych przestrzeni w mieście.
29: Ta Łódź jednak była taka znana, szarpste kamienice zniszczone. Na moim osiedlu już zaczęli sadzić nowe rzeczy i tak od razu żywiej się robi.
9: aż przyjemnie się siedzi. Wiatrze będzie lepsze.
14: Że będzie piękniejsza, że będzie można lepiej oddychać.
15: Już wszyscy chyba kochamy zieleni. Jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej je było.
1: Wśród nowych nasadzeń znalazły się między innymi brzozy, sosny, modrzewie, które już niebawem staną się schronieniem i domem dla wielu gatunków zwierząt oraz owadów, wzbogacając miejską bioróżnorodność. Piszemy o tym na radioloc.pl. Dziękuję za uwagę. 4 po 17 to był serwis informacyjny.

A teraz o pogodzie. Nieco więcej informacji niż dotychczas. Cały czas 11 stopni, odczuwalne jest 8, jest pochmurno, ale bez większych opadów, choć z możliwą mrzawką w regionie. W środę i w okolicach temperatura nocą przez cały czas będzie utrzymywać się w okolicach 10 stopni. Nad ranem spadnie o 2 stopnie. Wiatr w tej chwili jest słaby z kierunków północnych. Chwilami mocniej daje się we znaki, bo porywy są aż do 22 km na godzinę. Weekend zapowiada się jednak znacznie cieplej, z większą ilością słońca i wyraźnie wyższą temperaturą. Będzie deszczowo jak jutro po południu, ale sobota do południa będzie słoneczna. W sobotę do 16 stopni, za to niedziela super słoneczna i do 19 stopni. Pięknego weekendu, miłego popołudnia piątkowego. Beata Tomczyk, do usłyszenia w poniedziałek.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Już 6 minut po godzinie 17. Tomasz Ferliński dziś będzie realizował audycję. Piotr Bielawski, zapraszam bardzo serdecznie. Piątkowo to do 20:00 i tylko i wyłącznie z nowościami.

In the Stars, The Rolling Stones, piosenka, co do której bez wątpliwości nie ma jak się przyczepić. Oto po prostu tak tworzy się przeboje, a Stonesi w znakomitej formie. To jest bardzo dobra zapowiedź ich płyty, która już na początku lipca ma się ukazać. I to zdanie złożyłem z różnych wypowiedzi, również słuchaczy Radia Łódź, bo pamiętam jak dziś, że dokładnie o 18 pewnego dnia, kilka dni temu, była premiera tego utworu w sieci, w ogóle w mediach. Ten nowy Stones zabrzmiał i u nas w Radiu Łódź, także miałem okazję od razu odpalić. No i cieszę się, że się spodobał. Dlaczego mam się nie cieszyć? Pewnie wszyscy od razu powiedzieli, to najważniejsza premiera tego tygodnia. I można by było tak sądzić, gdyby nie to, że jest jeszcze jedna piosenka. I tu już pewną wątpliwość mogę jednak dać wszystkim tym, którzy analizują powroty tych wielkich legend, gwiazd, bo czy premiera The Rolling Stones, czy premiera nowej piosenki Paula McCartneya na przykład nie jest najważniejsza. No na pewno to są dwie równorzędne moim zdaniem sprawy. No a Paul McCartney także płytę przygotowuje wreszcie po 5 latach milczenia. I na tej płycie wielu gości, a wśród nich Ringo Starr. I to jest pierwszy w historii duet z Ringo Starrem Paula McCartneya.

Home to Us, bardzo osobista piosenka Paula McCartneya i Ringo Starr obok niego. Taki duet, historyczna chwila, tylko w duecie Paul McCartney i Ringo Starr, pierwszy raz w duecie. Ringo Starr gra tu na perkusji. Z ciekawostek, na tej płycie Paul McCartney właściwie gra na wszystkich instrumentach. Stworzył sobie sam po prostu wszystko, ale w tym utworze Ringo Starr gra na perkusji. W ogóle to perkusja stała się podstawą do stworzenia tego utworu. Na wokalnie tutaj, jeśli ktoś się dosłuchał, to Chrissy Hynde i Charlene Spiteri. To właśnie te panie, to ich głosy tu się objawiają. No, mówiłem, że gości na tej płycie mnóstwo. No, płycie The Rolling Stones, to już mówiłem, kiedy grałem premierowo, to dzisiaj więcej postanowiłem o tym McCartneyu. No to czekamy na płyty takich mistrzów. Teraz Doors, ale to nie zespół. Taki jest tytuł tej piosenki.

Do Noah Kahan tak śpiewa. Kto oglądał taką serię koncertów, czy ogląda Tiny Desk koncert, to bardzo fajnie tam wystąpił. A tak naprawdę Hot Somebody to jego największy przebój, który dał mu rozpoznawalność i wciąż ta piosenka w sieci się podoba. To był rok 2017, teraz z nowymi nagraniami. Ze Stanów jest gościu, Stratford, Vermont. Przepiękna miejscowość, mieścina. No i on też niezwykle sympatyczny, to trzeba przyznać. A u nas Kasia Sienkiewicz, też ją na pewno Państwo bardzo dobrze znają, bez brata.

0: Też osobista piosenka. Kasi Sienkiewicz. Były momenty i zapowiedź solowego albumu. Kasia mówi, że oczywiście Kwiat Jabłoń nie istnieje, tylko zawiesił działalność i teraz po prostu wyda swój solowy krążek. No dobrze, to wraca temat Chrissy Hynde tak naprawdę, bo wrócimy do starszej jej piosenki z Bartkiem Florczakiem.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Grupa Pretenders debiutowała pod koniec lat 70. Liderka Chrissy Hynde przez niemal dekadę próbowała założyć własny zespół. Uczyła się grać na gitarze, pisać piosenki. W pogoni za marzeniami opuściła Stany Zjednoczone i pojechała do Londynu, a później do Paryża. W obu tych miastach przewijała się przez punkowe środowiska muzyków, szukając dla siebie miejsca. W końcu zdecydowała się założyć zespół właśnie w Londynie. Pretenders na swój debiut wybrali starą piosenkę zespołu The Kinks, Stop Your Sobbing. Lider Kinksów, Ray Davies, napisał ją w 1964 roku na debiutancką płytę swojego zespołu. Tekst opowiada o dziewczynie, która ciągle płacze w obawie przed rozpadem jej związku. Ray spotykał się wówczas z dziewczyną, która była bardzo niepewna co do ich wspólnej przyszłości i miała w zwyczaju szlochać przed nim, mówiąc, że jej nie kocha i że na pewno ją zostawi. W końcu Davies napisał o tym piosenkę, a dziewczynę rzeczywiście zostawił. Kiedy utwór nagrywali Pretenders, Chrissy Hynde poznała Raya Davisa i od razu nawiązała się między nimi nić porozumienia. Lubili taką samą muzykę, mieli podobne inspiracje i patrzyli na wiele rzeczy w podobny sposób. Wkrótce Chrissy i Ray zostali parą i rodzicami. Co prawda związek rozpadł się w połowie lat 80., ale obie strony darzą się szacunkiem i sympatią do dzisiaj. A wracając do nagrania Stop Your Sobbing. Chrissy Hynde była bardzo zdenerwowana sesją nagraniową i zaliczyła wiele podejść, zanim zarejestrowano właściwą wersję. Hynde przekonała gitarzystę Jamesa Honeymoona Scotta, by dołączył do jej grupy, zatrudniając jako producenta nagrania Nicka Lowe'a, którego Scott podziwiał jako muzyka. I tak uformował się pierwszy legendarny skład Pretenders. Piosenka nie była jakimś wielkim przebojem, ale zwróciła uwagę mediów i fanów na zespół, który wkrótce nagrał przebój numer 1 w Wielkiej Brytanii. O tym jednak już innym razem, a dzisiaj słuchamy debiutu singlowego zespołu Pretenders, oto Stop Your Sobbing. It is

0: Tak, Chrissy Hynde, która głosowo objawia się w nowej piosence Paula McCartneya i stanowi połowę chórku dla tej piosenki. Myślę, że jej piosenki też będą często powracać i myślę, że stanowią część historii równie ważną jak te piosenki McCartneya czy Stonesów.
1: Autopromocja. Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Psik 7, Brain Rot, Bro, Fr, Friki.
4: Nie Fr, tylko Fry.
3: Fry.
4: Mamo, no, to mamo, no.
3: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
1: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
1: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
3: Justyna Krakowiak,
1: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
7: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowo.

0: Zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.
8: To już 17.30 w Radiu Ucie. Czyli czas na skrót wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
9: Dzień dobry. Umowa pożyczkowa Safe podpisana. Do Polski popłyną miliardy na obronność w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej podpisali we Warszawie umowę dotyczącą programu Safe, na mocy której do Polski trafi prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na zwiększenie możliwości obronnych naszego kraju. Polska jest największym beneficjentem programu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie publikacji w sieci zdjęć z arkuszami maturalnymi. Zarówno w poniedziałek, wtorek, jak i w środę, kilka minut po dziewiątej, w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia stron z zadaniami maturalnymi. A to nie jedyne nieprawidłowości podczas tegorocznych matur. Od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy kilkudziesięciu osobom, które wniosły na salę telefony albo pracowały niesamodzielnie. Mieszkańcy gminy Lutomiersk protestują przeciwko budowie magazynu Krajowej Administracji Skarbowej w Dolinie Neru. Jak mówią, obawiają się m.in. wzmożonego ruchu pojazdów ciężarowych i degradacji środowiska. Mieszkańcy złożyli wniosek o wstrzymanie inwestycji, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował, że prace mogą się rozpocząć. Protestujący zamierzają się odwołać od tej decyzji w USA. W magazynie Krajowej Administracji Skarbowej mają być przechowywane, przemycane towary. Rodzice trzylatków skarżą się na zasady rekrutacji do jednego z łódzkich przedszkoli. Mimo wcześniejszych informacji o wolnych miejscach, do placówki przyjęto tylko kilkoro dzieci. A początkowo, przy starcie naboru do miejskiego przedszkola numer 100, placówka informowała o 29 wolnych miejscach. Po skargach rodziców sprawą zajęło się łódzkie kuratorium oświaty. Brawurowa ucieczka przed policją zakończyła się w Wodzie. Funkcjonariusze patrolujący ulicę Radomska zauważyli pojazd, którego kierowca nie trzymał prawidłowego toru jazdy. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli, zaczął uciekać, łamiąc szereg przepisów. Zakończył jazdę w jednym z małych dopływów Warty. Jak się okazało, 24-letni mieszkaniec Radomska ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pełne wydanie wiadomości o 18:00.
8: 11 stopni w tej chwili, a temperatura właściwie będzie coraz niższa, 7-8 stopni w nocy. Większe przejaśnienia nas jednak czekają i to jest pocieszająca informacja. Słabe opady deszczu będą coraz krótsze w takim razie. Wiatr słaby z kierunków północnych.
10: Popołudnie bez pośpiechu.
8: To wyjątkowa sytuacja. Nie wiem, kto tak wcześniej zrobił, ale oni to zrobili. Właściwie wydają singiel złożony z dwóch piosenek. Matylda Łukasiewicz. Te dwie piosenki można odsłuchiwać oddzielnie, a można razem. No to tak jak to się w historii powstawania tej podwójnej piosenki działo, tak i my będziemy przeglądać proces tworzenia tego utworu. Najpierw Kochana córeczko.
11: Kochana córeczko, jeszcze wczoraj spałaś nam na rękach. Dzisiaj spodnie bardziej niż sukienka. Piękne

To piosenka z przesłaniem. Podwójna piosenka z przesłaniem. Właściwie mógłbym powiedzieć tym samym przesłaniem. Po prostu ta druga część, czyli ta druga piosenka doklejona do pierwszej, jest takim uzupełnieniem, rozszerzeniem tematu. Tematu, jak traktuje się dziewczynki, kobiety, a może po prostu drugiego człowieka, gdyby rozszerzyć ten temat jeszcze bardziej. No ale tu bardzo chodzi o to, jak traktowane są kobiety Matyldzie i to dlatego takie teksty napisała. To jest ta pierwsza piosenka z tych dwóch sklejonych razem i będących jednym singlem tak naprawdę. Drugą część posłuchamy w następnej godzinie, by w końcu usłyszeć całość w tej trzeciej godzinie naszego dzisiejszego programu. Matylda Łukasiewicz, pięknie dziękuję za przesyłkę muzyczną. No zagrałem i już. Ciekawe, co państwo na taki pomysł promocji. Tematu piosenki, promocji też duetu, zespołu. Można napisać studio@radiucz.pl, a można wysłać na przykład głosówkę, czyli nagrać się. To na naszej stronie jest tam taki odpowiedni przycisk, przyciskamy, nagrywamy i natychmiast otrzymuje wiadomość głosową. A w tej wiadomości głosowej na przykład, że się podoba albo że się nie podoba. Kto wie, co się jeszcze wydarzy.

Niezwykle korzenny jak zwykle mrozu. Jego muzyka ma taką siłę w tych bębnach, w tym rytmie. Wszystko tam się dzieje tak naprawdę. No i ciekawe brzmienia. Powstają w naszym studiu imienia Henryka Dybicha na przykład takie brzmienia. Mrozu z nową piosenką. Nie ma miejsca jak dom. Jest zapowiedź, że będzie tych piosenek coraz więcej, ale powolutku. To nie oznacza, że Mrozu się śpieszy. Również koncertowo wcale aż tak dużo tego Mroza nie będzie. Natomiast no, w końcu może to już się wydarzyć. Pod koniec roku będzie tych piosenek na tyle dużo, że z większą płytą tego artysty będziemy mieć do czynienia. A wcześniej tu pojawiła się Delta Goodrem, gdyby ktoś nie wiedział, czyli taka australijska gwiazda. Gwiazda kina i muzyki występowała między innymi w konkursie piosenki Eurowizji. Mogą ją Państwo pamiętać. To mi przypomniało, że jest maj. To kolejny konkurs Eurowizji, prawda? Ciekawe, jakie polskie szanse teraz Państwo widzą w tej Eurowizji w roku 2026. To proszę też na ten temat coś. studio@radio.pl albo na przykład tą głosówkę można nagrać na naszej stronie i mi przesłać. Chętnie skorzystam. Chętnie usłyszę Państwa opinię. Co do nowości, to za chwilę, bo za chwilę kolejna polska, zwłaszcza nowość, ale to jeszcze taka niespodzianka dla słuchaczy. Wielka zagadka Misia Uszatka. Jest taki spektakl w teatrze Arlekin, 17 o godzinie 12. Mam podwójne zaproszenie na ten spektakl. No, wielka zagadka Misia Uszatka, co ja będę opowiadał. To dzieciaki trzeba zabrać, zabawić się wraz z nimi. A Miś Uszatek, znana postać niezwykle, z kreskówki, którą oglądało wiele pokoleń, myślę, że w dalszym ciągu ogląda w telewizji. To taka bajka, która cieszyła się niezwykłą popularnością za moich czasów. No a gdzie powstała właśnie ta bajka telewizyjna? Oto jest moje pytanie. Bardzo proste tak naprawdę pytanie. studio@radio.pl, to proszę odpowiadać mailowo, konkursową. I wracam już do muzyki. W tym czasie będziemy słuchać Barbary Wrońskiej. No właśnie, też przez długi czas sobie milczała, aż w końcu jest z piosenką, która nazywa się Tylko z Tobą.

A brzmienie to przypomina wiele ciekawych rzeczy, nawet konkretne utwory, biorąc pod uwagę historię popu. To prawda, a propos historii popu, to za moment Madonna i Sabrina Carpenter, bo kolejne legendy w dzisiejszej audycji, które cokolwiek nowego nagrały, a Madonna przygotowuje płytę i Sabrina Carpenter jako księżniczkę w takim razie, skoro sama jest królową, zaprosiła do nagrania tejże piosenki. Wcześniej jednak będzie Zuza Wysocka, w ogóle wręcz nieznana, ale dziewczyna od nas, można powiedzieć, z Łodzi. Pani Angelika jako pierwsza odpowiedziała, że miś, o którego pytałem, czyli miś Uszatek, to powstał tu w Łodzi i to jest prawda. Jasne, że miś Uszatek z Łodzi pochodzi i tyle. Wszystko już jest jasne. I pani Angelika zabrała podwójne zaproszenie i z dziećmi wybierze się na ten spektakl 17 do Teatru Arlekin. No to zapowiadane piosenki. Najpierw Zuza Wysocka, a później Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Reklama.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Już 18.
14: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: A w naszym programie wiadomości w studiu pojawiła się Beata Janowska.
15: W wiadomościach naruszenia zasad Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, protest mieszkańców gminy Lutomiersk przeciw dużej inwestycji Krajowej Administracji Skarbowej i start publikacji amerykańskich dokumentów rządowych dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk postrzeganych jako UFO. Wieczorem i w pierwszej części nocy może przelotnie padać, temperatura w nocy spadnie do 8 stopni. Nowy lombard szpeci ulicę Piotrkowską w Łodzi. Na budynku pod numerem 81 pojawiła się zielona, rzucająca się w oczy witryna sklepowa, która nie pasuje wizualnie do innych punktów usługowych w okolicy. Dziwi to tym bardziej, że na początku roku ustanowiono park kulturowy ulicy Piotrkowskiej. Więcej na ten temat w relacji reportera Radia Łódź Kacpra Józefowicza.
16: W teorii park kulturowy powinien zapewnić spójny wygląd całej ulicy Piotrkowskiej. Witryny sklepowe powinny być podobne stylistycznie, aby potocznie mówiąc nie gryzły się ze sobą. Jak zauważa Oskar Kowalczyk z Fundacji Normalne Miasto Fenomen i Inicjatywa Przestrzeń dla Łodzi, wielu mieszkańców, ale też przedsiębiorców nawet nie wie o parku kulturowym.
17: Niestety Urząd Miasta Łodzi nie prowadzi żadnej kampanii informacyjnej. Mieszkańcy czy przedsiębiorcy nie wiedzą, że coś takiego jak park kulturowy istnieje i że należy tego przestrzegać. I tutaj leży duży problem.
16: Park kulturowy ma również doprowadzić do usunięcia reklam z przestrzeni ulicy Piotrkowskiej.
15: Parki kulturowe działają również w innych miastach, na przykład w Krakowie, i tam zasady są egzekwowane. Mieszkańcy gminy Lutomiersk protestują przeciwko budowie magazynu Krajowej Administracji Skarbowej w Dolinie Neru. Obawiają się m.in. wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych i degradacji środowiska. Mieszkańcy zaskarżyli decyzję burmistrza o wydaniu pozwolenia na inwestycje, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował, że prace mogą się rozpocząć. Protestujący zamierzają odwołać się od tej decyzji w USA, choć nie wszyscy mieszkańcy są inwestycji przeciwni.
18: Piękna Dolina Neru, bardzo dużo ptaków, zieleni i no, mamy to wszystko zniszczyć. Osoby, które wyprowadziły się z Łodzi, które chciały właśnie znaleźć ciszę i spokój, to już tej ciszy i spokoju nie znajdą, bo będą miały za oknami magazyn.
19: No teoretycznie nie są to rzeczy jakieś zanieczyszczające czy coś takiego. No, tak nie wiadomo, czy jakiś wielki sprzeciw powinien być, nie? Bo nie są to jakieś chemikalia, prawda, żeby ludzie mieli się tego obawiać, powiedzmy. No, tak mi się przynajmniej wydaje. No.
15: Przeciwnicy inwestycji podkreślają, że magazyn Kazo, powierzchni kilku boisk piłkarskich, będzie szpecił krajobraz. W magazynie mają być przechowywane przechwycone towary z przemytu, na przykład paliwa, alkohole czy automaty do gier.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Polska Grupa Zbrojeniowa gotowa na wykorzystanie pieniędzy z programu SAFE. Dzisiaj umowa pożyczkowa SAFE została podpisana. Do Polski popłyną miliardy na obronność w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz mówi, że PGZ jest w trakcie negocjacji kilkudziesięciu umów, które pozwolą wykorzystać pieniądze.
10: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
15: Program SAFE to prawie 190 miliardów złotych, które mają zostać wydane na zwiększenie możliwości obronnych Polski. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest także największym beneficjentem programu. Pentagon rozpoczął udostępnianie akt dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk anormalnych postrzeganych jako UFO. To dokumenty nigdy wcześniej nie publikowane, przechowywane przez amerykański rząd przez dziesięciolecia. O szczegółach Jan Pachlowski.
20: Pierwsza partia długo oczekiwanych akt dotyczących spraw, które rząd określa mianem niezidentyfikowanych zjawisk anormalnych, została zamieszczona na dedykowanej rządowej stronie Białego Domu. Kolejne pliki będą dodawane na bieżąco. Wśród plików wchodzących w skład nowo odtajnionego zbioru znajdują się materiały dotyczące incydentów zaobserwowanych podczas misji księżycowych Apollo 12 i Apollo 17. W trakcie misji Apollo 12 w 1969 roku astronauta Alan Bean zgłosił dostrzeżenie błysków światła, które opisał jako odpływające w przestrzeń kosmiczną. Z kolei podczas misji Apollo 17, ostatniej w ramach tego programu, zrealizowanej w 1972 roku, załoga dostrzegła postrzępione punkty świetlne, które koziołkowały i obracały się gdzieś w oddali, ustawodawcy z Kapitolu, a także szerokie grono zainteresowanych, od poważnych naukowców po zwolenników teorii spiskowych, od lat domagali się ujawnienia tych akt. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
15: Publikując akta, Pentagon podkreślił, że prezydent Donald Trump spełnia oczekiwania Amerykanów. Kolejne wiadomości o 19:00.
13: W dalszym ciągu czeka nas zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, coraz większymi miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura w tej chwili 11 stopni. W nocy to może być 7-8 stopni na plusie. Z deszczem oczywiście w dalszym ciągu, ale przelotne opady deszczu będą nam jutro także towarzyszyć. Może będzie ich mniej. Temperatura do plus 15 stopni, więc jak dzisiaj wiatr słaby, północny.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 18:00, Piotr Bierawski, zapraszam. Więc mamy męskie granie. Jest to nowa piosenka, jest zapowiedź trasy. Od 4 lat kobiety odpowiadają natychmiast facetom swoją piosenką i swoją trasą, która nazywa się Babie Lato.

Dwa słońca, Natalia Grosiak, Bela i Katia. I myślę, że każda ta osobowość wpłynęła na piosenkę, którą słyszymy. Właściwie w odpowiednich momentach, i nie tylko dlatego, że dany głos się pojawia, odczuwa się, jaki wkład w ogóle w kompozycję włożyła każda z nich. Natalia Grosiak, Bela, Katia. Myślę, że są fragmenty, które wręcz wyjąć z płyty Natalii, wręcz wyjąć z płyty Sorry Boys czy Kati, tej ostatniej zwłaszcza. Dwa słońca zapowiadałem trasę Babie Lato. To od 4 lat jest taka żeńska odpowiedź na męskie zawołanie, męskie granie. Aczkolwiek miesza się to oczywiście, bo i artyści zapraszają kobiety do męskiego grania, jak i artyści zapraszają mężczyzn artystów do swojej trasy i w tych trasach koncertowych biorą wspólnie udział. Proszę spojrzeć na mapę, z tego co zdążyłem zauważyć. Tym razem, po raz drugi chyba z rzędu, nie ma Łodzi na trasie Babiego Lata, ale pewnie powrócą kiedyś, bo Babie Lato lubiło tutaj w naszym mieście koncertować.

Piękne motywy muzyczne. To Luna, gdyby ktoś nie rozpoznał, to Luna ze swoją nową piosenką. To jeszcze biały falochron, będąc przy polskiej muzyce, a dalej będąc przy polskiej muzyce. To już wrócę, ale z płytą tego tygodnia to będzie ostatnia odsłona płyty In West.

Szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle kliszę. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek.

0: Płyta tygodnia.
1: Ina West z płytą Raj. Bardzo ciekawa postać w świecie polskiej muzyki. Nie tylko polskiej, biorąc pod uwagę, że już dawno temu wyprowadziła się do Berlina. Tam żyje, tam tworzy, współtworzy przeróżną muzykę, a zwłaszcza korzysta z elektroniki. Jednak powraca do Polski i z polskimi wykonawcami tutaj nagrała Raj, zapraszając ich do udziału w tym krążku, w poszczególnych piosenkach, które współtworzą. To jednak płyta dla niej jest podstawą do takiego myślenia, czym ma być koncert, bo uważa, że wszystko, co grane na żywo, dopiero ma sens, dopiero ma swój wyraz. Dla mnie koncert to opowieść, powiedziała kiedyś, w którą uwielbiam angażować moich muzycznych przyjaciół. Na przestrzeni ostatnich 2 lat występuję także w formule solo, ale nawet wtedy przygotowuję występ, w który mogę zaangażować się w pełni, używając mojego głosu, syntezatorów czy gitary basowej. Zadałam sobie pytanie, co chciałabym robić zawodowo w perspektywie najbliższych 15 lat. Doszłam do wniosku, że chyba na pierwszym miejscu byłoby właśnie regularne granie i ćwiczenie, a prywatnie posiadanie rodziny. Przez większość mojego życia codziennie trenowałam grę na pianinie i jest to coś, co jest mi bardzo bliskie, duchowe i wyciszające. Produkcja muzyczna przyszła do mnie później i była zainspirowana poszerzeniem moich możliwości wyrazu jako muzyka. Mam wrażenie, że u większości producentów muzyki elektronicznej to produkcja była pierwsza, a u mnie jest zupełnie inaczej. Tak też i odczuwa się właśnie utwory na płycie Raj, że to jest podstawą do stworzenia takiego, a nie innego brzmienia, takiego, a nie innego świata, w który warto tak naprawdę zajrzeć, bo tam, w tym świecie, wiele prawdy, uspokojenia, ale i też wiele pytań, które powinniśmy sobie zadawać. To z kolei już wspominam przesłanie poszczególnych piosenek. To bardzo osobista płyta, jeszcze raz podkreślę, ale to jedyny chyba sposób, jeśli chce się dotrzeć do słuchacza, chce się również wymagać czegoś od słuchacza, a Ina West też lubi powtarzać, że jest wymagająca. Wśród gości na płycie Patrick Depen, to z nim tutaj w utworze tytułowym, czyli w utworze Raj. I niech tak zakończy się ten cykl w tym tygodniu.

0: autopromocja.
1: Poszukiwaniu dialogu.
2: Ksiądz kanonik Wiesław Kamiński, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, duszpasterz osób niesłyszących, duszpasterz pszczelarzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej, opowie o swojej kapłańskiej drodze i pasjach.
3: To, co zaczął robić ten ksiądz, to wszystkich nas zastanowiło. Co to znaczy oaza, zapytał. Pierwszym skojarzeniem któregoś tam z kolegów to było to, że oaza to jest taka restauracja w Łasku. A chodziło o ruch oazowy, ruch światło-życie.
2: Zapraszam w niedzielę 10 maja o godzinie 7:05. Małgorzata Warzecha.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo, w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teatr Kamila Maćkowiaka, najbardziej emocjonujący teatr w mieście, poleca swoje wyjątkowe spektakle. Cudowna terapia, Misery, Diva Show, Kura na plecach czy Piosenki o miłości. Poznaj naszą pełną ofertę na stronie www.teatrmaćkowiaka.pl. Serdecznie zapraszam, Kamil Maćkowiak.
6: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf.

talentów. Współorganizatorem tego konkursu jest Radio Łódź. Będzie za chwilę w rozmowie z Kubą Wandachowiczem. Już zapowiadam. Proszę pozostać zainteresowani, zwłaszcza myślę, powinni posłuchać. Jury już pracuje, wybiera. Jest w czym wybierać, to prawda. A ja wracam do Matyldy Łukasiewicza, duetu, który właśnie z nową piosenką, taką podwójną piosenką. Jest część pierwsza, już ją zaprezentowałem. Jest część druga tej piosenki. I te dwie części w konsekwencji składają się później razem. Ale zanim się złożą i zanim usłyszą państwo, w jaki sposób się składają, ta część druga nazywa się Złącz Nogi.

0: mówią co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć.

Jest siła muzyki, jest siła przekazu. Matylda Łukasiewicz. Jest jeszcze złączenie tych dwóch części. Pierwszą grałem w poprzedniej godzinie, teraz zagrałem drugą. Jest złączenie tego, jak to brzmi razem. Od razu powiem, że ma jeszcze większą siłę rażenia, ale nic więcej nie powiem. Trzeba zaczekać. W następnej godzinie ta całość się pojawi. Matylda Łukasiewicz z nowością. No właśnie, a propos nowej muzyki. To też poszukujemy jej i ja chwalę Łódź. Uważam, że tutaj jest fajny ferment muzyczny w różne strony idący. Co na to Kuba Wandachowicz, to zaraz usłyszymy. Jury pracuje pewnego przeglądu i konkursu muzycznego dla młodych artystów związanych z Łodzią i regionem. To jury wybrało spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wykonawców, którzy przeszli do kolejnego etapu. No właśnie, Kuba Wandachowicz wie wszystko na ten temat, a rozmawia

0: Rozmawia z nim Natalia Barczykowska.
1: Jak pierwsze wrażenia po pierwszej selekcji? Ile zespołów się zgłosiło i ile przeszło do kolejnego etapu?
2: Spośród 79 artystów, którzy zakwalifikowali się do przeglądu, czyli spełniali wszystkie wymogi regulaminowe, jury już wybrało 24 artystów, którzy wystąpią na koncertach finałowych. Te koncerty finałowe odbędą się pierwsza tura 12-13 maja i druga tura 16-17 czerwca. Spodziewałem się, że będzie sporo zgłoszeń, ale nie spodziewałem się, że będzie ich aż tak dużo. Ogromna jest rozpiętość stylistyczna. W dużej mierze są artyści grający muzykę gitarową. Osobowość członków jury, czyli Walusia i Michała Wiraszki, jako artystów z kręgu muzyki gitarowej trochę tutaj podziałała jak magnes, a może po prostu tych artystów jest wśród młodzieży więcej, więc wydaje mi się, że największa grupa to są artyści wykonujący ogólnie pojętą muzykę gitarową. Jest sporo solistów czy solistek, czyli takich ewidentnie osób, no, wykonawców solowych z kręgu, powiedziałbym, nie tylko popowego, ale no jest też taki stylistyczny niuans tutaj. Są artyści wykonujący muzykę hip-hopową, eksperymentalną, jazzową, bluesową. Więc ja bym powiedział, że przy postawieniu jakiegoś mocniejszego akcentu przy tej muzyce gitarowej, to cała reszta jest, myślę, podzielona mniej więcej porówna, jeśli chodzi o stylistykę.
1: A czym jury się kieruje w wyborze takich artystów?
2: Członkowie jury, którzy oczywiście mają jakieś własne predylekcje i własne jakieś upodobania stylistyczne, są w stanie poza nie wyjść i myślę, to świadczy o ich profesjonalizmie. I jak widzę już po tych pierwszych głosowaniach, rzeczywiście to wyjście poza własną stylistyczną bańkę jest bardzo odważne. Ja może tylko przypomnę, że do składu jury wchodzą Marcin Tercjak z Radia Łódź, Maciej Kwerk z Festiwalu Sound Edit. To są te dwie instytucje, które z nami współpracują. I oprócz tego dwóch muzyków bardzo znanych i cenionych muzyków, czyli Michał Wiraszko z zespołu Muchy, ale też artysta solowy, dyrektor festiwalu w Jarocinie i Waluś Kraksa Kryzys. Też myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać tego artysty.
1: A na jakim etapie są ci artyści? To znaczy, są to zupełnie początkujące osoby, czy takie, które już mają na swoim koncie parę albumów?
2: Tych osób, o których powiedzielibyśmy, że są już profesjonalistami, jest, no wiadomo, mniej, no bo taki przegląd służy głównie na jakby uchwyceniu całej różnorodności tego, co się dzieje w środowisku muzycznym w Łodzi, włącznie z tymi rzeczami, albo nawet z naciskiem na te rzeczy, które dzieją się amatorsko. Myślę, że mogę powiedzieć, że większość artystów to są artyści, którzy dopiero zaczynają. No są jakieś pojedyncze nazwy czy nazwiska, które już jakby są bardziej rozpoznawalne, ale to też nie jest jakby na razie, przynajmniej myślę, mainstream, jeśli można tak to nazywać. Ten przegląd ma za zadanie również tych amatorów jakby postawić w świetle reflektorów i pokazać im, co to jest scena, jak można nagrać epkę, bo wiadomo, główną nagrodą w konkursie jest nagranie epki w Radiu Łódź, więc ma ich trochę do tego mainstreamu przysunąć. I ja myślę, że to też będzie brane pod uwagę podczas głosowań jury. Nie dzielimy artystów na lepszych i gorszych, posiłkując się tym, czy wydali już płytę, czy nie, tylko po prostu oceniamy ich ofertę artystyczną.
1: Skąd wziął się w ogóle pomysł na tę inicjatywę?
2: To była taka wypadkowa dwóch sił. To znaczy, z jednej strony Miejska Strefa Kultury robiła już coś podobnego wcześniej i chciała się jakby z tym pomysłem troszeczkę bardziej, no, dać mu rozwinąć skrzydła, a z kolei ja, czyli osoba, która w tym mieście prowadziła trzy kluby muzyczne i niestety już na razie przynajmniej z tymi klubami muzycznymi zmuszona zakończyć swoją przygodę. Jakby byłem świadom tego, co się w mieście dzieje, jaka jest tego skala. Wiedziałem, że to zjawisko jakby domaga się tego, żeby być nagłośnione, ponieważ no już ten balon już tak napęczniał, że po prostu trzeba dać mu wybuchnąć w pewnym momencie. Więc no, wyszliśmy sobie naprzeciw, Miejska Strefa Kultury i ja, i myślę, że teraz już razem, wspólnie możemy powiedzieć, że stworzyliśmy taką inicjatywę, taki projekt, który będzie w stanie przetrwać lata i który będzie rzeczywiście dawał młodym wykonawcom z Łodzi, z województwa łódzkiego, no, jakiś lepszy start.
0: No i że właśnie wybrało już do kolejnego etapu wykonawców, którzy się będą prezentować. O reszcie opowiadał Kuba Wandachowicz, jak to się będzie rozgrywać. To New Jazz Music. Taki konkurs, o którym warto pamiętać, którego nazwę warto zapamiętać, bo przecież w kolejnych edycjach każdy może się zgłosić i wziąć udział. Na razie przypomnę tylko, że we wtorek i środę 12 i 13 maja w Domu Kultury Ariadna pierwsze koncerty konkursowe. New Jazz Music. Polecam więc te dwa dni. Warto się przyjrzeć, a przede wszystkim wsłuchać w tą nową łódzką scenę muzyczną.

Katowicka scena właśnie, Lucas Flint, Flint z piosenką Nie da zmusić się do szczęścia, bo naprawdę fantastyczna powstaje muzyka w tym mieście, a może powstawać jej jeszcze więcej za sprawą tych młodych ludzi, którzy będą się prezentować i którzy na przykład zwyciężą, nagrają epkę w naszym studiu imienia Henryka Debicha. Wszystko już w najbliższym czasie ma się wydarzyć. To pozostańmy przy polskich rzeczach. Maja i Zuzia Jabłońskie. Jasna sprawa, że to siostry.

Malcolm Todd. Skromne piosenki sobie pisze. I Saw Your Face, to najnowsza. Wcześniej Maja i Zuzia Jabłońskie. Nie wiem, co myślą o miłości. Właściwie debiutują. Ale warto się wsłuchiwać. Niezbyt dużo czasu, żeby tutaj opowiadać. To Sagi po prostu i utwór Grudzień. No Grudzień to już dawno minął, ale piosenka może jest nieprzemijająca. A później Hie, Mumford & Sons wracają. Bardzo fantastyczne nagrania mają. Chris Stapleton obok nich.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: Dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
0: Po reklamie.
11: W Radiu Łódź 19. W naszym programie czas na kolejne wiadomości. Beata Janowska.
12: We wiadomościach unijne fundusze na polskie zbrojenia. Umowa SAFE podpisana. Brawurowa ucieczka w Radomsku. Auto z 4 osobami wpadło do wody. Większy komfort i bezpieczeństwo pieszych w Piotrzkowie. Miasto naprawia chodniki. W pierwszej części nocy może przelotnie padać. Jutro bez deszczu, ale przeważnie pochmurno. Polska ma już umowę pożyczkową na kontrakty zbrojeniowe. Dzięki podpisaniu umowy SAFE do rodzimej zbrojeniówki trafią miliardy, a do polskich żołnierzy nowoczesne uzbrojenie. Co oznacza umowa z Komisją Europejską i jakie umowy zostaną zrealizowane? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
13: To początek nowego otwarcia, historyczna szansa na szybkie dozbrojenie polskiej armii, mówiła prowadząca półroczne negocjacje z Komisją Europejską na temat programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
14: Pieniądze są na stole, teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, a później wy, drodzy państwo, na tej sali mamy przedstawicieli firm zbrojeniowych, to wy musicie to wszystko wyprodukować do roku 2030.
13: Za polską zbrojeniówkę kciuki trzyma Piotr Serafin, unijny komisarz do spraw budżetu. Był przy tworzeniu się programu SAFE i uważa, że to wielki sukces Polski.
15: Nie będzie przesadą stwierdzić, SAFE is made in Poland. Ciąg dalszy tej historii napiszecie wy w fabrykach zbrojeniowych.
13: Lista zakupów, które chcemy realizować dzięki unijnym pieniądzom, jest długa. Polska zgłosiła 129 projektów obronnych, 40 umów podpiszemy już w maju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
12: Umowę podpisano, mimo że prezydent zawetował ustawę w tej sprawie. W ocenie rządu jednak pożyczka w ramach programu SAFE nie wymaga ratyfikacji przez Sejm i prezydenta, ponieważ porozumienie między Polską a Unią nie jest klasyczną umową międzynarodową. Brawurowa ucieczka przed policją zakończyła się w wodzie. Funkcjonariusze patrolujący jedną z głównych ulic Radomska zauważyli Skodę, której kierowca nie trzymał prawidłowego toru jazdy. Próbowali zatrzymać auto do kontroli, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ale kierujący zaczął uciekać, łamał przy tym przepisy, przekraczał prędkość i przejechał przez tory na czerwonym świetle. Ucieczka zakończyła się w jednym z dopływów Warty, mówi Radio Łódź podinspektor Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej policji.
16: W aucie tym znajdowały się 4 osoby. Policjanci natychmiast podjęli akcję ratunkową. Mundurowi weszli do wody i rozpoczęli ewakuację osób znajdujących się w pojeździe. Wszystkie osoby zostały wydobyte z samochodu. Żadna z nich nie potrzebowała pomocy medycznej.
12: Za kierownicą siedział 24-letni mieszkaniec Radomska z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pasażerowie to mieszkańcy powiatu radomszczańskiego w wieku 17-18 lat. Chodnikowa ofensywa w Piotrkowie Trybunalskim. W kilku miejscach trwają prace, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych. Co więcej, układane są także nowe chodniki. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
17: To pierwsza od bardzo dawna tak zmasowana naprawa. Zazwyczaj w Piotrkowie tak kompleksowe remonty chodników najczęściej były wykonywane w ramach dużych inwestycji drogowych związanych z przebudową danej ulicy. Marcin Merk z Urzędu Miasta tłumaczy, że prowadzone prace to odpowiedź na sygnały otrzymywane od mieszkańców Piotrkowa.
18: Remonty chodników prowadzone są m.in. przy ulicy Grota Roweckiego oraz przy ulicy Polnej. Z kolei na skwerku przy Rondzie Sulejowskim powstało zupełnie nowe miejsce odpoczynku, zagospodarowane wciągi piesze i ławki.
17: Marcin Merk dodaje, że te miejsca już od dawna wymagały poprawy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Trzy nowe chodniki powstały także na osiedlu Piastowskim.
19: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Przegląd filmów dokumentalnych z całego świata. Rozpoczęła się łódzka edycja jednego z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity. W programie ponad 50 filmów, które można oglądać w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej w EC1 w Łodzi. Zaplanowano także spotkania z ich twórcami. Filip Grzędowski z NCKF-u zapewnia, że widzowie mogą spodziewać się niezwykłych emocji.
20: Mimo, że są to filmy dokumentalne, to często te historie przedstawiane w tych filmach są bardzo niewiarygodne. Czasem są to filmy, które bardzo nas uspokajają, pozwalają odpocząć, jak na przykład Sny o słoniach Wernera Herzoga. Czasem są to filmy bardzo ciężkie i wzruszające, jak na przykład Bez końca Michała Marczaka.
12: Projekcje już trwają, ale gala otwarcia rozpocznie się za pół godziny. Festiwalowe wydarzenia WC1 potrwają do 17 maja, później przeniosą się do internetu. Program wydarzeń i bilety można znaleźć na stronie EC1. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
11: W dalszym ciągu 10-11 stopni, więc w miarę ciepło, ale zachmurzenie dość duże właściwie w całym naszym regionie. Nie grozi chyba nam deszcz w najbliższym czasie, ale te przelotne opady deszczu mają się jeszcze pojawiać w nocy jak najbardziej. W nocy 7-8 stopni na plusie. Jutro także przelotne opady deszczu. Temperatura jutro z powrotem wróci do 15 stopni na plusie. Wiatr słaby, północny.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 po 19, jak zwykle w piątek do 20. Piotr Bielawski, zapraszam. No i nowy Artur Rojek.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

Artur Rojek rozlicza się ze swoją przeszłością, jak Państwo słyszą. Gruby, mały, to singiel zapowiadający nową płytę, będzie na jesień. Wcześniej to będzie Great September w Łodzi. Artur Rojek pojawi się w tym celu. A to jest utwór właśnie zapowiadający płytę, która będzie się nazywać Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Taki tytuł. To jest piosenka, która ma być taka bardzo charakterystyczna dla całego albumu, mówiąca właściwie wszystko, w jakim kierunku Artur Rojek podąża, muzycznie i tekstowo oczywiście. Olek Świerkot wraz z nim tu współpracuje przy tej kompozycji. Olek, który współpracował z Kasią Sochacką czy Dawidem Podsiadło, ale są tu też orkiestracje piękne użyte Zbigniewa Preissnera. Jeśli ktoś się wsłuchał, to właśnie je usłyszał. I to jest zapowiedź, że wreszcie po kilku dobrych latach Artur Rojek solowy z nowymi piosenkami. No nic, tylko czekać. Tak jak powiedziałem, wcześniej to pojawi się na Great September. Wielu artystów z osobistymi piosenkami na jesień, bo też inny, który już koncertował w Łodzi z kolei, koncertował z Grechutą, Grechuta Herbuta, tak nazywa się ten projekt. No właśnie, z Igorem Herbutem to ja jutro będę rozmawiał między 13 a 16, już teraz zapraszam do tego programu. O wszystkim, i o jego solowych rzeczach, i o tym Grechucie, i o innych też wykonawcach, i w ogóle o pewnym odczuwaniu wrażliwości, mówiąc szerzej. Martyna Baranowska z kolei Bez Nago, to też jej solowy projekt.

A jednak można, zaczynając w programach rozrywkowych, telewizyjnych, tych rozśpiewanych, robić karierę. Tego przykładem jest Bea Miller, właśnie amerykańska piosenkarka. Z nową piosenką tutaj przybywa. O depresji, której można się nabawić za sprawą internetu. I myślę, że to ważna sprawa i ważne głosy w dyskusji. Ważne głosy w dyskusji w kilku utworach, tak naprawdę tych nowych. No, młode pokolenie mówi o swoim świecie, naszym świecie, i na to zwróciłbym uwagę. To jest nasz świat i to nie jest tak, że to są problemy tylko i wyłącznie dotykające młodych ludzi. Dean Anderson Park. No właśnie, przez cały tydzień opowiadam o tym Andersonie, że mógłby z tym Bruno Marsem Silk Sonic powołać na nowo, że przecież obiecywali, powoływali się na różne ciekawe momenty, że to już, że za chwilę, że coś komponują. I trochę tak jest, bo Anderson rzeczywiście ciągle coś robi. Tyle, że troszeczkę też go pochłania film, czy też pochłaniał film. Rzecz się dzieje w Korei, w Seulu tak naprawdę i jest to o takiej popkulturze film i zresztą K-Pops ten obraz się nazywa i tworzy ścieżkę dźwiękową do tego filmu. I to jest przyczynek do tego, żeby spotkać się z Deanem, artystą, z którym już współtworzył. No ale teraz minęło trochę czasu, tu bardziej właśnie z Bruno Marsem czy innymi. No Anderson Paak zaprasza wiele ciekawych postaci do współpracy. No i jest nagranie, które jest częścią właśnie tej historii, tego filmu, który to film będziemy mogli zobaczyć, bo on będzie na pewnej platformie pokazywany już za chwilę. Jest częścią tegoż filmu, czyli ścieżki dźwiękowej do tego filmu. After Taste. Oto Dean Anderson Paak.

Home to Mother, kolejna przepiękna piosenka z płyty Sancheza. Steven Sanchez, Steven Day, tu gościnnie, ale to z jego płyty kiedyś muszę więcej pograć z tego krążka. To jeszcze BRKO, blok z nowości polskich i będzie ABC polskiego rapu.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
7: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
8: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
9: Na śniadanie angielka albo żulik.
10: No i chodzimy na Pietrynę.
11: No, to jest galanta ulica.
4: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Ponownie mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej

0: Tak jak wspominałem, ABC polskiego rapu to przestrzeń przyjazna także artystom z naszego regionu. Jednym z nich jest nasz dzisiejszy gość, czyli Patryk Rzepecki, znany jako Patryk R. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam was serdecznie, bardzo miło mi tutaj gościć.
0: Zaczęliśmy naszą audycję od utworu Wydmuszka, jednego z twoich nowszych utworów, który pojawił się w streamingach pod koniec marca. I chciałbym cię zapytać, co stało za tym utworem, bo słychać, że jest tu jakaś historia.
1: Znaczy, wiesz co, tak, to jest jeden z pierwszych w ogóle wypuszczonych numerów wspólnie z moim przyjacielem, który na obecną chwilę jest również moim tatuatorem w salonie. I stworzyliśmy taki numer podczas wyjazdu do Zakopanego w takim górskim klimacie. Był to taki też okres, kiedy mieliśmy dość ciężko pod kątem takim prywatnym, rozwojowym, muzycznie, czasowym. I to był taki moment na taki refleksyjny numer, w zasadzie idealny moment, żeby zrobić taki refleksyjny numer i też skorzystać z wyjazdu i nakręcić klip. Jakiejś długiej historii za tym nie ma, bardziej taki moment w życiu, który nas skłonił do tego, żeby taki numer w takim klimacie nagrać, po prostu. W ogóle pierwsza wersja refrenu, to jest dość śmieszna historia tego refrenu, bo pierwsza wersja refrenu była taka, że to my ją śpiewaliśmy i zamysł tego refrenu był zupełnie inny, ale po słuchaniu się z tym dziesiątki razy doszliśmy do wniosku, że to jest nie do wypuszczenia i szukaliśmy jakby alternatywy na ten refren i wpadło nam do głowy to, że tak, refren napisany został przez nas i jakby szukaliśmy trochę pomocy przez AI, jeżeli chodzi o ten refren.
0: O proszę.
1: I tak, i pomyśleliśmy, że zasięgniemy, zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie, czy jest nam w stanie coś zastąpić nasz refren, który my zaśpiewaliśmy. No i gdzieś drogą kombinacji do tego doszliśmy, że finalnie udało się to osiągnąć. I zostało to bardziej potraktowane jako sample, niż jako oficjalnie refren. Czyli coś na zasadzie bardziej sampla muzycznego, tak? Jakbyśmy wyciągali coś z jakiegoś polskiego przeboju, załóżmy jakiś sample muzyczny z wokalami. Czyli bardziej potraktowaliśmy to bardziej jako sample, jako wstawkę w bicie, niż jako taki oficjalny refren.
0: Jest to ciekawy punkt wyjścia do pewnej dyskusji, bo ty jesteś raczej oldschoolowym

0: raperem, tak, który sięga raczej do oldschoolu.
1: Zgadza się.
0: Więc sięgnięcie po jednak takie narzędzie nowoczesne było aktem pewnej odwagi, przełamania
1: było
0: się?
1: Było, tak. I powiem szczerze, też jakby użycie tego dało nam do zrozumienia to, że potęga tego jest tak duża, że nie chcielibyśmy tego więcej używać. I jakby uświadomiliśmy sobie po tym zabiegu, że wyszło to fajnie, ale jakby zabiło nam to trochę całą tą sekwencję tego refrenu na zasadzie takiej jakby z własnej twórczości, tak?
0: No dobrze, a jeżeli się okaże, że ten utwór będzie sukcesem, że będą wyświetlenia, będzie jakiś splendor, to jednak nie będzie cię kusić, żeby sięgnąć po te AI
1: nie,
0: raz jeszcze?
1: Nie, nie, nie. Powiem szczerze, że to był dla nas nawet o tym, powiem szczerze, że rozmawialiśmy o tym dość długo po tym numerze. Bo ten numer już był nagrany chyba z 3 miesiące temu. Rozmawialiśmy długo na ten temat i po prostu zrobiliśmy taki zabieg. Jakby w wytwórni usłyszeliśmy, że super, że trzeba iść do przodu, ale jakby nam to dało do zrozumienia, że nas to trochę zabija jako artystów.
0: Ale jak już wspominałeś, jesteś z tej tak zwanej starej szkoły. Nie boisz się opinii na ten temat?
1: Wiesz co, nie boję się z tego względu, że nie wydaje mi się, żeby zostało tam coś użyte na tyle frustrującego, niewygodnego i jakiegoś przypałowego, żeby można było się czegoś wstydzić, bo był nawet taki moment, że szukaliśmy do tego bitu polskich sampli. Ale ciężko było trafić z tonacją, z tempem, no jakby tych zabiegów było dużo i finalnie tak pokombinowaliśmy z tym, że wyszło to, co wyszło i potraktowaliśmy bardziej to jako sample niż jako element, nie wiem, naszej rapowanej części.
0: Jasne. Napomknąłeś także o podróżach. Jedną z nich była podróż do Maroka. Z tego właśnie wyjazdu wyszedł teledysk. Czy mógłbyś opowiedzieć o okolicznościach powstania tego teledysku i dlaczego akurat Maroko i jak się bawiliście?
1: Odezwał się do mnie znajomy, który jest organizatorem koncertów i powiedział, że mają taką ekipę, która jeździ tam od 2 lat na kłady, zawsze w to samo miejsce. Mają już tam znajomości, mają lepsze ceny i tak dalej, no i zaproponowali. I jakby ja rzuciłem hasło na grupie, mówię do chłopaków, dawajcie, jedziemy do tego Maroko i przy okazji skorzystamy z tego, zrobimy numer i zrobimy klip, więc jakby totalnie cała akcja była spontaniczna. Numer powstał dzień przed wyjazdem, bo jakby wcześniej nam było ciężko, podchodziliśmy do tego na 3 sposoby, na 4, nic nie wychodziło, aż po prostu nagle oświecenie i dzień przed wyjazdem zrobiliśmy genialny numer i ten numer dopiliśmy już łącznie z całym mix masteringiem, ze wszystkim i podczas wyjazdu na 3 różne kamery i iPhone'ową i 360 Insta i tak dalej kręciliśmy po prostu ujęcia, no i nie było żadnej koncepcji jakby.
0: A samo Maroko jakie zrobiło na tobie wrażenie?
1: Bardzo duże. Gdzieś tam z historii ludzi słyszałem, że jest to rzekomo niebezpieczne miasto, że ludzie zaczepiają, naciągają, że jest jakby, no tą opinię gdzieś taki poboczny słyszałem, że może nie być przyjemnie. A ja osobiście uważam, że jest wręcz odwrotnie, bo ludzie są bardzo otwarci, bardzo przyjacielscy, bardzo pomocni w ogóle, jeżeli chodzi o z czymkolwiek mieliśmy styczność, czy ze sklepikarzem, czy z taksówkarzem, z jakąkolwiek branżą tam możliwą, to ludzie byli naprawdę otwarci, bardzo chętni na pomoc drugiemu człowiekowi pod każdym względem i życzliwi. I samo w sobie Maroko. Faktycznie jest takie miasto, widać, ubogie, chociaż już jest i tak uważam bardziej rozwinięte niż te inne mniejsze miejscowości dookoła, ale sam klimat w sobie super. No nam się bardzo podobał. Mieliśmy 2-dniowy wyjazd na kładach, który był uważam genialny, bo i po Saharze jeździliśmy i tak dalej, no 120 km na kładach w jedną stronę to jednak kawał drogi i no przeżycie genialne.
0: Porozmawiajmy teraz troszeczkę o tobie. W jakich okolicznościach narodził się u ciebie ten rap?
1: Jeżeli chodzi o moją historię z rapem, jest taka, że w zasadzie od dzieciaka, jak już dostałem pierwszego Walkmana do ręki, jestem 89 rocznik, więc zahaczyłem o te fajne lata, gdzie faktycznie siedziało się tylko na podwórku i nie było wtedy dostępu do internetu, telefonów i innych kombinacji, więc pamiętam, że wtedy moją pierwszą płytą, którą słuchałem, to była w ogóle Karamba i Leroy. To były takie dwie pierwsze płyty, które wpadły mi do odsłuchu i jakby od tego się zaczęło, że po prostu rapowałem sobie te zwrotki, które ich słuchałem, znałem, ubierałem się w spodnie Masa, Klinika, jeszcze na tych starych Errorach, Be Free i jakby no od zawsze ludzie w szkole, mimo tego, że nie robiłem rapu, mówili do mnie raper. Mówi, o, elo raper, po prostu. Chyba tylko z tego po prostu jak się ubierałem. No i to gdzieś tam mi otworzyło głowę na to, żeby po prostu zacząć pisać i kombinować. Więc jakieś takie pierwsze ruchy gdzieś muzyczne się pojawiły w gimnazjum. I to się też przecierało, bo ja też byłem 14-letnim tancerzem breakdance. Tylko, że niestety kontuzja mnie po 14 latach wykluczyła z tego, więc jakby no tańcząc też jakby miałem dostęp cały czas do rapu, bo to się wszystko ładnie obierało w jedną kulturę hip-hopową, tak? Mm-hmm. Więc cały czas w tym wszystkim gdzieś tam dookoła się kręciłem z tamtych lat.
0: No, czyli tych elementów hip-hopu miałeś w sobie dużo i siłą rzeczy tu konsekwencja nastąpiła, że trzeba to pokazać w postaci utworu.
1: Tak, zgadza się.
0: Wiem, że masz na koncie także utwór Wolność z Małachem, który w grudniu był tutaj u mnie przy okazji płyty Deszcz, przy okazji premiery tej płyty. I chciałbym cię zapytać, w jakich okolicznościach doszło do tej współpracy, bo nie ukrywam, Małach jest jednym z tych artystów, utworów, których niezwykle cenię właśnie ze względu na tę prawdziwość w tekstach.
1: Tak, jakby to też jest dla mnie jeden z nielicznych artystów, którego bardzo cenię, więc gdzieś tam zawsze z tyłu głowy miałem gdzieś, powiedzmy, jak to nazwać, listę artystów, z którymi chciałbym nagrać jakieś numery. I skoro już się pojawiła możliwość na ten pierwszy legal, żeby w końcu wydać ten pierwszy legal, no to mówię, na pewno chciałbym odhaczyć Picha, bo jest to taki raper z dzieciństwa, którego często zawsze słuchałem. I tak samo Małacha, bo jakby jeżeli chodzi o teksty, o przekaz, który od początku sam reprezentował, bardzo do mnie trafiał. I w zasadzie tu nie było jakichś większych kombinacji, po prostu wysłałem wiadomość z zaproszeniem i dostałem odpowiedź, że są takie chęci, tylko że możemy do tematu wrócić po jakimś czasie, bo jest tam obecnie czymś zajęty. Mhm. Przypomniałem się ponownie, no i wysłałem numer i wszystko doszło do skutku. Wysłał zwrotkę, przebiegło to bardzo sprawnie. Poznałem też go od strony, jakby wiadomo, no nie mieliśmy okazji na żywo porozmawiać, ale jakby sama ten kontakt instagramowy, głosówkowy, telefoniczny, doszedłem do wniosku, że jest to bardzo fajny i dobry człowiek. Widać od razu to jakby po takiej osobie słychać to. I mówię, bardzo byłem zadowolony, że udało się tą osobę dopiąć na albumie.
0: Na podstawie właśnie naszych spotkań mogę się pod tym zdecydowanie podpisać.
1: No właśnie.
0: A chciałbym cię zapytać o twoją twórczość, bo dziś ty jesteś bohaterem naszej audycji, bo ty w swoich tekstach także poruszasz niełatwe tematy ze swojego życia. I ja pamiętam jeden z takich wersów, kiedy była właśnie mowa o bohaterach, o osobach, na których się wzorowałeś, to ty powiedziałeś, że nie masz wśród artystów takich idoli, bo nimi są twoi rodzice. Mhm. Czy mógłbyś to rozwinąć? Bo o swoim dzieciństwie też troszeczkę opowiadałeś.
1: Wiesz co, tak. Znaczy, z tego to wynika, że miałem ciężkie dzieciństwo z tego względu, że tata tam się obracał w różnych tam klimatach, o których też nie warto mówić. Miał też problemy z alkoholem bardzo duże. Mieszkałem masę lat z rodzicami w kawalerce, gdzie po prostu nauczyłem się doceniać skromność na pewno przez to. Były momenty, że było bardzo dużo pieniędzy, a potem były momenty, że nie było tych pieniędzy w ogóle. Więc jakby to wszystko gdzieś mnie nauczyło po prostu tego, że od samego początku byłem nastawiony na to, że jak sam sobie czegoś nie zdobędę, to nikt mi nic nie da. I to się zaczęło między innymi właśnie od tańca, po wycieczki, po wyjazdy za granicę, że jakby na to wszystko wypracowałem sam, a wracając do tematu idoli z rodziców, zawsze było to dla mnie takim zapalnikiem, bo mama uważam, że była bardzo silną kobietą, która nauczyła mnie po prostu miłości i dobra dla ludzi i jakby to jest dla mnie bardzo główny wyznacznik tego, dlaczego stała się moim idolem, bo jakby dzięki niej nauczyłem się dostrzegać pewne rzeczy, których wcześniej nie rozumiałem w ogóle. A tata, tak jak mówię, miał duże problemy z alkoholem, pomimo tego całe życie był dobrym człowiekiem, bardzo dobrym, zawsze dbał o rodzinę, przywoził mi z zagranicy zabawki, no jakby sięgam takimi rzeczami po prostu pomimo tego, że gdzieś tam przysłowiowo dawał dupę jako tata, ale z drugiej strony dbało to wszystko, co było i jak już przyszedł taki moment, że miał podwójne zapalenie trzustki i w zasadzie to miałem już taki moment, że miałem się żegnać z tatą, bo tak już było gdzieś zakładane, no to wyszedł z tego, myślę, że z około 10 lat nie dotknął alkoholu w ogóle i stał się po prostu genialnym człowiekiem dzięki temu. W momentach krytycznych, kiedy to ja miałem problemy z jakąś depresją, z psychologiem, no to on był dla mnie największym wsparciem w tym momencie i stał się dla mnie nie dość, że tatą, to po prostu zarąbistym kumplem. Na takiej zasadzie.
0: Ja jedynie chciałbym tylko spuentować, że nie ma co przekreślać człowieka przedwcześnie, a podnieść może się tylko ten, kto upadł.
1: Oczywiście, ja też wychodzę z takiego założenia.
0: Ale ty też miałeś swoje problemy. Niestety ta historia twojego taty nie sprawiła, że ty uniknąłeś tych samych błędów, bo ty także mówisz o problemach z uzależnieniem, z którego na szczęście wyszedłeś i mam nadzieję, że jest to aktualne.
1: Tak, tak, jest to aktualne. Gdzieś były takie momenty, powiem szczerze, że to był taki moment w zasadzie jak, bo ja wcześniej działałem muzycznie w ogóle pod inną ksywą. I to jest taki temat, który nazywałem, że już jest zakopany i nie żyje, więc nie chciałem do tego wracać. Zostawiłem muzykę na 2 lata i powróciłem ponownie, wymyślając tą nazwę Diril, bo tak się nazywa nasz skład i zaproponowałem to kumplowi, który też robił muzykę. I wtedy był taki moment, gdzie po prostu pierwszy mixtape jedynkę, które wydaliśmy, to był taki bardzo melanżowy album. I jakby tam się zaczął taki tryb, po prostu melanż. I to był taki moment, że po prostu było tak fajnie i nagle tych ludzi i słuchaczy dochodziło tak bardzo dużo. Te wyświetlenia też były bardzo duże na tamten moment, że po prostu trochę nas to pochłonęło i uznaliśmy, że melanż jest i jest fajnie, ludziom się to podoba, no to po prostu to róbmy. No ale przyszedł taki moment, że to się też odbiło na zdrowiu. I jakby ten moment był takim momentem przełomowym, kiedy ja też zacząłem się zmieniać pod tym kątem jako artysta. Czyli stałem się bardziej emocjonalny, bardziej starałem się przekazywać rzeczy prywatne i na pewno stałem się bardziej dojrzałą osobą jako artysta. I stąd też jest ta diametralna różnica pomiędzy mixtape'em 1, a załóżmy no, moim albumem Oversize, który wyszedł pod koniec zeszłego roku, tak? Czyli jakby to też jest dla mnie historia i przeżycie, które dało mi dużo do zrozumienia, ale też cieszę się, że w ten sposób się to potoczyło. Bo na pewno stałem się bardziej wartościowym człowiekiem jako artysta i jako osoba prywatna dzięki temu.
0: No i poszedłeś między innymi w sport, o czym także mówisz w swoich utworach.
1: Tak, no z tym jest różnie, bo niestety i tutaj gdzieś kontuzja, potem musiałem znowu przerwać na pół roku treningi i to jest tak góra-dół, różnie. Cały czas staram się dziś trenować, teraz obecnie nie trenuję i jak zawsze jest to tak, że jak sobie planuję wrócić od poniedziałku, tak przysłowiowo, to zawsze coś wyskakuje. A to zrobiłem się chory, a tu wypadło to, a to wypadło tamto i tak cały czas gdzieś te treningi mi się odsuwają. No a że przez całe życie trenowałem i byłem sportowcem, no to jak teraz nie trenuję, to zawsze czuję się po prostu słabo, jak nie mogę ćwiczyć, tak? Już doskwiera gdzieś tam przysłowiowo starość, że coś boli, ciężko się wstaje, nie chce się wstać, więc jakby no, ten sport jest mi potrzebny do życia. Tylko, że po prostu ciężko się zebrać, jak się robi jakąś przerwę, to potem ciężko jest wrócić.
0: Niestety tutaj dopowiem, że ci, którzy mają trójkę z przodu jak my, no wiedzą, o czym mówisz.
1: No tak.
0: Góral, kiedy ostatnio się z nim spotkałem, opowiadał, że jak Amen w pacierzu, jeden rok to jest jedna płyta Górala. U ciebie, jeżeli zobaczymy w streamingach, w roku 2025 wyszły aż dwie płyty. Tak. Nie jest to może nietypowe tak całkiem, ale jednak to nie jest zbyt częstą praktyką.
1: Znaczy tak, tylko tam była solowa i ekipowa, tak?
0: Okej.
1: Okay. Tak, no my jakby... akcja jest taka z tymi płytami, że my jesteśmy bardzo produktywni. Mamy swoje studio nagraniowe, więc jakby nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni od osób trzecich. Czy jeżeli chodzi o mixmaster, jakiekolwiek, jakby jesteśmy w pełni samowystarczalni, więc jakby u nas te numery powstają jak na fabryce, po prostu. I jak nagle uzbieramy tych numerów 10, no to myślimy sobie, czemu nie zrobić z tego jakiegoś mini-albumu, epki, czy jakiejkolwiek undergroundowej płyty, którą by można było puścić dla ludzi, tak? Więc jakby z tego też wynika to, że te płyty wychodziły dość często, bo po prostu jesteśmy bardzo produktywni.
0: A ponadto ja tak sobie myślę, może się mylę, że jeżeli wypuścisz coś w danej chwili, kiedy o czymś myślisz, kiedy właśnie towarzyszą ci konkretne emocje, to na pewno ten numer jest ci bliższy, zdecydowanie bardziej go przeżywasz, niż jakbyś wypuścił ten sam numer, powiedzmy, po 2 latach, gdyby przeleżał w szafie.
1: Tak, to jest też prawda. Ja też, jak piszę numery, to staram się działać pod wpływem emocji, czyli na zasadzie takiej, że jak słyszę beat, to ja nawet nie myślę, pod jaki temat pisać, tylko po prostu zaczynam pisać od buta. I to jest takie najlepsze w zasadzie forma dla mnie tworzenia, bo jeżeli coś w danym momencie beat wywoła na mnie jakąś daną po prostu emocję, no to od razu staram się jakby to opakować w numer. Więc jakby to jest taka najlepsza i najsprawniejsza dla mnie forma i dzięki temu powstają też te numery takie bardzo prywatne, emocjonalne, że jak sam ich słucham, no to wiem, że po prostu wyszło to dobrze, jak należy, tak?
0: A koncert w Łodzi jest w planach?
1: Spróbowałem sobie zrobić własną trasę solową pierwszy raz. Wytypowałem sobie takie miasta jak Wrocław, Kraków, Warszawa i Łódź. Jeszcze terminów dokładnych nie znam, bo na razie dostaję oferty klubów, a niestety z tymi terminami jest ciężko i z cenami też jest różnie, więc jestem w trakcie jakby przebierania tego wszystkiego.
0: Będziemy więc oczekiwać twojego koncertu w naszym mieście, a moim i państwa gościem był Patryk Rzepecki, znany jako Patryk R. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Mi również dziękuję.

0: Karolina Harko tak pięknie śpiewa Little Bird. No i na zakończenie Matylda Łukasiewicz, ten duet, który nam śpiewał pierwszą część nowego singla, drugą część nowego singla, bo właściwie piosenka złożona jest z dwóch części, z dwóch piosenek tak naprawdę. I teraz w całości, tak jak obiecałem, niech to zabrzmi. Na zakończenie tej audycji. Jutro słyszymy się o 13:00. Z Igorem Herbutem będę rozmawiał. Zapraszam. Piotr Bielawski. Do usłyszenia.
1: Kochana córeczko, jeszcze wczoraj spałaś nam na rękach, dzisiaj spodnie bardziej niż sukienka.

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź. Jest 20. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Adwokat od trumny na kółkach trafił do więzienia w Hrubieszowie. Wiemy, jakie będą jego dalsze losy. Są nowe zalecenia w sprawie Grzegorza Brauna po tym, jak dziś prokuraturze nie udało się przedstawić mu zarzutów. Na rondzie przy autostradowym węźle Stryków powstanie nowatorskie oznakowanie. Nocą i jutro przeważnie będzie pochmurno. Termometry pokażą w sobotę najwyżej 14 stopni. Łódzki adwokat od trumny na kółkach przebywa w zakładzie karnym w Hrubieszowie w województwie lubelskim. Tam zostaną podjęte dalsze decyzje w jego sprawie. Paweł K. ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Nie stawił się do odbycia kary. Przez 2 tygodnie był poszukiwany listem gończym, a wczoraj został zatrzymany w powiecie hrubieszowskim. Wkrótce skazany stanie przed komisją penitencjarną, która określi sposób wykonywania kary. Zdecyduje m.in. czy Paweł K. będzie ją odbywał w zakładzie karnym o charakterze zamkniętym, półotwartym czy otwartym. Równocześnie łódzki prawnik czeka na decyzję sądu w sprawie możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Za ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości nie poniesie konsekwencji, bo przepisy nie przewidują za to odrębnej kary. Jednak takie zachowanie może zostać uwzględnione przez sąd, na przykład właśnie przy rozpatrywaniu wniosku o dozór elektroniczny albo o przedterminowe zwolnienie. Prokurator generalny wydał nowe zalecenia w sprawie zarzutów dla Grzegorza Brauna. Waldemar Żurek polecił prokuratorom prowadzącym sprawy przeciwko europosłowi Konfederacji Korony Polskiej, by przy każdym wniosku o uchylenie mu immunitetu wnioskowali też o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Dzisiaj Grzegorz Braun uniemożliwił przedstawicielom wrocławskiej prokuratury ogłoszenie mu zarzutów. O szczegółach Michał Makowski.
6: Wrocławscy prokuratorzy zamierzali postawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Jednak w trakcie spotkania europoseł samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury. Przez to Grzegorz Braun nie usłyszał zarzutów. Prokuratorzy nie mieli podstaw prawnych, aby zatrzymać europosła. Braun posiada immunitet, więc aby go zatrzymać, potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego. Teraz na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka śledczy za każdym razem będą wnioskować o taką zgodę. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Tymczasem pełnomocniczka Grzegorza Brauna złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, bo w jej ocenie wrocławska prokuratura złamała zasadę domniemania niewinności. Tornado na autostradowym węźle Stryków to nowy typ oznakowania poziomego, które zostanie wymalowane w najbliższy weekend. Będzie to drugie w Polsce zastosowanie tego rozwiązania, które ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować ruch na rondzie, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Na każdym z wlotów na rondo pojawi się powierzchnia wyłączona ze znakiem poziomem P13, to jest taki rząd trójkątów, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdów. W obrębie ronda pojawią się linie kierunkujące przejazdy samochodów.
5: Drogowcy będą obserwować, jak tornado sprawdzi się w miejscu o tak dużym natężeniu ruchu, ale najpierw kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na rondzie. Malowanie znaków rozpocznie się jutro po południu i potrwa do końca weekendu. Warto zatem omijać to miejsce. Jadąc autostradą A1 z północy i A2 ze wschodu, można pojechać do węzła Brzeziny, z kolei podróżujący od zachodu autostradą A2 najwygodniej wjadą do Łodzi przez węzeł Emilia albo Zgierz Północ.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Nowy czworonożny funkcjonariusz w szeregach Łódzkiej Straży Miejskiej do sekcji konnej tej formacji dołączył Aquarius, 6-letni koń rasy wielkopolskiej. Został zakupiony z budżetu obywatelskiego za 40 tysięcy złotych. Konie pomagają strażnikom pilnować bezpieczeństwa na terenach zielonych i podczas imprez masowych. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśla, że patrol konny jest lepiej widoczny, łatwiej porusza się w tłumie i szybciej zwraca uwagę ludzi.
9: Nasi funkcjonariusze czterokopytni to przede wszystkim ci, którzy patrolują tereny zielone, nadzorują bezpieczeństwo w tych terenach, ale też uczestniczą w imprezach masowych.
10: Przy zakupie konia zawsze zwracamy uwagę na to, czy posiada on predyspozycję do pracy w straży. Jest testowany na zasadzie straszaków, czy reaguje na dym, na hałas, na huki, na szeleszczące materiały i jak się okazało, Aquarius idealnie sobie z tym poradził podczas jazdy próbnej.
5: Dodaje Adrianna Mrożkiewicz z sekcji konnej Straży Miejskiej. Łódzka sekcja konna należy do największych w Polsce. Po dołączeniu Aquariusa służy w niej już 8 koni. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
6: Koszykarze Łódzkiego Klubu Sportowego Kulpak nie zawiedli kibiców i siebie, nie zmarnowali zaliczki ze Stargardu, gdzie pokonali dwukrotnie spójnie i rywalizację awans do finału pierwszej ligi. Zakończyli dzisiaj w trzecim meczu, wygrywając w hali Uniwersytetu Medycznego wysoko, bo 101-85. A w 31. kolejce drugiej ligi piłkarze rezerwy UKS-u zremisowali 1-1 w Bełchatowie ze Świtem Szczecin. Piątkowe spotkanie drugiej drużyny UKS-u znacznie lepiej rozpoczęli podopieczni trenera Sasala, którzy już chwilę po pierwszym gwizdku mieli prowadzenie za sprawą gola Macieja Koziary. Szczęście w nieszczęście, UKS-iacy nie dali za wygraną i jeszcze w pierwszej połowie doprowadzili do remisu. W zamieszaniu podbramkowym w 16 rywala najskuteczniejszy okazał się Mikołaj Kotarba. Podopieczni trenera Konrada Geregi podzielili się więc w Bełchatowie punktami z województwa zachodniopomorskiego, a w kolejnej serii spotkań łodzianie zmierzą się z Unią Skierniewice. A w trzeciej lidze GKS Bełchatu wygrał wyjazdowe spotkanie z GKS-em Wikielec 1-0. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Rzymie. Polka wygrała z Amerykanką Catherine McNally 6-1, 6-7, 6-3. A tak to spotkanie ocenia trener tenisa Tomasz Iwański.
11: McNally to nie jest zawodniczka, która jest łatwa do ogrania. Widać, że jest w dobrej formie. Już miała ten jeden mecz rozegrany w pierwszej rundzie. Iga zaczęła od drugiej rundy. Pewnie mogła ten mecz zakończyć w dwóch setach. Były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w trzecim secie. Umiała postawić na swoim.
6: A w trzeciej rundzie zawodniczka Syraszyna zmierzy się z lepszą tenisistką z pary Emma Navarro, Elisabetta Cocerato. Z turniejem w Rzymie już w pierwszej rundzie pożegnali się Magdalinet, Magdalena Frank i Hubert Hurkacz. A kolejne wiadomości sportowe po 22.
5: Przed północą miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a do rana będzie pochmurno, temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro na ogół pochmurno, dopiero pod wieczór pojawią się przejaśnienia, termometry pokażą maksymalnie 14 stopni.
12: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
13: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
14: Hello, people. I'm Boyd George, and you're listening to Different Times.
15: I'm Andy.
14: It's
15: beautiful.
16: I was in the dark.
17: You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
18: My name is
19: Hi, I'm Mitch. You're listening to Tutti Frutti Book Show.

Obiecałem, że nie zagadam tych pięknych chórów z Melotronu. Tutti Frutti Werkshow 20.15 za parę sekund. Maciej Werk, Piotr Śliwiński. Zapraszamy na 2 godziny programu. Już za chwilę gość w programie, ale zanim to dźwięki gościa.

0: To może najpierw powiem Państwu, dlaczego rozpocząłem od Kraftwerk, bo o tym zapomniałem. Wymyśliłem sobie przemówienie i to się okazuje, że o tym zapomniałem. Dlaczego Kraftwerk? Ponieważ 4 października w Łodzi na festiwalu Sound Edit pojawi się drugi już robot, jaki przybędzie do Łodzi. Był u nas na festiwalu Karl Bartos, który otrzymał nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem, a teraz będzie Wolfgang Fleur. Lubisz Kraftwerk, Ewo?
1: Oczywiście, że lubię.
0: Ewa Baran, mój gość w programie. To wszystko za sprawą duetu Bern i płyty Chopped and Shattered.
1: Dokładnie.
0: Którą trzymam w ręku. A Państwo słuchali utworu Pocket, który tą płytę otwiera. Kiedyś Ewa mi przypomniała, że przedpremierowo zagrałem to w Radio Łódź. Tak, to już mamy w Radio Łódź. Opowiadaj, co z tym Kraftwerk, co z Bern, bo to jest ewidentnie płyta, która spodoba się miłośnikom elektroniki.
1: Czyli akurat o Kraftwerku niekoniecznie tam myśleliśmy.
0: Każdy myśli o Kraftwerku.
1: No dobra, każdy myśli o Kraftwerku. Czyli płyta powstała jakoś tak przypadkiem, bo my jesteśmy z Bartkiem w tej samej grupie trip-hopowców, że tak powiem, na Facebooku, takiej międzynarodowej.
0: Ja oczywiście żartowałem z tym Kraftwerk
1: ale
0: trochę.
1: Ja się nie obrażam o Kraftwerk.
0: Ale ostatnio, wiesz co, był tutaj człowiek od festiwalu Labirynt i Matma i tydzień temu i właśnie stwierdził, że jednak Kraftwerk jest no, protoplastą wszystkiego, prawda? A reggae jest protoplastą, muzyka dubowa jest protoplastą i matką chrzestną techno, więc w sumie Kraftwerk w muzyce trip-hopowej też by się odnalazł.
1: Znaczy w trip-hopie się chyba wszystko odnajdzie, nie? To jest taka mieszanka, taki patchwork wszystkiego. Natomiast wracając do samego Chopped and Shattered, znaliśmy się z Bartkiem już jakiś czas.
0: Może powiedz, jakim Bartkiem? Bo
1: Bartek Brzeziński, czyli Discover. Bartek robił mi trochę perkusji na moją solową płytę, a ja mu śpiewałam do kilku utworów na jego solową płytę. I tak się to trochę zazębiło i postanowiliśmy nagrać coś wspólnie pod jednym szyldem. Bartek poza tym jest chyba jedyną osobą obecnie, której pozwalam miksować mój wokal, więc miksuje też moje inne projekty wokalnie.
0: No właśnie, bo ty jesteś też no, niezwykle twórczą osobą, bo byłaś kiedyś u mnie w programie z zupełnie innymi projektami. Przeniosłaś dzisiaj płytę drugą, której nie posłuchamy, którą trzymam w ręku, czyli Holy Holy. I właśnie z płytą Holy Holy byłaś kiedyś w Radiu Łódź.
1: Tak, tylko
0: pamiętam,
1: że byłam z moją solową Holy Holy, a ta jest nagrana z Matt Townem, z właśnie producentem z USA. I tam też mix master Bartek, więc się Bartek.
0: Czy ciężko jest w czasach, w których trudno oczekiwać, że muzyka nagle przebije się przez, szczególnie muzyka dobra, mniej popularna, przez meandry internetu i fal radiowych. Czy to jest ciężkie? Dlatego też robisz dużo projektów, żeby po prostu, żeby nie zwariować trochę?
1: A czy ja na pewno, Tumi Dajewicz z Grocholą się śmieją, że mam muzyczne ADHD i tak trochę chyba jest.
0: Pozdrawiamy przyjaciół z Krakowa.
1: Pozdrawiamy, więc ja ogólnie rzecz biorąc, no mi gra dużo muzyki. Ja się wychowałam na klasyce i na jazzie i na bluesie.
0: Łącząc bluesa z Krakowem, w ubiegły czwartek byłem na koncercie Erika Claptona, wiesz? A dzisiaj, no, proszę Państwa, wczoraj ktoś rzucił na niego, do niego na scenę we Włoszech płytę winylową i dostał po prostu tą płytą i zakończył koncert. Ojej. Tak nie robimy.
1: No, więc tu blues, tu jazz z domu. Wychowywałam się ze starszym kuzynem, więc miałam pełno jakiegoś trip-hopu, wszystkich rzeczy z tego czasu, czyli gdzieś tam jakieś Cranberriesy, dużo, dużo Soundgarden i w ogóle wszystkiego z Seattle. I to jest też ten taki okres właśnie trip-hopu, więc to się gdzieś wszystko we mnie tam miesza. No i tak naprawdę jak mam sytuację, że leci jakiś utwór, mówię, Boże, jaki fajny. Chciałbym tak grać. No i jakoś tak się jakoś zdarza, że potem się znajdują osoby, które chcą ze mną tak grać. Więc tu gram elektronikę, tu był trip-hop.
0: Znam to uczucie.
1: Tak, z dziewczynami gramy w ogóle jakiś taki już teraz noise'owo rocko jazz, bo tak już doszło się
0: mniej
1: więcej.
0: Mówisz o tych pieśniach pogrzebowych.
1: Tak. Z chłopakami mam jeszcze zespół MSM, gdzie gramy takiego totalnego amerykańskiego punk rocka, taki totalna.
0: Ale tak tam grasz na basie?
1: Na basie, tak. Na basie gram. Też teraz składamy już do końca cały materiał na płytę. Mamy już zgrane 5 utworów. I teraz wracam z powrotem z kolegą Danielem. Robimy ambient. Taki ambient z takimi pianinami na efektach, rewerbach, delayach. I to już jest zupełnie inny klimat, więc tak. Mam jeszcze całą większego... płytę z kolegą Szymonem Nożyńskim, który był ze mną na pierwszej płycie. I mamy już chyba też z 5 czy 6 utworów, ale nie możemy ich jakoś dokończyć.
0: A w jakim klimacie?
1: To jest taki też trochę elektronika. Chcemy iść trochę w jakimś takim kierunku takiej klasycznej, przyjemnej muzyki. Trochę tam jest lat 80. i 90., ale mówię o takich, nie wiem, trochę Chris Arie jest czasami w jego utworach, bo to głównie ja śpiewam do jego utworów.
0: No czyli zupełny miszmasz wszelaki. Tutti frutti, by można powiedzieć.
1: Tak, dokładnie. No. Mój mąż się jakoś... No i ja teraz w ogóle będę się w najbliższą niedzielę nagrywała, bo robię noise na power metalową płytę jednego zespołu, więc zrobiłam takie szorstkie industrialne...
0: Noise paszczą, że tak powiem, nieładnie? Czy
1: nie, moimi wszystkimi zabawkami.
0: A, zabawkami.
1: Więc jest dużo jakichś szumów, basu na efektach syntowych, na smyczku. No jest takie bardzo szorstkie wszystko i kolega będzie paszczą się dogrywał i będziemy to składać.
0: No ale nie powiedziałaś nic o country, więc ja mam lepiej, bo ja jeszcze chciał być czasami w sekcji country też.
1: Ale wiesz co, taki lekki, lubię to takie lekkie country z tych wszystkich płyt, Desert Session.
0: No piękne to są rzeczy, absolutnie.
1: Tak, więc...
0: Rancho de la Luna, proszę państwa, takie miejsce na pustyni, gdzie wielu wspaniałych gości było na tych właśnie sesjach, którymi zarządzał.
1: Josh Homme,
0: tak jest. Był też tam Mark Lanegan. Ach, no dobrze, to posłuchajmy muzyki. Utwór Ed, który trwa 2 minuty i 42 sekundy. Zupełnie wcale mi się to nie skojarzyło z Frontem 2.42. Burn.

0: Duet Burn At. Powiedz mi, bo to jest tak z tym trip-hopem, że ja lubię w tym nazwie tego gatunku i w samym trip-hopie w muzyce to, że ona jest bardzo pojemna i szeroka. To jest trip-hop, ta płyta? Tak jakbyś miała postawić na półce, kiedyś były takie półki, pamiętasz?
1: Nie, wiesz co, ja myślę, że tam po prostu jest elektronika z takim jakimś wpływem może trip-hopu, nie wiem. No dużo osób nas pakuje na tą półkę trip-hopową, ale nie wiem, czy nie przez to, że my ogólnie gdzieś tam działamy w tym trip-hopie. Tu jest, myślę, troszeczkę industrialu też, gdzieś takiego lekkiego elektroniki. No, już nam się gdzieś tam klaruje druga płyta i ma być bardziej taneczna w kierunku Koshin czy Moloko, więc myślę, że ta była tym takim testem.
0: Które to zresztą formacje też były trochę trip-hopowe, jeżeli pamiętam, one wyszły tak z takiego nurtu, potem się to chyba trochę, nie? Przerobiło bardziej w taneczność.
1: Moloko to zależy od płyty, myślę.
0: Zależy od płyty, no właśnie.
1: No, ale myślę, że bardziej funkowo jest Moloko, ale zobaczymy. No.
0: Trip, funky, pop.
1: Wszystko.
0: Fusion. Wydanie płyty w tych czasach jest oczywiście pomysłem jak zwykle karkołomnym i odważnym. Gratuluję. Zazwyczaj wszystkim gościom zadaję to samo pytanie. Czy marzenia można spełnić na przykład koncertowo też? Bo wszyscy chcą grać, a nie ma gdzie. Opowiadałaś mi przed programem, że jakieś fajne nowe miejsce w Krakowie powstało.
1: Tak, to grałyśmy tam z dziewczynami. Czyli to nie jest nowe miejsce, ale zostało odremontowane i mają bardzo fajną taką serię koncertów Solwej Nocą. Więc no, bardzo super miejsce, bo duża scena, dużo ludzi na widowni. Do tego my miałyśmy jeszcze dzięki szumom fajne wizualizacje na scenie, więc no, wyglądało to świetnie. Ja nie wiem, ale jak ja gram z dziewczynami, zawsze jest pełno i się śmiało.
0: Znaczy to jeszcze powiedzmy państwu, jak nazywa się projekt z dziewczynami, bo to jest też ważne, żeby jeżeli ktoś będzie chciał poszukać, to będzie miał szansę od

0: Znaczy,
1: różne projekty, na żywo
0: funkcjonują głównie noce i MSM z chłopakami, no bo to są instrumentalne zespoły, wychodzimy, gramy. Z Bernem się szykujemy na koncerty, ale mamy problem, bo jesteśmy dość daleko.
1: No właśnie, bo powiedz, kolega jest w Luksemburgu, przepraszam.
0: Tak, natomiast jeżeli mam swoje solowe koncerty, to zawsze sobie tam lupuję jakiegoś Berna. Najczęściej jest to pokaz, bo jest...
1: Utwór, którym rozpoczęliśmy nasze spotkanie.
0: No, natomiast no, ja jak sobie gram swój solowy koncert, to mam bas w ręku, looper i wokal, więc to ja po prostu nie lubię śpiewać do podkładu, nie? I jak nie potrafię play i śpiewać, bo się dziwnie czuję.
1: Czyli tak zwane one woman show nie wchodzi w grę.
0: Znaczy, jak mam looper i gram,
1: to tak.
0: No ale
1: takie, że sobie tego mikrofonik i tam odpalasz playback? Nie, musisz coś robić.
0: Muszę coś robić. Trochę na pianinie zalupuję, trochę na basie zalupuję, w zależności co tam jest. No ale no, muszę czuć, że jestem na tej scenie i coś robię, a nie tylko, wiesz. Poza tym, jak mam loop, znaczy jak mam sam podkład, to ja się w ogóle gubię. Jak jest się zespołem na scenie i ktoś się gdzieś pomyli...
1: Zapewniam cię, że nawet z podkładem zespół się potrafi zgubić. Znam taki jeden z Łodzi na przykład.
0: Czyli mówię po prostu, że to jest ciężkie. Nie? To jest ciężkie, żeby wiedzieć, gdzie wejść, jak wejść, bo jeżeli jest zespół i grają wszyscy na żywo, no to jak się ktoś pomyli, to dajemy sobie znak i idziemy dalej. A jak jest looper, no to trzeba wyliczyć, gdzie, znaczy jak jest w ogóle podkład, nie? To trzeba wyliczyć, gdzie się było i trzeba się szukać do podkładu, a nie...
1: Zabawna sytuacja, że uczestniczyłem dzisiaj w lekcji mojego młodszego syna saksofonu i właśnie pierwszy raz grał utwór z akompaniamentem i też się pomylił, no i tam była taka sytuacja, że miał się odnaleźć i to jest bardzo trudne, żeby się odnaleźć nawet na żywo, bo trzeba dużo ćwiczyć. Mhm. Mili Państwo, wszystko dzieje się z ćwiczeniami. To powiedz mi, jak te ćwiczenia wyglądają w przypadku Bern, skoro jesteście zupełnie, no może nie bardzo daleko od siebie, nadal jest to Europa, ale taka jednak tam ile kilometrów do Luksemburga trochę jest, no.
0: Trochę jest. No chyba ostatnio jechał do Krakowa Bartek chyba 17 godzin.
1: No to już jest tak, że nawet najbardziej komfortowy samochód i nawet jak ma się 20 parę lat, to i tak jednak kręgosłup to odczuwa, prawda? Tak. Więc pytanie brzmi, czy wy jesteście korespondencyjnym duetem bardziej?
0: Na razie jesteśmy korespondencyjnym, ale czekamy na wyniki jednego projektu.
1: Przecież wyniki badań kręgosłupa.
0: A to też. Ja ręki, Bartek barku, więc to już też są te lata na karku. Natomiast czekamy na wyniki jednego projektu. Jeżeli tak, to będziemy zamknięci w fajnym miejscu, studio, ale nie chcę nic mówić więcej.
1: Nie zapeszaj.
0: Nie zapeszać, więc...
1: Czy będzie to nasze studio na dole, nie?
0: No nie. Okay. No chyba, że nas zaprosicie. Natomiast no, czekamy. Jeżeli coś, to będziemy razem w jednym miejscu tworzyć, bo to jednak inaczej niż, wiesz, takie przesyłanie pliczków.
1: To prawda jest. Tytuły utworów z płyty Chopped and Shattered układają się w zdanie, natomiast my ten porządek zaburzyliśmy. Powiedz mi to, czym teraz uderzamy, którym utworem? Co byś chciała teraz zaprezentować słuchaczom Radia Łódź?
0: Może być i Late, skoro tu widzę na kolejne.
1: Dobrze.
0: No.
1: To co, posłuchajmy. Burn, Late.

0: Late. Burn. To ja teraz ci zadam to pytanie, bo postanowiłem co najmniej po trzech kawałkach je zadać. Dlaczego? Bo to nie jest swój jedyny projekt, prawda? Ustaliliśmy, że ich jest dużo. Zawsze mnie to nurtuje w czasach, kiedy dużo artystów lokalnie jednak stawia na język polski. Czy to by pasowało? Czy w ogóle to odrzuciłaś taki pomysł od samego początku?
1: Znaczy, myślę, że któraś z kolejnych płyt, druga czy trzecia, będzie po polsku, ale to tak bardziej lokalnie. No Bartek działa w Luksemburgu, więc to też jest tak, że... No,
0: ale czy to was jakoś też otwiera na tą sytuację, że być może coś się wydarzy? Oprócz tego projektu tajnego, o którym nie możesz powiedzieć.
1: Znaczy, wiesz co, nie wiem, no my tak z Bartkiem bardziej międzynarodowo działamy, więc tak ten polski jest z boku. Z Matt Townem też prościej nam się pracowało nad kawałkiem, który rozumiemy oboje. Ja w ogóle tak mam wrażenie, że po polsku mi się ciężej śpiewa.
0: No bo to nie jest bardzo trudny język do śpiewania.
1: Jakoś tak mi się nie układa to ładnie zawsze. Zawsze mi się, jak mam tekst dobry po polsku, który rozumiem tak na 100%, to zaczynam go bardziej interpretować. I idę w spoken wordsy, ewentualnie przeciągam końcówki i mój mąż się śmieje. O Jezu, znowu tak samo zaśpiewałaś.
0: Tak, mieliśmy dzisiaj taką rozmowę po przeciąganiu końcówek z naszym legendarnym kolegą Ziemkiem Kosmowskim w studiu u mnie i właśnie a przed chwilą z kolegą Borsem na dole a propos właśnie skracania końcówek, więc trudno dogodzić. Jeden lubi długie końcówki, inny lubi krótkie. Krótko mówiąc. Ale rzeczywiście, no, jest to trudne, ale do takiej muzyki, wydaje mi się, mocno ilustracyjnej, dającej wiele możliwości interpretacyjnych też, prawda? Bo to nawet i taka gadana historia miałaby sens. Nie to, że cię namawiam, tylko pytam.
1: Znaczy nie, no ja gdzieś tam mam w planach ten polski, ale na razie mam dwie instrumentalne płyty po drodze i...
0: Ile płyt w roku wydałeś najwięcej?
1: Chyba w tym roku.
0: Dopiero maj jest.
1: Maj, a czyli na razie wydałam dwie. Trzecia się składa. I chyba złożymy też z Danielem tą czwartą, ale to jest
0: plus
1: tak,
0: dziewczyny,
1: że...
0: czy nie? Dziewczyny nie?
1: Wiesz co, nie wiem. No mamy już materiał, nie? Mamy materiał na całą płytę, ale się nie możemy
0: skleić. Ale też pogrzebowy?
1: Cały pogrzebowy jest na płytę. Jest 10 kawałków, nie? Więc on jest gotowy. Gramy go na koncertach, więc to jest wszystko jest dopracowane i gotowe, ale teraz je próbuję namówić na setkę, nie? Bo jestem po nagrywaniu z chłopakami na setę i wyszło świetnie, bo z dziewczynami cały czas, wiesz, na fliczkach i na osobnych ścieżkach.
0: Na setkę, czyli wszyscy wchodzą do studia i państwo grają 3-4, jak to kiedyś bywało. Żeby tak to nagrać, trzeba po prostu mieć jedną umiejętność. Trzeba umieć grać.
1: Trzeba umieć grać i słuchać.
0: No właśnie. Bo tak, to też ważna część.
1: No, z chłopakami się udało. Myślę, że dziewczynami już jesteśmy na takim etapie, że też by się udało. Tylko, że chyba się jeszcze troszeczkę boimy. Ale po tym moim takim wow, po tym nagraniu z chłopakami na seteczkę, dziewczyny są bardziej chętne. Ale no, mamy teraz cały set koncertowy w zasadzie do lipca, bo teraz będziemy grały w Piątym Domu w maju w Katowicach. Razem z dziewczynami jest w ogóle takie spotkanie 11 kobiet w Piątym Domu, bo będziemy my, będzie Wilgoć i będzie zespół Fala. Potem gramy na Slocie, z chłopakami gramy w czerwcu i jak już zamkniemy te koncerty, to bierzemy się za nagrywanie.
0: Ja cały czas nie mogę właśnie, bo rozmawiamy o projekcie, którego nie słuchamy. To może zróbmy tak. Bern nie gra na razie, ale posłuchajmy cały czas, bo dzisiaj twoim powodem twojego przybycia jest, no właśnie, czy ta, bo teraz płyty to mają tak premiery właśnie, czy jakiś dzień premiery nastąpił? Czy
1: to jest, 27 marca była taka premiera oficjalna.
0: Wtedy pojawiło się na wszystkich streamach.
1: Na wszystkich streamach i już było dostępne, zdaje się, w Empiku, bo płytę można kupić w Empiku.
0: O, tak. To właśnie od razu chciałem cię poprosić o te informacje tak zwane sprzedażowe. Gdzie można posłuchać płyty, gdzie można ją ściągnąć, gdzie można ją kupić?
1: Można ją kupić w Empiku, online i w głównych miastach. Ja już nie mam. Moja cała paczka się rozprzedała, sold out jest.
0: Czyli pod Radio Łódź nie ma co podjeżdżać. Ja mogę, mam jeden egzemplarz, mieli państwo.
1: Mam jeszcze jedną w bagażniku, jak coś, to można.
0: 15 natomiast... minut mają państwo na to. Norutowicza 130.
1: Ale oczywiście Empik, streaming.
0: To powiedz gdzie, wszystkie te socjale, jakbyś mogła przekazać.
1: Jesteśmy na Facebooku jako Bernduo, na Instagramie również jesteśmy, na Bandcampie można również zakupić płytę. No ale tak jak mówię, szczególnie teraz wszystkie płytki w Empiku są dostępne. Jakby było bardzo dużo chętnych, no to będziemy pewnie dorabiać kolejny.
0: Rozumiem, że planów koncertowych na razie nie ma, więc nie możemy zaprosić do Łodzi.
1: Raczej nie. Chyba, że nas ktoś zaprosi do Łodzi na koncert.
0: Pomyślimy o tym. A który utwór teraz będzie? Bo Night ma być na koniec, więc...
1: To co tam? Jeszcze Dat się ludziom podoba, ale to... dawno nikt nie grał Blossom.
0: No to dobrze, to zróbmy tak. To zagramy teraz Blossom, bo dawno nikt nie grał. Posłuchajmy. Burn, Blossom.

0: Powiedziałeś, to jest najlepszy moment całej płyty. Ta końcówka. Bardzo dobre, to prawda.
1: W ogóle no to dziwnie wyszło, bo ten utwór nam jako jedyny nie szedł. Znaczy jakoś tak zaczęliśmy, ja coś zaśpiewałam, Bartek pociął wokale jak zwykle, no bo to jest taki główny temat płyty, czyli pocięte wokale. I było mega nudne. Wywal jedną zwrotkę i potnij jeszcze więcej wokali. I wyszedł właśnie to, co było na końcówce. I wydaje mi się, że jeden z lepszych momentów.
0: No dobrze, to przynajmniej wiesz, który jest najlepszy moment.
1: Ale według mnie, no, każdy ma inny.
0: A który jest ulubionym utworem twoim z płyty Burn? Z płyty Burn Chopped and Shattered, dodajmy.
1: Wiesz co, mam taki bardzo miły stosunek do Pocket zawsze.
0: No to już było.
1: I chyba Night jest takim...
0: To ma być na końcu, tak chciałeś, żeby było
1: tak,
0: na końcu. Więc
1: na końcu.
0: Jeżeli mielibyśmy teraz jeszcze państwu minimum słowa, maksimum muzyki, to mówisz, że Dead jeszcze lubisz.
1: Tak.
0: Posłuchajmy.

0: O, jesteśmy na antenie. Tutaj sobie rozmawiamy o starych kolegiach z Krakowa. O co chodzi z tymi pociętymi wokalami? Rozumiem, że takie było założenie.
1: Tak. Usłyszałam utwór Jackson and His Computer Band Utopia, w którym pociął wokale swojej mamy ze starego ludowego utworu i tak naprawdę złożył cały utwór z samych pociętych wokali. I mi się to tak mega spodobało. Mówię, Bartek, zrób coś takiego. No i tak zaczęliśmy powoli. I w zasadzie w każdym utworze oprócz Night są te pocięte wokale.
0: Night nie będzie, bo jest za długi. Ustaliliśmy, że teraz to jest nasze ostatnie wejście.
1: Pozmienialiśmy trochę, natomiast tytuł Chopped and Shattered był początkowo Chopped Vocals and Shattered Heart, czyli pocięte wokale i roztrzęsione serce, ale stwierdziliśmy, że mogą być zarówno Chopped Heart, Chopped Vocals, więc zostawiliśmy Chopped and Shattered, żeby każdy sobie interpretował jak chce. Co jest roztrzęsione, co jest pocięte i co jak komu pasuje.
0: No ale nie wyglądasz na roztrzęsioną osobę. Przybyłaś specjalnie, żeby być w Radio Łódź. Bardzo mi z tego powodu miło. Ja chciałbym ci życzyć, żeby to się po prostu działo też na żywo, bo wydaje mi się, że taki projekt może być ciekawy. Czy ty myślisz sobie od razu też jakimiś obrazami?
1: Ja często myślę obrazami. No, jestem też fotografem koncertowym, więc tu mi się wszystko skleja.
0: A właśnie, okładka, to jest istotne. Trochę się kojarzy coś pomiędzy Blade Runnerem a Stranger Things.
1: Wiesz co, mamy ogólnie fazę na neony i wszystkie nasze utwory i jakieś takie zapowiedzi były w neonach, więc stwierdziliśmy, że coś takiego będzie pasowało. Także siedziałam sobie i sobie dziubałam projekty.
0: Świetnie byłoby mieć neony na scenie. To znowu nawiązanie do Kraftwerk, Neon Lights, takie neonowe, a w ogóle wiesz, sytuacja jakby na żywo na przykład mieć neony. Są czasami takie, pamiętam jakiś, Soft Cell chyba miał neony na scenie.
1: Ja w ogóle mam neonów takich długich, chyba z 10 w domu, bo każdy klip był w innym kolorze, więc ja sobie tak wybieram, na każdy koncert biorę inne neony i fajnie to wygląda.
0: Pozostaje życzyć, żebyś mogła zabrać je na koncerty duetu Burn.
1: No ja czekam na to, czekam.
0: Dziękuję za przybycie. Nie zmieści nam się już teraz nic więcej oprócz utworu Remain, który za sekund parę, natomiast chciałbym też powiedzieć, że nie zmieści nam się być może w drugiej godzinie programu po 21. Zobaczymy, jak się potoczą sytuacje drugiej godziny, bo chciałbym jeszcze ten twój projekt kobiecy przedstawić państwu po raz kolejny, czyli Noce. Jeżeli tylko będzie coś nowego, to oczywiście zapraszam do Radio Łódź. Ewa Baran, bardzo dziękuję za przybycie.
1: Ja również dziękuję.
0: Bern, ostatnie wejście, Remain. Dziękuję.
1: Dziękuję. Dobranoc.

0: Reklama.
1: Znasz to? Dziesiątki maili, powiadomień, karteczki do zrobienia. Każdy czegoś chce. Kawa stygnie, a ty masz już wszystkiego dość.
2: Czas obrać nowy kierunek i rozwinąć swoją pasję. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llloc.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
11: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
12: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
11: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
13: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Rodzice łódzkich maluchów skarżą się na zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli. Ranne zwierzęta w Łodzi szybciej otrzymają pomoc. Ośrodek rehabilitacji pozyskał ambulans. W Żgowie powstanie nowy park, miejsce rekreacji i edukacji. Jutro na ogół będzie pochmurno, dopiero późnym popołudniem możemy liczyć na przejaśnienia. Rodzice łódzkich maluchów skarżą się na zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli. W przedszkolu numer 100 nie utworzono grupy trzylatków mimo wcześniejszych informacji o wolnych miejscach. Pomimo deklarowanych 29 wolnych miejsc grupa ostatecznie nie powstała, a dzieci skierowano do innych placówek, wskazanych jako drugi i trzeci wybór. Miasto tłumaczy, że to rozwiązanie było podyktowane koniecznością zbilansowania miejsc w okolicznych placówkach. Rodzice nie rozumieją tej decyzji. Złożyli skargę do kuratorium oświaty.
15: Otrzymaliśmy informację o tym, że rekrutacja została zamknięta, a że grupa dzieci najmłodszych zupełnie nie zostanie w tym przedszkolu utworzona.
16: Mamy w systemie dużo więcej przedszkoli. Jeśli aplikujemy, to aplikujemy na wolne miejsca. To przedszkole w chwili obecnej ma 3 oddziały, ale okoliczne przedszkola mają już 2. Zależy nam na jednym, na utrzymaniu całej tej infrastruktury, tak żeby możliwość wykorzystania była potencjału wszystkich tych placówek.
14: Wyjaśnia dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Jarosław Pawlicki. Urzędnicy zapewniają, że miasto nie planuje likwidacji przedszkola. Sprawą po skargach rodziców zajęło się kuratorium oświaty.
17: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Rosja jutro obchodzi Dzień Zwycięstwa. Jak co roku zaplanowano paradę wojskową. W związku z uroczystościami Rosjanie domagają się od Kijowa wstrzymania ognia. Kreml zapowiadał, że zaprowadzi zawieszenie broni dziś i jutro. Ale Ukraina była dziś atakowana na lądzie i z powietrza. W odpowiedzi również Ukraina wysłała w głąb rosyjskiego terytorium swoje drony i rakiety. Jednocześnie Rosjanie zagrozili, że mogą skierować na Kijów, na centrum miasta, rakiety balistyczne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jego kraj kraj 9 maja będzie działał wobec Rosji w sposób symetryczny. Tymczasem wizytę w Moskwie rozpoczął premier Słowacji. Podobnie jak przed rokiem, Robert Fico jest jedynym unijnym przywódcą, który uczestniczy w obchodach Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Jutro ma się spotkać z Władimirem Putinem, ale nie weźmie udziału w paradzie wojskowej z okazji Dnia Zwycięstwa. Słowacka delegacja dotarła do Moskwy, korzystając z przestrzeni powietrznej Czech, Niemiec i krajów skandynawskich. Wcześniej na jej przelot nie zgodziły się państwa bałtyckie. Ranne zwierzęta w Łodzi szybciej otrzymają pomoc. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt dostał nowoczesny ambulans do ratowania zwierząt po wypadkach i podczas trudnych interwencji w mieście. Karetka będzie wykorzystywana m.in. po kolizjach drogowych z udziałem dzikich zwierząt, ale także w sytuacjach, gdy zwierzę utknie w trudno dostępnym miejscu. Pojazd jest wyposażony w sprzęt do pomocy w trudnych warunkach, mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta.
8: Na pokładzie znajdą się m.in. nosze, podbieraki, haki, chwytaki, siatki oraz skrzynie transportowe. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zabezpieczenie zwierzęcia i przywiezienie go do środka. Na dachu pojazdu zamontowano drabinę, która pozwala pracownikom prowadzić działania ratunkowe w trudno dostępnych miejscach.
14: Pomoc dla dzikiego zwierzęcia można zgłaszać do Straży Miejskiej albo bezpośrednio do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi. Pracownicy ocenią sytuację i w razie potrzeby wyślą ambulans na miejsce. W Rzgowie powstanie nowy park. Zieloną przestrzeń zaplanowano w centrum miasta, niedaleko kościoła i w sąsiedztwie rzeki Ner. Teren ma pełnić funkcję rekreacyjną, ale także edukacyjną w zakresie ekologii, jako centrum spotkań, warsztatów i zajęć terenowych. Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński mówi, że to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którym brakuje w mieście miejsc do wypoczynku.
18: Będą na pewno ławeczki, ta zadaszona przestrzeń, w której będzie można się spotkać, płatka nad stawem, tablice edukacyjne, będą domki dla owadów, będą alejki dobrana przez dendrologa, piękna zieleń.
14: A oprócz tego w parku zostanie zamontowane oświetlenie i monitoring. Na razie trwają prace projektowe. Park ma powstać do 2028 roku. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.00. Przed północą jeszcze miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a aż do rana będzie pochmurno, temperatura spadnie do 7 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie duże. Dopiero późnym popołudniem lub pod wieczór pojawią się przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni.
19: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
20: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
21: Hello, people, I'm Boyd George, and you're listening to Tutti Frutti with Verve.
22: You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
23: I'm Tony
24: Amos,
23: and
24: you're
23: listening to
24: the Tutti Frutti Book Show.
25: Hi, this is Tony Amos, and you're
26: listening to the Tutti Frutti Book Show.
27: Hi, there, this is Tony Amos, and you're listening to Tutti Frutti Book Show.
28: Hi, I'm Mitch Ure, you're listening to Tutti Frutti Book Show.
29: Tutti Frutti Work Show.
30: We are facing nothing less than the collapse of the living world. The very thing that gave birth to our civilization, the thing we rely upon for every element of the lives we lead. No one wants this to happen. None of us can afford for it to happen. So, what do we do? It's quite straightforward. It's been staring us in the face all along. To restore stability to our planet, we must restore its biodiversity, the very thing that we've removed. It's the only way out of this crisis that we have created. We must rewild the world.

0: Rewilding the world is simpler than you might think. And the changes we have to make will only benefit ourselves and the generations that follow. A century from now, our planet could be a wild place again.
1: I'm very happy to say happy birthday to Sir David Attenborough, who's 100. A fantastic achievement. The man is a legend. I love him. We all love him. His programs are incredible. The team he puts around him is incredible. So happy birthday, David. You are a star. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, David Attenborough. Happy birthday to you.
2: David Attenborough, proszę Państwa, dzisiaj skończył 100 lat. No to jest prawdziwe 100 lat od Paula McCartneya. Dziś też te życzenia się pojawiły na profilu Paula McCartneya, a nas przywitał utwór We Need to Rewild the World w drugiej godzinie Tutti Frutti Workshop w Radiu Łódź. No to skoro Paul McCartney, to nie może być inaczej. Dziś drugi singiel z jego nowej płyty, która się ukaże 29 maja. Już teraz zapowiadam, że będzie to nasza płyta tygodnia od poniedziałku po 29 maja, a dziś rzecz niebywała. W ogóle to są jakieś niesamowite czasy. Ringo Starr wydał płytę kilka tygodni temu. McCartney zapowiada płytę za parę dni. Stonesi zapowiadają płytę. A dziś singiel Paula McCartneya z gościnnym udziałem Ringo Stara.

Home to Us, Paul McCartney i Ringo Starr to dzisiejsza nowość, a sprzed paru dni The Rolling Stones, In The Stars, Stonesi, Beatlesi. Cóż za czasy, jakby znowu był 67 rok, jak to dzisiaj mój przyjaciel stwierdził. Ale nie tylko samymi Stonesami i Beatlesami można żyć, bo można jeszcze żyć laureatami Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem. Daniel Lanois też zapowiedział nowy album. Belladonna, tak jakby trochę druga część, to jest jego hołd do instrumentu, który nazywa kościołem w case, w skrzynce. Chodzi o pedal steel, tak zwaną gitarę hawajską, aczkolwiek to nie do końca jest to samo. W każdym razie Daniel Lanois od wielu, wielu lat jest człowiekiem, który bardzo specyficznie gra na tym instrumencie. Nie tak jak muzycy country, tylko robi z tego muzykę ambient. No i właśnie ta płyta Belladonna, druga część, która się ukaże za czas jakiś, dzisiaj ma premierę singla. Daniel Lanois, Steel Mill.

Daniel Lanuma to był pierwszy gość festiwalu Sound Edit 18 lat temu w roku 2009 i pierwszy też laureat Nagrody Człowieka za Złotym Uchem. A jako, że festiwal w tym roku obchodzi 18 urodziny, to powracają starzy goście. Jednym z nich jest Mark Almond, który w Łodzi zagra po raz trzeci 24 października w sobotę w klubie Wytwórnia.

Story Other in the Rain, Mark Almond. Pewnie ten utwór zabrzmi też w Łodzi. Teraz będzie jeszcze Beatlesowski element, ale za to już powoli się zbliżamy do kolejnej części tego programu, która będzie bardzo fortepianowa i bardzo eksperymentalna. A dzisiaj kolega Kuba Sokołowski, znakomity pianista, polecił mi, żebym posłuchał tej wersji utworu Blue Jay Way w wykonaniu Aki Takahashiego.

Blue Jay Way, Aki Takahashi. To teraz będzie nasz polski wspaniały pianista i to dwukrotnie Adam Kośmieja. Swego czasu na fortepianach Wolności można go było usłyszeć w projekcie, który chwilowo niestety nie funkcjonuje, ale może kiedyś wróci. Posłuchamy dwóch utworów, Human Rework i Algorithm Rework. To jest efekt jego współpracy z amerykańskim producentem Jonathanem Charlesem i to jest takie połączenie klasycznego fortepianu z elektronicznymi elementami. To wydaje się w ambiencie oczywiste od wielu lat, a potem, żeby już nie zagadywać tego pięknego wieczoru, państwo mogą się teraz zrelaksować przez prawie pół godziny, może troszkę mniej. Irmin Schmidt, członek legendarnej formacji niemieckiej krautrockowej Ken. Zaczęliśmy ten program o godzinie 20:00 Kraftwerk, a skończymy Irminem Schmidtem z grupy Ken. Nowy jego utwór Part One, to też będzie taka trochę ambientowa impresja. Myślę, że świetna na piątkowy wieczór. Bardzo dziękujemy. Piotr Śliwiński, Maciej Werk.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą, rozbiórka kolejnych elementów tramwajowej infrastruktury w Ozorkowie i chodnikowa ofensowa w Piotrkowie Trybunalskim. Jutro w pogodzie duże zachmurzenie, termometry pokażą do 14 stopni. Rosja i Ukraina zgadzają się na trzydniowe zawieszenie broni i wymianę jeńców w tym czasie. To inicjatywa Donalda Trumpa. Zawieszenie broni ma obowiązywać od jutra do 11 maja. Amerykański prezydent ogłosił w mediach społecznościowych, że trzydniowe zawieszenie broni ma upamiętnić koniec II wojny światowej dla Rosjan. O zgodzie Rosji poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow. Zgodę Ukrainy potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Zastrzegł jednak, że jeśli Rosja będzie nadal przeprowadzać ataki, tak jak dzisiaj, to Ukraina odpowie symetrycznie. Rząd przygotuje projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa zawartego przez pary jednopłciowe za granicą. Dokument ma być gotowy jeszcze w maju. To efekt wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który pod koniec listopada orzekł, że Polska nie może odmówić transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, jeżeli związek zawarto legalnie w innym państwie Unii Europejskiej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział w TVP Info, że wyroki sądów będą przestrzegane, ale rząd szuka sposobu, aby wprowadzić je do polskiego porządku prawnego.
11: Rozporządzenie reguluje tylko i wyłącznie pewien wzór formularza, w którym wypełniane są dane. Natomiast zbyt wielkim uproszczeniem jest powiedzenie, że wystarczy zmienić formularz i wszystkie inne problemy z tym związane nagle znikną.
10: Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urzędy stanu cywilnego do transkrypcji dokumentów trzech małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. W Ozorkowie zniknęły kolejne elementy torowiska po dawnej linii tramwajowej 46. Jak donosi Rynek Infrastruktury, demontowane są fragmenty infrastruktury w rejonie dawnej stacji Ozorków Centralny, a już wcześniej usunięto pętlę przy ulicy Cegielnianej. Burmistrz miasta tłumaczy, że chodzi o wykorzystanie miejsca po zdegradowanej infrastrukturze w inny sposób, m.in. do celów rekreacyjnych. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
12: Burmistrz Ozorkowa zwraca uwagę, że dawna linia 46 była przedsięwzięciem kilku samorządów i jej ewentualne odtworzenie wymagałoby wspólnej decyzji oraz ogromnych nakładów finansowych.
13: Gdyby linia docelowo miała wrócić na teren Ozorkowa, to tak naprawdę prace muszą być przeprowadzone jakby całościowo od nowa.
14: Część samorządów, przez teren których przebiega 46, to są małe gminy, których budżety nie są tak wielkie jak budżety Łodzi, a nawet Zgierza.
12: Dodaje Kacper Fischer z Rynku Infrastruktury. Władze Ozorkowa podkreślają też, że priorytetem jest utrzymanie komunikacji autobusowej oraz dalsza współpraca z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Ozorkowski samorząd chce, aby w śladzie dawnego torowiska powstała trasa spacerowo-rowerowa, która połączy okolice parku z zalewem. Burmistrz zapewnia też, że decyzje nie zamykają drogi do dyskusji o transporcie zbiorowym w regionie.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
10: Większy komfort i bezpieczeństwo pieszych w Piotrkowie Trybunalskim. W kilku miejscach miasta budowane są chodniki, w innych są naprawiane. Te miejsca od dawna wymagały remontu, mówi Marcin Merk z Piotrkowskiego Urzędu Miasta.
16: Remonty chodników prowadzone są m.in. przy ulicy Grota Roweckiego oraz przy ulicy Polnej. Z kolei na skwerku przy Rondzie Sulejowskim powstało zupełnie nowe miejsce odpoczynku, zagospodarowane wciągi piesze i ławki.
17: Mamy 3 nowe chodniki. Wszystkie 3 były w mega fatalnym stanie. Ten jeden na Mieszka I był kiepski. Na Chrobrego no to już w ogóle można było rękę i nogę złamać. I na Kazimierza Wielkiego też się mamy nowy chodnik.
10: Dodaje Jarosław Krak z Zarządu Osiedla Piastowska. Miejsca, gdzie trwają teraz prace, były wskazywane przez mieszkańców. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
18: ŁKS Kurpak powalczy w pierwszej lidze koszykarzy o awans do Ekstraklasy. Dziś po raz trzeci bowiem w półfinale pokonali Spójnie Stargard. O meczu opowie Robert Zwoliński.
19: Koszykarze ŁKS-u Kulpa Kłuczy w finale play-offy pierwszej ligi. Pewna wygrana w półfinale ze Spójnią Stargard. Każdy mecz tak naprawdę zwyciężony wysokim wynikiem. No i przede wszystkim dzięki dobrym trójkom. Nie inaczej było w trzecim spotkaniu rozgrywanym w hali Uniwersytetu Medycznego. Wygrana ŁKS-iaków 101-85. No i rzadko spotykany wyczyn łodziane, bo mają lepszą skuteczność w rzutach za 3 punkty, gdzie trafili ponad 50% rzutów niż w rzutach osobistych, bo tych trafili tylko 9/20. No ale ważniejsze jednak są w tym wypadku trójki, tych jak mówiłem dużo więcej, 20 po stronie ŁKS-u celnych, wygrana naprawdę pewna, choć trener miał uwagi do postawy defensywnej, faktycznie 85 punktów straconych, ale teraz to nie jest ważne, jest finał, i łodzianie czekają, z kim będą rywalizowali.
18: A w drugiej parze Astoria Bydgoszcz prowadzi 2-0 z SKS-em Starogard Gdański. A koszykarki Widzewa zakończyły rozgrywki pierwszej ligi na 4. miejscu. Nie tylko nie udało się odrobić 30-punktowej straty z pierwszego meczu z Akademią Gortata z Gdańska, ale i dziś zespół z Trójmiasta był lepszy i wygrał 65-58. Trenerka koszykarek Widzewa Małgorzata Misiuk nie była zaskoczona takim wynikiem.
20: Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, tak? Awansując do 4, wiedzieliśmy, że ktoś 4 musi być. No i padło na Widzew. Zrobiliśmy naprawdę bardzo dobrą robotę w tym sezonie. Nie mamy się czego wstydzić. Medalu w tym roku nie będzie, ale mam nadzieję, że ten wynik, który zrobiliśmy, da jakim będzie takim motorem napędowym dla klubu do tego, żeby się rozwijać w dobrym kierunku.
18: A przypomnę, że Widzew otrzymał propozycję gry w Ekstraklasie koszykarek w przyszłym sezonie. Decyzja ma zapaść pod koniec maja. Jutro drugi mecz w finale pierwszej ligi rozegrają koszykarki ŁKS-u. W pierwszym meczu przegrały z MKS-em Pruszków. W 31. kolejce drugiej ligi piłkarze rezerw Łódzkiego Klubu Sportowego zremisowali 1-1 w Bełchatowie ze Świtem Szczecin. W następnej serii spotkań łodzianie zmierzą się z Unią Skierniewice. W trzeciej lidze natomiast GKS Bełchatów pokonał na wyjeździe GKS Wikielec 1-0. Pochodząca z Łodzi mistrzyni świata w narciarskim Frejdzie, Zuzanna Witek dołączyła do wybitnych sportsmenek z miasta Włókniarzy, które uhonorowano w Muzeum Miasta Łodzi. Witek odsłoniła swoją szarfę i spotkała się z fanami.
21: Bardzo, bardzo miło, że tyle osób było i bardzo miło opowiedzieć o tym naszym nie do końca jeszcze tak bardzo znanym, ale mam nadzieję, że coraz bardziej znanym i rozpoznawalnym sporcie, jakim jest freeride właśnie. Spełniło się moje marzenie, zdobyłam tytuł mistrzyni świata, także zdecydowanie jest to okazja do promowania tego sportu i mam nadzieję, że pomoże mi to pokazać ten sport szerszej publiczności.
18: A Zuzanna Witych w minionym roku została pierwszą w historii mistrzynią świata FIS w freeride. Wcześniej w Muzeum Miasta Łodzi swoje szarfy odsłaniały m.in. Magdalena Frejch, Aleksandra Urbańczyk, Olejarczyk, a towarzyszy to wystawie czasowej łodzianki inicjatorki. A kolejne wiadomości sportowe jutro rano po 8.
10: Przed północą miejscami możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Do rana będzie pochmurno, temperatura spadnie w nocy do 7 stopni. Jutro zapowiadane jest zachmurzenie duże, dopiero pod wieczór mogą pojawić się większe przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni.

0: Transmisja w Radiu Łódź.
1: Dobry wieczór, to znowu my, Kamil Ginglas. Dobry wieczór wszystkim widzom i słuchaczom Radia Łódź, którzy słuchają nas na antenie Radia Łódź, w aplikacji Radio Lodz oraz oczywiście na YouTubie, gdzie możecie zobaczyć, co tu się wyrabia dzisiaj w studiu, bo dzisiaj nie lada gratka dla wszystkich, którzy oglądają transmisję na YouTubie, ponieważ mamy dzisiaj tutaj przede mną, możecie zobaczyć gąszcz prawdziwych dramów, mówiąc wprost, czyli prawdziwą perkusję, inaczej tego się nie da chyba określić, gdzie po prostu DJ będzie grał dzisiaj razem z perkusistą. Naszymi gośćmi dzisiaj są Łęczycki Neurofunk w składzie oczywiście osobistość najważniejsza, czyli Butcher Jungle Drummer oraz trzech DJ-ów nie mniej ważnych, proszę państwa, czyli Nefty, Andrew Bobson oraz Mr. Graphic, którego zobaczycie po raz pierwszy w eterze, można tak powiedzieć, a na pewno na YouTubie. Czy to się zgadza? Tak, kiwa głową, że się zgadza, więc dobrze, nie skłamałem. Chłopaki dzisiaj zagrają głównie drum and bass, czy tylko drum and bass? Kiwają głowami, więc no, zagrają tu głównie drum and bass. O, witam wszystkich serdecznie też na YouTubie, którzy już do nas dołączyli. Talisa Obland Pixon, Domi, Ewa, Ania, Kaczy i DJ Nefty. Cześć, DJ Nefty ze studia i tutaj DJ Nefty na czacie. Bardzo miło, że dołączyłeś. Wszystkich, którzy już do nas dołączyli, bardzo proszę o tak zwany kciuk w górę tutaj na dole ekranu oraz oczywiście o udostępnienie tej audycji na waszych social mediach. Dzięki temu dotrzemy do większej ilości ludzi, którzy na pewno są ciekawi, co tu się dzisiaj będzie działo w studiu numer 2 w Radiu Łódź. Jak wcześniej wspomniałem, chłopaki zagrają głównie dzisiaj drum and bass. Dużo będzie na pewno ich produkcji, bo jak sami powiedzą, zresztą musicie wiedzieć, jeżeli chodzicie na imprezy w Łodzi, musicie wiedzieć, że większość z naszych gości produkuje muzykę. To nawet wszyscy, chyba Butcher tylko nie produkuje muzyki. A no, nie produkuje dlatego, że gra na bębnach, ale na pewno możecie te bębny usłyszeć w wielu utworach, o czym oczywiście dzisiaj powie. Więc zaczniemy utworem Andrew Bobsona, oczywiście w tempie 175 BPM, utwór pod tytułem Escape from Me. Na dzień dobry wieczór.

0: please escape from me.
1: Pięknie nam się tutaj Andrew Bobson przedstawił muzycznie, zatem przedstawcie się w takim razie, jak to wygląda pseudonimowo.
2: Grafik.
3: Butcher Jungle Drummer.
4: Andrew Bobson.
5: No i Nefty.
1: Myślę, że znacie chłopaków z imprez z Łodzi z ostatnich 30 lat, można powiedzieć krótko. Nie trzeba tutaj ich bardzo przedstawiać. Natomiast ja mam pytanie... w ogóle słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania z czatu, bo jest was bardzo wiele, jak tak na dzień dobry, to zapraszamy serdecznie do pytań, na pewno je przeczytamy, tylko żeby to były poprawnie politycznie oczywiście, niewulgarne, może tak, niewulgarne pytania prosimy zadawać na czacie, napisz teraz. Jak to się stało w ogóle, że wyście się spotkali, bo znamy się z różnych wydarzeń z ostatnich, jak to wspomnieliśmy, trzech dekad. Natomiast Łęczycki Neurofunk powstał w głowie kogo?
3: W głowie w sumie mojej i Grafika. Natomiast dlaczego? Dlatego, że ja jestem z Łęczycy, pochodzę z Łęczycy, mieszkam tutaj w Łodzi już od wielu lat.
1: Tu jest Boruta pogrzebany.
3: Dokładnie, ja jestem z Łęczycy.
2: Nie jestem,
3: Grafik nie jest.
4: Ja też nie jestem.
3: Natomiast wszyscy się znamy z właśnie tak jak mówisz, ze sceny tutaj łódzkiej nie tylko. Gramy gdzieś tam, graliśmy obok siebie w różnych składach. Natomiast kiedyś gdzieś podczas wrzucania chyba posta i to był chyba też radiowa audycja Broken Minds, pozdrawiamy.
1: Tak, serdecznie pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy Broken Minds. Użyłem hasła Łęczycki Neurofunk, Grafik to podłapał, zrobił logo i jak już poszło logo, to już poszło cały skład i w sumie tak naprawdę była wymówka na to, żeby złożyć się razem do kupy, że tak powiem. Spróbować z takich różnych, że tak powiem, różnych składów. O.
1: Dosłownie. Ale gracie różną muzykę, produkujecie różną muzykę, ty grasz w różnych zespołach też koncerty.
3: Tak, bardzo wielu zespołach.
1: Więc czy ten Łęczycki Neurofunk to jest tylko nazwa, czy to jest może jakby totalnie zafiksowanie się na Neurofunk, który rzeczywiście mimo tego, że jest jakby pod gatunkiem muzyki drum and bass, to jednak ma też szeroki wachlarz rozwiązań, bo Neurofunk jest no też muzyką znaną powiedzmy tam w okolicach 97 rok, jeżeli dobrze pamiętam, wydawnictwa Underfire i Wormhole pierwsze, dobrze
3: bardzo
1: pamiętam, tak?
3: Tak.
1: Nie Wormhole, tylko przepraszam, Virus Recording, a Wormhole to był album, tak.
3: Neurofunk nas spaja, bo tak jak powiedziałeś, każdy z nas ma jakieś różne projekty, ja też uczestniczę w wielu różnych projektach, od rockowych poprzez reggae. A Neurofunk i Drum and Bass jest tym spoiwem naszym, tym spoiwem naszego składu.
4: Ale chciałem też powiedzieć, że wiesz, że wspólnie też współpracujemy przy różnych projektach.
3: Tak, jak najbardziej.
4: I jakby chciałem powiedzieć, że ten Łęczycki Neurofunk to nie jest jakby jedno spoiwo, które nas spaja, bo jesteśmy przyjaciółmi też od wielu lat i spotykamy się też na różnych imprezach
3: dokładnie.
4: I razem też produkujemy. Jakby,
3: tak, też robimy razem muzę i niedługo właśnie też z Andrzejem razem coś wyprodukujemy, natomiast na razie więcej nic nie mogę powiedzieć.
1: Świetnie.
3: Jest to niepoprawne politycznie.
1: Zatem jeszcze takie pytanie na pewno, które ciekawi, gdzie można was zobaczyć wkrótce, zarówno w całej ekipie, w całym składem, czy też może osobno?
3: Może Andrzej najpierw.
4: Dobra, to ja z Neftim gramy 16 maja na Disfoni w Larum.
1: Serdecznie zapraszamy.
4: Zapraszamy,
1: oczywiście,
4: zapraszamy.
1: Jak najbardziej.
4: To jest impreza organizowana przez Kemp.
1: Tak, z przykrością stwierdzam, że mnie niestety nie będzie, ale no nie będzie mnie wtedy w Łodzi od piątku.
4: Szkoda. Także zapraszamy, bo przyjeżdża po prostu jak dla mnie legenda takich labeliów jak Eat Brain, Cause for Concern, Blackout, wiele, wiele innych.
1: No jest to odważny booking, tak zresztą powiedziałem Kaszpirskiemu.
4: Tak,
1: jest to bardzo odważny booking jak na łódzkie realia, znaczy jak na polskie realia, bo no trzymam kciuki serdecznie, żeby to się udało, bo to nam też da do zrozumienia wszystkim, w jakiej kondycji jest nasz rynek.
3: Dokładnie.
1: Gdzie jeszcze w takim razie?
3: Natomiast co ja mogę jeszcze, jak jeszcze na chwilkę mogę powiedzieć, że zagram w tym roku drugi raz w życiu na Ostródzie Reggae Festival razem z Dread Squadem, pozdrawiamy, razem z Daddy Bozo, razem z Kasią Malendą, także mega się jaram i to jest właśnie też jeden z tych wielu projektów, które gdzieś tam robię, czyli współpracuję i produkuję bębny dla Dread Squadu. Natomiast my jako Łęczycki Neurofunk przez wakacje robimy sobie odpoczynek, dlatego że każdy z nas gdzieś tam ma, tak jak my opowiadamy, różne projekty. Będzie na jesień kolabo z taką dużą też, z dużym składem łódzkim. Na razie nie mogę nic powiedzieć, także będzie Łączymy, nie dzielimy, to jest nasze hasło, więc będziemy łączyć. No i na jesieni też szykujemy Halloween imprezę urodzinową, gdzie będą moje urodziny, Andrzeja, MTS-a i też MC Baj do nas dołącza. Pozdrawiamy MC Baja.
1: Serdecznie pozdrawiamy, Kamil. Kamil pozdrawia Kamila.
3: Dokładnie.
1: Dobrze, słuchajcie, odpowiadamy na jakieś pytania z czatu, już patrzę. Odpowiedź Ani, czy to, co leciało, to był drum and bass? Tak, to był drum and bass w czystej postaci. Tak. Ania, jak
4: tak,
1: mogłaś?
4: Dipowy, głęboki drum and bass.
1: Tak, dipowy drum and bass, można to tak nazwać. EUDZ polecam, emocjonalne. My też pozdrawiamy całą Łęczycę, Rokita, Kru.
3: Pozdrawiamy.
1: Łęczyca, Kru, Big Up, pozdro Neftiego, tak, Nefti też pozdro.
5: Pozdrawiam, dzięki wielkie.
1: Sławomir Zych, MC Jabadi też do nas dołączył, serdecznie go pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy najbardziej.
1: O, ktoś widzi, że tak, zapuściłem brodę. Nie zapuściłem brody. Dziękuję, że ktoś zauważył. Po prostu zapomniałem ze względu na ilość rzeczy, które mam na głowie się ogolić, ale dziękuję, że zauważyłeś, Łukasz, doceniam. Polecam się rozejść, bo tu DNB nie będzie. Oj, miło. To właśnie na przekór Ani zróbmy tak, że zagrajmy drum and bass. Ja tylko powiem jeszcze, że za tydzień, 16 maja, są piąte urodziny Synchro. Synchro tutaj grało u nas kilka miesięcy temu. Polecam sprawdzić sobie w playliście transmisji. Synchro za tydzień w Niebostanie obchodzi 5 lat. High Five, czyli piąte urodziny Synchro, zagrają pełen skrab. Synchro, czyli Katia Michalski, Piard, grupa TAS, Zuzka VHT, Martin Hyper, Szalel. I słuchajcie, do wygrania mamy wejściówkę. I żeby wejściówkę wygrać, podwójną, tak, podwójną wejściówkę, na następną sobotę, 16 maja, to proszę wysłać maila pod tytułem Piąte urodziny Synchro na maila, na adres mailowy transmisja@radiolot.pl i chłopaki napisali, kto pierwszy, ten lepszy, czas start. A my zatem gramy drum and bass. Pięknie się skończyło.
0: Hello? Can you find me? Can you find me? I'm here. Behind you, look. Behind you. I'm behind you. I am right behind you. Don't be scared. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.

Dobry wieczór, szanowni państwo. Andrew Bobson dokłada do pieca, aż mi głupio przerywać niestety. Natomiast jeszcze mamy ostatnie niecałe 5 minut do końca audycji. Dziękuję wszystkim, którzy do nas dołączyli, jeszcze dołączają. Dziękuję wszystkim, którzy udostępnili audycję, jeżeli ktoś z was jeszcze tego nie zrobił. Zachęcam serdecznie do udostępnienia, do kciuków w górę. Dziękujemy wam, że z nami jesteście jak co tydzień. Co mogę powiedzieć więcej? Wspaniali ludzie, wspaniali artyści, wspaniała perkusja na żywo i kolejna wspaniała transmisja już powoli niestety za nami. Dziękuję wam w imieniu swoim, jak i realizatorów tego programu. Życzę dobrej nocy i oczywiście do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Zaczerwieniona, swędząca i sucha skóra to objawy choroby dermatologicznej, której dzisiaj się przyjrzymy. Będziemy mówić o atopowym zapaleniu skóry. Taki temat dziś nie bez przyczyny, bo w Łodzi trwa nabór na bezpłatne badania dla dzieci właśnie w tym zakresie. Eliza Cichosz, witam się z Państwem i witam już także naszego gościa, naszego eksperta, a jest dzisiaj z nami kierownik Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny, profesor Joanna Narbut. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani profesor, no od lat zajmuje się Pani diagnostyką i leczeniem atopowego zapalenia skóry, to proszę nam wszystkim teraz powiedzieć, czym w ogóle charakteryzuje się ta choroba.
2: No, bardzo cieszę się, że dzisiaj mówimy o atopowym zapaleniu skóry, ponieważ to jest bardzo ciężka tak naprawdę i niestety bardzo powszechna jednostka chorobowa. Oczywiście są różne przypadki, są łagodne przypadki, które wymagają tylko i wyłącznie leczenia miejscowego, ambulatoryjnego. Natomiast są też przypadki bardzo ciężkie, charakteryzujące się uporczywymi zmianami wypryskowymi, nie tylko w określonych lokalizacjach, jak zgięcia łokciowe, podkolanowe, twarz, czy szyja, ale niekiedy dotyczą one absolutnie całej skóry, plus zmiany o charakterze suchej skóry, ale najgorszą rzeczą w tej jednostce chorobowej jest uporczywy i silny świąt. Mhm. To jest choroba, która dotyczy i dzieci, i młodzieży, i pacjentów dorosłych, aczkolwiek najczęściej i najciężej tak naprawdę choruje właśnie populacja najmłodszych dzieci. I dlaczego ten świąt jest tak ważny i dlaczego o tym wspomniałam? Dlatego, że świąt to jest mocno uwarunkowany u tych pacjentów, że on nie pozwala im na przesypianie nocy. W związku z czym osoby, które chorują na atopowe zapalenie skóry, to jest uciążliwe dla całej rodziny, to jest nieprawidłowy sen, przebudzanie się w nocy, to jest niewyspanie w ciągu dnia, a jeżeli jest niewyspanie w ciągu dnia, no to to pociąga za sobą bardzo duże takie
1: całe nasze życie, tak
2: emocjonalne
1: naprawdę.
2: Problemy, w związku z czym to są dzieci, które bardzo często są nadpobudliwe, no tak mówiąc popularnie niegrzeczne, sprawiają problemy wychowawcze, a do tego wszystkiego to źle wygląda, no bo to są duże zmiany zapalne, często rozdrapane, z nadkażeniem bakteryjnym.